pełnymi garściami z przyrody. Pigwa będzie nam towarzyszyła. Umowa Mercosur, ale będą też surowce w Argentynie, Boliwii i Brazylii, do kogo należą. Także dużo tych rzeczy, o których Wojtek Ganczarek doskonale opowiada, okraszając to wspaniałymi anegdotami. To wszystko na początku. Będzie też małe przypomnienie, gdzie i skąd na dachu świata nadawało w ciągu tych ostatnich, a właściwie w ciągu tych 5 lat. A były to, moim zdaniem, naprawdę ciekawe miejsca. Także to wszystko już za chwilę. Zacznijmy od wspaniałej muzyki, wspaniałego trębacza jazzowego Dizzy Gillespie, ale w kolaboracji z Lalo Schifrinem, argentyńskim kompozytorem, żeby było, który między innymi komponował muzykę dla takich dzieł filmowych jak Orzeł wylądował, Wejście smoka, Bullet, Mission Impossible. Naprawdę niesamowity człowiek. I to jest razem z Dizzy Gillespie nagrali płytę i tam utwór Fire Dance, o którego bym dzisiaj tą pięcioletnie wydanie Na dachu świata zaczął.

0: Wspaniała trąbka Dizzy'ego Gillespie i Fire Dance. Wspaniały utwór z 1977 roku, czyli wtedy, kiedy rządził w muzyce funk, ale również w filmach. No i nie tylko. Wiele filmów, na przykład o Bliskim Wschodzie, były okraszone tego typu muzyką. Ale skoro dzisiaj na dachu świata 5 lat, to po pierwsze, bardzo Państwu dziękuję za słuchanie na dachu świata. Bardzo Państwu dziękuję za pisanie do mnie na Instagramie pięknych życzeń, za co bardzo dziękuję. Za obecność, za uwagi, za krytykę też oczywiście, za wspaniałe uzupełnienia tego, o czym tutaj rozmawiamy na dachu świata z gośćmi. Bo właśnie też i im bardzo chciałem podziękować, że przybywają, przyjeżdżają, przychodzą, nawet czasami chorzy, ale jednak się przełamują i są na miejscu. I komu jeszcze dziękuję? Oczywiście to wszystko by się nie odbyło, gdyby nie 5 lat temu, już wtedy, Julia Nowaczyńska, która realizuje audycję, siedziała po drugiej stronie i swoim wspaniałym profesjonalizmem oraz spokojem emanowała na całe studio i wtedy rozpoczęła się Na dachu świata po raz pierwszy. W tym wszystkim uczestniczyła Justyna Goc, która pomagała mi to poustawiać i pięknie zaprogramować, by ta audycja jakkolwiek zabrzmiała. I mam nadzieję, że zabrzmiała. A to wszystko wydarzyło się dzięki Katarzynie Pruchnickiej, która namawiała i namówiła. I przybyłem do Radia 357 i wystąpiłem. I występuję od 5 lat. I między innymi za to bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję również Adamowi, Piotrowi, Arturowi, czyli dział techniki, który pozwolił na to, by Dach Świata zabrzmiał z różnych miejsc, nie tylko z Warszawy. Także za to również, i to jest bardzo ważne, dziękuję słuchaczom i patronom, bo przecież dzięki wam, między innymi Dach Świata, to nie tylko studio tutaj w Teatrze Komedia, ale również gdzie indziej, gdzieś na świecie, właśnie. Od Kilimandżaro po Dakę, Kabul, Jerozolimę, Ukrainę, ale również wyspę Lesbos, a także Paryż. A także mam nadzieję, że będziemy jeszcze w różnych miejscach z tym dachem podróżować. Dzisiejszych podziękowań jest wiele. Między innymi muszę przeprosić, że nie na wszystkie maile odpowiadałem. To jest niestety moja pięta Achillesowa, ale chciałem przeczytać jedno podziękowanie, właściwie jedne refleksje i piękne słowa od pana Mikołaja z Wągrowca. Dziękuję za to, że dzięki panu i tej audycji mogę poszerzyć swoje horyzonty i jeszcze bardziej zainteresowałem się kwestią Bliskiego Wschodu, Afryki czy Ameryki Łacińskiej. Zawsze interesowały mnie kwestie tych regionów. Jako że uwielbiam Amerykę Łacińską, jej kulturę, literaturę, muzykę, kino, a kończąc na piłce nożnej, chciałbym poprosić i zapytać, czy jest możliwe, żeby zwiększyć tematykę dotyczącą właśnie tej części świata. No, proszę państwa, z tego na pewno cieszy się już Wojciech Ganczarek, który jest w studiu, podcast latynoamerykański. Dzień dobry, Wojtku, widzę cię na własne oczy tutaj na dachu świata.
1: Dzień dobry. No, bardzo miło jest jednak na żywo w studiu rozmawiać. Dziękuję za zaproszenie tutaj na urodziny.
0: Na urodziny oczywiście, bo zaraz po tobie wystąpią ci, którzy byli tutaj 5 lat temu, czyli Agnieszka Bryc i Zbigniew Parafianowicz, ale Tierras Raras, czyli projekt twojego podcastu latynoamerykańskiego i Radia 357 na dachu świata, to jest ta opowieść o Ameryce Łacińskiej, która łączy muzykę, filozofię, politykę i to wszystko, czym żyją społeczeństwa tamtego regionu. Słuchaj, jak zawsze zaczynamy od muzyki, którą ty wybrałeś. Powiedz tytuł, czy może później?
1: No nie wiem, ale to najpierw, ty jak już mnie zaprosiłeś na urodziny, to pozwól mi złożyć ci życzenia też.
0: Aj, dobrze. No w sumie tak, masz rację. No.
1: Wiadomo, że jak ktoś zaprasza kuzyna z wioski na urodziny, to wiadomo, że kuzyn przyniesie co najmniej czekoladki, prawda? No żeby osłodzić ten smutny dzień dzisiejszy, taki szary.
0: Nie, no naprawdę.
1: No chociaż ekipą realizatorską sobie pochrupiecie. A masz też dzisiaj gości w studiu, tak?
0: No mam przecież. A, no to ty jesteś też moim gościem.
1: To ja, jakbym wiedział, to bym większą paczkę.
0: Ale właściwie też u siebie jesteś odrobinę tą jedną nogą, jak najbardziej. Merci ci, dziękuję bardzo.
1: No a jak zapraszasz kolegę z Brazylii, aha, to istnieje taka możliwość, że ci przyniesie z samego serca kontynentu. Bo jak popatrzysz na mapę, to w samym sercu kontynentu jest, proszę ciebie, Portobello. Tak. I tam przy Portobello leżał sobie Michał Archanioł. I on cię będzie bronił na tych twoich kolejnych podróżach.
0: Poczekaj, wychylę się.
1: Do Kabulu i gdzie tam jeszcze byś chciał pojechać? Może kiedyś pojedziesz do Portobello.
0: Może kiedyś pojadę do Portobello, a może się spotkamy w Caracas na przykład, albo w ogóle w jakiś... No dziękuję, no wspaniały prezent. No nie wiem, to jest...
1: On tam jest, taki medalik.
0: Widzę, jest. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
1: Bije, smoka bije, no.
0: Widzę.
1: Co on tam zabija, no.
0: Panie Wojtku, bardzo dziękuję. Wojciech Ganczarek, wspaniały prezent prosto z Brazylii, tak?
1: Prosto z Brazylii. Mhm. Bardziej prosto się nie dało.
0: Bardziej prosto się nie dało. Dziękuję pięknie. Jestem wzruszony. W związku z tym teraz ty jesteś tutaj odpowiedzialny za wprowadzenie i opowiedzenie, o czym będzie pieśń.
1: I to jest pieśń, która trochę nas wprowadzi może w temat, może jeżeli uda nam się porozmawiać o tych Mercosurach, o których wspomniałeś, to nas trochę wprowadzi w ten temat, ale właśnie nie od strony gospodarczej, tylko światopoglądowej. Nazywa się Por qué no se van. To jest zespół, znaczy to jest piosenka zespołu z Chile, która opowiada trochę o tym, znaczy zaczyna się tak. Jeśli śnisz o Nowym Jorku i Europie, narzekasz na naszych ludzi i ubrania i lubisz tylko alternatywne kino z Normandii, to dlaczego po prostu stąd nie wyjedziesz? I to jest piosenka, która mówi trochę o tym zapatrzeniu w tak zwany Zachód, czy który gdzieś tam też w Polsce być może nam się zdarzał, może trochę nam przeszło teraz, nie? Natomiast w Ameryce Łacińskiej to jest jak najbardziej zakorzenione jest też w politykach gospodarczych, które przede wszystkim patrzą w eksport surowców. Tadam.
0: Proszę bardzo.

0: No proszę. Rzeczywiście to było o tym, by nie zapatrzeć się za mocno na ten Zachód, tak?
1: Znaczy, albo w ogóle na coś, co jest poza naszym krajem, nie? I jeśli chodzi o politykę gospodarczą, to się potem odbija i ta wiadomość, ta zachęta, żeby jednak wyjechać z kraju, również kierowana jest jak najbardziej do polityków, których można spokojnie chyba posądzać o to, że bardzo nie znoszą swoich obywateli, że najchętniej widzieliby kraj bez nich. Zresztą mówi się o Argentynie dla 30 milionów mieszkańców, nie? Są takie hasła polityczne. Argentyna dla 30 milionów mieszkańców.
0: Co to znaczy, że...
1: Że było mniej.
0: Ale
1: za dużo,
0: ilu by...
1: No, z 47,
0: 47,
1: żeby...
0: Tak?
1: Żeby zjechać do 30, to już będzie lepiej. Z tym, że Argentyna, trzeba przypomnieć, jest ogromna. To jest kraj jak pół Europy. I jakby ludzie, którzy tym krajem kierują albo mają wpływ na jego politykę, mówią, że zróbmy tak, żeby tam 30 milionów, przepraszam, tylko żyło. Nie? Więc są takie idee, gdzieś tam krążą.
0: Wojciech Ganczarek, podcast latynoamerykański, powtórzę, ale również Tierras Raras, tutaj na dachu świata. I my często rozmawiamy o tym, czym jest Mercosur, czyli ta umowa handlowa, wielka umowa handlowa pomiędzy Unią Europejską a światem Ameryki Łacińskiej, bo chyba tak to możemy powiedzieć, może nie całym, ale tymi najważniejszymi krajami, jeżeli chodzi o produkcję żywności. I już mamy pierwszą informację. W ogóle teraz czytam, rząd zaskarży umowę z Mercosurem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, polski rząd. Czyli tutaj się już coś dzieje. Tu chodzi o pestycydy i rolników, tak przynajmniej donosi Rzeczpospolita. Ty z kolei czytasz, że brazylijska firma ma mieć niemal monopol na eksport nieoclonej wołowiny do Unii Europejskiej. I co tu się dzieje? Musimy też podsumować, o czym myśmy do tej pory rozmawiali, bo Mercosur, żeby było też jasne, wchodzi właśnie w życie. To znaczy on już jest od 1 maja. I już są problemy, i już są zadziwienia, że coś nie tak.
1: Wyglądałoby na to, że Unia Europejska trochę się zaraziła od polityków latynoamerykańskich właśnie tym niemówieniem wszystkiego, tym ukrywaniem części, tym przepychaniem na siłę czegoś, co może jest, nie wiem, czy jest dobre, czy złe, prawda? Natomiast przekierowywanie uwagi opinii publicznej na pewne rzeczy, a ukrywanie innych. No i tutaj okazuje się, że ukryto taki dość istotny detal dotyczący tego, kto będzie decydował o kontyngentach wysyłanej wołowiny. To znaczy, kto zadecyduje, kto może wołowinę wysłać do Unii Europejskiej, prawda? Początkowo mówiło się, że miała to robić Bruksela, teraz zdaje się, że źródeł mówił, że 22 kwietnia, czyli na tydzień przed wprowadzeniem w życie tej umowy, okazuje się nagle, że będzie o tym decydował Mercosur, czyli będą między sobą decydować, kto może, a kto nie może. A że akurat Brazylia jest największym eksporterem i jest tam taka korporacja JBS, o której mówiliśmy też przy okazji Paragwaju, bo oni oprócz Brazylii działają też w Paragwaju, w Chaco przede wszystkim. Są przesłanki, że to właśnie oni głównie skorzystają z tych kwot czy kontyngentów nieoclonej wołowiny.
0: Chciałem tylko też zastrzec jedną rzecz, że my tutaj nie rozsądzamy, nie jesteśmy antyunijni, to nie jest akcja polityczna Ganczarka i Żakowskiego antyunijna, czy antymercosur i w ogóle by tego typu inicjatywy torpedować. Tutaj to są opowieści o tym, jak mniej więcej pewnego rodzaju wielkie umowy i wielkie słowa są widziane w praktycznym języku i w praktyce, tak? I teraz to, o czym ty mówisz, to przecież ta umowa też zakłada kontrolę jakości żywności, która, czy chociażby już, właśnie wołowiny.
1: Już były informacje o tym, że ta żywność dochodzi z hormonami, że nie spełnia tych standardów, jakie były. To są jakieś takie detale, które można...
0: Nieważne, takie. Przejdziemy na porządku dziennego.
1: Myślę, że nie powinniśmy sobie wyobrażać, że żywność europejska, jaką jemy, jest też tak doskonała też, nie? Zwłaszcza ta przemysłowo przetworzona. Chodzi mi raczej, ciekawe jest, zwraca uwagę ta nieszczerość po prostu, nie? I jak sobie patrzę na to, jak swoje prawa wprowadzają obecnie na przykład politycy latynoamerykańscy, na przykład Rodrigo Paz, prezydent Brazylii, żeby przejść do jakichś konkretów, to jest dokładnie coś takiego. To znaczy, wprowadzamy pewne prawo, Na przykład w dniu meczu Boliwii z Surinamem, żeby nikt nie zauważył, nie?
0: Ale przecież to wszyscy siedzą przed telewizorami i patrzą, no właśnie, co się dzieje na boisku, tak?
1: Wtedy można na przykład osłabić kwestię dostępu do ziemi, nie? Bo nikt nie zauważy może.
0: Fantastyczny pomysł.
1: No i potem wychodzisz przed kamery i mówisz, że ta ustawa, ona brzmi bardzo technicznie i ona mówi, że można zarejestrować małą własność ziemską jako średnią. No, taka bzdurka, prawda? Mm-hmm. Ale co to znaczy w praktyce? W praktyce to znaczy, że w Boliwii mała własność ziemska jest rozumiana jaka ta własność ziemska, na której twoja rodzina rolnicza żyje, prawda? I w szczególności tego nie można zahipotekować, więc żaden bank ci tego nie odbierze. To jest nietykalne. To jest twojej rodziny, ty możesz sobie na tym żyć, więc to jest w żaden sposób nietykalne. I teraz, jeżeli to przerejestrujesz jako średnią, to już jest tykalne. Już traci tą możliwość, to zabezpieczenie prawne. No i teraz wychodzi Rodrigo Paz i mówi, no ale to jest, ja chcę pomóc tym małym rolnikom, żeby oni mogli wziąć kredyt i założyć firmę, nie? Mm. Tylko, że no właśnie, jeżeli ktoś był w Boliwii, na przykład w Pando, no to zdaje sobie sprawę, że jak ktoś ma już to 50 hektarów małą własność rodzinną w Pando, no to najczęściej problemem jest nie dojście do kredytu, tylko dojście do drogi. Bo żeby wyjechać z swojej małej własności i gdzieś ten produkt zawieźć, to musisz jechać 300 kilometrów przez błoto. I chociażby byś nabrał kredyt, ile chcesz za hipoteczny, za tą twoją małą własność ziemską, to nie zbudujesz za niego drogi, żeby wywieźć twoje produkty. I bardzo prawdopodobnie bank ci odbierze te pieniądze, bo też oczywiście to są ludzie, którzy nie są przyzwyczajeni do systemu bankowego, nie są przyzwyczajeni do kredytu, więc być może wyobrażają sobie, że pójdzie im dobrze. A w rolnictwie, no to jest trochę ruletka, no. Zwłaszcza, jeżeli teraz przeskoczymy na chwilę do rejonów górskich, gdzie są przymrozki, no to wiadomo, że jak ktoś, nie wiem, zajmuje się hodowlą brzoskwiń w dolinach wysokoandyjskich, no to może przyjść przymrozek, nie sprzedaż, ile miałeś sprzedać, no i przyjdzie bank po twoją hipotekę i tak się skończy. Natomiast Rodrigo Paz jest bardzo zły w kłamaniu i jakby on jest bardzo ewidentny w swoich działaniach, bo on tą ustawę, która niby ma pomóc małym rolnikom, on ją ogłasza na takim szczycie, na takim kongresie z agrobiznesem w Santa Cruz. Prawda? No to też wiadomo, że to jakby to nie jest dla małych rolników, że to jest pomyślane jednak o dużych właścicielach ziemskich.
0: Dużych właścicielach ziemskich, to my też o nich rozmawialiśmy nieraz. To są to są tysiące hektarów. To o takich my rozmawiamy właścicielach.
1: No tysiące, dziesiątki tysięcy
0: hektarów.
1: Nawet
0: to są części Polski, można powiedzieć, które należą do poszczególnych oligarchów czy właścicieli ziemskich. I to z nimi umowa Mercosur tak naprawdę jest podpisywana. Bo to z tego, co ty opowiadałeś, to z tego właśnie wynika, że to nie jest tak, że ona ma być wspaniałym dealem dla tych, o których teraz opowiedziałeś, którzy się będą przedzierali przez te błoto, czy brali kredyty w bankach.
1: Ja jechałem przez te błoto.
0: No właśnie, ja wiem, bo to są opowieści nie z dużego palca, informator paluch, jak kiedyś się mówiło o kłamstwach dziennikarskich, tylko to są opowieści na własne oczy widziane. I
1: jak
0: to jest
1: zupełnie ten to błoto zaczyna się oklejać ci opony i w pewnym momencie koło już się nie może obracać, bo się tak już wygląda jak pączek, albo jak obwarzanek, taki wielki i się blokuje, już nie można dalej jechać, nie trzeba stanąć, trzeba podklejać to błoto, przejechać kawałek dalej, no i tak cały dzień 20 kilometrów.
0: Czyli należy się przyglądać temu, co będzie dalej z tą umową.
1: A tam było coś jeszcze.
0: Co tam jeszcze
1: dużo było? Ciekawsze.
0: Co?
1: Bo teraz dwa lata temu.
0: Bo nie
1: temu,
0: wiem nawet.
1: Dokładnie
0: teraz...
1: dwa lata temu. W tej samej ustawie. Tylko właśnie tak w tym wątku, że mówił ci jedno, a tak naprawdę zupełnie co innego. No więc tam był jeszcze taki kruczek ukryty. Bo w tym na tej boliwijskiej północy zbudowano dwa lata temu 800 kilometrów drogi asfaltowej, jedyny, nie? No więc to jest świetny biznes, może z tego być, tylko to trzeba umożliwić właśnie tym wielkim właścicielom ziemskim Santa Cruz. No jak się to umożliwia? Więc jak się zmienia tą własność ziemską z małej na średnią, to przy okazji jeszcze dają ci 10 lat bez kontroli. Co się z tym dzieje? Bo znowu, boliwijskie prawodawstwo, jeśli chodzi o ziemię, między innymi dzięki Evo Moralesowi, no jest dość zaawansowane i między innymi istnieje pewna kontrola, co ty z tą ziemią robisz. Więc jeżeli to jest zarejestrowane jako jest średnia własność ziemska rolnicza, no to ma być uprawiane, tam ma być mechanizacja i tam ma być produkcja. Ale oni ci mówią, ale przez 10 lat nie kontrolujemy, więc ty skupujesz sobie takie małe dziełeczki, rejestrujesz je jako średnie, czekasz 5-8 lat i sprzedajesz dużo drożej. To się zwaloryzuje na 100%, bo tam jest droga asfaltowa i niedługo, za jakieś 3-4 lata będzie most w Goyara Berlin. To jest świetny biznes. Jeżeli masz parę milionów złotych, to ja myślę, że możemy zrobić dobre pieniądze tam w Benin.
0: No wiesz, powiem ci, że akurat
1: będziesz miał na wyjazdy do Kabulu.
0: Nie mam jeszcze, nie, do Kabulu albo gdzie indziej, do różnych innych miejsc przecież. Ale Kabul też jak najbardziej, słuchaj.
1: No więc o tym nie mówiono, ale to było tak naprawdę najważniejsze w tej ustawie.
0: To ja nie mam wolnych kilku milionów. Nie znam też takich ludzi, którzy mają wolne kilka milionów, ale Mercosur też nam jakby jest... otwiera nam tą opowieść również o surowcach mineralnych, o surowcach w Brazylii, w Boliwii, w Argentynie. To też jest bardzo ciekawy temat. Kto tym zawiaduje i jak wygląda dystrybucja, tak? Ty też się tym zajmujesz jako reportażysta, bo też to warto wiedzieć, że Wojtek, to co ogląda, to też z tego powstają filmy dokumentalne, między innymi wygrywające festiwale Human Dog w ubiegłym roku w Warszawie,
1: to
0: ale
1: także... liczba pojedyncza, jeden tylko festiwal.
0: No dobrze, ale wcześniej były inne, natomiast teraz twój jeden z filmów był prezentowany w telewizji w Meksyku, więc to też ma to swój oddźwięk. Proszę bardzo, jak wygląda dystrybucja surowców w tym, jak ty to widzisz?
1: Czekaj, bo jeszcze się zamknę, to też jest trochę będzie o surowcach, ale zamknę ten temat właśnie, dla kogo jest ta umowa, bo w sumie to było trochę twoje pytanie. Dla kogo jest ta umowa właśnie Unia Europejska-Mercosur? I tak sam powiedziałeś, to nie chodzi o to, że my tutaj doszukujemy się jakiejś złej woli Unii Europejskiej.
0: Nie.
1: Może jej nie ma, prawda? Natomiast w praktyce dla kogo to jest? W praktyce to na przykład w zeszłym tygodniu była taka sytuacja, że społeczność rdzenna była Guarani z prowincji Misiones w Argentynie, została wysiedlona z użyciem przemocy i do aresztu trafił lider społeczności oraz 8 innych osób w konflikcie o ziemię z chilijskim koncernem Arauco. Co produkuje chilijski koncern Arauco? No rzeczy bardzo ciekawe. Drewno sosnowe, drewno eukaliptusowe i najważniejsze kredyty węglowe, które europejski przemysł na pewno bardzo chce kupić, prawda? Żeby takie kredyty węglowe wyprodukować, to najpierw trzeba wysiedlić społeczność rdzenną Guarani, obsadzić to wszystko eukaliptusem, zarejestrować, zacertyfikować i wręczyć do rączki na przykład niemieckiemu przemysłowi. Albo polskiemu. No więc dla kogo jest ta umowa Unia Europejska-Mercosur? I dla mieszkańców społeczności Puerto Quemado chyba nie. A dla firmy Arauco prawie na pewno.
0: Dobrze, to tutaj myślę, że nie należy, już nie będziemy dalej tego dojaśniać, bo jest to, bym powiedział, w miarę oczywiste. To co z tymi surowcami?
1: Co z tymi surowcami?
0: Dystrybucja surowców, bo to też jest bardzo ciekawe, jak wygląda w tych krajach, które poznałeś, prawda?
1: No, a czy surowce? No
0: surowcem to jest również ziemia, żeby było jasne.
1: Albo banan.
0: Woda oczywiście też. O wodzie rozmawialiśmy nieraz. No ale też jest właśnie, chciałem to powiedzieć, pigwa.
1: No najpierw o bananie, bo to właśnie ostatnio byłem w supermarkecie w Kleszczelach i było trzy...
0: To żeby było w Kleszczelach, to jest na wschodzie Polski.
1: Na wschodzie Brazylii, w wschodzie Polski. 3 złote kilo banana jest w promocji. Mhm. 3 złote. A w Porto Velho, Rondonia, Amazonia Brazylijska, 12 reali. Czyli około 9 zł. Kilo banana. Jak wiemy, banany w Polsce jakby tak sobie radzą, nie? Jeśli chodzi o uprawę.
0: Tak, jest bardzo trudno uprawiać banany, by nie wdarła się tam żadna choroba.
1: Słyszałem o czeskiej rodzinie, która w domu sobie hodowała banana. Już po 7 latach zaowocowało coś tam.
0: Banan wyrósł.
1: Jeden. No więc w Brazylii jest trochę łatwiej. A mimo to, prawda, jest drogi ten banan. A dlaczego jest drogi? No bo do Rondonii trzeba je wozić z São Paulo, bo trzeba je wozić gdzieś z Nordesty. Bo w Rondonii nie uprawia się bananów. W Rondonii uprawia się transgeniczną soję, transgeniczną kukurydzę i krowy. Nic więcej. Znaczy tak, wiesz, nic, absolutnie nie ma nic więcej. Więc to są problemy tych właśnie gospodarek skierowanych wyłącznie na surowce, na eksport. No i tutaj nam wchodzi ten eksport i tutaj nam wchodzi taka może bardzo ogólna refleksja o tej umowie Unia Europejska-Mercosur, czy w ogóle o tych umowach międzynarodowych na surowce, że my sobie tak próbujemy jakoś udowodnić, bo już żeśmy rozmawiali nieraz o tej umowie i tak czasami szukamy jakiejś takiej może dobrej wymówki, że tak naprawdę my źle nie wpłyniemy, albo że to myśmy tak nie chcieli, no ale jak źle wyszło, to nie nasza wina. Znaczy wpłyniemy, na pewno wpłyniemy. Znaczy, to nie ma co się oszukiwać, że nie. I w poprzednim naszej rozmowie, jak rozmawialiśmy 2-3 tygodnie temu o sytuacji w północnej Boliwii, jak tam, co tam się działo przy okazji eksploatacji kauczuku, no tam była rewolucja po prostu kosmiczna. Jeśli chodzi o migrację, jeśli chodzi o prawa człowieka, jeśli chodzi o terytorium, jeśli chodzi o wszystko. Tylko i wyłącznie ze względu na atrakcyjną cenę kauczuku na międzynarodowych rynkach. Więc jakieś takie udawanie, że być może nasze kupno surowców nieoclonych w Ameryce Łacińskiej nie wywoła problemów, no wywoła. Czy one są zamierzone? No pewnie nie są. Może jesteśmy jednak, może nie robimy złych rzeczy celowo, no ale trzeba być świadomym, że owszem, to wpłynie na to, co się dzieje tam i wpłynie na to, co się dzieje tu. To też właśnie przy okazji tych 5 lat audycji Na Dachu Świata. Ja myślę, że to będzie audycja, która będzie rosła i będzie miała coraz więcej słuchaczy i się będzie rozwijała nie tylko dlatego, że jest tak wspaniale prowadzona, ale także dlatego, że chyba w tej całej burzy, jaką przeżywamy teraz na świecie, no zaczynamy sobie zdawać w Polsce sprawę, no że żeby ta polska wieś spokojna i zaciszna, no to jednak to zależy od tego, co się dzieje na świecie, a najlepiej świat widać z dachu świata, prawda? Leży wysoko.
0: No, Wojciechu, to było tak poetyckie, a zarazem realistyczne, że nie wiem, co mam powiedzieć. Bardzo dziękuję, to na pewno, ale no, słuchaj, to jest jak... To brzmi jak piękny dżingiel, ale też życzenia bardzo miłe. To w takim razie, skoro temat Mercosur zamknęliśmy i mniej więcej próbujemy opisywać, jakie są realia tej umowy, myślę,
1: ona
0: że...
1: Ona ma 3000 stron, czytałeś?
0: Nie, absolutnie. To jest nie do przeczytania ze zrozumieniem i ze zrozumieniem, jak to później jest wykorzystywane w użyciu. Myślę, że nawet ekonomiści, którzy bardzo chwalą tę umowę, mieliby problemy z odpowiadaniem na niektóre pytania, bo albo my jednak rozmawiamy o zyskach, i stratach, bo to jest chyba też tak należy to, ten bilans rozumieć. I myślę, że nie jeden nam by wytłumaczył tutaj, że jesteśmy w, jak to kiedyś się mówiło, w mylnym błędzie, rozumiejąc to w taki, a nie inny sposób. Myślę, że dyskusja o Mercosur jest jeszcze otwarta i ja jak zwykle zapraszam do takich rozmów. Natomiast śledzimy losy Javiera Milei, twojego prezydenta argentyńskiego. Znaczy nie twojego, bo nie wybierałeś, ale z Argentyny, w której spędzasz lwią część swojego życia w Ameryce Łacińskiej. No powiem ci, że jest w fantastycznym humorze. The Economist, prestiżowe pismo, które wydaje naprawdę opinie i wręcz nawet bym powiedział wyroki ekonomiczne i nie tylko i polityczne w tym świecie, napisano w Economist, że ma problemy ekonomiczne pan Javier Milei. Całkiem niedawno jeszcze czytałem, że jednak coś tam dobrze się dzieje z inflacją, ale i walczy i umie to
1: dobrze
0: robić.
1: I rośnie. Od 10 miesięcy nieustannie rośnie, więc to chyba dobrze, jak coś rośnie, nie?
0: Tak, ale tutaj powołując się na artykuł z The Economist, argentyńska ekonomia została bardzo mocno uderzona i kto najbardziej ucierpiał w wyniku tego uderzenia? Ja, mówi Javier Milei z Argentyny, prezydent Argentyny, jestem jedynym przypadkiem człowieka, którego wynagrodzenie nie zmieniło się od czasu, kiedy wstąpiłem na urząd. Mhm. Proszę bardzo. I to jest poświęcenie.
1: I co chcesz, żebym ci powiedział?
0: No chciałbym, żebyś powiedział, że to jest poświęcenie i że uważam, że twoja bezpardonowa krytyka jest na wyrost.
1: Nie, no nie wiem, czy to trzeba krytykować. To trzeba odsunąć. To trzeba wziąć i odsunąć na bok, bo to jest cyrk, prawda? Mhm. Teraz zresztą to nie jest najsławniejszy cyrk w Argentynie. Teraz najsławniejszym cyrkiem w Argentynie jest Manuel Adorni. Manuel Adorni to jest osoba, która z wykształcenia jest Twitterem, znaczy tym Twitterowcem.
0: Z wykształcenia Twitter...
1: Znaczy no, człowiekiem, który pisze tweety, nie? Mhm. Czy teraz X-y pisze pewnie.
0: Twitter writerem.
1: No, Twitter writerem właśnie tym jest. No a jak Javier Milei stał się prezydentem, no to pan Manuel Adorni stał się tym rzecznikiem, który beszta tych dziennikarzy, wychodzi na kolumnę i się śmieje z wszystkich, prawda? No i to wspaniały rzecznik prasowy. No więc po 2 latach ponad jego urzędów, no jednak okazało się, że chociaż jego zarobki też nie rosną, tak jak Javiera Mileja, no to bardzo rosną jego te rozliczne posiadłości. Propiedades, to się mówi w języku hiszpańskim. Propiedad ma 2 znaczenia w języku hiszpańskim. Albo jako własność, albo jako właściwość. Więc się ludzie teraz śmieją, że Manuel Adorni jest jak Aloes. Codziennie znajdują nowe propiedady z właściwości. Własności. No ma nie wiadomo ile tam domów, ostatnio zbudował sobie fontanny, basen i jak to się mówi, wodospad w domu. No więc, ale to też jest cyrk, prawda? Chociaż od 2 tygodni media od lewej do prawej mówią w kółku o tym, to tak naprawdę dla Argentyny jako państwa to jest kompletnie nieistotne. On, jak dla mnie, może mieć 250 tysięcy domów, to nic nie zmienia naprawdę. Natomiast to, co zmienia, to co owszem dużo zmieni, to jeśli wprowadzi się w życie proponowaną ustawę o nietykalności własności prywatnej. Nie Manuela Adorniego, tylko wielkich właścicieli ziemskich w szczególności i bardzo w szczególności właścicieli z zagranicy, bo dotychczasowa ustawa dotycząca własności ziemskiej dla obcokrajowców wprowadza ograniczenie do 1000 hektarów. To jest dość sporo. Nie wiem, ile masz hektarów ty.
0: Ja mam, ja raczej w arach liczę.
1: No właśnie.
0: Swoje propiedades.
1: Tak. Więc w Argentynie, jakbyś pojechał z Argentyny i chciał kupić ziemię, to możesz kupić dziś do 1000 hektarów. Natomiast propozycja jest taka, żebyś mógł kupić wszystko. Ile jak masz dużo pieniędzy, to możesz kupić sobie pół Patagonii, prawda? No i do tego, że skraca się wszystkie te procedury formalne związane z wysiedlaniem ludzi, prawda? No i najczęściej z tym wysiedlaniem jest taka sytuacja, że oczywiście dwie strony mają jakieś swoje racje. W tamtym mówiliśmy o firmie Arauco i o ludności rdzennej była Guarani. Oczywiście dwie strony jakieś swoje racje, ta pewnie firma Arauco tam też miała, tylko że firma Arauco ma też telefony i pieniądze do opłacenia funkcjonariuszom policji, żeby zrobili wysiedlenie już, prawda? Czego ludzie z Puerto Quemado nie mają. No więc jeżeli skróci się i uprości wszystkie formalności związane z wysiedlaniem ludzi, no to wiadomo, jak to się skończy. To znaczy te niewielkie możliwości na obronienie się zostaną jeszcze zmniejszone. No i to w ogóle zobaczyłem, jak się nazywa ten projekt ustawy właśnie o nietykalności, absolutnej nietykalności własności prywatnej, to przypomniał mi się Monsenior Romero
0: w
1: Salwadorze. To męczennik salwadorski, który właśnie mówił o tym, że problemem Salwadoru jest nietykalność własności prywatnej. Że własność prywatna jako świętość, że nie da się w ogóle tego dotknąć, prawda? No bo szanujemy własność prywatną, wy macie tutaj prywatny kubek, ja mam prywatną torbę, no to jest fajne, gdzieś tam użyteczne czasami, nie? Bo ktoś mi zabrał teraz tą torbę i ją zniszczył, to ja bym się obraził. Natomiast oprócz własności prywatnej są też, wydaje mi się, inne jakieś takie reguły życia społecznego. Mówiliśmy w przypadku Boliwii, nie? Na przykład, że jeżeli ta własność prywatna to jest własność rodzinna, na której rodzina żyje i od której zależy życie tej rodziny i możliwość dalszego istnienia, no to myślę, że jest rozsądne takie prawo, które chroni tą własność prywatną, żeby na przykład bank jej nie zabrał. Natomiast jeżeli ktoś ma 900 tysięcy hektarów, na których nawet nigdy nie był, no bo trudno schodzić 900 tysięcy hektarów i do tego jest dość w miarę udowodnione, że to jest kradzione, no to jakby ja nie widzę sensu, żeby to było chronione jako nietykalna własność prywatna i po prostu ogrodzona drutem i jak tego dotkniesz, to trafisz od razu do więzienia.
0: Ale powiedz mi jedną rzecz, bo oczywiście to jest...
1: To jest ważne.
0: Teraz,
1: że Manuel Adorni ma 20 domów i wodospad, to naprawdę nieistotne.
0: Tak, tylko że takich ludzi nie wyeliminujemy z życia politycznego. Tak samo wielkich obszarników, wielkich korporacji, które mają swoje interesy. To jest, myślę, że niemożliwe, by ten świat by ułożyć w sposób raczej pasujący tym, o których ty mówisz, czyli lwiej części chociażby mieszkańców Ameryki Łacińskiej. Chociaż ja mam wrażenie, że te problemy, o których ty opowiadasz, możemy odnieść do Afryki, możemy odnieść do Azji, w miejscach takich samych posiadaczy wielkości 900 hektarów, prawda?
1: Tysięcy. 900 tysięcy to jest ładna jednostka miary. W Polsce mamy województwo polskie, ma 900 tysięcy.
0: Jakbym miał kilka wolnych milionów, to bym spokojnie 900 tysięcy hektarów wypowiadał jednym ciągiem, wiesz? Spokojnie. Natomiast nie mam w związku z tym 900 hektarów, już jest dla mnie sporo. W każdym razie dobrze.
1: Benetton ma 900 tysięcy hektarów w Argentynie. Nie?
0: Tak?
1: Tak, tyle sweterków. Dlatego oni mają wszędzie swoje sklepy te takie markowe, tylko nie mają w Argentynie, bo się boją, że im coś szyby pobije. Słusznie się boją. Bo...
0: Nie, to tak już nie będziemy mówili, że
1: ja znam
0: nie namawiamy.
1: Więcej niż jedną osobę, która chęcią by im szyby wybiły.
0: Dobrze, ale to jest, Wojtek, tak nie możemy mówić, bo to jest trochę namawianie do brzydkich czynów, czego byśmy nie chcieli.
1: Ja nie namawiam, tylko znam osoby, które
0: są przeciwne polityce tej firmy, tak. Żeby już tak zakończyć tę frazę.
1: No, ale ja ci tego Mileja teraz połączę z tymi surowcami, o których chciałeś.
0: Proszę cię bardzo.
1: Bo się zgubiliśmy. No, więc, bo mówiliśmy o surowcach, mówiliśmy też o pigwie, ja tą pigwę szybko przeprowadzę. Pigwa to jest bardzo ważne u was w Argentynie, gdyż produkuje się z niej marmoladę twardą, która leży w każdej lodówce od Ushuaii po Lakiakę,
0: czyli od końca świata do innych prowincji.
1: Do środka świata mniej więcej, dokładnie. No i teraz pierwsze zbiory pigwy odbywały się w wiosce Choya obok Andalgalá. Wiedziałeś o tym? Nie.
0: Nie, no absolutnie.
1: Absolutnie. No, więc nad tą wioską Andalgalá i nad miasteczkiem

0: złoto jest ważne, no bo da się eksportować, a pigwa nie jest ważna, bo nie za bardzo. I o tym mówię, bo anegdoty związane z Manuelem Adornim i tym, i Javierem Milleim to jedno, natomiast projekt, jaki jest proponowany dla Argentyny, i to jest projekt, który wprost mówi, czy to Milley, czy Caputo, czyli minister finansów, to jest peruwianizacja Argentyny, nie?
1: Peruwianizacja Argentyny. Tak. Brzmi to koszmarnie.
0: Tak. W Ameryce Łacińskiej, oprócz Argentyny, zawsze ci zadają pytanie, z czego żyje Polska? No, jak jesteś w Boliwii, to jest łatwiej. Z czego żyje Boliwia? Z gazu. Koniec. Z czego żyje Wenezuela? Z ropy. Koniec. Z czego żyje Polska? I z jabłek, z informatyków, z ziemniaków, z miedzi też, z wszystkiego po trochu, nie? Argentyna też żyła z wszystkiego po trochu. Natomiast idea jest taka, żeby Argentyna żyła z miedzi i ze złota, prawda? I z gazu łupkowego ewentualnie. No i jak się to kończy? Jak się kończy taka sytuacja dla społeczeństwa? No, kończy się gigantycznymi nierównościami i kończy się taką desesperacją, nie, jest takie słowo, desesperacja po prostu.
1: Desperacja jest, desperację. Oczywiście.
0: Taką desperacją, jak tych Peruwieńczyków, którzy trafili na front rosyjsko-ukraiński, bo myśleli, że tam można znaleźć łatwo pracę. No i można znaleźć łatwo pracę, tylko też kulkę można łatwo znaleźć.
1: Bo to na froncie jest praca bycia najemnikiem rosyjskim.
0: To jest praca na froncie.
1: Ilu ich jest tam? Kilkuset się odnalazło.
0: 600 podobno, tak. Więc tak się kończy peruwianizacja kraju.
1: Słuchaj, no to aż strach się zapytać o te Malwiny i Falklandy. Ja myślę, że to sobie zostawimy. Jest przynajmniej taka pogłoska, że chciałby Milley, by Falklandy, to jest nomenklatura brytyjska, czyli Malwiny, odebrać Brytyjczykom po tych latach.
0: Na pewno by chciał. Wiesz dlaczego?
1: No nie.
0: No bo jego poparcie spadło do 32%.
1: A, i wtedy no wyciągamy...
0: I wtedy jak ci spada poparcie, to sobie przypominasz o tym, że mógłbyś się stać bohaterem narodowym. No i dyktatura wojskowa argentyńska, ta, która panowała nad Argentyną w latach 76-83, wpadła na dokładnie ten sam pomysł. Stąd sławna wojna o Falklandy, Malwiny, która oczywiście zakończyła się sromotną porażką Argentyńczyków, bo inaczej się nie mogła skończyć. Podobne sytuacje, na szczęście nie dochodziło koniec końców do wojny, ale ja przypominam sobie, jak w Wenezueli rządził Maduro i zawsze jak mu szło trochę gorzej niż zwykle, to sobie przypominał, że on będzie tutaj walczył od
1: Gujana chyba
0: odbicie, tak, odbicie Gujany od Brytyjczyków. Historia, która ma 180 lat czy coś w okolicy, bo tam w połowie XIX wieku Brytyjczycy opanowali Gujany. No i wiadomo, że to się nie wydarzy, prawda? No ale przydaje się jako... Taka cyrk znowu.
1: Malwinizacja polityki, możemy tak powiedzieć. Wojtek, bardzo ci dziękuję. Teraz jeszcze na koniec, czego posłuchamy i o czym ten utwór, o czym ta pieśń jest?
0: Tak, to jest utwór, który już się wydarzył raz w audycji, ale chciałem go przywołać ponownie, bo jak się wydarzy w audycji, to akurat ciebie nie było, więc ja chciałem, żeby go usłyszał. Bo
1: byłem gdzieś na wyjeździe.
0: Gdzieś tam w jakichś tych kabulach twoich byłeś, nie?
1: W kabulach, dobrze. No.
0: Więc to jest taki, to jest jakby kolejny prezent dla, na 5 lat na dachu świata.
1: Ojejku. Worek z prezentami z Ameryki Łacińskiej, z Brazylii,
0: bo
1: ta i piosenka, z Argentyny.
0: Ta piosenka mówi tak, ja przetłumaczę początek i koniec.
1: Proszę cię bardzo.
0: Początek jest taki, włóczę się po świecie moimi ścieżkami, i szukam otwartych drzwi i znaków, które pozwolą mi zrozumieć. No to coś jak ty, nie?
1: Ale...
0: No, a kończy się tak.
1: Ty to tym, masz te pomysły na puenty.
0: I z tej drogi, teraz z tej drogi, tym razem, znajdę odpowiedź. Przepytam każde żywo stworzenie. To jest ciekawe, że nie znajdzie tej odpowiedzi gdzieś tam w książce albo nie wiem, pod kamieniem, tylko przepyta, porozmawia z każdym żywym stworzeniem i może wtedy się okaże, kto tutaj kłamie.
1: I wykonawca?
0: Gustavo Santaolalla.
1: Zapraszamy, dziękując. Wojciech Ganczarek, podcast latynoamerykański, Tierras Raras, tym razem na początku na dachu świata i niech będzie na dachu świata, jak zwykle, w swoim miejscu i o swoim czasie i przez najbliższe lata. Dziękuję ci bardzo.
0: Dzięki serdecznie.

0: Muchas gracias. Paz, amor i cuídense.
1: No proszę, to za piękna dedykacja. Ja też dziękuję bardzo. To było Tierras Raras, w którym pojawiało się piękne słowo Kabul, stolica Afganistanu. Tak, w Kabulu byłem w 2021 roku i stamtąd była audycja na żywo na dachu świata. Fantastycznie, mam wrażenie, się udało pokazać pierwsze godziny, pierwsze dni i tygodnie rządów talibów w Afganistanie. Ale teraz posłuchajmy mojego krótkiego, powiedziałbym, reportażu, ale to jest też opowieść o lwie Marjanie. To jest zwierzę, rzeczywiście, które żyło w zoo w Kabulu w trudnych czasach. To jest opowieść właściwie o alegorii życia, o przeciwstawianiu się trudnościom, ale to również jest ten akurat reportaż jest, chciałbym go zadedykować tym wszystkim, którzy są dobrymi duchami na dachu świata, ale głównie chciałbym zadedykować inspiracji z Bliskiego Wschodu. I Lew Marjan bez tej inspiracji by nie powstał. Oto opowieść z Kabulu. Ta opowieść powinna zacząć się jak bajka, ale nią nie jest. To prawdziwa historia lwa o imieniu Marjan, co z arabskiego znaczy koral. Pełna dramatycznych zwrotów i, jak to w Afganistanie bywa, niedopowiedzeń, nawet nieścisłości, ale na szczęście jedno się zgadza. Lew Marjan pokazał niezwykłą siłę w czasach nie dających nadziei nawet na przetrwanie. Czasach wojny i głodu.

0: Lew zmarł w 2002 roku, tuż po wypędzeniu stąd talibów. Stał się symbolem Kabulu, miasta, które przeżyło ogromne zawieruchy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Tak jak sam Marjan. Przywieziono go z Niemiec, podobno jeszcze za ostatniego króla Afganistanu Mohameda Zahir Shaha. A być może były to czasy późniejsze, tuż przed inwazją wojsk radzieckich w 1979 roku. Marjan przeżył czasy inwazji, ataki rakietowe podczas wojny domowej, głód i czasy, kiedy wojujące frakcje mujahedinów zamieniały Kabul i Zoo w ruinę. Afganistan przejęli talibowie i podobno jeden z nich, popisując się odwagą, wskoczył do wybiegu lwa. Ten dopadł go i rozszarpał na śmierć. W akcie zemsty jego towarzysz, a może i brat, dwa dni później rzucił w Marjana granat. Granat wybuchając pozbawił Marjana oka i zębów. Cudem go uratowano, lew nadal rządził swoim królestwem w Zoo w Kabulu. Postanowiłem przekonać się, jak żywa jest jeszcze legenda o Marjanie w kabulskim zoo. A może raczej, jak teraz wygląda przekaz o niezłomnym lwie w tak trudnych czasach, jakie nastały w Afganistanie.
1: So, can you show me the place where Lion Marjan was held? Exactly, the place where he was used to live.
2: Yes, before this cage belongs to Marjan.
0: Przed wybiegiem Marjana spotykam się z Najibullahem Nazarim. Od 10 lat zajmuję się tu opieką nad zwierzętami. To jest wybieg, w którym przebywał lew Marjan. Po jego śmierci wprowadzono tu parę białych lwów z Afryki Północnej.
1: And did you see Lion Marjan?
0: A czy widział pan go na własne oczy? Nie, wtedy mnie tu nie było. Ale legendę pan zna. Tak, wtedy nie bardzo wiedziano, jak się zachować w zoo i wobec zwierząt. I jeden z mężczyzn wskoczył do wybiegu, by pokazać, jak jest odważny. Marjan go wtedy zabił. Zawołano jego rodzinę. Oni zabrali ciało do domu, a po 2 tygodniach jego brat w akcie zemsty rzucił do środka granat i bardzo mocno zranił Marjana.
1: What do you think about what does it mean for animal to...
0: Dla lwa takie obrażenia były ogromnym cierpieniem. Jak on sobie dawał radę? Musiał być niezwykle odporny i twardy, by przeżyć.
1: Basically it's very hard to survive such an attack. Yeah, but at the same time he was very brave and tough to survive to and to live after that.
2: Yes.
0: Tuż po tym ataku jego opiekun Ali Akbar karmił go kawałkami mięsa, które sam kroił na kawałki, a te następnie wkładał mu do paszczy, bo Marjan nie mógł gryźć. Tak właśnie jadł.
1: No tak, czyli to jest ta stare miejsce, stara może nie klatka, ale wybieg dla Marjana. Rzeczywiście, no jak wtedy było zabezpieczone? Druty ciągnące się, właściwie no, łatwe do pokonania. Teraz to jest siatka, koncentryna. Nie można przeskoczyć, absolutnie nie można już próbować pokazywać, jakim się jest odważnym. No, właśnie mijamy talibów, którzy przyszli tutaj oglądać.
0: To talibowie? Słyszę, że tak i właściwie przychodzą tu każdego dnia. Ci idąc wymieniali się magazynkami do karabinów. Nie pozwalamy talibom wnosić broni do zoo. Zostawiają ją przy wejściu. Tu przychodzą całe rodziny i to jest miejsce do zabawy. Dla rodzin właśnie. Nie chcemy straszyć ludzi karabinami. Nie chcemy, by dzieci miały traumę. Łatwo they, się na to zgodzili?
1: Easy
0: Przez pierwsze 2 tygodnie przychodzili tu z bronią, ale wynegocjowaliśmy to z nimi. Także za poprzedniej władzy nie wolno było tu wchodzić z bronią.
2: Bo moje nory
0: Tuż po wejściu na teren ZOO w pełnym słońcu mieni się rzeźba z brązu. Lew Marjan leży z wyciągniętymi łapami i dumnie uniesioną głową z pustym oczodołem. To dzieło Boba Kofi z 2004 roku. W opowieści o Marjanie zmieniają się szczegóły. Dochodzą nowe informacje. Legenda o nim cały czas żyje. Ciekawe, jak długo utrzyma się pomnik najsławniejszego chyba króla zwierząt w świecie, bo przecież jak odszedł, to pisały i mówiły o tym największe media naszego globu. Choćby ta relacja BBC, informująca z ogromnym żalem o ostatnich momentach życia Marjana.
3: As night falls, Marjan has to be lifted back into his den.
4: One, two, three, four.
5: Może gisa robotnicy.
0: Pracownicy ZOO obawiają się, że to ostatnia bitwa o życie Marjana.
3: It's clear to everyone that his battle is almost over.

0: Jak na tą legendę reaguje młode pokolenie Kabulczyków? Dla 25-letniego Walida Lew Marżan jest metaforą losu Afgańczyków i ich kraju. Jednak odnoszę wrażenie, że chodzi mu bardziej o postawę i niezłomność wobec dramatycznego losu niż nadzieję na przyszłość. Choć i ona zaczyna tutaj wybrzmiewać.
1: Legend of Marżan, it touches me on an emotional level, because it shows how our people were.
0: Los Marżana bardzo mnie wzrusza, bo pokazuje, że nie tylko ludzie, ale zwierzęta w zoo były narażone na wojnę. A w tamtych czasach ludzie byli zabijani bez miłosierdzia.
1: So Marżan was a symbol of bravery. Marżan was a lion that stood even though.
0: Marżan pokazuje, że nawet po tym, co mu się przytrafiło, stanął na nogi i przeżył. Dlatego jesteśmy z niego dumni. On był niezwykły i dlatego nie znajdziemy dla niego następcy.
1: I hope he is in peace right now. Life was not simple back in the 90s, as it is not simple right now either, because war was going on back then and war is going on right now too. So there's not a lot of difference, except now people are a little more advanced.
0: Życie nie było proste wtedy i nie jest dziś. Żyjemy w okrutnym kraju. To jest historia o bohaterstwie i wierzę w to, że możemy się temu przeciwstawić. I dlatego Lew Marżan pozostanie na zawsze w moim sercu.
1: We can stand against them and we can survive with what we have. So it's a story of bravery and believing and faith, and I will forever keep his memories in my heart.

2021 roku, okolice listopada i opowieść o lwie Mardżanie. Bardzo ją lubię i ta historia to też jest kolejna historia do historii, by opowiedzieć o tym, jak poszukiwałem ludzi, którzy słyszeli historię o, a właściwie już legendę o lwie Mardżanie, ale to jest, jak kiedyś mówił klasyk, zupełnie inna opowieść. Bardzo dziękuję jeszcze raz Inspiracji, która mnie nakierowała na opowieść o lwie Mardżanie. To jest naprawdę bardzo ważne na dachu świata i nie tylko. Bardzo, bardzo dziękuję. A skoro tak, to nie może zabraknąć w audycji na dachu świata, która ma już 5 lat, kogoś, kto zna się i jest po prostu muzykiem, który gra w Kairze. Mianowicie Hamid al-Sherry. To jest libijski muzyk, który uciekł w wyniku różnych perturbacji do Kairu i w Kairze tworzył wspaniałe piosenki, wspaniałą muzykę nazywaną nową muzyką arabską. Muzyką również dyskotekową, muzyką z lat 70. I ten utwór, od którego w ogóle zacząłem nowy rok 2026, no jest dla mnie też szczególny. Dari Demuek i proponuję, by oglądać również teledysk i Kair z lat po z 70., 80., 90. początku. Mam wrażenie, że tak właśnie wygląda, bo teraz Kair podobno jest różny. I życzę sobie w tym pięcioleciu na dachu świata, bym mógł powiedzieć Michał Żakowski z Kairu na dachu świata Radia 357. Proszę bardzo.

0: Prawda, że wspaniały funk. Naprawdę, to jest utwór, który natychmiast powoduje bujanie mojej wyobraźni i Kair przedstawia mi się tak, jak go widziałem po raz pierwszy w 1994 roku. Naprawdę, nazwałbym go Kairem analogowym wręcz. Ale na dachu świata 5 lat temu było tym miejscem, które zaszczycili swoją obecnością ci, których teraz widzę przede mną. Doktor Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, publicystka i współprowadząca podcast Raport Międzynarodowy w onet.pl. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, puść twoja krysza krepko i budziet.
0: Ha, ha, pięknie zrobione.
1: To życzenia urodzinowe.
0: No i Zbigniew Parafianowicz, dziennikarz Wirtualnej Polski, współautor podcastu Bez Doktryny. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jak zwykle, skromnie, ascetycznie. Bardzo się cieszę, że cię widzę. Słuchajcie, wiecie, co tu mam przed sobą? Taką kartkę, którą wtedy trzymałem drżącymi rękoma, w której mówię o tym, że niech to brzmienie rozpocznie nasze spotkania w niedzielę i rozmowy, bo wtedy było w niedzielę, jak toczy się ten świat. Ja z wami ten świat opisuję już od 5 lat. Cieszę się, że mogę was dzisiaj gościć w tą rocznicę nieformalną, bo tak naprawdę to spotkanie było 2 maja, 5 lat temu, no a dzisiaj jest 8 dzień maja, więc dzień zwycięstwa.
2: Ale maj zielony, białe kwitną bzy. Dziadek usiadł zamyślony i tak dalej. I tak
1: wspomniał
2: dalej.
1: Wojny dni, chyba coś takiego.
2: Jak w piosence Kazika. Ze szkoły wynieśliśmy to, że wojnę wygrali Polacy.
0: Bardzo się cieszę. To w takim razie to już to są, rozumiem, tak zwane okolicznościowe wierszyki na jubileuszowe. Tak, bardzo dziękuję. I słuchajcie, moi drodzy, Agnieszka przyniosła swoją rewelacyjną kawę z kardamonem. Piłeś
2: tak
0: już?
2: Tak jest, piłem. No oczywiście, przecież nawet powiedziałem jej, że z kardamonem. Od razu wiedziałem, bo to taka sama kawa, jaką raczy mnie w samochodzie, jak jeździmy do Torunia na różne wydarzenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
0: No dobrze, pięknie. Także...
1: I pewnie mam nadzieję, że jeszcze nie jedną kawę w drodze zrobimy, ale to tak w gronie naszym tego zaczynu na dachu świata. Ale już tak mówiąc poważnie, Michał, niech twój program na dachu świata trwa z nami, mam nadzieję, przez kolejne 5 lat i chciałabym i tego ci życzę, żebyśmy byli tym takim, prawda, trzonem założycielskim, który przynosi ci szczęście i niech to cię szczęście radiowe i dziennikarskie nie opuszcza.
2: A ja ci też życzę, żeby Agnieszka raczyła ci kawą z kardamonem w swoim słynnym samochodzie w drodze do Torunia, w tych dramatycznych, prawda, chwilach.
1: To już no się bardzo robi dziękuję. Prank straszny.
0: Bardzo dziękuję. Słuchajcie, kawa jest naprawdę warta tego, by jeździć z Agnieszką wszędzie. No oczywiście sama Agnieszka też jest bardzo ciekawa.
1: To
0: jest
1: czekałam na to do powiedzenia.
0: Nie było, ale się wrobiłem. Nie no, ale rzeczywiście kawa jest niezwykła. Bardzo dziękuję za to i za życzenia. Słuchajcie, rozmawiamy o tym świecie tutaj przynajmniej od 5 lat w Radiu 357 na dachu świata. I ja sobie też przygotowałem takie krótkie wprowadzenie. Mój ulubiony cytat z Polityka i od tego byśmy zaczęli. Nie przygotowywałem was specjalnie na tą okoliczność, ale ja to po prostu uwielbiam. To znaczy konferencja prasowa w Białym Domu albo w Pentagonie Donalda Rumsfelda, sekretarza obrony w 2002 roku i pytanie od dziennikarza, które brzmi, czy rzeczywiście ma jakieś dowody na to, że Irak wspiera terrorystów. I Donald Rumsfeld odpowiada w ten oto sposób. Zacznijmy. Raporty, że coś się nie wydarzyło, zawsze mnie interesowały, bo przecież wierzę, że istnieją rzeczy znane, są to sprawy, o których wiemy, że je znamy. Wiemy również, że istnieją rzeczy nieznane, to znaczy wiemy, że są pewne rzeczy, sprawy, których nie znamy. Ale są też rzeczy nieznane, te, o których nie wiemy, że ich nie znamy. Posłuchajmy teraz, jak to brzmiało w oryginale bez nałożonego tłumaczenia.
3: Reports that say there's that something hasn't happened are always interesting to me because as we know there are known knowns. There are things we know. We also know there are known unknowns. That is to say we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns. The ones we don't know, we don't know.
0: No coś pięknego. Czy wy też uważacie, że jest to cytat, Agnieszka? Do ciebie pierwsze pytanie, które jest no ponadczasowy i reakcja polityka na pytanie wymijająca, a zarazem no niezwykle filozoficzna, to ma swoje jeszcze głębie z różnych innych miejsc, ale nie wchodźmy w szczegóły.
1: To jest nawet nie filozoficzna wypowiedź, co bardzo praktyczna i nazywa się matrycą Ramsfelda i to jest to, co robimy ze studentami także na zajęciach, ćwicząc się z takiej...
2: Nic nie mówienia.
1: Ale z takiej umiejętności analizowania czy budowania scenariuszy przyszłości. Czyli takich scenariuszy wariantowych. I żeby dobrze je napisać, czyli skonstruować, trzeba wiedzieć, co się wie. Trzeba wiedzieć, jakie pytania zadawać, czyli wiedzieć, czego się nie wie, czyli gdzie szukać. A potem trzeba też mieć te nieznajome, tak jak te unknown unknowns. Także, więc to my z tego się śmiejemy, ale nie. Wbrew pozorom to jest sprawa znacznie poważniejsza. I dobrze wiedzieć, czego się nie wie, ale także dobrze wiedzieć, czym są te tak zwane czarne łabędzie, bo to one potrafią nam wywrócić każdy scenariusz i każdą sytuację polityczną. Czyli Ramsfeld, krótko mówiąc, mówił mniej więcej o takich zjawiskach jak właśnie czarny łabędź, czyli ta wielka niewiadoma, która pojawia się znienacka i tak jak pandemia i wywraca nam cały system, czyli te wszystkie scenariusze wrzucamy do kosza i mamy kompletnie nową rzeczywistość, ale też na przykład mówił o tych takich wiadomych niewiadomych, czyli tych siwych szarych nosorożcach.
0: Czyli łabędzi i nosorożce, dużo tego się robiło.
1: Nie, już
0: to
1: mówię.
0: Już mamy zoo.
1: Poczekaj, ale na tym to polega. Szary czy tam siwy nosorożec to jest to zagrożenie, które jest wielkie, które widzisz na horyzoncie i ono ciągle tam jest i tak się do niego przyzwyczajasz, że zaczynasz je bagatelizować.
0: Aleksander Łukaszenka, już widzę, to jest on, ten nosorożec i ten łabędź.
2: Czy dobrze, mogę brzydkiego słowa użyć?
1: Dzisiaj tak.
2: To są urodziny, tak? Ja mam wrażenie, Agnieszka, że się nie mogę zgodzić. Ja mam wrażenie po prostu, że Ramsfeld po prostu pierdolił. Mówiąc brutalnie. I odegrał rolę dyplomaty z Transatlantyka. Myślę, że w Transatlantyku Gombrowicza. Tak, jest wielkim fanem pewnie tej lektury. Tam jest ten dyplomata, który mówi do Witolda: idź pan albo pan nie idź, rób pan albo pan nie rób. I młynka palcami kręci. Co pan o tym sądzisz? Nie jestem ja na tyle nierozsądnym, żeby w dzisiejszych czasach co mniemać albo i nie mniemać. Także to jest mniej więcej ten sam poziom analizy.
1: Nie, ja wiem. Znaczy, być może to wtedy sytuacji nie tak wyglądało, ale matryca Ramsfelda jest poważną sprawą. Znaczy, to tak się,
0: ona
1: takie
0: istnieje.
1: Rzeczy się
0: od
1: robi.
0: Od tego czasu
1: tak
0: jest matryca Ramsfelda. Dobrze, słuchajcie.
1: Trochę jest heheszkowana.
0: Nie spodziewałem się, że to jest taka burzliwa dyskusja może być spowodowana tym, co powiedział ten polityk, Donald Ramsfeld, nieżyjący już, no ale...
2: Był pilot F-4 Phantom.
0: Tak, ale to jest twardziel. To był, przecież się pamiętam, że Donald też to pokazuje, jak się nasza polityka zmieniła i politycy się zmienili, bo pamiętam, że Donald Rumsfeld był tym złym zwierzem zawsze, tym strasznym politykiem, który był cyniczny, aż po prostu ciekła mu to, ten cynizm wyciekał po brodzie. Teraz to jest poezja. Nawet już abstrahując od języka angielskiego, który tu brzmi bardzo melodyjnie, no to co powiedział, no mina dziennikarza bezcenna. No przecież ja bym nie wiedział, co mam odpowiedzieć facetowi na konferencji prasowej, gdyby na moje pytanie tak odpowiedział. No konkretne pytanie, czy Irak wspiera terrorystów?
2: No, nie jestem na tyle nierozsądnym, żeby w dzisiejszych czasach co mniemać albo nie mniemać. No, odpowiedź jest prosta.
1: Nie, ja myślę, że on dokładnie wiedział, co ma odpowiedzieć. Zbyszek dobrze powiedział, że nie chciał odpowiedzieć na pytanie, więc użył takiej...
0: Użył P.
1: Nie. Użył takich, prawda, tych wariantów, znaczy takiej nowomowy eksperckiej, tak? Znaczy to w sposób taki profesjonalny wygląda poważnie, ale jeżeli zderzasz się z dziennikarzem, którego można sprankować, a ty nie chcesz udzielić odpowiedzi, to powiem szczerze, inteligentnie z tego wybrnął. To znaczy zrobił sobie naprawdę niezłe... tak, żarty.
0: Ja w ogóle w to nie wątpię, że to było bardzo inteligentne w porównaniu z tym, czego my się teraz dowiadujemy od elity, nie tylko polityków amerykańskich, bo to nie dotyczy tylko ich. Żeby było jasne, to nie jest antyamerykańska szpila wbita w tamten świat polityczny. Natomiast, słuchajcie, wracając do naszego świata politycznego i tutaj już wywołane łabędzie oraz
1: nosorożce.
2: Jak to się mówi w końcu? Łabędź czy łabądź?
1: Łabędź. Nie, łabędź.
0: Łabądź. Łabądź. Nie, no, z całą odpowiedzialnością stwierdzam łabądź.
2: Tak samo jak przyszedłem i przyszłem. Jakie przyszedłem, jak jest blisko, a przyszłem jak daleko.
1: A sprawdźmy, to proszę, sprawdźmy. Kropka. Nie, ja
2: kończymy teraz rozważania.
1: Kończymy
0: teraz urodzinowe rozważania filologiczne. Anonsy zrobiły nam się bardzo szerokie. Teraz o Białorusi. Bardzo poważny temat, już omówiony, ale myślę, że warto do niego na chwilę wrócić, by zapytać, czy my jeszcze mamy kogo wyciągać z więzień, łagrów na Białorusi i w Rosji. Na przykładzie tego, co się wydarzyło kilkanaście dni temu, mianowicie Andrzej Poczobut i aktywista i dziennikarz i człowiek, który no, jest jakby ikoną opozycjonisty wobec reżimu na Białorusi, został uwolniony. To była wymiana 5 za 5. Zaraz uściślimy, kto za kogo, to też jest ciekawe. No ale tak jak mówię, temat to jest wyjściowy, bo pytanie jest, czy my jeszcze mamy, czy nasza dyplomacja ma co robić. I druga sprawa. Czy my mówimy o tym, co się nazywa resetem pomiędzy Ameryką a Białorusią? Ale to za chwilę. Najpierw więźniowie. Kto pierwszy?
1: Zbyszka temat.
0: Wskazujemy. Zbigniew Parafianowicz.
2: Tak, no tutaj w wirtualnej Polsce szczegółowo o tym piszemy od paru dni, o kulisach tej wymiany, o jakby takim w głębszym znaczeniu, czemu to ma służyć, dlaczego Łukaszenka akurat zdecydował się na to teraz, a nie wcześniej, jak grano z Amerykanami. No, w oczywisty sposób Łukaszenka bierze, bo to miała być powtórka z Ankary, tak? Dużo ludzi i cel geopolityczny.
0: Czyli tam, gdzie Pablo Rupcow
2: został wymieniony bez wyraźnego gestu pod adresem Polski za wymianę Rupcowa. Ale tamta wymiana służyła też z udziałem wielu służb specjalnych, też niemieckich, amerykańskich, brytyjskich. Ona służyła przygotowaniu Alaski, czyli późniejszego spotkania Trump-Putin. To miał być środek budowy zaufania. I Białowieża ma być środkiem budowy zaufania przed wyjazdem Łukaszenki do Białego Domu lub na Radę Pokoju, czyli do Stanów Zjednoczonych. Taki jest głębszy sens tego, co się wydarzyło. Natomiast oczywiście z polskiego punktu widzenia, bo my póki co w żadnych resetach udziału nie bierzemy. To jest jak Polska jest państwem doświadczonym siecią kłamstw ze strony Łukaszenki. Z grubsza wiemy, po co on te resety prowadzi, jak tą grę prowadzi, po co tworzy tą iluzję porozumień i odprężeń i antyodprężeń. Najważniejsi byli ludzie, a przede wszystkim Poczobut, no ale też człowiek związany z polskim wywiadem, pan Biroza, który odsiadywał 14 lat więzienia, no i ksiądz karmelita Gaweł, który jest najbardziej zagadkową i moim zdaniem kuriozalną postacią w tym całym układzie. Możemy za chwilę to omówić. No plus dwóch oficerów wywiadu mołdawskiego, ale to też jest sprawa, która Polski nie dotyczy w gruncie rzeczy zbyt bardzo. Poczobut jest oczywiście symbolem. To jest człowiek, który nie chce wchodzić w jakieś takie patetyczne tony, no ale faktem jest, że on siedząc w niewoli nie dał się złamać. Nie podpisał niczego, nic nie poprosił.
0: Oficjalnie zarzuty zagrażał bezpieczeństwu narodowemu i podżegał do nienawiści. Takie za to się działo w tych ciężkich więzieniach.
2: Można tam by było wpisać wszystko w gruncie rzeczy, przyklepać mu wszystko. Natomiast on się do niczego nie przyznał, w przeciwieństwie do Bierozy i do karmelity Gawła, który zdaje się, że w całym tym procederze uwierzył w to, że jest Jamesem Bondem, którym nie był.
0: No to wyprzedzasz fakty. Co za chwilę o nim powiem, bo to jest rzeczywiście ciekawy przypadek.
2: Tak. I tutaj jakby z punktu widzenia Polski kluczowe było to, że byliśmy w stanie, służby specjalne polskie były w stanie stworzyć fundusz wymiany, tak zwany, czyli abmienny fond dla Łukaszenki i dla Rosjan i dla Kazachów z odpowiednimi nazwiskami, wystarczająco atrakcyjnymi. To było 5 nazwisk, natomiast 2 nazwiska pochodzące z Mołdawii w wyniku aresztowań w Mołdawii. Też były wiceszef, między innymi był wiceszef wywiadu mołdawskiego Aleksandru Belan, który też został zatrzymany w Timișoara w ubiegłym roku dzięki warunki współpracy z polskimi służbami rumuńskimi, mołdawskimi, też węgierskimi, wówczas jeszcze nadzorowanymi przez Orbana i Szijjártó, który według Ukraińców miał być agentem rosyjskim, co jest jakąś kompletną nieprawdą. Ale skupmy się na tych postaciach, które poszły na Białoruś. To jest pan Nadiejko, oficer wywiadu, zarządu wywiadu KGB. Anuar Bakibaj, oficer wywiadu kazachskiego, który szpiegował centrum natowskie, które jest w Bydgoszczy i tam został aresztowany w ubiegłym roku. Oficjalnie on pełnił funkcję asystenta atasze wojskowego w Kijowie, no ale z racji tego, że prowadził swoje działania wywiadowcze w Polsce, nie obejmowała go konwencja wiedeńska, a tym samym immunitet dyplomatyczny i mógł zostać aresztowany legalnie. Plus oczywiście pani Nina Popowa, żona oficera wywiadu wojskowego, który stacjonuje w Naddniestrzu i też nadzoruje działania dywersyjne przeciwko Mołdawii.
0: Złapana na granicy.
2: Tak, ale najważniejszy, ale najważniejszy z punktu widzenia Rosjan, i to zdaje się przyspieszyło cały proces, był Butiagin i decyzja Polaków o tym, żeby Butiagina wydać Rosjanom, a nie Ukraińcom.
0: Czyli archeolog.
2: Tak, i teraz...
0: Rosyjski archeolog, który prowadził pracę na Krymie. Ukraińcy go bardzo chcieli odzyskać. On się też podobno przyczynił do jakiejś defraudacji pieniędzy czy strat pieniężnych na rzecz Ukrainy, tak?
2: Tylko skupmy się na tym, dlaczego on był ważny.
0: Właśnie, ja tego nie rozumiem.
2: On jest określany mianem w tej takiej nomenklaturze specsłużbowej jako taki naukowiec-komunikator. Ktoś, kto pełni działania PR-owskie na rzecz potwierdzenia pewnego stanu rzeczy, który ma miejsce na Krymie. No bo wiadomo, że Krym jest anektowany nielegalnie. Rosjanie wysyłając go w świat...
1: Legitymizują
2: aneksję. Butiagin reprezentuje Uniwersytet w Petersburgu, czyli uniwersytet, który w Kerczu prowadził badania nad kulturami czy też cywilizacjami starogreckimi, starożytnymi od lat 30. XX wieku, jeszcze jako uniwersytet w Leningradzie. Czyli pokazanie tej ciągłości, że te badania są prowadzone i on jeździ po Europie i o tym opowiada, bo on przyjechał do Polski z Holandii. Wcześniej był w Czechach. Z Polski miał lecieć do Belgradu. On prowadząc ten swój obwoźny cyrk opowiadający o tym, jak to Rosjanie prowadzą badania w Kerczu na Krymie, udowadniał, że to jest normalne. Nikt mu trudnych pytań w Holandii nie zadawał, ale sekundę, dlaczego pan tutaj w zasadzie jest? Reprezentuje pan Uniwersytet Rosyjski, prowadził pan badania na okupowanym Półwyspie Krymskim. Dlaczego pan tutaj jest? To wszystko też jest opisane w tym tekście moim w Wirtualnej Polsce. Te szczegóły pokazujące jakby rangę jego, jako człowieka, który uzasadniał aneksję. On jako naukowiec-komunikator jeździł po Europie, promując swoje badania i odkrycia, które rzekomo miał dokonać Uniwersytet w Petersburgu, a wcześniej naukowcy z Uniwersytetu w Leningradzie, uzasadniał jakby legalność aneksji. W ten sposób tworzył fakty dokonane. I w związku z tym był ważny dla Rosjan. I to zbudowanie tego funduszu wymiany i też podjęcie gry z Ukraińcami, no bo Ukraińcy nie wiedzieli, że wydamy Butiagina nie im, tylko Rosjanom. Jak to powiedział jeden z moich rozmówców do tekstu, on użył takiego określenia, że do rozpoczęcia bitwy nie wiadomo, po której stronie staną kozacy. I z tego założenia wychodząc po prostu postanowiono nie informować ich o tym, bo mogliby podjąć jakieś działania dezinformacyjne, ujawnić coś, dać przeciek, który by spowodował, że ta wymiana nie doszłaby do skutku. Dlatego w ostatniej chwili zakładano, że utrzymywano to w tajemnicy. I stworzenie tej listy 5 nazwisk, zasilonej 2 nazwiskami z aresztowań w Rumunii, w Mołdawii, no, było wystarczającym argumentem i wystarczająco umiędzynarodowioną listą, która była atrakcyjna zarówno dla wywiadu wojskowego Kazachstanu, bo sam Tokajew zaangażował się, czyli prezydent Kazachstanu zaangażował się w te rozmowy na pewnym etapie. Było to atrakcyjne dla Rosjan i było atrakcyjne dla Łukaszenki, ponieważ odzyskiwał też Nadiejkę, czyli oficera zarządu wywiadu KGB, który tutaj infiltrował środowiska białoruskie, diasporę białoruską. Bo też tutaj warto powiedzieć, że Białorusini mają fiksację na punkcie tego, co powstaje poza granicami Białorusi w strukturach diaspory i fiksację na temat tego, czy nie są to formacje uzbrojone. Oczywiście jakby Nadiejko tu niczego nie odkrył, bo nie ma czegoś takiego jak grenadierzy białoruscy, o których Nadiejko i Łukaszenka mówią. I nie wynika to z tego, że służby białoruskie są tak skuteczne, że to nie powstaje, tylko dlatego, że po prostu Polska nie chce, żeby na terytorium Polski powstawały uzbrojone formacje białoruskie, czy jakieś grupy nielegitymizowane, które łamią monopol państwa na przemoc, jak mawia się w podręcznikach politologii, to jest zapisane. Monopol na przemoc może mieć tylko państwo. I ABW bardzo niechętnie patrzy na wszelkie formacje białoruskie, które jakby dążą do takiego przemocowego scenariusza. To jest pod lupą w naszych służb. Natomiast to nie zmienia faktu, że Łukaszenka ma po prostu fiksację na tym punkcie i dlatego Nadiejko gdzieś tam w tych środowiskach działa. On oficjalnie był taksówkarzem z Białegostoku i takim właśnie działaczem tej diaspory. Natomiast nieoficjalnie oczywiście był oficerem zarządu wywiadu KGB i był ważny. Chodzi o to, żeby po prostu nie demoralizować własnych szeregów. Łukaszenka ściągając
0: że
2: Belana...
0: Że państwo jest za nimi, za tymi, tak. Których gdzieś ktoś aresztuje, oni będą się starali ich wyciągnąć z...
2: Tak, i dlatego ten oficer musiał wrócić na Białoruś w rozumieniu logiki Łukaszenki i dlatego trzeba było ściągnąć Belana. Szpiega, tak naprawdę Belan odsiadywał wyrok za szpiegostwo na rzecz wywiadu białoruskiego. Zarządu KGB Białorusi, to ten Mołdawianin złapany w Timiszoarze w ubiegłym roku, w rumuńskiej Timiszoarze. I też z punktu widzenia, bo to jest jakby zasób wysokiej wartości dla Białorusi. Był wiceszef wywiadu Mołdawii, prawda? Jakby pozostawienie go samemu sobie demoralizowałoby potencjalnych przyszłych współpracowników wywiadu białoruskiego. Oni mogliby nie chcieć współpracować, obserwując to, jak Białoruś porzuca swoje zasoby aktywa, jak to mówią fachowcy. Porzuca je za granicą. I to ta lista po prostu była kluczem do tej wymiany. To jest robota z jednej strony Agencji Wywiadu, z drugiej strony Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Piątka osób, które były atrakcyjne dla drugiej strony tylko wspomnę, że ta piątka to jest tylko część z tego funduszu, który jest zapełniany przez ABW. W ciągu 2 lat ABW aresztowało 60 osób, które potencjalnie mogą być poddawane wymianie, oskarżonych o szpiegostwo, dywersję, także mamy kim handlować również.
0: I to jest dobry punkt wyjścia do pytania, co dalej jest z naszymi złapanymi, bo przecież są tacy i siedzą w więzieniach w Białorusi, na Białorusi i w Rosji. Czy my dalej będziemy próbować wymieniać? Ja chciałem się tutaj powołać na Mariana Radzajewskiego. To jest człowiek oskarżony o szpiegostwo, który podobno handlował bronią, ale też handlował w sposób znany władzom rosyjskim. No i w wyniku prowokacji został aresztowany, oskarżony o zdradę niemalże i od kilku lat siedzi w łagrze w ciężkich warunkach. Gdzieś niedaleko Moskwy akurat, no i próbuje się dostać, zaapelować do władz o uwolnienie. Czy on na przykład może zostać uwolniony i jemu podobni? Agnieszka.
1: No to też nie jest tak, że państwo polskie nie stara się wydobywać swoich więźniów z aresztów czy kolonii karnych rosyjskich czy białoruskich. Problem polega na tym, tak jak Zbyszek powiedział, że trzeba mieć czym handlować, tak? Mamy, oczywiście po naszej stronie jest 60 zaaresztowanych, tych, którzy autentycznie szpiegowali albo sabotowali na rzecz Rosji albo Białorusi, ale Rosjanie też, oni się wymieniają wtedy, kiedy jakby nie tylko jest ten fundusz wymiany, ale jest moment właściwy, tak? Czyli jest właściwy moment do tego, żeby zrobić tak zwany deal czy machniom, który da pewien uzysk, tak? Bo tutaj tym uzyskiem Łukaszenki ma być, i on liczy na to, że to ma być w zasadzie bilet do Waszyngtonu, a takich okazji w przyszłości może być więcej. I jeżeli Rosjanie nie mają tak dużego funduszu wymiany z Polakami, no to mogą być też niezainteresowani wymianą, tak? Bo zawsze tych ważniejszych, aresztowanych będzie więcej, tak? Bo wiemy, że Amerykanie ciągle tam mają swoich ludzi w więzieniach rosyjskich. Zakładam, że też Brytyjczycy mają. Czyli te wszystkie państwa, które w jakiś sposób są uważane przez Rosję przez sobie wrogie.
0: No i myślisz, że teraz się otworzyły te drzwi do negocjacji dalszych?
1: Ale to jest tak, że one się otworzyły czy zamknęły. Te drzwi są trochę takie wahadłowe, tak? One się obracają non-stop, tylko kwestia jest taka, żeby trafić z tym, znaczy w to okno możliwości, które się otwiera. A to okno możliwości, to otwarcie generuje sytuacja polityczna, potrzeba, tak? Jakby ten moment jest ważny, tak? Bo obie strony mają karty, tylko jeszcze trzeba się wpasować w ten moment, że my chcemy przehandlować, jesteśmy skłonni wam oddać waszych szpiegów, ale wy nam oddajcie kogoś z naszej strony niesłusznie aresztowanego. Ale to też musi się zgrać, wiele elementów, a to niezwykły targ. tak? Jakby to, jakby to jest większa, bardziej skomplikowana, szydełkowa robota.
2: Musi temu też towarzyszyć jakieś wydarzenie, które, tak, które jest ważne dla strony, tak jak właśnie spotkanie w Waszyngtonie. Co więcej...
0: No ten Radzajewski może liczyć na zwolnienie?
2: Na zwolnienie. Jego sytuacja jego sytuacja jest powielokroć skomplikowana. I już tłumaczę dlaczego.
0: To strasznie brzmi, powiem szczerze.
2: Podobnie zresztą jak Bierozy. Natomiast fakt, że udało się wyciągnąć Bierozę, czyli Polaka, miał podwójne obywatelstwo polskie i białoruskie, oskarżonego o współpracę ze Służbą Wywiadu Wojskowego Polskiego. Bieroza, podobnie jak Radzajewski, pod naciskiem i pod presją służb specjalnych białoruskich i rosyjskich przyznali się do winy. I tutaj w takiej pragmatyce służbowej, czy też powiedzmy w takim jakby w procedurach wymiany więźniów trzeba pamiętać o tym, że przyznanie się na papier do winy bardzo wiele rzeczy utrudnia.
1: Bo oni już są winni i uznają swoją winę,
2: jeśli
1: prawda?
2: Prowadzisz rozmowy z drugą stroną, bo te rozmowy są oczywiście prowadzone oficerowie, łącznikowi agencji wywiadu, umawiają spotkania na przykład w Tajlandii, na Sri Lance, gdzie oficerowie już prowadzący taki dialog się spotykają ze sobą i dyskutują o warunkach takiej wymiany. Rosjanie wtedy mówią, ale w zasadzie czego wy od nas chcecie? Przecież on się przyznał. Dlaczego chcecie o nim rozmawiać, o jego uwolnieniu, skoro on przyznał się, że chciał wywieźć z kraju elementy pocisków S-300
1: tak.
2: z Rosji? To jest problem. Z drugiej strony trudno wymagać od ludzi, żeby byli niezłomni i żeby nie dawali pod wpływem często też tortur, czy bardzo takich trudnych metod przesłuchań, czy trudnych metod detencji, żeby się nie złamali. To jest zawsze dylemat bardzo ludzki, tak? Jakby trudno wymagać od kogoś, żeby był nad człowiekiem w takiej sytuacji. Wystarczy posłuchać relacji Andrzeja Poczobuta z pobytu w Nowopołocku w kolonii karnej.
0: Wystarczy go zobaczyć najpierw, a później
2: absolutnie. To jest Bieroza na przykład wystąpił w materiale propagandowym nagranym przez reżimową telewizję białoruską, w których stoi w tym drelichu w butach bez sznurówek i opowiada o tej swoim zaangażowaniu właśnie w działaniach przeciwko Białorusi. Ksiądz Gaweł, czy też karmelita Gaweł, on przed uwolnieniem jeszcze go upokorzono, bo wziął udział w takim nagraniu, na którym mówi, że bardzo żałuje, że szpiegował Białoruś. Obiecuje, że już nigdy nie będzie robił niczego złego przeciwko Białorusi. Gdzieś tam nawet głupio się uśmiecha, mówiąc, że już będzie robił tylko rzeczy dobre dla Białorusi. To są wszystko elementy łamania ludzi, łamania ich życiorysów, bo ci ludzie, taki Bieroza, który się przyznał do winy, on ma podwójną trudność, bo nie dość, że został upokorzony przez służby białoruskie, to będzie miał jeszcze problem w Polsce. Z polskimi służbami, tak? Jakby ciężką przeprawę po powrocie. Przypadek Radzajewskiego jest... W ogóle on został skrzywdzony więziennie w tej detencji powielokroć, bo przy Ankarze, przy wymianie...
0: Detencji w więzieniu po prostu, powiedzmy.
2: Tak, tylko jakby detencja zakłada, że jakby my używając tego pojęcia zakładamy, że on odsiaduje wyrok niesprawiedliwy, prawda? Czyli nieuzasadniony. Jest poddany, trafił do niewoli, jest zakładnikiem państwa nam wrogiego. On przy okazji wymiany w Ankarze, kiedy dawaliśmy Rubcowa, był świadkiem sytuacji, w której z jego kolonii karnej wychodzili Amerykanie na wymianę między innymi z Rubcowem. Według nieoficjalnych informacji najprawdopodobniej został poddany też takiej presji w tej kolonii karnej, że tydzień przed powiedziano mu, że najprawdopodobniej też wyjdzie. Czyli dano mu nadzieję, fałszywą nadzieję na to, że odzyska wolność. Tak się łamie ludzi w niewoli w warunkach posowieckich. I to ta ocena właśnie, bo ja tu się posługuję technicznie tymi wydarzeniami dotyczącymi i Karmelity Gawła i pana Bierozy. Natomiast pamiętajmy o tym, że ci ludzie, którzy do tej winy się przyznają, mówią rzeczy pod presją, pod dyktando służby czy też zarządu, powiedzmy, więziennictwa danego kraju, oni robią to pod ogromną presją. I po ogromnym jakby łamaniu kręgosłupa. Stąd też to, co podkreślam i też co w swoich tekstach w Wirtualnej Polsce podkreślałem powielokroć, dlatego bardzo godna szacunku jest postawa samego Poczobuta, który ani o łaskę nie poprosił, ani nie przyznał się do niczego. Po prostu z ogromną godnością ludzką znosił niewolę, do której go wtrącił Łukaszenka.
0: I co więcej, to co mówiło się wcześniej, że on nie jest zwalniany, bo on między innymi też nie chce być zwalniany, to też się okazało prawdą, że on mówi, że,
2: tak, to też,
0: że nie będzie płacił żadnej ceny za to, żeby go zwolnili. Prawda?
2: Ale to jest akurat, jeszcze jeśli pozwolisz mi parę słów powiedzieć na ten temat, to jest wielki problem, bo polskie państwo włożyło ogromny trud w wyciągnięcie go z niewoli. Natomiast faktem jest, i to też mówili moi rozmówcy do tekstu w Wirtualnej Polsce, Polacy zakładali, że KGB nami manipuluje, mówiąc, że Poczobut chce wrócić do Polski. Na finale okazało się to prawdą, bo on dzień przed wymianą w informacji przekazanej przez służby białoruskie do polskiego atasze w szarze d'affaires w Mińsku rzeczywiście zażądał gwarancji, że będzie mógł wrócić na Białoruś. Także to pokazuje tą złożoność też sytuacji. Polska podjęła ogromny wysiłek, żeby go wyciągnąć i jego powrót oznaczałby najprawdopodobniej bo ta odwilż, czy też reset z Amerykanami, on będzie, nie będzie trwały, prawda? To jest jakby, znamy logikę reżimu Łukaszenki, wiemy, że on tym gra. I przy pogorszeniu się sytuacji politycznej Poczobut najprawdopodobniej natychmiast z powrotem trafi do więzienia. I spotka go już wtedy los nie więźnia, tylko los Nawalnego. I to jest to będzie daremny trud w wyciąganiu go z niewoli. Ileś lat pracy polskich służb i dyplomacji będzie daremne.
0: Agnieszko, ta wymiana 5 za 5 i w tym Andrzeja Poczobuta, dla nas ikony, no też jego wartość była, to jest ta ikoniczność, tak? Dlaczego dla Polski był wart, no nie tylko swoją aktywnością, ale też znaczeniem. To jest początek resetu z Białorusią? I czy Polska będzie niejako stanie w obliczu wyciągnięcia ręki do Aleksandra Łukaszenki, godzimy się, reset.
1: Ale
0: rozwiązujemy.
2: To dużo powiedziane.
1: Tak jest. Mówisz w czasie przyszłym, tak, że to będzie dylemat, ale my dylemat powrotu do business as usual różnymi kanałami z Rosją, czyli docelowo z Rosją, czyli jakby na tej ścieżce tak zwanego dużego resetu, czyli powrotu do relacji sprzed 2014 roku z Moskwą. Zanim to może nastąpić, zanim jakby zrealizuje się to ryzyko, no to jakby bezpośrednim ryzykiem dla nas, czyli taką presją, którą wywierają na nas przede wszystkim Amerykanie, jest jakaś, prawda, jest jakieś znormalizowanie relacji, czy albo ocieplenie, tak jak Zbyszek mówi, wpuszczenie tlenu do relacji.
2: Tak, to jest racjonalizacja pewnego procesu, nie? To nie jest żadna odwilż, żaden reset w takim jakby słownikowym tego słowa znaczeniu, prawda?
1: Tylko ryzyko polega na tym, że takie rozszczelnianie systemu izolacji Białorusi i Rosji, ono będzie, jakby to rozszczelnianie będzie szło dalej. Czyli my pozwolimy na jeden wyjątek, bo mamy bardzo konkretne interesy. No, mamy polskich rolników, którzy mają problem ogromny z wysokimi cenami nawozów. Mamy amerykańskich rolników, którzy dokładnie tak samo wywierają presję na administrację Donalda Trumpa. Jest obiektywna potrzeba. Mamy port w Gdańsku.
2: Jest port w Kłajpedzie, którym mogą te nawozy popłynąć do Stanów i wtedy nie będą musiały być sprowadzone z Kanady, z którą Amerykanie są w sporze.
1: No więc właśnie, czyli prawda, jakby mamy w tej układance elementy, które mówią, trzeba przymknąć oczy, albo inaczej odwrócić wzrok i zrobić reset, ale z drugiej strony mamy też inne perspektywy, czyli to, jaką cenę za to będziemy musieli zapłacić, bo rozszczelnianie systemu raz, czy to tak ciało puszczone w ruch raz, puszcza się cały czas.
0: Jasne.
1: Krótko mówiąc, będziemy musieli ten system, on będzie już się rozszczelniał dalej, bo potem nam będzie brakowało argumentów, że to przecież my wzięliśmy udział w rozszczelnianiu systemu z Białorusią, docelowo także z Rosją, więc potem na przykład nasi partnerzy niemieccy będą mówili, ale to nie my byliśmy pierwsi, to wy zrobiliście, prawda, jakby poszliście na te ustępstwa, więc dlaczego my mamy nie iść?
0: Ale czy
1: to
0: nie
1: są
0: będziemy
1: dylematy.
0: Musieli wyciągnąć ręki do Łukaszenki?
2: To jest na zasadzie, bo Agnieszka mówi tutaj o tym takim funkcjonalnym tworzeniu relacji. Tak samo jak z Irakiem Amerykanie robili po pierwszej wojnie w Zatoce, prowadząc program Ropa za żywność, prawda? To są bardzo konkretne rzeczy, którymi możesz się wymieniać i handlować. Tutaj reset jest naprawdę za dużo powiedziane, bo przecież tych resetów było już tyle, że Polacy wiedzą, że to jest fikcja. Natomiast nie możemy abstrahować od tego, że mamy 200 kilometrów granicy z Białorusią. Ponad 200 kilometrów, prawda? Także i mniejszość polską na Białorusi. To nie jest komfortowe położenie. Mniejszość, która jest zakładnikiem dyktatora.
0: Ale kontr jest... Ale jeszcze... O to mi chodzi. Szukam sensu tego
1: No, z perspektywy amerykańskiej ta wymiana miała sens. My byliśmy elementem większej układanki. Ale problem polega też na tym, że my zapominamy często, patrząc na Białoruś, tak, że ta normalizacja i to wpuszczenie tlenu w relacje z Łukaszenką, to jest takie, jakby to jest tylko odcinek białoruski. Mhm. Podczas gdy Białoruś jest częścią wasalną systemu rosyjskiego.
2: Absolutnie, to jest okręg wojskowy Federacji
1: Dokładnie,
2: Rosyjskiej.
1: Dokładnie, tak. Mhm. Więc jeżeli robimy resety albo jakieś elementy resetowe, tak jakby pilnuje tej precyzji słownictwa Zbyszek, to my powinniśmy pamiętać, że każde takie, prawda, jakby rozszczelnianie systemu tylko z Białorusią nie jest rozszczelnianiem systemu tylko z Białorusią, bo w tle stoi Rosja, która też ma przecież strefę wolnego handlu na Białorusi, więc to, co my, tak, prawda, pozwolimy

0: wyciągnięcie z niebytu i wsadzenie do więzienia.
1: Tak, ale ochota jakby Łukaszenki do wychodzenia z niebytu też wynika z obserwacji świata. On widział, co się stało z Maduro, widzi, co może się wydarzyć z Kubą, widzi wojnę w Iranie. Widzi też, że Ameryka zachowuje się czasami nieprzewidywalnie, a poza tym sam może skonstatować, że skoro porwano Maduro, to może Rosjanie też mnie kiedyś porwą, jak stwierdzą, że nie realizuje zadań, które mi stawiają, prawda?
2: Albo odwrotnie, z drugiej strony może być tak, że wtedy, kiedy za bardzo zacznie się jakby wybierać w kierunku Waszyngtonu, to może się okazać, że jest jednak jakaś opozycja na Białorusi.
1: Finansowana przez Gazprom Bank.
2: Dokładnie
1: złożony,
2: tak.
1: Który kierowany jest przez diasporę białoruską.
2: I dopiero wtedy tej opozycji nie będzie można zastraszyć, czy wyrzucić do Europy, bo to będzie opozycja, która realnie będzie w stanie usunąć Łukaszenkę.
1: Wspierana technologiami politycznymi przez oficerów wywiadu wojskowego Federacji Rosyjskiej.
2: Tak jest.
0: Przepiękny scenariusz. Przepiękny, jeżeli chodzi o maestrię, jeżeli chodzi o... Ja nie mówię, że to jest...
2: I to wszystko pokazuje, że...
0: Łukaszenki, ale...
1: Tak, ale to wszystko... Podać rękę Łukaszence. No to raczej należałoby się odnieść do słów z piosenki Cypisa na temat Łukaszenki. Tam jest jego nazwisko niepoprawnie zapisywane. Łukaszenko, nie Łukaszenka. Jest mowa Łukaszenko, zrób mi ręką. Tak jest, jest a propos...
0: Czyli przeczesz mój przedziałek. Dobrze.
1: Tak jest.
0: Słuchajcie, ta wymiana miękka, tak jak to się mówi, i uwolnienie Poczobuta, no bo to jest dla nas, mówię, tak ważne, dzieje się w momencie, kiedy też jest decyzja o wycofaniu 5000 żołnierzy amerykańskich z Niemiec. Pani Meloni, premier Włoch, już obawia się, że może i stamtąd ci żołnierze zostaną wycofani. Zresztą Trump powiedział, że właściwie czemu nie? Z Włoch, jeszcze z Niemiec, jeszcze z innych miejsc mogą ci żołnierze zostać wycofani. Agnieszko, według ciebie to jest... ten element całości tego resetu z Łukaszenką, jakiegoś wyciągania dłoni do chociażby Putina w związku z tym, co tu się dzieje. Za chwilę jedzie w przyszłym tygodniu do Chin.
2: Tak.
0: Trump. To też ważne, żeby to widzieć w takim natężeniu wydarzeń.
2: My mamy taką sporą fiksację na jakby na kierunku rosyjskim, wschodnim. Bardzo słusznie. Ale w tym kontekście, jeżeli chodzi o politykę amerykańską, tą transatlantycką, czyli Stany, a europejscy partnerzy NATO, to nie wydaje mi się, żeby to, co robił Trump, czyli zapowiedział, pogroził palcem, że wycofa 5 tysięcy wojsk z Niemiec, być może w przyszłości także z Włoch. To już eksperci z Pentagonu zapowiadali wcześniej i my się tego spodziewamy, jakby wiemy o tym, że takie procedury są wszczęte i że to tak się może skończyć. Tylko tu nie ma, tak jakby nie podpiszę się pod taką tezą, że Trump to robi dla Putina, żeby, prawda, zrobić dobry reset. On to przede wszystkim robi, po pierwsze, dla siebie, czyli pokazać, że ta rozciągnięta potęga amerykańska jest kosztowna, więc on ją roluje, zwija i wycofuje te nadmiary wojsk, które w zasadzie w Europie są niepotrzebne, bo nie po to mówił, że Europejczycy powinni za bezpieczeństwo płacić sami, jakby nie uzasadniając Trumpa, ale trzeba zrozumieć, że jemu być może ten kontyngent jest potrzebny. I ja nie zakładam, żeby to była flanka wschodnia. Zakładam, że raczej zroluje je, jeżeli one faktycznie zostaną wycofane, znaczy sprowadzi z powrotem do Stanów, ewentualnie wyśle kierunek Daleki Wschód. Bo to jest punkt odniesienia, tak? Znaczy to efektem natomiast będzie, takim trochę efektem ubocznym, osłabienie potencjału amerykańskiego reagowania w Europie na wypadek konfrontacji, eskalacji z Rosją. Więc flanka wschodnia będzie osłabiona. Natomiast nie sądzę, żeby Trump robił to tylko po to, żeby sobie zdobyć jakieś punkty czy ocieplić relacje z Władimirem.
1: Zdecydowanie. To jest Amerykanie, no, to jest w ogóle dobra lekcja dla nas, bo po pierwsze pokazuje pewną chimeryczność w przywódcy supermocarstwa. Uświadamia nam to, że nic nie jest dane raz na zawsze i że nie ma magicznej formuły, która towarzyszyła nam od 99 roku, czyli od wejścia do NATO, że tu przybędą na rumakach kawalerzyści amerykańscy i nas obronią. Tak nie jest. Oni nam pomogą, pewnie zrealizują artykuł 5, natomiast cały ciężar obrony przed zagrożeniami zarówno hybrydowymi, jak i tymi realnymi, pełnoskalowymi, tak zwanymi, bo to brzydko brzmi, hybrydowe, pełnoskalowe. Krótko mówiąc, agresywną Rosję i agresywną Białoruś to my musimy odpierać.
2: Tak.
1: Dyplomacją, służbami

0: specjalnymi, wojskiem, pomysłami na to, jak to prowadzić, nikt za nas tego nie wymyśli. I w sytuacji, gdy Trump wycofuje 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, a może wycofa więcej, ja sobie zadaję pytanie, bo z jednej strony masz wywiad premiera Tuska w FT, który mówi, że zagrożenie wojną to jest wizja kilku miesięcy, a z drugiej strony patrzę na realia i widzę strategię bezpieczeństwa państwa, która jest z 2020 roku. Czyli 2 lata przed wojną została napisana nasza strategia bezpieczeństwa i w ogóle w żadnym względzie nie bierze pod uwagę na przykład udziału sił specjalnych w likwidowaniu tych zagrożeń hybrydowych. I to jest ten moment, w którym te 5 tysięcy pewnie zawinie się z Bawarii. To jest ten moment, w którym powinniśmy naszym politykom szczególnie zadawać pytania, to jak to jest z tą strategią? To gdzie są te schrony? To gdzie jest fabryka amunicji 155 mm? Gdzie są wojska dronowe, o których mówi polskie przywództwo polityczne?
1: Bo to jest ten argument podnoszony przez nas, a tak naprawdę jeszcze bardziej przez wojskowych, bo to z ich strony płynęły sygnały takiej potrzeby mówienia prawdy. Czyli tego, że prawda, jakby tutaj politycy zawsze mówią, nie można straszyć ludzi.
0: Mhm. No w drugą mańkę teraz im poszło, nie?
1: Teraz, tak, jakby to jest to wahadło. Ale prawda jest taka, że trzeba mówić prawdę, bo ta jakby prawda pozwoli uodpornić się na, prawda, te wszystkie takie na przykład, czy na to zagrożenie rosyjskie, które jest jak ten siwy nosorożec, wrócę jeszcze raz do tego, prawda, jest. Które jest tam, nie można go zignorować, bo on naprawdę jest groźny. I nie można na przykład tworzyć takiego fałszywego obrazu, że takiego fetyszu 5% wydatków na zbrojenia.
0: Albo fetyszu Amerykanów, że dokładnie. Nas obronią, albo że 5% nas obroni.
1: Dokładnie.
0: To nie w tą stronę myślenie. To jest, jeżeli dostajesz informację, że wycofuje się 5 tysięcy żołnierzy, a może więcej z Europy, no to w naturalny sposób Nie należy jęczeć na ten temat, tylko udoskonalić ten wewnętrzny system w Polsce. Właśnie przyjąć strategię, która będzie aktualna.
1: Tak, i trzeba na przykład mówić to, co mówią nam koledzy eksperci wojskowi, że żyjemy w czasach, wrócę jakby od tej strony. Argument jest taki, że nie można straszyć, bo żyjemy ciągle w warunkach prawnych pokoju. Tak, że nie można raptem, żeby skutecznie działać, trzeba byłoby zmienić podstawy prawne, a to już jest w ogóle...
0: To jest argument bardzo.
1: Ale poczekaj, i wojskowi mówią, bo realia są takie, że żyjemy w czasach tak zwanego niepokoju. To jeszcze tak oficjalnie jesteśmy, mamy stan prawny pokoju, ale realnie nasz wróg od kilku lat toczy z nami wojnę, tylko my nie chcemy nazwać tego wojną, bo się ludzie wystraszą, prawda? Ale to też wiąże ręce wojskowym, którzy nie mogą pewnych rzeczy wdrażać, bo na to prawo nie pozwala. A prawo nie pozwala z jednej strony, ale politycy też się boją wprowadzać odważnych, trudnych decyzji. I problem z tym ma dzisiejsza ekipa i miała poprzednia ekipa.
2: I będzie miała następna ekipa. Tak.
0: Agnieszka mówi właśnie o tym niedostrzeganiu tego, że to już wszystko trwa. Mamy dywersję, są drony nad Polską, balony przemytnicze, próba przecinania kabli na Bałtyku, działanie na infrastrukturze bałtyckiej. I teraz tak, pytanie. Brytyjczycy w momencie, gdy Rosjanie użyli na ich terenie materiałów rozszczepialnych i broni chemicznej, przyjęli swoją doktrynę, to się nazywa Fusion Strategy, która zakłada użycie wszelkich środków przeciwko działaniom podprogowym rosyjskim, czy Chin, czy Iranu. Użycia wojsk, nawet bez zgody parlamentu, sił specjalnych poza granicami państwa, pod każdą szerokością geograficzną. No i stąd mamy obecność takiej, a nie innej ilości SAS na Ukrainie i działania po prostu odpowiedzią bezpiedzieł odpowiada na bezpiedzieł. Czyli jeżeli wy stosujecie walkę bez zasad w stosunku do nas, to my też. I mają to w swojej strategii obrony państwa. Podpisujemy pod koniec maja z nimi umowę o współpracy wojskowej. Może warto zajrzeć do ich rozwiązań i część po prostu przemyśleć, czy nie warto zaaplikować również w polskich warunkach, po prostu udoskonalając to o nasze rozwiązania.
1: Ucząc się w praktyce, a nie z ołówkiem sztabowym w zębach przy mapie.
0: Tak, ale my też mamy z Agnieszką często kontakt z przedstawicielami wojska czy sił specjalnych i wiemy, jak to wygląda w praktyce, co oni, na co oni narzekają. Tak. Oni muszą działać w ramach prawa, w granicach prawa. Nie mogą poza to wychodzić, bo pójdą siedzieć. Jeśli zaczną funkcjonować funkcjonować niestandardowo. Natomiast mają masę koncepcji, pomysłów, mają wiedzę, latają do Stanów Zjednoczonych, do Tampa na Florydzie, do dowództwa sił specjalnych, wiedzą, co się tam dzieje, jakie są trendy, jak się rozwiązuje trudne dylematy, tylko niestety nikt nie chce ich wysłuchać.
1: A u nas ciągle jest taka odpowiedź, nie straszmy.
0: Albo artykuł 5 i Amerykanie. Tak, tak, to są dwa uzasadnienia.
1: Tak, ale jest dobrze, wydajemy pieniądze. Tak. Tak.
2: Słuchajcie, ja na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach prowadziłem debatę o dronach, między innymi o współczesnej technologii. Bardzo nam się fajnie rozmawiało przez 40 minut. Jeden z generałów powiedział w pewnym momencie, chciałbym łyżkę dziegciu do tego wszystkiego, bo tak pięknie wygląda, że my mamy jakieś drony, mamy jakiś sprzęt, to wszystko jest, są jakieś firmy, wszystko jest. Ale dlaczego my tak mało pieniędzy, a właściwie nikłą kwotę wydajemy na naukę i rozwój? Research i tak dalej. I nagle ta debata po prostu, ale zaraz, to znaczy nie ma pieniędzy? No nie, nie. Państwo nie daje i nie rozwija tego.
0: Czy wystarczy, żeby państwo nie przeszkadzało? To jest to, co nowy minister obrony na Ukrainie wprowadza, czyli jakby dążenie do deregulacji na tyle dużej, żeby prywatny biznes, który sam jest w stanie zainwestować w badania i rozwój często, też gdzieś tam powiedzmy kontaktując się z ludźmi z tego biznesu dronowego, antydronowego, widzę, że te rozwiązania są bardzo nowatorskie i wystarczyłoby po prostu ich uwolnić albo nie poddawać presji regulacyjnej albo takiej, że to koncerny państwowe wszystko kontrolują, są czapą, która je przygniata. Wystarczy to zderegulować i dać im po prostu robić biznes z państwem i wiele rzeczy zadzieje się automatycznie z większą dynamiką.
2: Słuchajcie, w przyszłym tygodniu Donald Trump jedzie do Pekinu, o tym już chwilę powiedzieliśmy, więcej nie powiemy. O Abu Dhabi i o Zjednoczonych Emiratach Arabskich też nie, bo jak zwykle, kiedy tutaj jesteście, to ta dyskusja jest jak improwizacja, jazz, to co na początku Dizzy Gillespie i Fire Dance po prostu tam wychodzi. Także no, bardzo dziękuję.
0: Co złego, to nie my. Nie, tak jest. Za przekleństwa przepraszamy.
2: Ale
0: ja przepraszam.
2: Były one,
0: nie będę
2: a propos.
0: Tu ci przyklepywał, bo ty kulturalnie
1: ale
0: się
1: wiesz,
0: zachowujesz.
1: Nie, ale
2: ja
1: wiesz,
2: jestem kulturalny oczywiście, ale to
1: ale
2: wy
1: nie,
2: też
1: no,
2: jesteście
1: tworzymy
2: kulturalni.
1: Team odpowiedzialność jest nasza wspólna. Więc
2: to jest team odpowiedzialności. Słuchajcie, jeszcze tylko obchody zwycięstwa w Rosji. To myślicie, że rzeczywiście będą to jakieś fajerwerki w Kijowie, jakaś zemsta Rosjan i tak dalej, czy to jest na razie też taki teatrzyk? Króciusieńko
0: podaję. Zadajesz ryzykowne pytania. Internety nas szybko rozliczą, jak przestrzelimy, tak, także jasne. Ja na to pytanie nie odpowiem.
1: A ja tylko powiem...
2: A, czyli to jest unknown.
1: Dokładnie, tak.
2: Dobrze.
0: Czyli... Nie jestem na tyle nierozsądnym, żeby co mniemać albo i nie mniemać.
1: Tak. Ale ja tylko...
2: Fenomenalne. Agnieszka Bryc.
1: Ja tylko powiem, że to, czego się realnie spodziewamy i to, co jest bardzo prawdopodobne, to, że, znaczy widzimy, Putin ma paranoję na temat swojego bezpieczeństwa. Zostały podniesione do levelu hard wszystkie te systemy zabezpieczenia. Została skrócona i ograniczona parada. Mamy mniejszą ilość gości. Zakładam, że wystąpienie Putina będzie też krótsze, no bo nie
0: Putin
1: może się...
0: Chce żyć 160 lat.
1: Dokładnie tak. Zobaczymy. Nie wiem, dla mnie to też jest jeden wielki znak zapytania. Będę oglądać.
2: Jak na razie to 100 lat. Dzisiaj życzymy komu? Sir Richard Attenborough. Wspaniały dokumentalista, pisarz i człowiek. David Attenborough.
0: 100 lat to ja życzę... Na dachu świata.
1: Tak jest.
2: O! Dobrze,
0: masz
2: dziękuję.
0: Urodziny z programu, także tutaj nawiązujesz do jakichś...
1: Tak jest.
0: ...propagatorów wiedzy o naturze. Korzystaj.
2: Dobrze. Dziękuję bardzo. Zbigniew Parafianowicz, dziennikarz Wirtualnej Polski, współautor podcastu Bez Doktryny. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Agnieszka Bryc, doktor Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, publicystka i współprowadząca podcast Raport Międzynarodowy Onet.pl.
1: Czyli taka nowa Parafianowicz, tak?
0: Tutaj jest,
1: nowa,
0: nie, tutaj nie, nie, tu jest tak. Nowa jakość gender, balans jest zachowany jest, teraz, tak jest.
1: Tak.
2: Bardzo wam dziękuję.
1: Dziękujemy.
2: Julia Nowaczyńska audycję wydała, tak jak 5 lat temu. Dziękuję bardzo, do usłyszenia za tydzień, Michał Żakowski.

0: Partnerem audycji była Palotyńska Fundacja Misyjna Salvati.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa.
1: Radio 357.

że to nie szkodzi. I mów mi, że jesteś moja. Wybaczaj.

gościem przyniesiona. Przed chwilą w pralni nadal pachnie czekoladą z orzechami, którą położyłaś na mojej piżamie wieczorem 48 dnia wakacji. To jedyny dowód, że byłaś tu. A teraz puste miejsca na ścianach i sufitach zajmuje pałac kultury wystający zza parapetu i butelka porzeczkowego wina.

naczyniami kuchennymi. Zabarykadowały się w ubikacji, a wczoraj zostałem pokłócony z 11 papierosem, mieszkańcem

drugiej pary oczu wyskoczyły przez okno, rozbijając się o kontenery. O kontenery z mlekiem i to już chyba wszystko. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam i całuję.

impression.

Dip Trap, the Fantasia.

0: Boys Don't Cry i minęła godzina siódma w tej strefie czasowej, bo czasami dostaję maile z Australii na przykład.
1: Resoraki.
0: Zapraszam na Resoraki, Marcin Klimkowski. Zapraszam albo zapraszamy, to się jeszcze okaże. I będziemy mówić o V8, będziemy mówić o Golfie GTI, o oliwkowych, pokojowych, ale symbolicznych tablicach rejestracyjnych, amoniaku, Mercedesie z przyciskami i jeszcze wielu rzeczach.

0: Nie wiem, czy jest takie miasto, po którym pościgi samochodowe są tak słynne jak Paryż. Michał, masz na ten temat jakieś zdanie?
1: Tak, na przykład San Francisco jest też takim znanym miastem, po którym pościgi są równie słynne i spektakularne.
0: Zatem zapytam, czy jesteś w San Francisco, czy w Paryżu?
1: A nie, to akurat jestem w Paryżu, ale jeżeli pytasz o pościgi, to San Francisco jak najbardziej. Myślę, że kilka by się jeszcze znalazło z Nowym Jorkiem na pierwszym miejscu, no ale tym razem wylosował się Paryż.
0: No dobrze, to może państwo nam jakoś też podpowiedzą, jakie są pościgi. Mnie się przypominają pościgi z 07 Zgłoś się, tam też dość spektakularne rzeczy. Bardzo dużo chińskich samochodów w Paryżu?
1: A nie, a to właśnie nie zaobserwowałem.
0: Zaskoczyłem cię.
1: Tak. Dużo francuskich, jednak Francuzi są przywiązani do swoich rzeczy, w związku z tym no oni tak bardzo lubią. Pewnie gdybyśmy my mieli taki wybór jak oni, to też byśmy kupowali więcej polskich, ale chwilowo takiego wyboru nie mamy. Plany były, nie będę wymieniał nazwy, wszyscy wiedzą o co chodzi, no ale się skończyło jak się skończyło.
0: A, to się jeszcze nie do końca skończyło. Będziemy o tym mówić, kochane. To jest tak, że tam jakieś są cały czas negocjacje i być może będziemy robić jakieś joint venture z chińskimi producentami. Już się państwo zorientowali, że Michał Gąsiorowski jest w Paryżu. Jedno wejście gościnne, a później już jakoś pociągnę. Teraz Raki dzisiaj sam, a ty jeszcze mi powiedz tylko, komunikacja miejska, czy Uber, czy byś wypożyczył samochód w Paryżu, tak żeby się szybko przemieszczać?
1: Nie, no metro najszybciej, aczkolwiek na przykład Paryżanie bardzo mocno się przerzucają, już nie mówię o skuterach, ale bardzo dużo jeździ na rowerach. I rowery się zrobiły takim super popularnym środkiem transportu. Nie mówię, że jest tak jak w Amsterdamie, ale jest ich coraz więcej i są też pewnego rodzaju...
0: Snobizmem?
1: Utrudnieniem w ruchu, zagrożeniem w ruchu, że tak, wyzwaniem w ruchu. O, może tego słowa bym użył. Wyzwaniem w ruchu miejskim. No dlatego, że rzeczywiście zrobiło się ich więcej. Nie wszystkie te drogi są przystosowane. Trochę też sobie jeżdżą jak chcą, bo się uważają za najważniejszych na rowerach. W związku z tym, no, to sobie kierowcy muszą radzić. Nawet ci, którzy są zaprawieni w boju we francuskich, a konkretnie w paryskich korkach. Przy okazji Paryża, no to wiadomo, że najbardziej się z Paryżem kojarzy rondo przełku triumfalnym. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale no, tam jest dosyć duża dowolność poruszania się. I co ciekawe, policja przyjęła taką zasadę, że jeżeli dojdzie do jakiejś stłuczki na tym właśnie rondzie, przy oku triumfalnym, to zawsze wina jest 50 na 50. Oni już tam nie dochodzą, kto z której jechał, jak tam nie ma jakiejś ewidentnej sprawy, czyli u kogoś tam, nie wiem, 4 promili nie stwierdzono, to jest zawsze pół na pół.
0: Okej. Dobrze, to w takim razie dobrych podróży ci życzę. Ja tutaj dzisiaj tylko powiem, będę mówił o starej motoryzacji, o pewnych powrotach, bo będzie na przykład Citroën 2CV, o którym zamierzam opowiedzieć, jego wielkim powrocie, albo na przykład o fizycznych przyciskach w Mercedesie. A państwa serdecznie proszę o obserwację. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała z Paryżem. Otóż 2 lata temu i mówiliśmy o tym w dodech, Michał, przypominam ci, że Francuzi powiedzieli, że będą czynić Paryż rowerowym, ale położyli na stół 300 milionów euro. I wtedy taki uśmiech na mojej twarzy się pojawił na zasadzie, hej, chcemy zrobić z Paryża Amsterdam, no ale mamy na to fundusze. 300 milionów euro na ścieżki bez kolizji.
1: A to ja wiesz, czy mogę powiedzieć?
0: No jasne.
1: Pierwsza to jest związana z Citroenem 2CV, która zawsze mnie ujmuje. Ja nigdy tego nie sprawdziłem, ale pewnie ktoś w internecie sprawdził, więc może można tego jakoś poszukać. Jak powstawał Citroen 2CV i to była taka seria powojennych samochodów, które miały być po prostu bardzo tanie. Mini miał być bardzo tani, dlatego był no, takim właśnie blaszakiem, nawet z zawiasami na zewnątrz. Fiat 500, no i Citroen 2CV. I Citroen 2CV myśli sobie, że ma mieć tak dobre zawieszenie, żeby mógł przejechać wiejską drogą po takich wertepach z kopą jaj w koszyku, czyli 60 jaj w koszyku i że się żadne nie może stłuc. Mm-hmm. I rzeczywiście tak było. On w środku to miał taką drewnianą ławę tak naprawdę, ale zawieszenie w 2CV było właśnie takie i się udało przeprowadzić ten eksperyment i właśnie się zakończył sukcesem. I trzeba przyznać, że Citroeny od zawsze miały super fajne hydropneumatyczne zawieszenie i ono pneumatyczne, a potem hydropneumatyczne i ono bardzo dobrze działało.
0: No dobrze, to jak już jesteśmy przy tym wątku, no to może go dokończmy, dlatego że okazuje się, że będzie elektryk z 2CV-ki, ale ma być, ma kosztować poniżej 15 tysięcy euro. To naprawdę jest dużo dobrego. Poniżej 15 tysięcy euro.
1: Ale i zobacz, Kliwcie, jakie to jest fenomenalne. Czyli wracamy do korzeni, bo ma być Fiat Pandinia, nie Panda, tylko Pandinia, poniżej 60 tysięcy złotych. Ma być Citroen 2CV w okolicach, czy może nawet poniżej 60 tysięcy złotych, no to został nam miniak i będziemy mieli całą taką serię jak po wojnie, właśnie super tanich samochodów, co prawda nie sądzę, żeby z miniakiem akurat tak zrobili, no ale pozostała dwójka tutaj zaproponowała coś takiego, a wracając jeszcze na sekundkę do tych ścieżek rowerowych, ja się kiedyś orientowałem, ile kosztuje w Polsce kilometr ścieżki rowerowej i to wychodziło około miliona złotych i się bardzo zdziwiłem, że to są takie koszty, ale się okazuje, że tak, no więc jeżeli w Paryżu chcą zrobić, czy chcieli zrobić, czy zrobili cały system ścieżek rowerowych, no to tych 300 milionów euro to wcale nie jest na wyrost. Przypominam, że w samym tamtym jakby ścisłym Paryżu mieszka około 2 milionów osób, ale jak się dołączy do tego te wszystkie przedmieścia, to jest dodatkowych 13 milionów.
0: A pamiętasz naszą audycję rowerową, którą robiliśmy z rowerów?
1: Oczywiście.
0: No to teraz taki pomysł mi wpadł, ponieważ nasze mieszkania dzieli mniej więcej 2,5 kilometra z tego, co kojarzę. 2,5 kilometra mieszkamy obok siebie i gdybyśmy, a obaj jesteśmy rowerzystami, gdybyśmy zebrali 2,5 miliona złotych, to może, co ty sądzisz, żebyśmy się połączyli prywatną ścieżką rowerową? Taką zbiórkę byśmy zarządzili, na pewno by się udało. Tak jak wiesz, byśmy mieli taką ścieżkę rowerową, jak pas startowy John Travolta ma pod swoim domem. Ja uważam, że to jest dobre. Między Sadybą a Wilanową.
1: Co prawda są dwie.
0: Czy poniosło mnie?
1: Aktualnie. Jedna na Sobieskiego, a druga na Czerniakowskiej, ale trzecia prywatna, co komu szkodzi.
0: Zobaczymy. Citroen 2CV pierwszej generacji sprzedał się w 3 868 634 egzemplarzach.

bardzo mam za złe Michałowi, że nie powiedział o maluchu. No jak można wymieniać samochody, które zmotoryzowały jakieś kraje i zapomnieć o maluchu? Ale może po prostu myślał o tej zachodniej, kiedyś zachodniej Europie, czyli Francji z jej samochodami, no właśnie takimi jak Citroën 2CV, czy Włoszech, czy też Wyspach, czyli Mini. Rzeczywiście większość krajów miała takie maluchy, które były do nabycia za, no nie wiem, za parę pensji. Ciekawe za ile zresztą. Jeśli państwo znają się na tych sprawach, to Klimek albo Gąs, małparadio357.pl. A ja teraz się podzielę prezentacją, na której byłem 2 dni temu. I teraz kontekst. Kontekst jest taki, że ostatnie prezentacje nowych samochodów polegają mniej więcej na epatowaniu cyferkami, ale w takim znaczeniu, ile to się ładuje, ile przejedzie, jaki jest zasięg, a że ładowanie 800 V i nie wiem, newtonometrów tam powiedzmy 800 i koni 1400 albo 800, to troszeczkę nie ma znaczenia. To jest taki, jakbym był na lekcji matematyki, tak mniej więcej to wygląda. No bo mówimy oczywiście o elektrykach. I w przypadku samochodów elektrycznych jest trochę tak, że bardzo łatwo wyciągnąć osiągi. Właściwie to jest pewna dowolność dla inżynierów, w dużym oczywiście uproszczeniu. Tymczasem, wracając do tego, o czym miałem powiedzieć, to była prezentacja Volkswagena Golfa GTI Edition 50. 50 lat minęło od powstania samochodu, który zszokował, absolutnie zszokował publikę. Okazuje się, że pierwszy GTI, ten z kratką na siedzeniach, ten bardzo, bardzo lekki, on naprawdę ważył kilkaset kilogramów, to nie było tak, że przyszli inżynierowie i powiedzieli, hej, zróbmy samochód sportowy. Zarząd Volkswagena wtedy w ogóle nie chciał brać tego pod uwagę. No jak to? Golf to jest samochód dla rodzin, to jest taki samochód spokojny, a tu wy nam przychodzicie ze sportem. I dopiero za którymś razem zgodzono się. Miano wyprodukować 500 egzemplarzy, a później prawie 500 000 się sprzedało tej pierwszej edycji Volkswagena GTI. I teraz mamy do czynienia z GTI Edition 50, najmocniejszym Golfem GTI wszechczasów. Na Polskę przewidziano 150 egzemplarzy, ale sprzedały się zanim doszło do prezentacji. W związku z tym polski oddział Volkswagena zwiększył do 400, no i teraz jest jeszcze tam opcja, żeby to kupić. Ale dlaczego mówię o tym, że poczułem się jak za starych czasów? A dlatego, że wreszcie usłyszałem o jakiejś mechanice, wreszcie usłyszałem, że tutaj 12 kilo odciągnięto od felg i opon, tutaj 13 kilo od układu wydechowego i nagle okazało się, że wciąż inżynierowie pracują nad samochodami spalinowymi i nie do końca wierzą w to przejście na elektromobilność. Fantastyczny samochód, cudowny czerwony lakier, 325 koni mechanicznych, 400 Nm, 5,3 sekundy do setki, no i świeżusieńki rekord dla przednionapędowego samochodu kompaktowego na Nürburgringu na zielonym piekle 7 minut 44 sekundy, co czyni z Golfa GTI Edition 50 najszybszy przednionapędowy kompaktowy samochód świata. No oczywiście, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Nürburgring jest jakimś wyznacznikiem. Poczułem się jak 15-20 lat temu, kiedy te spalinowe, techniczne rzeczy dominowały na konferencjach, a nie tylko ładowanie i zasięgi.

taka mała prywata. Pomyślałem sobie, że zapytam, czy ktoś z Państwa ma taką zainstalowaną wirtualną wycieraczkę. To jest taka powłoka na szybę, którą w salonach detailingu się instaluje. To znaczy instaluje, no to jest jakaś powłoka właśnie. I chciałem zapytać, jak to działa. klimek@radio357.pl. A chciałem zapytać, jak to działa, dlatego że ostatnio Volkswagenem Crafterem, takim ogromnym, z roślinami, jechaliśmy na top do Zielonej Góry. No mniej więcej co 100 kilometrów trzeba było się zatrzymywać na różnych Molach, Orlenach i BP, żeby, a tu demokratycznie wszystkie wymieniłem, no jeszcze Shell. Dobrze, żeby się czyścić tą szybę, no i pomyślałem, że zapytam Państwa, a Państwo na pewno wiedzą, ktoś może ma jakiś taki wyjątkowy samochód i tą powłokę sobie na szybę zainstalował, bo właśnie w tym trudnym momencie jesteśmy przejściowym, czyli owady robią z samochodów nawet najpiękniejszych i najbardziej zadbanych kompletną miazgę. W okresie przejściowym jesteśmy też, jeżeli chodzi o silniki w Formule 1. Ekspert się rozłączył, czyli Michał Gąsiorowski. Wrócimy do tego tematu za tydzień. Chciałem tylko powiedzieć tym wszystkim, którzy naprawdę w Formule 1 oprócz ścigania i oprócz pewnego prestiżu i tego wszystkiego, co związane z królową motorsportu, lubią, to też lubią dźwięk. Otóż od sezonu 2030-2031 do Formuły 1 wraca V8. I jak powiedział prezydent FIA, Mohamed Ben Sulayem, to jest już właściwie przesądzone. Od tego czasu FIA, Światowa Federacja Samochodowa, będzie mogła bez konsultacji z zespołami wprowadzać zmiany. No i ta będzie pierwsza. Będzie prostsza konstrukcja, jak się okazuje, V8 są prościej skonstruowane niż te V6 hybrydowe, które teraz są. Po drugie, będzie to tańsze. No i po trzecie, i według mnie kluczowe, będzie to dużo, dużo, dużo lepiej brzmieć. Rzeczywiście, fani Formuły 1, zwłaszcza ci, którzy zasiadają na trybunach, potrzebują tego hałasu jako wyróżnika tego sportu, tego wspaniałego sportu. Kto był, ten na pewno wie, że boli i ma boleć.

Joke About Divorce to tytuł tej piosenki. No właśnie, nie wiem, nie będę komentował, ale skomentuję wiadomość, która przyszła od pana Tomasza. Otóż tak, przepraszam, nie 800 volt, tylko voltów. To moja wina. To teraz chwilę polityki. Okazuje się, że tablice rejestracyjne mogą być polityczne i są polityczne. Ukraina, będąca w stanie wojny z agresywną Rosją, postanowiła uporządkować. Najpierw to był komunikat o porządkowaniu tablic rejestracyjnych dyplomatycznych. Tam są trzy cyferki, później litery i te trzy cyferki są kluczowe, żeby oznaczyć państwo. No i uporządkowanie ma być dwutorowe i symboliczne. Jak powiedział minister spraw zagranicznych Ukrainy, szukam tutaj Andrii Sibicha. Tak, powiedział, że to nie jest przypadkowe. Oczywiście chcą wprowadzić coś, co będzie bardzo jasne, bardzo widoczne, także dla służb na przykład mundurowych, ale do tej pory 001 to było oznaczenie Rosji po prostu. No i Ukraina cofnęła Rosji to oznaczenie 001. No i dostały to Stany Zjednoczone, co oczywiście wzbudziło jakieś kontrowersje, bo minister powiedział, że to jest no, sojusznik kluczowy, najważniejszy partner i jest też sygnałem politycznym. No pewnie kilka państw pomyślało sobie, dlaczego nie my, no ale zawsze to tak jest w dyplomacji, że ktoś idzie pierwszy, ktoś drugi, ktoś trzeci i trzeba to jakoś wziąć na klatę. Tymczasem jeszcze nawet bardziej istotny jest kolor tych tablic. Nie dalej niż pół roku temu mówiliśmy z Michałem o różowych tablicach rejestracyjnych, które wprowadzono we Francji. My też w Polsce mamy różnego rodzaju kolory tablic rejestracyjnych. Teraz mówi się o nowych, pomarańczowych. No mamy czerwone napisy do rejestracji, mamy klasyczne, mamy jeszcze stare, czarne, no wciąż budzące jakiś tam sentyment, a Ukraińcy wprowadzili oliwkowe dla korpusu dyplomatycznego. I dlaczego oliwkowe? No z dwóch powodów. Po pierwsze, to jest kolor dyplomacji, ale też kolor pokoju. No, gałązka oliwna, wiadomo, wiadomo. Ale jak się okazuje i co podkreślił urzędnik najważniejszy zajmujący się dyplomacją, to też jest tak, że Ukraina jest w stanie wojny. Mundury są też takie właśnie oliwkowe i te tablice dla korpusu dyplomatycznego mają być bardzo jasnym sygnałem, że ta oliwka i ten pokój zwyciężą, a jednocześnie będą uhonorowaniem dla tych, którzy z agresją walczą. A zatem nasi wschodni sąsiedzi mają nowy kolor tablic rejestracyjnych, które są bardzo polityczne.

na bruku T-Love. No, zadałem pytanie i jak się okazuje, dobrze. Pan Marcin napisał: posiadam powłokę na szybie i polecam. Jeśli szyba jest świeżo umyta, to woda spływa praktycznie sama. Wycieraczki mają mniej pracy. Wiadomo, że z czasem szyba się brudzi i wtedy woda bardziej się czepia, ale wtedy wystarczy szybę umyć i efekt hydrofobowy wraca.

Resoraki. Sobotni ranek, Resoraki, a właściwie Resorak dzisiaj, ale nie, Resoraki, bo jeszcze Julia Nowaczyńska za sterami. Za chwilę będziemy mówić, albo ja będę mówił o takiej mojej prywatnej kolekcji wtop motoryzacyjnych, która bardzo, bardzo się powiększa w ostatnich latach. No i uzupełni ją tym razem Volkswagen i Mercedes-Benz, czyli zrobią poprawki, a to już po tym, co teraz.

Ciekawe, z kim się zobaczymy na koncercie Rush w 2027 roku w Krakowie. To pierwszy koncert tej grupy kanadyjskiej w Polsce i zamierzam dobrze się bawić. Mam nadzieję, że też przy tym utworze Half the World. No właśnie, o, może nawiążę. Half the World uważa, że ma dobry pomysł na rozwój motoryzacji. Tymczasem ja kolekcjonuję sobie takie prywatne wtopy motoryzacyjne od właściwie początku swojej zawodowej działalności związanej z motoryzacją, między innymi oczywiście, między innymi, jak dobrze Państwo wiedzą. I ta kolekcja wtop bardzo, bardzo się powiększa. Oczywiście na pierwszym miejscu jest Maybach jako marka, którą można było tworzyć i która mogła konkurować z Rolls-Royce'em i która zawojuje świat luksusu. No jak się okazało, nie. Niemcy z Mercedesa, z Daimlera nigdy nie powiedzieli, ile tak naprawdę stracili na promocji Maybacha, na tym, żeby w ogóle reaktywować tę markę. No ale wyliczenia takich jak ja, czyli dziennikarzy, mówią o miliardach euro gdzieś tam utopionych w różnego rodzaju akcje promocyjne, ale też było dużo innych rzeczy. Nie wiem, jakieś ciężkie Ople Insignia albo wchodzenie na przykład niektórych francuskich marek do segmentu premium, czyli takich samochodów luksusowych, a później się okazało, że ludzie tego nie kupują, albo robienie przez Fiata na przykład dużych samochodów, kiedy wszyscy wiedzieli, że Fiat robi dobrze, bardzo dobrze małe samochody, a oni nagle powiedzieli, że zrobią Kromę i ona będzie wielka i droga. No nie do końca się to wszystko udało. No i nie do końca udaje się też, jak się okazuje, odejście od fizycznych przycisków, pokręteł, klawiszy, tego rodzaju rzeczy. W elektromobilności jest tak, że rzeczywiście te ekrany dominują i na przykład Mercedes-Benz postawił na gigantyczne ekrany. W pierwszej elektrycznej, tak się mówi, elektrycznej S-klasie, czyli EQS-ie,

ale tylko robimy fizyczne przyciski. Matthias Geisen, szef sprzedaży Mercedesa, potwierdził Autokarowi, że marka wycofuje się z takiej filozofii wnętrz opartych wyłącznie na ekranach dotykowych, a Magnus Östberg, szef z kolei do spraw oprogramowania, potwierdził, że dane pokazują, że fizyczne przyciski wciąż są ok. No, dane, nie wystarczyło popytać, po prostu zatrzymać kogoś w Mercedesie albo takim drogim i powiedzieć: hej, no jak ci tam z tym ekranem? No dobrze, ale źle. Tak naprawdę dobrze, dobrze, ale tak naprawdę to wcale niedobrze. Kolejne firmy odchodzą od tego wszystkiego, natomiast też, żeby nie ogłaszać jakiegoś wielkiego triumfu tego, co rozsądne, wydaje mi się, że jednak w perspektywie takiej 5, 7, 10 lat, kiedy elektromobilność będzie już z nami za pan brat, jeśli nie myśli się nic innego, jakichś nowych paliw, no to będzie tak, że rzeczywiście te ekrany będą dominowały. No ale wycieraczki, serio, naprawdę z ekranu, to nie jest dobry pomysł. Albo szyby z ekranu, no to nie jest dobry pomysł. Jeszcze się zatrzymajcie. I Mercedes właśnie przyznał rację i jednocześnie dopisał się na moją prywatną listę w top.

Suburphonic, Mad About You. Powiem, że to niezłe. Słuchaczka, patronka Katarzyna napisała, że jak powiedziałem o wtopach motoryzacyjnych, to myślała, że nie chodzi o wtopy koncernów motoryzacyjnych, różnych Mercedesów i, nie wiem, BMW, tylko o moje

laptopy motoryzacyjne. No, pani słuchaczko, pani patronko, to jak ja bym zaczął o tym, to byśmy zagadali całe bistro i w ogóle nie byłoby niczego. Cytując klasykę, to było o czym innym, ale może kiedyś będzie też o moich wtopach motoryzacyjnych. Dobra wiadomość, bardzo dobra wiadomość. Okazuje się, że Tor Kielce, wiecie państwo, że była afera z Torem Poznań. Zamknęli, otworzyli, wszystko jest na razie okej. Nie zapowiada się, żeby było źle, ale infrastruktura motoryzacyjna w Polsce, motorsportowa, przepraszam, jest słaba. Natomiast może będzie lepsza, jeszcze lepsza, bo Tor Kielce w Miedzianej Górze może odzyskać dawną funkcjonalność. Okazuje się, że to jest taki tor, którego część jest drogą krajową numer 74, ale budują ekspresówkę, drogę ekspresową S74 i jak ją zbudują, to tą starą 74 dołączą do toru i być może będziemy mieli dwa pełne tory, gdzie można będzie robić wyścigi takie z prawdziwego zdarzenia. I na to czekam, a wiele razy się w Miedzianej Górze ścigałem.

Dziękujemy. Julia Nowaczyńska, Marcin Klimkowski z Paryża na chwilę, Michał Gąsiorowski, a za tydzień już w komplecie Resoraki życzą dobrego dnia.

0: Pobudka już po ósmej. Ja mam przed sobą pierwszą kawę.
1: Bistro.
0: Druga kawa będzie tuż po dziewiątej. Było ciepło, prawda? Teraz jest chłodno, ale w bistro zawsze jest smacznie. Michał Bonarowski, to jego zasługa, również zdradził mi, o czym dziś będzie opowiadał. Zajrzymy do włoskich muzeów kulinarnych. Dowiemy się, jaka polska zupa będzie na liście UNESCO. Ja tu już jestem niezmiernie ciekawa. Pojawiają się też kulinaria na Millennium Dogs Against Gravity. Nie wiem, czy tylko oglądać będziemy dokumenty kulinarne, czy może będziemy mogli coś popróbować. Michał wie wszystko. Zajrzymy też na talerz seniora i do naszego kalendarza kulinarnego. A po dziewiątej w studiu pojawi się dwoje wyjątkowych gości. Znają ich państwo. To zwracam się do stałych słuchaczy Bistro. Agnieszka Kraszewska i Aleksander Baron. Zazwyczaj rozmawiamy o kuchni polskiej, o takiej rodzimej sezonowości. Myślę, że szparagi albo chłodnik pojawią się na pewno. Ale dziś z Agą i Aleksem powędrujemy do Francji, bo oni właśnie stamtąd wrócili. Nie przedłużam, drodzy słuchacze, cieszę się ogromnie, że jesteśmy razem. Zaczynamy.

0: Wybrzmiewa jeszcze moja ukochana Macy Gray. Wtedy ją kochałam bardzo, wiesz, Michał?
1: Wtedy, czyli kiedy?
0: No, to był jeszcze zeszły wiek. Ta piosenka I Try, Macy Gray, ukazała się w 1999 roku. Wiesz, że ja ją znam na pamięć?
1: Przecież śpiewałam, to ledwo 27 lat temu, to jakby wczoraj.
0: No, ale zeszły wiek. Mam nadzieję, że odgłosili sobie państwo radio i... A może ja ją jeszcze dzisiaj zagram? Nie wiem. Dobrze, przepraszam, bo ja
1: może
0: się rozmarzyłam.
1: Może się zmieści. Dzień dobry, no Kasiu. Dzień dobry państwu. Dzień dobry, Katarzyno. Gdyż jeden z kolegów naszych radiowych ostatnio upomniał mnie, że przecież ty jesteś Katarzyna Pruchnicka. Więc żeby mówić do ciebie tak poważnie. Bo dzisiaj poważny temat.
0: No. Tak, a wiesz, jak ja o tym myślę, to ja bezpośrednio do tego kolegi będę mówić. Bo jeżeli my ze sobą rozmawiamy, to ja mogę do ciebie nawet powiedzieć: Misiek, no proszę cię. Ale jeżeli ja się przedstawiam, to nasi słuchacze już to wiedzą doskonale, że ja zawsze mówię Katarzyna Pruchnicka.
1: Zaległa cisza. I właśnie chciałem
0: powiedzieć... Pozdrawiam
1: tego
0: kolegę. Ciekawe, czy nas słucha.
1: On słucha wszystkiego.
0: Ja wiem.
1: On wszystko wie. Wiesz, to jest tak, że nic nie umknie tutaj. Żaden błąd językowy, ale nie... też i żadne dobre językowe sformułowanie nie tak umknie jest. Jego uwadze.
0: Tak, nie, taka praca, to my tu sobie żartujemy oczywiście, drodzy słuchacze, i to teraz do patronów. Drodzy patroni, my pracujemy nad sobą wszyscy. Tutaj się w radiu pracuje nad
1: bardzo,
0: jakością.
1: Bardzo, aż po prostu jesteśmy tacy spracowani, można powiedzieć. Kasia, gdzie ty masz koszulkę? Przed chwilą byłaś w koszulce. Ja widziałem, a teraz jesteś bez koszulki.
0: Ja mierzyłam, to znaczy, tylko.
1: W koszuli w sensie, ale bez koszulki Radia 357.
0: Ja mierzyłam tylko.
1: No tak,
0: ale
1: tak.
0: Mierzyłam, żeby wiedzieć, jaki rozmiar wybrać, bo nie wiedziałam, czy przytyłam chyba trochę ostatnio, a może schudłam, nie wiem.
1: I to my szybko tutaj państwu musimy instruktaż dać, że tak. Jeżeli będziecie zamawiać koszulkę Radia 357, na której aż dwa rysunki reprezentacja zespołu Bistro umieściła. Ja nie wiem, czy inna audycja ma aż takie fory. Chyba nie.
0: Nie.
1: To tylko u nas tak jest, że ty masz swój talerz z makaronem,
0: tak.
1: A ja mam talerz ze słuchawkami.
0: Fantastycznie to wymyśliłeś, wiesz, Michał?
1: Rozdzielili nas, to prawda.
0: No
1: bo jedno jest po jednej stronie tej koszulki, a drugi rysunek gdzieś tak w pępku. Mój jest na pępku, mnie... na brzuszku.
0: A mój jest na ramionku.
1: No bo ty nosisz często taką torebkę tutaj na ramieniu. To pewnie dlatego.
0: Żeby przykrywać to.
1: Chlebak w tym miejscu, czyli ty nosisz po prostu chleb i dzięki temu masz zawsze co jeść. Jeżeli ktoś z państwa będzie kupował koszulkę, która... Bo wspomniałaś, Kasia, o patronach. Ja właśnie dlatego tak. O tej koszulce powiedziałem, bo gdyby nie patroni, to oczywiście ta koszulka byłaby trochę mniej emocjonująca, bo nasi patroni, jak tak już stawali się patronami, to odsłaniali po kolei rysunki, które umieściliśmy jako redakcja na tej właśnie
0: tak,
1: koszulce.
0: To się działo w trakcie topu.
1: O, to było strasznie gorąco. Ale czy nie zaskakują cię wyniki topu?
0: Zaskakują.
1: Takie bardzo patriotyczne, bym powiedział.
0: No wiesz co,
1: państwowi się
0: ja myślę, że socjolog mógłby to skomentować bardzo tak jakoś, że to kultura, jest dobry materiał.
1: Kultura odzwierciedla tak. To, co myślimy.
0: Tak.
1: No i wracamy do koszulki. Otóż koszulka, jeżeli ktoś będzie kupował, to ja na przykład kupuję, a nie jestem wcale mikry, rozmiar M.
0: Wiem właśnie.
1: Gdyż to są koszulki w modnym rozmiarze, oversize, czy w stylu bardziej chyba.
0: Ale Michał, ja zawsze eleczki, a tu wiesz, co się wydarzyło?
1: No, suknia wyszła.
0: S.
1: No właśnie, S. Mówię, że suknia wyszła i z tej sukni to można po prostu się przepasać tylko sznurem i od razu na jakąś wiejską potańcówkę, jako i zresztą ja za chwilę uczynię.
0: Obfita Pruchnicka kupiła sobie eskę.
1: A może właśnie, Kasia, to koszulka ci powiedziała, że ty jakoś już...
0: Że mam
1: wiosennie już jesteś jakoś wzmuklona.
0: Albo muszę iść do psychoterapeuty, bo mam zaburzone postrzeganie siebie.
1: Możliwe, ale to dlaczego zaburzone? Pozytywne. To chyba nie jest zaburzone.
0: Że jestem obfita? Nie wiem.
1: No nie, bo koszulka za duża.
0: Ale odwrotnie. Ja myślę, że jest
1: Kasia, to wszystko w drugą stronę. I więc a propos potańcówki, to ja za chwilę na tę potańcówkę się udaję, bo dzięki cudom kolei polskich państwowych to będę za trzy godzinki będę w Malborku. I tam będę tak państwa zabawiał super. Różnymi dykteryjkami.
0: A założysz koszulkę?
1: No więc właśnie się zastanawiam, bo ja tej koszulki jeszcze nie dostałem, bo to jest tak, że my te koszulki naprodukowaliśmy, nas pieczętowe, te pieczątki były tam przybijane przez, no chciałem powiedzieć małe dzieci, ale nie, to raczej przez małych redaktorów. I Dla nas nie ma. To znaczy musimy naczekać się na swoje koszulki, które kupowaliśmy tutaj w pędzie, w ferworze, między jednym do drukiem, a drugim do drukiem. Strasznie dużo o tych koszulkach powiedzieliśmy, ale one fajne są.
0: Bardzo.
1: Jak tak patrzę, te 357 się odcina od tych kresek takich pikasowskich, można powiedzieć, bo kreski są zrobione rękami redakcji.
0: Ale ja muszę jeszcze powiedzieć o Dominice. To jest taka dziewczyna u nas, wyjątkowa, która się zajmuje, która tak pięknie zrobiła też cały pomysł i jakby wystrój i to wszystko, co widzieli Państwo na zdjęciach promujących top właśnie Polski, te pomarańczowe kolory i te gitary wszystkie, to był pomysł i wykonanie naszej Dominiki i ta koszulka to też jest jej pomysł, ona to potem graficznie ciebie ustawiła na pępku, a mnie na ramieniu, to ona to zrobiła.
1: I ja zaglądałem jej przez ramię, kiedy ona tak ustawiała, tak. Nie żebym podpowiadał, ale pamiętam rozkminę pod tytułem, czy to powinno być na całą koszulkę te wszystkie tak rozłożone grafiki, czy raczej właśnie skondensowane, skoncentrowane. One są troszeczkę skoncentrowane na tutaj jakby na głównie na korpusie.
0: Czyli no ale dobrze, żeby każdy był dobrze widoczny.
1: Tak, tak, tak. Nie. Ja mówię tylko o tym, że sam proces twórczy był taki bardzo rozłożony w czasie, a mimo, że tego czasu nie było tak dużo. No dobra. To koszuliny będziemy zakładali, jak będziemy tylko mieli. Ja raczej się dzisiaj nie pokażę w tej koszulce, bo jej po prostu jeszcze fizycznie nie mam.
0: Ja się pokazywałam sama sobie przed lustrem w toalecie.
1: Bardzo. A o, to była rewia mody, bo tutaj parę osób w tych koszulkach bladym świtem przebiegało. Dobrze, nie bez koszulek. I ja już, Kasia, z pytaniem do ciebie. Kiedy ty w kinie byłaś ostatnio?
0: Zaróżowiłam się ze wstydu, wiesz? Dawno bardzo. Bardzo dawno nie byłam w kinie. Z wygody przesiadłam się trochę na domowe oglądanie wartościowych filmów.
1: Można to nadrobić na Millennium Dogs Against Gravity. To jest taki festiwal filmów dokumentalnych,
0: tak.
1: Ale jest... Uważaj, Kasia, bo ty zapowiadałaś, że być może będą to filmy. Jeden.
0: No co ty?
1: Jeden sztuk raz.
0: Ale poczekaj, Michał, przepraszam, ja pamiętam wiele lat temu, dział w ogóle filmów, nie, przesadę.
1: Było na różnych festiwalach, tak, były na różnych festiwalach, owszem. Tym razem jest to...
0: Pięć smaków festiwal jest bardzo taki.
1: Piąta pora roku, też pięć, prawda?
0: Tak.
1: Czyli The Fifth Season, włoski. O Włoszech, dużo tam klimatów włoskich, o czterech, o pięciu szefowych, które swoje gotowanie, i to są takie szefowe, wiesz, i utalentowane, no i takie bardzo zorientowane na to, żeby łączyć tradycję z nowoczesnością i jednocześnie bardzo mocno się zagłębiać w kwestie kulturowe, o czym zresztą dzisiaj będziemy wielokrotnie mówili w trakcie audycji. Katerina Ceraudo, Martina Caruso, Valeria Piccini, Antonia Klugman, Christina Bowerman, od Rzymu przez Toskanię, Wyspy Paryjskie, owszem, bo to też tam bardziej dalej, no i Kalabria.
0: Che dolce, naprawdę.
1: O Włoszech też dzisiaj będzie. Otóż one mają swoją piątą porę roku, bo oprócz sezonowości... mają też taki czas, kiedy się zajmują swoim rozumieniem kuchni. Ja wiem, że to brzmi tak trochę ezoterycznie prawie.
0: Nie, wiesz co mnie zaciekawia?
1: Każda z bohaterek poświęca po prostu tej własnej, swojej historii i dochodzenia do kulinariów, ale też historii rodzinnej, jakiejś społecznej, sporo czasu. I ten czas to jest właśnie ta piąta pora, kiedy one są ze sobą, czyli każda ze sobą, chociaż no, muszę tu zdradzić się, że spotykają się w końcu wszystkie przy jednym stole, wiadomo, bo stół łączy. Więc to jest taki film, dokument z ich opowieściami, z takimi śmiechami czasem, z takimi, wiesz, to nie są wystudiowane wypowiedzi. To nie jest tak, że sadza reżyser i mówi, no i teraz pani nam opowie, jak to się zaczęło, że zaczęła pani gotować.
0: Taki włoski stół, Michał, tak?
1: Wiesz co, włoski, europejski. Bardziej taki europejski, ale film jest przesycony, bo ja oczywiście dla ciebie, Kasia, i dla państwa obejrzałem go wcześniej. Przesycony jest słońcem. Jest przesycony jest...
0: Raniutko jeszcze.
1: Fu. Przesycony słońcem, jak to zresztą we Włoszech, chociaż Włochy przecież różne, północ inna od południa, ale taki piękny jest szklany, bym powiedział. Celowo tego używam. Szklany w sensie naczyń, że tam cały czas patrzysz przez jakieś naczynia na rzeczywistość.
0: Gra światłem.
1: No bardzo. Właśnie, tak, tak, oczywiście. To jest super. I ja chciałem wszystkich zachęcić, żeby na ten film na przykład poszli sobie jutro, bo jutro jest ten film połączony z kolacją.
0: Ojoj,
1: o, tak.
0: Będzie jedzone?
1: Będzie jedzone i będzie prowadzone, bo Anna Tatarska, nasza redakcyjna koleżanka, będzie
0: super.
1: Prowadziła, jest takim, jak ona to o sobie mi powiedziała, jest takim hostką taką.
0: Hostką, ładne.
1: Po staropolsku.
0: O której?
1: O 16:30. Ja chciałem wszystkich Państwa serdecznie zachęcić i nie zachęcę, bo już wyszły bilety. Więc niestety...
0: Wychodzę.
1: Można sobie ten film obejrzeć po prostu tak normalnie, jakby bez konsumpcji, a konsumpcja będzie dość ciekawa. Mm-hmm. Bardzo fajne menu, bo będzie rzodkiewka z emulsją z brązowego masła, Kasia. Białe szparagi, sezon jest, z dzikim czosnkiem i wędzonym twarogiem. To jest bardzo polskie.
0: Tak.
1: To jest mocno polskie. Och, twaróg na
0: wędzony
1: koniec.
0: Wędzony twaróg, prawda?
1: To będzie super, a to przecież dopiero początek, bo to przystaweczka. No i będą nadanie główne, troszkę takie wegańskie historie będą, bo to kolorowe kalafiory z sosem z orzecha laskowego i ziołami.
0: Wiesz, co zrobię? Pójdę sobie na ten film bez kolacji, a do torebeczki wezmę rzodkiewki.
1: Więc będziesz wnosiła do kina jedzenie?
0: No ale, no, ja wiem.
1: Proszę
0: no,
1: pani, proszę pani, a Katarzyna wnosi jedzenie do kina.
0: Ale to nie będzie popcorn.
1: No, a
0: kieszenie sobie wypcham tymi rzodkiewkami.
1: No wiesz, jeszcze tak w maśle z wędzonym twarogiem i ja sobie wyobrażam, jak siedzą ludzie obok i ty wyciągasz to wszystko. Dobrze podwędzony jest.
0: Wypakowuję, a jeszcze tak trzymam na dłoni i częstuję obok.
1: Tak będzie, tak będzie. To jest tak. Trzeba się po prostu spieszyć. Jak się tylko ktoś dowie, że jest coś ciekawego kulinarnego, to się spieszy. I teraz, Kasia, mamy wybór. Mhm. Bo ja chcę zostać we włoskim klimacie, bo tak się zaczęło Dolce Vita. Trochę chłodno, ale mimo wszystko przyjemnie. Teraz czy po piosence?
0: Wiesz co? We włoskim klimacie, jakbyś powiedział jeszcze trochę, ja bym znalazła jakąś włoską bardzo klasyczną piosenkę.
1: Wymyśliłem sobie, że będę przez następnych kilka audycji opowiadać tobie, Kasia, Katarzyno i państwu o tym, gdzie fajnie do muzeów kulinarnych w Europie można sobie pojechać. I no, zaczynam od Włoch, bo Włochy to jest po prostu no, poezja. Ale od razu przestrzegam. Jeśli wybieracie się tam w sierpniu, to jest bardzo zła koncepcja, bo oni w sierpniu odpoczywają.
0: No tak, drugi miesiąc wakacji to jest absolutnie, Włosi wtedy wyjeżdżają, tam jest nawet zwiększony ruch na autostradach. No dobrze, nie mogło zabrzmieć teraz inaczej.

0: Mówiłam, że Macy Gray jest z zeszłego wieku, a wiesz, kiedy ta piosenka się błękitna, cudowna, Azzurro, Adriano...
1: Centano.
0: Tak, kiedy się ukazała? W
1: to też w zeszłym wieku. To jest w zeszłym wieku.
0: W zeszłym wieku, 1968 rok. Paolo Conte napisał tę piosenkę.
1: Czyli to jest, Kasia, to już 60 lat mniej więcej.
0: Tak. Tak, nawet 50.
1: No dzisiaj 60 to jest nowa 30. Wiesz, to jest jakbyś, no tak sobie można pomyśleć, zresztą o seniorach będziemy mówić pod koniec audycji i tam jest taka klasyfikacja. Powiem ci, że mnie włosy stanęły na głowie. Nie miało za dużo stawać, jednak było mocno, bo jestem zaklasyfikowany już do grupy seniorskiej. I nie wypominając wieku, nie wypominając wieku, Kasia.
0: Ja też?
1: Przekonamy się.
0: Urany.
1: Proszę Państwa, zostańcie z nami, bo już za 30 minut okażemy się, czy Katarzyna Pruchnicka zakwalifikowała się do grupy senior.
0: Ciekawe, dobrze. Będę walczyć.
1: Ale oprócz seniorstwa to, a może właśnie blisko z seniorstwem, to ja bym podpytał Ciebie, jakie Ty liście już jadłaś tego roku? Z nowalijek?
0: Jakie liście?
1: Tak.
0: Z nowalijek.
1: Czy była tam choćby botwinka na przykład, albo
0: wiesz,
1: liście buraka?
0: Tak, botwinę jadłam absolutnie.
1: Szpinak to jest takie trywialne.
0: Nie, nie jadłam tegorocznego szpinaku, chociaż szpinak jadam. Co ja tam sobie zerwałam, wiesz co, mam piękną pokrzywę w ogródku. Miałam ochotę coś z nią zrobić, ale nie zjadłam. Wiesz co, to chyba tylko botwina, cudowny chłodnik zrobiłam.
1: No, marigolda można sobie w skrzyneczce zachodować, to właśnie będzie taki bardzo przyjemny. My tak mamy, my już posadzone mamy, tak?
0: No coś ty.
1: Nasza domowa ogrodniczka już posadziła.
0: Pozdrawiam domową ogrodniczkę z całego serca.
1: Będziemy mieli w sałatce, to jest pyszne, to jest takie, wiesz, i delikatniutkie, ale jednocześnie taki lekko buraczny. Czany posmak tym wszystkim jest. Polecam Państwu marigold, bardzo, bardzo dobre. I ci Włosi, bo już do tego wracam, biorą sobie taką botwinkę, liście buraków, czasem szpinak albo jakieś inne listki, no warzywa liściaste. Podsmażają to wszystko z czoskiem i cebulą i to wszystko pakują do ciasta i wiesz, co oni z tym robią?
0: Pieką.
1: Tak, i dodatkowo jeszcze posypują to na przykład parmigiano reggiano, żeby to było takie bardziej serowe, jakby mogli czegoś nie posypać, prawda? Albo innym serem również znanym, ale akurat parmigiano reggiano jest dość często.
0: Pecorino romano.
1: Dokładnie.
0: Azzurro.
1: I proszę ciebie, oni... Proszę ja ciebie. O, to jest takie seniorskie. Proszę ja ciebie. I oni to wszystko wzięli, zapakowali i wpisali to na listę dziedzictwa europejskiego. Tak jest.
0: Sobie tam wymieszali te liście z czosnkiem i parmigiano na wierzch i to, że lista?
1: No to już tak wiele lat temu oni sobie tak wymieszywywali, a następnie udowodnili, składając wniosek odpowiedni.
0: Ale nie, no dobrze, kibicuję.
1: Ta tradycyjna, wytrawna tarta, bo to jest tak właśnie zaklasyfikowane, z okolic Reggio, to właśnie Emilia w Emilii Romani. Znana jest od XIX wieku, ale wcześniej ją jadali. Takie są tutaj przesłuchy. Ciasto jest bardzo cienkie, kruche. W cieście jest mąka pszenna i smalec. Taki jest tutaj skład. I oni sobie to wpisali, wyobraź sobie, 27 marca.
0: Tego roku?
1: Tego roku sobie wpisali. Tacy są dzielni. A wiesz, co myśmy wpisali?
0: No właśnie.
1: Myślisz, że chociaż cokolwiek wpisaliśmy?
0: Wychodzę.
1: Owszem, tak, bo jak sobie tak już się samobiczujemy, że my Polacy to nic nie potrafimy, nieprawda. Otóż my złożyliśmy aż 3 wnioski.
0: Super.
1: Czyli oni jeden, znaczy mają wpisane, a my złożyliśmy 3 i to nie znaczy, że to jest jeszcze wpisane, bo jest teraz okres na protesty. Bo gdyby się okazało, że ktoś stwierdza, że to jest nieprawidłowo wpisane, albo że to nie powinno się znaleźć na liście unijnej,
0: albo że to jest ich
1: chronionego oznaczenia geograficznego albo podobnego znaku, no to wtedy jest czas. Na razie my wpisaliśmy kiełbasę pradziada z Dukli, to znaczy zawnioskowaliśmy. To jest taka kiełbaska wędzona z okolic Dukli na Podkarpaciu, jak to zresztą nazwa wskazuje. Bardzo charakterystyczna jest taka brązowo-wiśniowa barwa, bo to jest właśnie takie podwędzenie wiśni. Ale tam w środku jest, Kasia, wątróbka, pieprz, czosnek, oprócz mięsa oczywiście. Wszystko musi być ręcznie krojone, absolutnie ręcznie też wędzone, więc tak jest bardzo, bardzo kultowy. Druga rzecz, którą sobie zawinszowaliśmy, proszę ja ciebie, do wpisania na tę unijną listę, to są jabłka krajeńskie. Czyli już nie tylko, tak? To już będzie czwarta kategoria jabłek, którą mamy wpisaną. Będziemy mieli wpisaną. I teraz to będą jabłka z odmiany Gala, Golden Delicious, Jona Gold, czyli to jest Red Jona Prince, albo Jana Prince, jak ktoś woli, i szampiony. Szampiony, jak sama nazwa wskazuje, nazwa pochodzi z Czech.
0: Ale gdzie na przykład krąselka?
1: Ale nie, to nie chodzi o to, to w innych regionach, bo to jest region, tak, bo to jest region, uwaga.
0: Antonówka.
1: Południowy Stok Krajny się to nazywa. Powiaty bydgoski, nakielski i pilski. No i to są, wiesz, żyzne, brunatne gleby. I my coś takiego sobie wpisujemy i protesty można składać bardzo króciutko, bo... przepraszam, już nie można składać, już się zaklepało się. Tak, do kwietnia.
0: A ja mogę zgłosić Antonówkę?
1: Możesz zgłosić, ale to musiałabyś się z tymi, co Antonówkę uprawiają...
0: A ja mam na działce Antonówki.
1: To sobie zgłoś tą... O, działkową! Kasia! Zrób zdjęcia.
0: Na Rodosie, na Siekierkach warszawskich.
1: No i tam wtedy zgłosisz i oni ci to...
0: Dwie chyba. Mam takie, owocują
1: nikt
0: na zmianę,
1: nie zaprotestuje,
0: wiesz?
1: Przede wszystkim.
0: Nie, nikt. Bo mnie...
1: chyba, że dla żartu.
0: Dwie Antonówki mam i tak.
1: I to było takie śmieszkowane, bo kiełbasa, no fajna, wiadomo, super, kibicujemy. Jabłka też jak najbardziej, polskie jabłka, mocna rzecz. Ale trzecia rzecz, którą zgłosiliśmy, i to jest, proszę pani, polska gęś owsiana. Mocna rzecz, jak ktoś jada mięso.
0: Dopiero teraz.
1: Ojej, no tak wyszło, tak? I też już zapadł okres protestu, więc prawdopodobnie będzie to zatwierdzone. Także czekamy. Wracam do Włochów. Bo gdybyście państwo chcieli sobie nie tyle coś pozgłaszać, ale sami się wyedukować, no to nie w sierpniu, bo oni tam mają zamknięte na cztery spusty, ale porządni ludzie odpoczywają. Ale lipiec i inne miesiące, i wrzesień też jak najbardziej. Zresztą wrześniowa pora chyba lepsza do zwiedzania.
0: Ale wiosna też.
1: Jest sporo różnych muzeów w różnych miejscach we Włoszech i praktycznie w każdym regionie jest po jednym, po dwa, z wyjątkiem Emilii Romani. Która ma tych muzeów, Kasia, ile?
0: 8-10.
1: Proszę pani. Tak, dużych jest to właśnie około 8, ale takich, wiesz, solidnych, no dużych, tak. Ale tam jest 27 takich muzeów. Czyli jedziesz sobie tak zwaną aleją muzeów i jak się dostaniesz do środka, bo niektóre są oblegane, niektóre są trochę mniejsze i niekoniecznie oblegane, są niektóre trochę poza trasą, to możesz sobie do takiego muzeum wejść. Ja tylko kilka z nich wymienię, bo na pewno trzeba pójść do Muzeum Parmigiano-Reggiano. W regionie parmeńskim, wiadomo, koniecznie. To jest 120 eksponatów z XIX, XX wieku. No tam jest wszystko o serowarstwie. Oczywiście książki kulinarne też można tam pooglądać, poczytać. Receptury, no wszystko. Łącznie z recepturami, uwaga, z bokaccia. Mhm. O, to już jest taka mocna historia. Muzeum Szynki Parmeńskiej, wiadomo, że trzeba. To jest must. Muzeum Salami Felino musi być. Muzeum Cutatello i Masale, no to jest zresztą rodzinne muzeum, musi być absolutnie. Muzeum Pomidorów. I w Muzeum Pomidorów, co jest najfajniejsze? 105, nie teraz 106, puszek po pomidorkach.
0: Różnych.
1: Bardzo różnych. No i Fiat Topolino, który był pojazdem reklamowym. Taki malutki Fiacik. Muzeum Makaronu, wiadomo, że trzeba być. Tam jest aż 10 działów. To jest w ogóle niesamowite. Można tam spędzić bardzo dużo czasu. Ale Włosi, z którymi rozmawiałem, tak w ogóle podpytując, co by tam fajnego można było obejrzeć, mówią, że tak, że trzeba iść do Muzeum Moctu, tak, że trzeba iść czasem do Muzeum Wina, chociaż na przykład toskańskie moim zdaniem jest ciekawsze, i oliwy, i na przykład Muzeum w Modenie, czyli tradycyjnego osoba samicznego. Ja nie wiem, czy jest bardziej ikoniczny
0: niż
1: modeński. Sala jest w kształcie beczki. I no, jest 10 tysięcy małych beczek, więc to już to robi wrażenie. To jest mega, mega historia. Ale takim hitem, i to nie do końca z muzeum, to jest trochę gospodarstwo, jest Casa Artusi. Forlim Pampoli, dobrze wymówię. To jest pierwsze na świecie Muzeum Kultury Gastronomicznej poświęcone włoskiej kuchni. No a oni w ubiegłym roku, w grudniu, wpisali sobie całą swoją kulturę gastronomiczną na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. I tam jest wszystko. Biblioteka, restauracja, szkoła gotowania, sale degustacyjne. Tam można spędzić te 3 dni. Natomiast są takie unikatowe. Na przykład Muzeum Lodów jest w Anzola dell'Emilia. Bardzo fajne i jest interaktywne. Można sobie te lody
0: zjeść. Super.
1: Zakręcić. Można je nie tylko zjeść. Ale to ciekawostka, bo lody włoskie są z Paryża.
0: Słucham.
1: No właśnie tak to jest. Trochę tam poimportowali, tak? Nie wszystko mają. Tak, my też mamy dużo importowanych rzeczy.
0: Ale od nas też trochę importują.
1: I jest fabryka marynowania węgorzy. To jest małe muzeum, raczej właśnie fabryka.
0: A to brzmi po polsku.
1: Bardzo fajne węgorz. To jest. Co tu jeszcze z takich bardziej historii mocnych? Muzeum soli. I uwaga, jest tam słodka sól z nadmorskich solnisk. Tak, można coś takiego obejrzeć w Cerwi. No i jeszcze mógłbym tu wymieniać, więc ja już Państwa nie będę męczył, ale podpytałem sobie osobę, która jest mocno zanurzona w kulturze włoskiej. Julię Wollner jest i redaktorką naczelną magazynu i takiego podcastu Lentem. Zresztą mieliśmy ją tutaj kiedyś.
0: Tak, pozdrawiam bardzo serdecznie. Spotkała, ona tu mieszka, wiesz, niedaleko nas.
1: A myślałem, że we Włoszech, patrz, no. To miałaby daleko do pracy, nie, gdyby ona tam mieszkała we Włoszech, nie we Włochach.
0: Nie.
1: Jest miłośniczką Włoch. Zapytałem, co takiego ciekawego w tych muzeach można zobaczyć, ale nie to, co jest z listy, no bo to ja Państwu przedstawiłem przed chwilą. W folderze można sobie zobaczyć, co tam jest ciekawego, co można dotknąć, posmakować, gdy będziemy tam na wakacjach.
2: Myślę, że przede wszystkim musimy się nastawić na inne podejście do jedzenia niż mamy na co dzień. Bo zwykle, nawet jeśli lubimy celebrować posiłki, to myślimy o jedzeniu przede wszystkim jako o czymś, co dostarcza nam kalorii i pozwala nam funkcjonować. We Włoszech to jedzenie ma zupełnie inny wymiar. Taką pierwszą rzeczą, która przychodzi mi do głowy, to fakt, że jedzenie ma wymiar kreatywny, ma wymiar kulturowy. Jest nieustannie przez tą ludzką kreatywność przetwarzane. Takim miejscem, w którym chyba najbardziej to czuć, jest Parma w Emilii Romanii, które zresztą zostało ogłoszone stolicą kreatywnej kuchni włoskiej, gdzie właśnie te tradycyjne potrawy są często serwowane na nowe sposoby, przetwarzane, udoskonalane, chociaż no, przecież nasza taka pierwsza myśl to jest taka, że to włoskie jedzenie już nie może być doskonalsze, a okazuje się, że można jeszcze ciągle coś z nim zrobić. Druga taka myśl, którą myślę trzeba mieć gdzieś tam z tyłu głowy, jeśli chcemy smakować to włoskie jedzenie i właśnie poznawać je w tamtejszych muzeach, to taka myśl, że jest to dobro historyczne. Włosi o tym pamiętają na co dzień. Weźmy sobie na przykład parmezan, który jest podstawą absolutną we włoskiej kuchni. Warto pamiętać, że daje się go we Włoszech malutkim dzieciom. My byśmy niemowlakom nigdy w życiu parmezanu nie dali, a we Włoszech to jest no, jeden z pierwszych produktów, które maluchy smakują. Parmezan to jest coś, co jest produkowane w dokładnie ten sam sposób od prawie 1000 lat. I Włosi o tym pamiętają. Oni znają tę tradycję, znają te procesy, lubią o tym rozmawiać, mają taką perspektywę rzeczywiście historyczną na to, co biorą do ust. Nawet fakt, że właśnie pewne rzeczy powstają tak jak w dawnych czasach, uważa się, że ta perfekcja już została gdzieś tam osiągnięta i warto się tej tradycji trzymać. Trzecia rzecz, która przychodzi mi do głowy, to fakt, że zwiedzając muzea poświęcone kulinariom i smakując włoskie jedzenie w miejscu, w którym ono powstaje, często zdajemy sobie sprawę, patrząc na Włochów, jak wiele szacunku i wiele czułości oni temu jedzeniu okazują, poświęcają. Myślę sobie na przykład o tym, że w Bolonii, w tamtejszej izbie handlowej też wielowiekowej, w samym centrum miasta, w pięknej sali, w pięknej eleganckiej szafie, w pięknej eleganckiej szkatule przechowywana jest wzorcowa tagliatella, czyli ta wstążka makaronu, która ma dokładne wymiary, co do właśnie milimetra, co do najmniejszego szczegółu dopracowana. To pokazuje, jak wielki szacunek, prawda, Włosi w sobie noszą i jak bardzo tam do tych wszystkich detali przywiązują wagę. Mam takie wspomnienie, kiedyś obserwowałam dyrektora jednego z włoskich muzeów kulinarnych w Parmie właśnie, który miał przy wejściu do swojego miejsca pracy taki wielki ceramiczny pomidor stojący na komodzie i za każdym razem, kiedy go mijał, głaskał go, dotykał go ręką i spytałam go, dlaczego pan to robi? On powiedział, wiesz, ja za każdym razem, jak przechodzę koło pomidora, który jest podstawą mojej diety, chcę mu właśnie okazać tę czułość, przypomnieć mu, że o nim myślę. Także wydaje mi się, że to jest coś bardzo pięknego.
1: Trochę jak z filmu Felliniego, nie?
0: Ale to było... No tak,
1: odjechane,
0: wiesz co?
1: Powiedziałby, żeby głaskać pomidorka. Ale fajnie takie sobie zagłaskać pomidorka każdego ranka.
0: Każdego ranka, ale ja też na przykład, jak już jest sezon na pomidory i jak one, te ogonki mają takie, te pomidory pachną inaczej. Wiesz, ja lubię nawet dotknąć, ten zapach mieć na palcach, rozetrzeć trochę. To jest
1: fajne jest, że pomidor pachnie inaczej i ogonek pomidora pachnie inaczej. To jest, jak się rozłoży te dwie rzeczy i włoży w dwie ręce i zaczynasz wąchać raz lewą, raz prawą, to jest bardzo ciekawe wrażenie. I pewnie takie rzeczy też można sobie w ogródku z innymi rzeczami zrobić, które będą rosnąć, na przykład z tymi listkami. Ja jeszcze dopytałem Julię o coś, co jest mniej oczywiste, co nas być może zaskoczy, co takiego będzie niespodziewanego z perspektywy polskiego turysty. No oczywiście pytałem ją jako bywalczynię, bo wiem, że jest miłośniczką. Co zapamiętała, może jako jakiś szok w takim muzeum?
2: Wiesz co, w zeszłym roku byłam w Emilii Romani właśnie między Parmą a Modeną na obiedzie w Starej Acetai, w takim miejscu, gdzie produkuje się ocet balsamiczny, a jednocześnie była tam restauracja w ogrodzie i ugoszczono nas w tradycyjny sposób. Podano nam wino Lambrusco, Tigelle, czyli takie bułeczki płaskie, też typowe dla tej okolicy. I to, co zaskoczyło mnie odrobinę, chociaż no już coraz mniej rzeczy mnie zaskakuje, bo jeżdżę do tych Włoch od wielu lat, zaskoczył mnie fakt, że na stół wjechał smalec. My, myśląc o włoskiej kuchni, rzadko kiedy kojarzymy ją z takimi cięższymi smakami. Smalec raczej nam się kojarzy z naszą szerokością geograficzną. Takie połączenie, mianowicie pieczywo, na to smalec, na to parmezan i do tego lambrusko, okazuje się, że jest dosyć tradycyjną przekąską tam. Wynika to z tego, że starają się wykorzystać każdą część mięsa, żeby nic się nie zmarnowało, więc z jednego kawałka produkowane są różne wędliny, wykorzystywana jest skóra, no wykorzystywany jest właśnie też ten smalec. Kolejna rzecz to kwestia smakowania w zasadzie wszystkiego. Celebrowania smaków, szukanie nut zapachowych, nut smakowych w produktach, które nam się z tym nie kojarzą. Nam się wydaje, prawda, że smakować i szukać nut zapachowych i aromatów to można w winie, no może ewentualnie ktoś szuka w kawie. Tam właśnie na przykład takie rzeczy robi się z octem, czy robi się z parmezanem, który w zależności od tego, jak długo dojrzewał, ma zupełnie inny smak. Ten ma bardziej orzechowy, ten ma bardziej kwiatowy, ten jest słodszy, ten jest delikatniejszy. Także każdemu smakowi, każdemu produktowi poświęca się czas i poświęca się uwagę. Wydaje mi się, że ta uwaga to jest coś takiego, co bardzo tutaj jest wyróżniające. No i chyba może być dla nas zaskakujące.
1: Miło. Takie zaskoczenia. Włochy fajne, warto, a w przyszłym tygodniu Hiszpania.
3: Wow! Dobrze, a teraz Coldplay.

0: Bistro.
1: Ale wiesz co? Przed audycją, Michał, to ty mi coś mówiłeś, że jakaś polska zupa tam coś...
2: No właśnie, bo wiesz co, powiem ci, że oprócz wpisywania produktów na listy unijne, choćby właśnie chronionego znaczenia geograficznego czy tradycyjnej specjalności, to jest parę innych takich list, na których trzymamy bardzo ważne rzeczy dla nas, ciekawe. I zastanawiam się, dlaczego dopiero teraz, ale wpadliśmy tutaj jako społeczeństwo na pomysł, żeby rosół wpisać na taką listę.
1: Powstrzymuję się, żeby nie powiedzieć nareszcie. Nie powiedziałam.
2: Nie, właśnie, możesz powiedzieć nareszcie, bo to troszkę jest nareszcie, ale wiesz, no dobre rzeczy trzeba czasem poczekać.
1: Nie, no tak.
2: I nie ma co tutaj wyrzekać. Wiadomo, dobrze, że ten rosół być może, to wcale nie jest takie oczywiste, na niejednej zresztą liście się znajdzie. On jest bardzo ważny. To jest bardzo szczególna polska zupa i ona towarzyszy nam od wieków. Ja mam trochę wątpliwość taką, że rosół jest zupą bardzo prostą. To znaczy... czy klarowną, jeśli to rosół, klarowną oczywiście, taką czytelną i zastanawiam się, czy to jest, to mam taki kompleks troszeczkę chyba, że to może jest właśnie za proste, ale to wiesz, to jest moje subiektywne odczucie.
1: Ale zobacz.
2: Ze mną. Państwo piszcie, że ja się mylę, michal.bonarowski@radio357.pl. Czy ja się mylę?
1: Mylisz się. Wiesz dlaczego? Zobacz, różne rodzaje mięs, a jakby tam była w rosole, wyobraź sobie na przykład wołowy, to jest oczywiste, ale może też kawałek cielęciny, albo może na przykład kaczka, wiesz, i z tego ten rosół, to daje niesamowity aromat. Te mięsa, tak.
2: I dlatego między innymi ta procedura... najpierw opracowania, a później wnioskowania o to, żeby ten rosół był najpierw na jednej, zaraz powiem na jakiej, potem na drugiej też powiem na jakiej liście, to będzie długa procedura konsultacyjna.
1: No tak, no przecież czy cebula opiekana, czy bez cebuli, czy dajemy tam lubczyk, czy bez lubczyka. No Michał, tysiąc pytań.
2: Tak, ale ty Kasia mówisz tylko i wyłącznie o warstwie kulinarnej.
1: Tak.
2: O tym, co jakie składniki przygotowane, jakie techniki. To jest ważne. Ale przy wpisywaniu na listę dziedzictwa niematerialnego to nie jest najważniejsze. A, właśnie. Dział rekonstrukcji historycznej w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie już rozpoczął właśnie taką procedurę. Takie działania związane z wpisaniem tradycji rosołu. O, bo to jest właśnie odpowiednie sformułowanie. Nie rosołu, tylko tradycji rosołu w Polsce. I to my mówimy tutaj o Polsce w bardzo szerokim rozumieniu. I tej Polsce, jaka jest dziś, i tej Polsce, jaka była kiedyś.
1: Ale to gigantyczna robota, super.
2: Bardzo. Oni już trochę podciągnęli, zresztą zaraz się o tym przekonamy od moich rozmówców, na krajową na razie listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Są już po wielu miesiącach analiz, naprawdę. To bardzo duża była ciężka robota i taka naukowa bardziej nawet. No i zapytałem dwoje aktywistów z licznego zespołu, Adriana Ordakowskiego, on jest kuratorem projektów kulinarnych w muzeum, i też podpytywałem dr Magdę Tomaszewską-Bolałek, koordynatorkę projektu, o to, co się z tym rosołem będzie działo. Zacząłem od pytania, skąd się właściwie wziął pomysł na wpisanie rosołu, czy tradycji rosołu na listę dziedzictwa niematerialnego krajowego, ale potem być może, uwaga, UNESCO.
3: Pomysł wziął się z tego, że nad rosołem pracujemy już wiele lat. W Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie prowadzimy warsztaty kulinarne z kuchni dawnej, między innymi z kuchni staropolskiej, a jednym z takich sztandarowych dań tej kuchni był właśnie rosół polski. Więc mamy tutaj piękne do czynienia i konotacje z takim daniem, które jest bardzo reprezentatywne, bardzo bogate, no i pokazuje, że te korzenie ma gdzieś bardzo głęboko. Ten rosół bardzo ewoluował, a przede wszystkim interesuje nas to, że ta tradycja jest bardzo żywa. Jest to danie, którym warto się pochwalić, bo jest to danie, wokół którego narasta bardzo wiele takiego sensu kulturowego. Oczywiście też tutaj aspekt kulinarny jest nie mniej ważny, bo też wymaga pewnych technik, zrozumienia i przede wszystkim czasu i uwagi, żeby to danie przygotować.
2: No a potem zapytałem też Magdę Tomaszewską-Bolałek, dlaczego właściwie wybór padł na rosół.
4: Rosół w polskiej kulturze wydaje mi się takim bardzo istotnym elementem naszego dziedzictwa kulinarnego, ze względu na to, że po pierwsze jest to coś, co ma bardzo długą tradycję i to bardzo długą, udokumentowaną tradycję, dlatego że jedna z pierwszych takich najbardziej istotnych wzmianek dotyczących rosołu, która się pojawia, to jest

0: Kucharska, czy są to bardziej regionalne książki kulinarne, rosół jest takim daniem, które praktycznie pojawia się zawsze. Do tego jeszcze, jak sobie popatrzymy na ogólnie kulturę kulinarną na przestrzeni wieków, to ten rosół z kultury dworskiej, bo oczywiście jest to danie wywodzące się i zakorzenione bardzo mocno w kulturze dworskiej, dlatego że rosół był gotowany na dużej ilości mięsa. Bogactwo mięsa było bardziej związane z kuchnią raczej szlachecką, ale później oczywiście ten rosół wraz z poprawą sytuacji ekonomicznej zaczął się zmieniać i zaczął się stawać takim daniem, które trafiało pod strzechy domost. Oczywiście też przez bardzo długi czas ciągle był taką potrawą luksusową, zarezerwowaną na ważne wydarzenia w życiu rodzinnym. Więc szty, komunie, wesela, stypy. Do tego jeszcze przecież mamy instytucję niedzielnego obiadu, na którym też rosół pojawia się bardzo często.
1: Tak, to wszystko się zgadza, ale rosół jest super też dlatego, że można tam nagotować te mięsa, a potem mieć drugie danie, bo zjeść sobie te mięsa z ziemniakami.
2: Różne rzeczy można mieć z rosołu, o tym zresztą za chwilkę ja opowiem, podzielę się swoimi doświadczeniami. No dobra, ale to nie jest tak, że jest jeden rosół, prawda? Wiesz, bo my patrzymy na rosół. No to wiadomo, taki ikoniczny. Biały talerz, najlepiej, żeby miał zdobienia, kruseczki w środku, troszkę marcheweczki.
1: Ten... Oka na rosole.
2: Oka muszą być w środku, wiadomo. No właśnie niekoniecznie. I to potwierdza zresztą Magda Tomaszewska-Bolałek.
0: Rosół to przede wszystkim comfort food, coś, co jest nierozerwalnie związane z domem rodzinnym, bo jest to danie, które w każdym domu smakuje inaczej. Każda rodzina ma swój unikalny przepis, unikalny sposób podania rosołu. Jedni jedzą z ziemniakami, inni jedzą z makaronem. Mamy różne typy makaronów, które są używane i przygotowywane do rosołu. Spotkałam się z rosołem z dodatkiem gotowanej kaszy manny, więc tych wersji jest bardzo dużo, więc dla mnie rosół to przede wszystkim dom, to jest rodzina, to jest ciepło, to jest coś, jak się wraca do domu, bardzo chętnie by się zjadło. Zresztą nawet w polskiej kulturze rosół ma wręcz magiczne znaczenie, dlatego że jest to coś, co zawsze związało się z niewyobrażalną troską. Kiedy byłeś chory, kiedy byłeś zmęczony, kiedy potrzebowałeś energii, to się przygotowywało rosół. Rosół był dla chorych, rosół był dla zmęczonych, rosół był, żeby kogoś pokrzepić. Bardzo często rosół też podawano na różnego rodzaju ważnych uroczystościach, właśnie żeby też podkreślić ich znaczenie.
2: Gdzie powiem.
1: Ale to właśnie tak my rozmawiamy też. Teraz możesz już mówić tak, no, takie rzeczy, które będą słyszane dla słuchaczy, Michale.
2: Dobrze, będę już teraz mówił absolutnie na czysto, jak to mówią. No więc wiemy już, że nie jest ten jeden rosół, bo zup rosołopodobnych jest na świecie mnóstwo. No więc co będzie właściwie treścią tego wpisu? Jak ty, Kasia, myślisz? Co to może być?
1: Sposób przyrządzania.
2: Możliwe.
1: Możliwe, albo też może skąd te produkty.
2: Możliwe?
1: Nie wiem, powiedz mi.
2: Przekonajmy się.
0: Istotnym elementem jest kultura. Jeśli chodzi o wyjątkowość rosołu, to tak naprawdę nie chodzi tylko wyłącznie o składniki, które są używane do jego przygotowania. Dlatego, że jak spojrzymy sobie na mapę światową, to tych dań rosołopodobnych, można powiedzieć, znajdziemy bardzo dużo. Ale to właśnie kultura kształtuje to unikalne podejście do tego dania. To, jaką my wartość emocjonalną, jaką my wartość historyczną przypisujemy rosołowi, to wpływa na to, jak on jest odbierany. Więc to nie tylko chodzi o same składniki, czy ktoś gdzieś w innym miejscu na świecie przygotowywał zupę na bazie wywaru mięsnego, czy ktoś dodał ten czy inny składnik. Tutaj kultura kształtuje bardzo mocno nasze wyobrażenia dotyczące produktów, dotyczące dania. I to jest najbardziej istotne, bo rosół to nie są tylko składniki, to nie są wartości odżywcze, to jest ta przede wszystkim otoczka kulturowa, która sprawia, że on odgrywa w naszym życiu tak istotną rolę.
1: Kulinaria takie są, bardzo mi się to podoba, wiesz?
2: No, myślę, że to będzie bardzo ciekawa procedura. My będziemy ją relacjonować oczywiście. Ciekawe też będzie, jakie są kryteria tego wpisu. Wiesz, bo to nie jest wcale tam, wystarczy dwie linijki spełnić. Nie, właśnie tam trzeba bardzo dużo zrobić. No i czy my mamy szansę? Co wcale nie jest takie super oczywiste. Wiesz, jakie elementy będą brane pod uwagę, ale już przy rozważaniu samego wniosku.
0: Jeśli chodzi o wpisy na listę niematerialnego dziedzictwa, czy to polską, czy to listę UNESCO, tak naprawdę tutaj ogromne znaczenie ma to, czy dany produkt, praktyka kulinarna, historia potrawy jest bardzo mocno osadzona w kulturze danego kraju. Tutaj przede wszystkim chodzi o wykazanie ciągłości pewnego zjawiska i tego, jak to zjawisko wpływa ogólnie na kulturę w danym kraju.

0: I Rosół jest właśnie świetnym przykładem tego, dlatego że po pierwsze mamy ciągłość. My mamy zachowaną ciągłość kultury, która trwa już bardzo długo, bo oczywiście musimy też pamiętać o tym, że jeżeli coś się pojawia w źródłach pisanych, to bardzo często oznacza to, że istniało dużo wcześniej. Więc mamy bardzo długą historię rosołu w Polsce. Do tego mamy ten rosół udokumentowany w, nie tylko jeśli chodzi o książki kulinarne, ale także inne źródła kultury, bo on się pojawia w literaturze, on się pojawia tak naprawdę w naszym codziennym życiu, w wyobrażeniach, właśnie w tej kulturze magicznej związanej z dbaniem o tego drugiego człowieka. Więc mamy bardzo dużo też takich wątków kulturowych, które nie tylko są związane czysto z kulturą kulinarną. I jakby to też będziemy próbować pokazać, że ten rosół to właśnie nie tylko przepis, to nie tylko coś, co podajemy, co jest ważnym elementem naszej kultury gastronomicznej, ale także właśnie ta kwestia kulturowa. Bo to nie chodzi tylko o to, żeby pokazać, że ktoś coś je, ale jaką rolę ten produkt, czy to danie odgrywa w kulturze kulinarnej danego kraju i w ogóle w kulturze danego kraju.
1: A po co, ty myślisz, Kasia, my wpisujemy taki rosół na listę? Czy chcemy wpisać na listę?
2: Żeby był na papierku nasz.
1: No dobra, ale co z tego wynika?
2: Nie wiem.
1: I ja też się nad tym zastanawiałem, bo to niby właśnie jest takie oczywiste. To byłoby fajnie powiesić taki dyplom na ścianie dla rosołu, prawda? No właśnie, zapytałem więc Magdę, co właściwie będziemy z tego mieć, że rosół zostanie wpisany na jedną albo na drugą listę?
0: No i właśnie tutaj dochodzimy do bardzo ciekawej rzeczy, którą ja się na co dzień zajmuję, a mianowicie dyplomacji kulinarnej, bowiem obecnie kultura kulinarna jest jednym z najskuteczniejszych typów soft power, czyli takiego lekkiego, miękkiego oddziaływania na opinię społeczną. Obecnie coraz więcej krajów promuje się przede wszystkim przez kulturę kulinarną, dlatego że jest to temat przyjemny. Temat, który jeszcze w szczególności w trudnych czasach przyciąga ludzi, a zresztą jedzenie ma takie właściwości kojące i raczej kojarzy się pozytywnie niż negatywnie, więc jest to bardzo skuteczny typ soft power, który wykorzystują kraje.
1: No dobra, to wróćmy w takim razie do szarej rzeczywistości. Droga rosołu na listę niematerialnego dziedzictwa jest dość długa. Co teraz będzie się działo z procedurą? O to zapytałem z powrotem Adriana Ordakowskiego.
3: Najpierw należy rosół wpisać na tą niematerialną listę dziedzictwa kulturowego. Jest to zadanie, które niesie ze sobą bardzo wiele formalności i przygotowania takiego kompletnego wniosku. I to jest pierwszy krok tak naprawdę tych prac, które chcemy wykonać, skierować się do różnych grup, żeby usłyszeć, czym dla nich jest ten rosół. Nie jesteśmy jakby depozytariuszami całej prawdy o rosole, więc sięgamy tutaj do różnych grup, które opowiedzą nam swój punkt widzenia i to będą zarówno grupy profesjonalnych kucharzy, będą to grupy osób, które szkolą się na kucharzy, ale też ludzie, którzy po prostu są zainteresowani kuchnią, więc mamy tutaj bardzo wiele różnych ośrodków, do których wysyłamy taki list z intencją współpracy i zawiązania większej grupy wokół tego projektu. I jeśli wpiszemy rosół na tą listę, czego jestem niemalże pewien, to następnym krokiem będzie zgłoszenie rosołu do listy niematerialnego dziedzictwa UNESCO, czyli do tej listy światowej.
2: No Michał, a pomidorówkę wpiszemy?
1: Może zacznijmy od rosołu. Zresztą pomidorówka na bazie rosołu bardziej.
2: Ogórkowa.
1: Powstaje. Też na bazie rosołu może powstawać. No. Ja mam taki żelazny zestaw rosołu w słoikach w lodówce zawsze. Jak chcemy, to dolewamy sobie do tego albo barszcz ukiszony, albo zakwas, no taki na żurek, prawda? I mamy od razu gotowy zestaw do obiadowo-kolacyjno-śniadaniowy, bo żurek można jeść też na śniadanie przecież oczywiście. A więc ta machina rosołowa już ruszyła, ale wcale nie jest zarezerwowana dla uczonych, dla badaczy, dla muzealników, czy tam specjalistów od kultury, ani nawet dla gastronomii. Okazuje się, że każdy z nas, Kasia, ty też, może odegrać tutaj pewną rolę. Jaką?
3: Każdy może wesprzeć tą akcję, bo każdy je rosół i nam zależy na poznaniu opinii, jak ten rosół przygotowujemy, w jakich okolicznościach, czy on rzeczywiście jest ważny, czy kojarzy nam się z konkretnymi emocjami, z konkretnymi osobami. I tych wątków będziemy szukać właśnie w kontakcie z Państwem.
2: Cudownie.
1: No właśnie, zapraszamy. A w kontakcie z Państwem to znaczy, że wystarczy wejść na Facebooka na stronę Tradycja Rosołu Polskiego. Mhm. Tam są wszystkie kontakty. Już można słać swoje listy, ale będzie też niedługa ankieta, która będzie nas odpytywała na okoliczność naszych relacji z tym rosołem. I ponieważ znam się na zegarku już od czasów komunii, a może nawet i wcześniej, to powiem, że nie zdążymy dzisiaj omówić kuchni seniorów, a to będzie bardzo fajna rzecz na przyszłą audycję, bo ruszył mega fajny uwaga, państwowy projekt, gdzie seniorzy będą mogli chodzić na kursy i uczyć się gotować. I o tym wszystkim opowiem
2: za tydzień.
1: A dziś...
2: Dziś jeszcze tylko, no powiedz, tak, przepraszam.
1: Tak, ja już tylko się właściwie zbliżam do żegnania.
2: Czyli?
1: No, wszystkiego smacznego.

0: Już po 9:00 ja właśnie kończę pierwszą kawę.
1: Bistro.
0: I muszę zdążyć z drugą kawą przed przyjściem gości, bo w studiu już za moment pojawi się dwoje wyjątkowych gości. Agnieszka Kraszewska i Aleksander Baron. Zazwyczaj rozmawiamy o kuchni polskiej, o takiej rodzimej sezonowości, ale dziś Aga i Aleks zabiorą nas do Francji, z której właśnie wrócili.

0: my tu się uśmiechamy trochę. Uśmiechnęła się do nas Florence and the Machine, bo lubimy ją wszyscy.
1: Agnieszka. Lubimy. Bardzo.
0: Bardzo.
1: Oczywiście, że tak.
0: Prawda? Wspomnienia. Są już ze mną Agnieszka Kraszewska. Dzień dobry, Agnieszko.
1: Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry Państwu.
0: I Aleksander Baron.
2: Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry Państwu.
0: Pięknie. Wiecie co? Ja już w ogóle bym się tak rozmarzyła i tak sobie posiedziała, popatrzyła na was, ale będę was słuchać teraz z uwagą. Drodzy słuchacze, znają ich Państwo z krakowskiej restauracji Kapłony i Szczerzuje, z telewizyjnego programu Rosół Polski. Znają ich też Państwo z Bistro, bo jesteśmy tu razem nie pierwszy raz. Ja zapowiadałam, że zabierzecie nas do Francji, do Lyonu, ale zanim, to ja zawsze zaczynam od śniadania z moimi gośćmi.
2: To zanim, to ja jeszcze chciałbym podziękować wszystkim słuchaczom, którzy do nas przychodzą do restauracji, bo jest takich naprawdę wielu i to jest przecudowna rzecz. I pozdrawiam was wszystkich. Niech wam po prostu życie będzie cudownym.
0: A dobrze,
1: bardzo dziękujemy.
0: To ja to wykorzystam w takim razie. Drodzy słuchacze, to ja chciałam się zapytać, to proszę tak do mnie, po kryjomu pisać, jak wam tam smakuje. Dobrze. Bo ja bym chciała się dowiedzieć, jak
1: tam. A powiesz coś, Kasiu? Podeślesz
2: screeny?
0: Mogę podesłać screeny.
2: Śniadanie.
0: Śniadanie, tak.
2: O to zawsze pytasz.
0: I na jakie śniadanie macie ochotę? Na to, które jedliście dzisiaj rano?
2: Wiesz, że Aga nie je śniadań.
1: Ja nie jem śniadań. Tak.
0: Przybijamy piątkę.
1: Ja mam śródziemnomorski taki styl bycia pod tym względem bardzo. Często to powtarzam, że mogłabym tam żyć. Ale jeżeli wyobrażam sobie moje idealne śniadanie, to będzie coś naprawdę bardzo prostego, bo to jest moje pierwsze, tak, koło 12. Moje wspomnienie z dzieciństwa, które jest cały czas ze mną i jest to kanapka z pszennego chleba z bardzo dużą ilością masła, szynką i czerwcowym pomidorem. I grubą solą. I to jest dla mnie ideał. Ja nic więcej nie potrzebuję, naprawdę.
2: Tak jest, to jestem świadkiem tego wielokrotnie. A ja powiem, że ja zjadłem dzisiaj na śniadanie chłodnik. I uwaga, to nie był zwykły chłodnik, bo ten chłodnik przestał u mnie w lodówce 3 tygodnie.
0: Ale jak na ciebie.
2: Tak, ale no nie wszyscy muszą to wiedzieć, że ja uwielbiam ferment i ten chłodnik ochrzciłem kiedyś multum fermentum. Jest to chłodnik, który sobie jeszcze tam, mimo już laktofermentacji, i jeszcze dodatkowo zapracuje w tym połączeniu śmietany, maślanki, kefiru, czyli i jogurtu, wszystkich bakterii z burakami, rzodkiewką, ogórkiem i ziołami. I był wyśmienity i jestem tutaj cały i zdrowy. I do tego jeszcze wrzuciłem sobie jajko na pół twardo bądź pół miękko i było naprawdę zacnie.
1: Ja widziałam zdjęcie, był pyszny. Znaczy wyglądał pysznie i na pewno był pyszny i był pięknie różowy.
0: Koperek
2: 3
0: był?
2: 3 tygodnie. No jasne, że był.
1: Z koperku?
0: I teraz, a zobacz, ty mówisz o chłodniku, który 3 tygodnie czekał na to, aż go ze smakiem zjesz. Ja zrobiłam chłodnik w sobotę, a miałam ogromną ochotę na ten chłodnik, jeszcze był w lodówce i zjadłam go we czwartek i też był pyszny.
2: Brawo.
0: Wiesz?
2: I to też chyba mówimy po to, żeby powiedzieć o niemarnowaniu jedzenia i o tym, że szczególnie taki nabiał jak kefiry, jak jogurty, które można spożywać po dacie, bo jakaś data musi być nabita przez producenta i to zależy od sformułowania. Najlepiej spożyć do, na przykład. Nadal nas upoważnia do tego, żeby spróbować, zobaczyć, czy tam się nic nie zadziało złego. Mówię o pleśni, bo takich rzeczy kategorycznie nie możemy jeść. Natomiast jeżeli coś się zważyło, to się wystarczy...
1: To się odważy,
2: to jest nasze powiedzenie w kuchni. Wystarczy wymieszać i się tym dalej cieszyć. Ja tak robię i żyję dobrze.
0: No dobrze, kochani. Śniadanie śniadaniem, ale jak już zaczęliście mówić o chłodnikach, to ja bym chciała, żebyśmy o chłodnikach teraz powiedzieli więcej. Powiem o moim najprostszym chłodniku. To jest młode buraki oczywiście. Liście niekoniecznie, ale te całe łodygi z botwiny są wspaniałe. Owoce nieduże, znaczy bulwy buraczane dają fajną słodycz, więc ja kroję to wszystko surowe, w minimalnej ilości wody gotuję, żeby ten wywar był bardzo intensywny. Potem jak ostygnie, wlewam kefir, trochę słodkiej śmietany, żeby było tam trochę tłuszczyku. Potem jak chcę, dolewam sobie trochę oliwy, sól, pieprz i dla mnie to wystarczy i potem dużo koperku. To jest taki mój podstawowy chłodnik. A, i jeszcze wyciśnięty ząbek albo 2 czosnku.
2: Niedobrze.
0: To jest mój.
2: Widzę, no że tutaj będziemy się prowadzić do tego.
0: Dobrze.
2: Kto zabierze głos, proszę bardzo.
1: A czy Agnieszka. Jadłaś kiedyś chłodnik na wywarze cielęcym?
0: Nie.
1: Tak. Wywar z cielęcych kości, z cielęciny, z cielęcego mięsa. Następnie trzeba ściągnąć z niego tłuszcz, no bo wiadomo, że podany na zimno nie będzie zbyt apetyczny. I z dodatkiem zakwasu z buraków i na przykład szyjek rakowych. Wtedy już niekoniecznie z nabiałem, ale z dużą ilością kopru. No to jest.
2: Szkoda, że państwo nie widzą, jakie Kasia robi oczy, ale rzecz się schodzi o to, że to wcale nie jest nasza fantazja, tylko jest to klasyczny ten polsko-litewski chłodnik. I to jest stary chłodnik, znaczy stara receptura z szyjkami rakowymi na wywarze cielęcym, bądź jeszcze z mięsem z cielęciną. Ale ja chcę wrócić do bazy, bo powiedziałaś o nabiale i ja bym się tutaj nie zamykał. Słodka śmietana okej, ja lubię kwaśną, ale żebyśmy po prostu poszukali tej mikstury tak jak lubimy. Ja lubię z kefirem, ja lubię z maślanką, ja lubię z siarowym mlekiem, ja lubię wszystko to razem pomieszać. Mhm. I to daje, my to nazywamy w kuchni żargonowo białą substancją. I rzeczywiście musi być tłuszcz.
1: Dodatek kwaśnej tłustej śmietany.
2: Tak, że to ciągnie ten smak dalej. Świetnie jest z zakwasem. Możemy wykorzystać ten wywar, który się wygotował z buraków, jak najbardziej. A kolejna rzecz to struktury, które są w chłodniku, że chłodnik dla mnie musi chrupać. I ogórek, rzodkiewka, to wszystko musi być po prostu chrupiące i na ząb. Tak samo buraki. Ja dopuszczam tylko kostkę. Nie lubię tartych buraków w chłodniku. Dla mnie robi się to taka... Ja w ogóle nie uznaję tartych warzyw w zupach. Muszę się przyznać, tutaj pewnie podpadnę wielu słuchaczom, ale ja po prostu lubię, jak warzywa są na ząbie, jak się je rozgryza, mają swoją jędrność, swoją twardość i wtedy możemy jeszcze poczuć ich smak. W momencie, kiedy to wszystko zetrzemy, to jest jedna papka.
1: A jeszcze tak sobie wyobrażam i tak sobie myślę i chyba tam już byliśmy. Chłodnik z ogórków małosolnych z dużą ilością mięty, pieprzu, kuminu.
0: No ale wtedy bez buraków. Kumin. Mm-hmm. Zobaczcie, jak to jest niesamowite. Ja dlatego zrobiłam tak wielkie oczy, jak Agnieszka wspomniałaś o wywarze cielęcym. Mam wyobraźnię kulinarną, mm-hmm, smaki. Ja je czuję, one mi się w głowie gdzieś tam łączą.
1: To jest jak,
0: tak. I jak powiedziałaś, to też konsekwencja tego, że ja tak dużo rozmawiam o kulinariach, to bez ćwiczenia, bez pracy nie ma kołaczy. To mi się wykształciło, ale jak powiedziałaś cielęcina i wywar cielęcy i do właśnie buraków, ale też do tego tam będzie trochę jogurtów?
1: Niekoniecznie. Okay. Ja myślę, że oczywiście taki chłodnik by się nie obraził na nas, gdybyśmy to zrobili.
0: Albo trochę kwaśnej śmietany.
1: Natomiast jednak tutaj zakwas, koper, szyjki rakowe albo sok z cytryny, to jest ten kierunek.
0: A tak, sok z cytryny w moim też jest, o tym zapomniałam.
1: Tak.
2: No i jak jesteśmy przy chłodnikach, bo to jest naprawdę grubszy temat i można byłoby książkę napisać o chłodnikach.
0: Mamy jeszcze chwilę, proszę.
2: Ale gazpacho, chłodnik pomidorowy, tak? My możemy go sobie nawet trochę zrezygnować z jego oryginalnej hiszpańskiej wersji, których jest kilka i wcale nie wszystkie są na zimno, bo gazpacho występuje też jako zupa ciepła, prawda?
1: Pomidorówka.
2: Pomidorowa z podstawowymi składnikami, z tego co pamiętam, to są pomidory, chleb stary i oliwa. I jak tam trafi papryka, czasami ogórek czy cebula, to już są wariacje na temat. Ale my możemy robić te wariacje jeszcze dalej posunięte, bo pomidory po prostu zmiksowane i przecedzone są fantastyczne. Jeżeli dodamy oliwy, dodamy ulubionego oleju tłoczonego na zimno, czosnku, cebuli, jeżeli dodamy tam znowu bulionu, wywaru, rosołu, to zrobi nam się bardzo pożywny już posiłek, danie. A możemy nawet pokusić się o to, żeby zmiksować ugotowane na twardo jaja w takim pomidorowym chłodniku i naprawdę dla wszystkich, którzy uprawiają sporty, dla wszystkich, którzy chcą dostarczać swojemu organizmowi białka, polecam spróbować taki właśnie chłodnik w sezonie. Pomidory za kilka miesięcy, no już tygodni może, będą naprawdę smaczne, że może warto zrezygnować z proszków białek na rzecz czegoś, co jest zupełnie naturalne.
1: No tym się można naprawdę odżywić, prawda? Tak, to jest znakomity posiłek.
0: No dobrze, czyli gazpacho, pomidory, to wiemy, chłodnik biały, bez buraków, czyli małosolne ogórki. Aha. Ja robię resume, bo my musimy to wszystko zapamiętać i myślę, że nasi słuchacze właśnie zapisują sobie na liście zakupów, co muszą dzisiaj kupić. No i ten buraczany. Tak. Zamiast cytryny, zakwas buraczany. Dobrze.
2: Moglibyśmy jeszcze dłużej, naprawdę. O chłodnikach to jest nieskończony
1: bardzo temat. Pojemny format, to prawda.
2: Bo libańskie chłodniki jeszcze. O, tak. Z dużą ilością kuminu cudownego, mięty. Tak, to jest piękna rzecz. Wschodnia okroszka.
0: Czyli?
2: To jest taki chłodnik, który jest też na wywarze mięsnym właśnie. On tam przetrwał i jest z kwaśną śmietaną i ma w sobie mięso. Tych wersji jest nieskończenie wiele, ale też ogórki drobnosiekane, dużo ziół. Bardzo, bardzo dobra zupa.
0: Cudowna. Ja mam już plan na zakupy dzisiejsze. Tak właśnie będzie wyglądać nasza rozmowa do 10:00. Niezwykle ciekawa, niezwykle smaczna. Przypominam, Agnieszka Kraszewska, Aleksander Baron. Już za moment przeniesiemy się do Francji.

0: No więc tak, drodzy słuchacze, Dzień Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Macron był w Trójmieście, a wy w Lyonie.
1: Tak.
0: Się pozamienialiście z prezydentem Francji.
1: Zgadza się. Dostaliśmy zaproszenie, żeby współtworzyć, współorganizować wydarzenie właśnie z okazji Dni Przyjaźni Polsko-Francuskiej w konsulacie polskim w Lyonie. Żeby zaprezentować Francuzom kuchnię polską. No, nie jest to łatwe doświadczenie, żeby gotować dla Francuzów, bo jednak ta kuchnia się nam też kojarzy z czymś naprawdę wyśmienitym, bogatym w masło, bogatym w smaki, prawda? No, ale chyba spostali.
2: Przede wszystkim kojarzy się z wyzwaniem, to jest gotowanie w paszczy lwa. Francuzi słyną z dobrej kuchni, ale słyną też z tego, że raczej nie dopuszczają żadnej innej do głosu że swoją uważają za najlepszą. Tak, Agnieszka, udało się. Że wróciliśmy z tarczą. To było piękne wydarzenie. Bardzo kameralne, bo tylko dla 30 oficjeli liońskiej. To wszystko współorganizowaliśmy oczywiście w ramach współpracy z panem konsulem, ale też jego żoną, która to wszystko tak naprawdę postawiła, i pozdrawiamy Joannę Drzazgę, bo super to była współpraca.
1: Tak jest.
0: Ja się przełączam i to jest też trochę, znaczy nie trochę, ale dużo jest o tym, że ambasady trochę są od tego, prawda? Bo żeby... Polska kuchnia to nie jest tylko coś takiego, co my zjemy i usiądziemy i powiemy, było smaczne. Za tym w bistro, zresztą to powtarzam cały czas, za kulinariami idzie bardzo dużo.
1: Cała nasza tożsamość tak naprawdę.
2: Idzie kultura, tak jak Aga mówi, ale to też jest idzie gigantyczny przemysł turystyka. I ludzie jeżdżą dzisiaj, żeby smakować. Dlatego ja myślę, że jesteśmy w czasach, ja to powtarzam od lat, że następuje renesans kuchni polskiej, ale mamy i to robimy, jeździmy z tą kuchnią po świecie i ją pokazujemy. To jest nasze soft power, to jest szalenie ważny mechanizm sprzedaży naszego kraju, żeby ludzie tu przyjechali. My to sprzedajemy tutaj na miejscu, w Kapłonach, w naszej restauracji, i dbamy o to, żeby ci ludzie wrócili, żeby to nie był jednorazowy wypad do egzotycznego Polski, w której się jeszcze nie było, tylko żeby to stało się miejscem, do którego chcemy wracać. Tak jak my chcemy wracać na Sycylię, tak jak my chcemy wracać do Rzymu, tak jak my chcemy wracać do różnych miejsc na świecie.
0: Żeby ich posmakować też.
2: My mamy zadanie tutaj w Polsce, prowadząc restaurację, prowadząc gastronomię, i mówię my, nie tylko ja i Agnieszka, ale cały nasz świat gastronomiczny, żeby budować miejsce, które się wspomina, budować wspomnienia, dać się dobrze zapamiętać ludziom, którzy będą chcieli tu wrócić, którzy powiedzą kilkudziesięciu innym osobom o tym, że warto przyjechać do Polski. I rzeczywiście Kraków, w którym prowadzimy restaurację, jest bardzo turystycznym miejscem i mamy wielu turystów. I to są super spotkania, bo my wiemy, że robimy dobrą robotę i jesteśmy z tego bardzo dumni. Natomiast jak wyjeżdżamy poza granicę Polski, no to pokazujemy czasami taką pełną egzotykę, bo nikt się nie zdecydował, żeby pojechać do Polski, tylko wejść i przekroczyć próg konsulatu Instytutu Polskiego czy ambasady. I tak tutaj też się wydarzyło i mieliśmy fajne przygody.
0: Ale to jeszcze dopowiem, patrząc na ciebie, Agnieszka, bo zadaniami powiedziałaś, jest kultura, to jest jedno, ale historia też, prawda? My tym możemy o sobie opowiadać i pokazywać, jak było pięknie, jak
1: oczywiście,
0: jest.
1: Oczywiście, to tak? Jest nasza tożsamość, to jest nasza historia. To są te wszystkie wpływy, które znajdują się na naszym talerzu i w tym garnku polskiej kuchni. I
2: ładnie
1: to, co my robimy, staramy się robić, zarówno w restauracji, zarówno w programie, i to, co chcieliśmy też pokazać w konsulacie, to jest to, że kuchnia polska to nie są tylko pierogi i schabowe, bo to są takie dwie rzeczy, które nam się od razu z kuchnią polską kojarzą, ale to jest tak bardzo szeroki zakres. Tutaj mamy naprawdę pełen wachlarz smaków, dań, mięs i naprawdę całe bogactwo polskiego stołu.
2: Dobrze, Aga, że powiedziałeś, że w programie, bo ja jak oczarowane radio natychmiast zapominam, że na co dzień też pracujemy w telewizji. Tak jest. I że prowadzimy program, właśnie skończyliśmy zdjęcia trzeciego sezonu i opowiadamy o tej kuchni polskiej przez różne jej pryzmaty. Od każdej strony historycznej, produktowej, multikulturowej. To jest taka nasza misja, żeby pokazywać, żeby nas uczyć samych, nas Polaków.
1: My się sami dużo uczymy.
0: O to miałam was zapytać, bo chciałam porozmawiać trochę o programie, ale zostałabym jeszcze do tej, bo to słowo jeszcze nie padło, ale to jest takie określenie soft power, prawda? Mhm. I tym kulinaria absolutnie są, mogą być i powinniśmy kulinariów polskiej kuchni w tym kontekście używać.
2: Tak jest.
0: Bo historia, to cały aspekt turystyczny tego, to jest jedno. Natomiast nie zapominajmy, że Polska jest jednym z większych eksporterów warzyw i owoców. I jak my do tych naszych warzyw i owoców dodamy jeszcze tę historię, tę opowieść, no to naprawdę będziemy...
2: jakość i też no eksportujemy dużo mięs.
0: Tak.
2: To się wszystko dzieje. Tak. No my myślimy o takim naszym projekcie. Chyba pierwszy raz publicznie to powiemy na głos.
0: Bo, Zaczęliśmy
2: pracę z Agnieszką i Janną, którą tutaj wymieniliśmy już, nad książką. I chcemy przede wszystkim napisać książkę, która będzie dla Polaków, ale będzie też dla obcokrajowców. Chcemy podejść bardzo uniwersalnie do książki, do kuchni polskiej, pokazując jej całe spektrum. No, dla nas to też jakieś podsumowanie wielu lat pracy. Mi już minęło 20 lat z okładem przestanych w kuchni. Jest co podsumowywać. No.
0: Tak i takie książki też są niezwykle ważne.
2: Tak.
0: Dużo się z nich pojawia. Magda Tomaszewska-Bolałek. Nagradzane są te książki,
2: tak,
0: prawda?
2: Pozdrawiamy Magdę.
1: Pozdrawiamy.
2: To... Magda ma naukowe takie super podejście. My oczywiście też go się nie pozbawimy, ale u nas dochodzi, nie porównuję, to jest książek i podejścia, tylko że dochodzi jeszcze ta praktyka, że my naprawdę zjedliśmy zęby, my z Agą pracujemy razem 10 lat. No, to jest kawał czasu.
1: To prawda.
2: Szybko zleciało, ale mamy te przepisy przepracowane, tak? Mamy też swoje pomysły na niektóre rzeczy. Mamy też pomysły na to, jak je wzbogacić, rozbudować. No i właśnie też z taką kuchnią pojechaliśmy do Francji, do Lyonu, bo pojechaliśmy ze swoją kuchnią, z kuchnią, którą serwujemy na co dzień w Kapłonek.
0: No ale poczekajcie, zakwas pity z kieliszków do szampana.
2: Bo to nie padło.
0: Nie padło, ale ja bym chciała...
2: Słuchacze, bo to w przerwie na piosenkę opowiadaliśmy Kasi, goście francuscy pili z kieliszków do szampana zakwas z buraków i uwaga, cieszyli się tym i im smakowało. Mieli też prezentację.
1: Jak zakisić te buraki, jak ten zakwas stworzyć.
2: Tak. Powiedzmy, Aga, co
0: no właśnie, ja bym chciała wiedzieć, co oni jedli, co wy zrobiliście.
1: Tak. Na początek wyserwowaliśmy rosół szafranowy. I tutaj od razu był taki mały zgrzyt dla Francuzów, ponieważ żaden Francuz nie wypije zupy ani rosołu na sam początek obiadu. My podaliśmy go w bulionówkach jako taki amuse-bouche i taką miał pełnić rolę, jako taka otulina dla żołądka.
2: I ładna historia z tyłu, że nasz ostatni król Stanisław August Poniatowski właśnie tak zaczynał dzień i jak im to powiedzieliśmy, to już byli do tego przekonani nawet ten rosół byli w stanie popić szampanem.
1: To prawda. Bardzo im to odpowiadało, jak się okazało.
0: No ale dobrze, to był czysty wywar?
1: To był czysty wywar bulion, z dodatkiem szafranu. Okay. W taki sposób też serwujemy rosół.
2: Czysty wywar z trzech mięs.
1: No z trzech mięs, tak, ale w sensie czysty wywar bez klusek i bez dodatku.
2: Oczywiście.
1: W tym sensie. Ale z trzech mięs, tak, z cielęciny, z kaczki i z wołowiny. I to jest naprawdę coś pięknego. I to jest prawda. Król Stanisław August Poniatowski miał absolutną rację, że w taki sposób zaczynał każdy swój.
2: A nie we wszystkim miał rację, ale
1: oczywiście, że nie we wszystkim, ale w tym, że ja mówię o tej jednej rzeczy.
2: Podaliśmy też cielęcy móżdżek na grzankach z chałki. To jest danie, które jest obecne od 2 lat, jak istnieją Kapłony.
1: I zawsze będzie,
2: bo jest to nasze ulubione danie śniadaniowe. To jest też, ruszyliśmy ze śniadaniami. Zaraz w menu śniadaniowym też będzie ta chałka
1: z muszczkiem.
2: To jest rewelacja. I co fajne właśnie w francuskiej publice, w francuskich odbiorcach naszej kuchni, oni nie mają żadnych oporów. Znaczy, że tam po drodze choroby jadło się zawsze, szczególnie w Lyonie. Lyon jest bardzo podrobowy, wykorzystuje się wszystko, co zostaje ze zwierzęcia. I jak usłyszeli, że mózg, to po prostu ludzie natychmiast...
1: Tu nie ma żadnych oporów, tak, po prostu, bez najmniejszego problemu.
2: Świetnie się przyjął.
0: Tak, jeżeli, to ja tylko podpowiem, bo ja z kolei na chałce uwielbiam wątróbkę.
1: Absolutnie, wątróbka
2: Chałka
1: kocha słodycz.
2: Do wszystkiego, tak, wątróbka tak, kocha tak. słodycz, to aż poczułem tym razem ja pracujące ślinianki, Kasia,
0: prawda?
2: Że...
0: Prawda? Mm-hmm. No ja dlatego uwielbiam bistro, właśnie takie rozmowy.
2: Chałkę...
1: Wątróbką, ja też.
2: Dzisiaj.
1: Teraz,
0: no dobrze, czyli to mamy rosół, klarowny, tak. piękny, przebogaty w aromacie.
1: Tak jest. Mamy móżdżek podany na grzankach z chałki. Mamy gęsie pipki, czyli gęsie żołądki, długo gotowane w czerwonym winie z przyprawami korzennymi, w skórze z gęsich szyi. Bo tak naprawdę gęsie pipki można rozumieć na dwójnasób i różne przepisy możemy znaleźć w książkach kucharskich. Czasem przez to rozumiemy właśnie same gęsie żołądki gotowane w winie, w przeróżnych przyprawach, a czasem gęsie szyje, które są nadziane przeróżnymi farszami od ziemniaków przez mięsa. Natomiast my te dwa przepisy połączyliśmy i zrobiliśmy perfekcyjny gęsi pipek. I to jest naprawdę coś znakomitego.
0: One są także, takie skarmelizowane z wierzchu trochę?
1: Tak, troszkę tak, ponieważ są podpieczone i jest to forma takiego cukierka związanego z dwóch stron.
2: Kiełbasy.
1: Kiełbasy, ale cukierka może bardziej. I podajemy go zazwyczaj z konfiturą z jagód albo konfiturą z wiśni. No, jest to rzecz, którą się chwalimy, bo naprawdę to jest kolejne danie, które zawsze się zawsze w naszym menu było i zawsze w nim będzie, tak samo jak muszek.
2: Podaliśmy też śledzia w dwóch postaciach. Jednym to był śledź a la Jaworski, czyli z przepisu mojego pradziadka. Matias, który był super delikatny, znaczy tak delikatny, niech państwo sobie wyobrażą, że można nie używać zębów, tylko języka i rozgniatać.
0: Tak,
2: jest absolutnie rozpływający się, cudowny, z cebulą, dobrym olejem tłoczonym na zimno i przyprawami piernikowymi. A druga wersja śledzia to z kolei forszmak, czyli danie, które zniknęło z naszych stołów. Danie, które gdzieś tam na wschodzie można spotkać i danie zdecydowanie kuchni polskich Żydów, kuchni Żydów aszkenazyjskich, które zazwyczaj wszystkie składniki są mielone. My od zawsze robimy to inaczej. My siekamy te składniki, żeby zachować ich strukturę, bo jest czego, bo śledź jest super delikatny. W kontrze do niego jest chrupiące jabłko, orzechy włoskie, no i jeszcze jest miękkie jajko ugotowane na twardo. To jest
0: trochę
2: naprawdę...
0: Trochę cebuli, czy nie?
1: Nie.
0: A, żeby nie za mocno, dobrze.
1: A Konstanty Gebert kiedyś powiedział o naszym forszmaku, że jest to niebo, do którego trafiają śledzie. I serdecznie tak pozdrawiamy Konstantego.
2: Podaliśmy też salceson, który był salcesonem z grzybów, salcesonem wegetariańskim. Z poiwem nie była galareta wygotowana z kości, a zakwas z buraków z dużą ilością czosnku, koperku i śmietany. To wszystko związane agarem. No, bardzo intensywny, fajny, wykończony świeżym, tartym chrzanem przy gościach. No i dania główne. Popisowy numer Agi, a właściwie
1: mostek
2: całej rodziny, bo podawany od ponad 100 lat u mnie w domu.
1: Ponad 100 lat, przynajmniej o tylu wiemy. Mostek cielęcy Marii Burkhardt, czyli mojej prababci, który nadziany jest farszem po polsku, czyli farszem z wątróbki właśnie, z gotowanymi w winie rodzynkami, które są takie napęczniałe i cudowne, gargantuiczną ilością natki pietruszki. No to tak.
0: No tak, ale zobaczcie, jak to znowu wszystko się pięknie kojarzy. Rodzynki słodkie, ta natka pietruszki, która daje taki orzechowy trochę aromat taki. No mów dalej, mów, ja czuję to wszystko.
1: I ten mostek jest upieczony w taki sposób, że puszcza ten kolagen i on się robi taki lepki, cudowny, rozpływający się w
2: tak
1: ustach.
2: Jest, tak
1: i
2: jest.
1: To jest no, coś niesamowitego.
2: Jest tak, jak Aga mówi.
1: Tak jest, prawda? Moja prababcia piekła ten mostek jeszcze z kością, także on do tego wyglądał tak bardzo zjawiskowo. Niestety, ja bym bardzo chciała to robić u nas w kuchni, ale jest to ciężkie później do poporcjowania, żeby obdarować każdego z gości równą porcją, więc zostawiamy to na inne okazje. Ale oprócz tego były jeszcze i tutaj od tego nie uciekliśmy, bo też się tego nie chcemy wstydzić.
2: Poza tym powiedz o tym, Aga, bo ty byłaś najbiedniejsza w tym wszystkim, bo goście to tak pożarli, że Aga dolepiała pierogi na bieżąco w trakcie.
1: Tak było. Były pierogi w dwóch odsłonach. Pierogi z farszem z dziczyzny i tutaj mamy znowu bardzo długo pieczoną dziczyznę, która znowu puszcza jej ten taki kolagen. Ona jest taka maślana i miękka i cudowna. Z bardzo dużą ilością karmelizowanej cebuli w środku. I te pierogi poszły po prostu na pniu. Pojawiły się na stole i zniknęły. Także...
2: Ja tylko dopowiem, że styl Agi pierogów jest dla mnie nie do pobicia zupełnie.
1: Jestem ortodoksyjna pod tym względem, absolutnie.
2: W każdym widać po prostu... To ciasto jest tak cienkie, że widać farsz.
1: To nie jest gastronomiczne ciasto.
2: To jest pieróg, który jest tej wielkości, że da się go zmieścić całego do ust.
1: Tak, musi być.
2: I po prostu on cudownie wybucha swoim smakiem, aromatem, tym wszystkim, co ma w sobie.
1: Masło.
2: A ma go dużo i to jest nie do pobicia. Znaczy ja rozumiem różne pierogi, szanuję wszystkie, ale te są absolutnym mistrzostwem.
1: Dziękuję.
0: I teraz, Aleks, mówisz o tym i to przywołało wspomnienie u mnie z domu, jeżeli chodzi o pierogi z kapustą i grzybami wigilijne. Ja pamiętam z domu, jak moja mama jeszcze kiedyś robiła te pierogi i moja babcia też chyba, nie pamiętam, teraz trochę odeszłyśmy może z lenistwa, ale absolutnie ciasto było na tyle cienkie, że widać było ten ciemny kapuściany farsz.
1: Dokładnie, one powinny być cieniutkie jak prześcieradło, ja to tak zawsze nazywam. Mhm. I boki powinny być również bardzo cienkie, także ja nie uznaję żadnych falbanek, żadnych takich historii, bo one od razu...
0: Nie robisz falbanek?
1: Nie, bo one powodują, że ciasto się robi grube na brzegach.
0: No, troszkę tego nie lubię.
1: Okej, no dobra.
2: Z tą tutaj Agnieszką ortodoksyjną się nie wygra.
1: Tak, to po prostu ta dyskusja jest bardzo trudna.
2: Ale warto się przyzwyczaić, natychmiast można. Podaliśmy też sumę. Ja gotowałem, pamiętam, w 2014 roku w ramach Fête de la Gastronomie, takiego największego wydarzenia kulinarnego we Francji, w Paryżu. I wtedy podawałem karpia, co wydało mi się już taką nie ekstrawagancją, tylko po prostu brawurą. Bo
1: Francji,
2: karp
1: tak.
2: We Francji jest uznawany za rybę, no, za coś
1: niejadalnego.
2: Można psa nakarmić karpiem. Ja karpia uwielbiam i nie raz tutaj mówiłem o karpiu, prawda? Z anegdotę opowiem jeszcze, ale podaliśmy suma w sosie szarym. Sos szary to jest sos, który jest klasycznym sosem polskim do ryby. I jest na winie, jest to sos piernikowy, który składa się z piernika, z przypraw piernikowych i rodzynek i cebuli. To wszystko jest dosyć słodkie, kwaśne, ale bardzo fajne do takich ciężkich ryb, jakim może być karp czy sum. I jest w klasyce francuskiej kuchni, jest naszym wkładem w klasyczną francuską kuchnię.
0: Sos szary właśnie.
2: Tak, sos szary. Okay. Nieapetycznie brzmi, a jest bardzo apetyczny. A anegdota o karpie jest taka, że jak byłem tutaj kiedyś u ciebie, Kasiu, to po audycji odezwała się już nasza koleżanka z Zawólcza i powiedziała, jak tak dobrze mówisz o karpiu, to ja ci wysyłam karpia i dostałem karpia i do dzisiaj na tym karpiu pracujemy, bo jest po prostu
1: jest fantastyczny,
2: idealny, naprawdę. Fantastyczny.
0: Ogromnie się cieszę, że bistro łączy wspaniałych ludzi ze sobą.
2: Nawet nie wiesz ilu i ilu mamy gości, to już wspominałem to, ale ile osób po prostu chwali twoją audycję, chwali 357 i cieszy się, że zostaliśmy tak połączeni, bo zostaliśmy połączeni notabene dzięki tobie.
0: Zarumieniłam się, za chwilę wyjdę, chyba nawet z tego mojego nieśmielenia muszę zagrać piosenkę, chociaż nie. Coś jeszcze, bo powiedziałeś że był w sosie szarym.
2: Tak.
0: Sum.
2: Tak, i nie powiedzieliśmy, jakie były desery, bo deser to był plaster miodu z twarogiem i ze śmietaną i to było
0: ale
2: naprawdę
0: to
2: super jakości.
0: Ode mnie ściągnąłeś,
2: jakości.
0: Jak jesteś słuchaczem bistro.
2: Słuchaj, mam dowody na to, że serwowałem to w 2012 roku i 14 w Paryżu i wtedy poprosiłem gości w ambasadzie polskiej, żeby zjedli to rękoma i dostałem moją pierwszą owację na stojąco.
1: Bistro jeszcze nie było wtedy na świecie, więc dobrze.
2: Ale okej, wszyscy wpadli wpadają na dobre pomysły. To jest bardzo dobry kierunek. Miód był z miodem warszawskim. Nie wiem, czy słuchacze drodzy z Warszawy wiedzą, że mamy tutaj, każda dzielnica ma przynajmniej jedną pasiekę i za to jest odpowiedzialny jeden człowiek.
1: Pozdrawiamy Kamila.
2: Miody warszawskie są fantastyczne, proszę się tym zainteresować, bo warto. Są też czystsze niż miody, które są na wsiach, bo są pozbawione pestycydów. Nie mówię, że wszystkie miody na wsiach są pełne pestycydów, ale tak czasami bywa. Warto wspomnieć o serach. Ja już wiem, że piosenka musi wejść, ale sery, które przywieźliśmy polskie sery, które, uwaga, zdobyły złote medale na konkursie gdzie? W Lyonie. Więc,
1: przypadek? Nie sądzę.
2: Było to fajną niespodzianką.
0: O polskich serach takich medalowych to my dużo mówimy w bistro, bo naprawdę tu się dzieją wyjątkowe rzeczy.
2: Świetne, polskie serowarstwo.
0: Tak. Jeszcze do Francji zawieźliśmy.
1: Oczywiście, że tak.
0: Prawda? Mam jedno pytanie, takie kontrolne, jeszcze przed piosenką. Ja uwielbiam taką sytuację, że jak coś ugotuję, przychodzą do mnie goście, siadamy przy stole. Goście, którzy dużo mówią, chcą się ze sobą nagadać, a jak zaczynają jeść moje dania, to nagle jest totalna cisza. Nikt
1: to jest najlepszy komplement, prawda?
0: No wiem, tak.
2: Czy
0: tak
2: było? Oprócz wylizanego talerza.
0: Tak. Czy tak jeszcze było na tej kolacji, obiedzie?
1: No tak było, właściwie...
0: Zajadali się, co?
1: Wszyscy się zajadali. Prawie wszystko zniknęło, a my mamy taką przypadłość, że zawsze robimy za dużo jedzenia. Bo zawsze jest ta myśl, że
0: asystentka może chcecie.
2: A jak zabraknie. Oczywiście, tak, że tak. Możesz jechać za nim w świat. Ale też chcę powiedzieć, że nasza formuła, którą też dajemy w restauracji i na takich wydarzeniach, to formuła, która sprzyja jednak rozmowom. Że my dajemy jedzenie na półmiskach, my dajemy jedzenie do dzielenia się, my dajemy jedzenie, gdzie można mieć swoje tempo biesiadowania. Nie boję się użyć tego słowa, które jest troszeczkę archaiczne, ale chcemy je odczarować, że ta biesiada, którą notabene my mamy prywatnie tak naprawdę dwa razy w roku, o ile na święta, tak, że zastawia się stół i się po prostu spędza czas z bliskimi, z przyjaciółmi, z ludźmi, których się poznaje i to jest cudowny czas i to jest tak naprawdę wielka rola stołu, wielka rola jedzenia jako kultury, żeby spędzać przy nim czas. I to udało się dać w konsulacie, notabene pięknym budynku, konsulacie polskim w Lyonie.
0: Cudownie. To ja za moment zapytam, bo wiemy już, co jedli Francuzi w Lyonie na tej kolacji. Ja bym chciała się zapytać, czym wy najadaliście się
1: z przyjemnością
0: w Lyonie.
2: Tak jest.

0: No dobrze, ja rzucę takie hasło, bo ja w Lyonie nie byłam jeszcze, ale poczytałam troszkę. Brzuch Lyonu. Co jest brzuchem tego miasta? A, tak, było smacznie.
1: Jedno miejsce zrobiło dla mnie absolutnie największe wrażenie i Aleks, już wiem, że wiesz, o czym będę mówić za chwilkę. I były to hale Bocuse. Mhm. Miejsce, które jest pełne malutkich, mniejszych lub większych stoisk, stanowisk, na których można kupić ryby, owoce morza, wędliny, mięsa, podroby wszelkiej maści. Przepiękne. Takiej ilości podrobów ja chyba nigdy nie widziałam w jednym sklepie. Proszę Państwa, tam były muszczki jagnięce, które były w takich malutkich opakowaniach i każdy był oddzielnie umieszczony, żeby można było sobie kupić na przykład jeden. Mhm. Kiełbasa z flaków, która mnie pokonała.
2: Anduje. Cudowna sprawa.
1: Tak.
2: Nie
1: tak.
2: Dla wszystkich.
1: Ale też przepiękna, tak wizualnie, bo ona była stworzona z takich malutkich, w przekroju było widać takie malutkie okręgi tych flaków. No coś pięknego. Poszliśmy do miejsca, w którym można było wybrać sobie rybę, która następnie została usmażona. No i zapytaliśmy się, ile kosztuje taka usługa. 10 euro. Ale 10 euro od osoby, rozumiemy. Nie, od całego waszego stolika. Także wybraliśmy sobie
2: Trzeba dodać, że wszystko, co było w ofercie, kupowało się w cenie sklepowej.
1: A tak, to bardzo tak, ważne.
0: No ja tak coraz większe oczy robię.
2: Że 10 euro było, wyszło po 3 na głowę za przygotowanie tego usmażenia i tego było sporo.
1: Ale były sole, mniejsze,
2: nie oszczędzaliśmy się.
1: Żabnice, halibuty, maleńkie sardynki, tam po prostu było wszystko.
2: Masa ryb, masa których ostry, nie znaliśmy.
1: Które spochłonęliśmy po prostu właściwie na drugie śniadanie.
0: Wychodzę, ja nie mogę was słuchać.
2: A to posłuchaj tym, czym są w ogóle hale Bocuse, bo Paul Bocuse, to pewnie słuchacze słyszeli to imię i nazwisko, to jest taki guru absolutny, nawet powiedziałbym, zaryzykowałbym, że Bóg w kuchni francuskiej. To można zobaczyć, jak ludzie, kucharze na niego reagowali, bo to wręcz historycznie, jak go widzieli. To są takie sceny, jak z koncertów w latach 90.
0: To były lata 70.
2: Paul Bocuse zmarł stosunkowo niedawno, bo w 2018 roku i to było też bardzo takie mocne wydarzenie, bo chyba żaden szef kuchni nie miał takiego pożegnania. I to był guru, to był absolutnie człowiek, który dyktował i on wymyślił takie hale w latach 70. faktycznie, które były tak naprawdę halami, które dostarczały towar do restauracji. No i my tam wchodząc po prostu możemy być częścią tego i to dostawać. Nie jest to generyczne, nie jest to wybudowane wczoraj, nie ma to udawać właśnie takiego miejsca, tylko po prostu
1: widać, że to tam jest już od
2: to lat. Miejsce tak. Jest tak.

0: wszystko było widać, doskonale widzisz, co kupujesz. No, naprawdę fantastyczne miejsce. Drodzy Państwo, jeżeli będziecie w Lyonie, to naprawdę bardzo, bardzo mocno polecamy wizytę w Halach Bocuse.
1: Mało tego, pozycja obowiązkowa. Tylko może od niej nie trzeba zaczynać, bo później troszeczkę wszystko może się wydać. No, takie mniej atrakcyjne.
2: Ale właśnie miałam zapytać, tylko kupują tam restauratorzy?
1: Nie, czy to jest otwarte dla wszystkich. Okay. I
0: bardziej detal mam wrażenie.
1: Mało tego, jak pójdziesz, bo tego się dowiedzieliśmy też od Joanny, ale też się przekonaliśmy na własnej skórze, że jak kupisz tam dwa plasterki szynki, to będziesz to z namaszczeniem, one zostaną zapakowane, doceniasz kunszt pracy i kupujesz dwa plasterki szynki, żeby się nimi delektować. I to jest absolutnie piękna rzecz.
0: Ale z drugiej strony, jak się chce kupić za dużo, to słyszeliśmy też od Jan taką historię, że chciała kupić 6 piersi z kaczki i poprosiła o te 6 piersi z kaczki, a sprzedawca się zapytał, a dla ilu osób? No, dla 6. To nie, to wystarczy 4. To ja pani 4 zapakuję.
2: Szacunek dla produktu, jak najbardziej.
1: Tak. Byliśmy jeszcze w restauracji, właściwie w takim typie gastronomii, który się nazywa Bouchon. Bouchon Lyonnais. I to jest przypisane tylko do Lyonu. I jest to restauracja, która serwuje dosyć określone menu. Znaczy takie, że powtarzalne. Mniej więcej w różnych Bouchon
0: są podobne. Rzeczy, tak.
1: Dużo wieprzowiny, dużo podrobów, to co lubimy, bardzo ciasne wnętrze, niekoniecznie uprzejmi kelnerzy, ale to wiadomo, jak jest we Francji.
0: I siedzi się przy stole zazwyczaj z innymi gośćmi, te stoły są łączone, co jest też dosyć charakterystyczne.
1: I co tam jedliśmy, Aga?
0: A tam w ogóle do wyboru były 4 przystawki, 4-5 dań głównych i ze 3 desery. I jedliśmy jako przystawkę, jedliśmy na pewno rodzaj takiego knedla mielonego z wątróbki, który był w sosie pomidorowym. To było dobre. Oprócz tego
1: Terrine.
0: Terrine.
1: Ale terrina była dosyć przeciętna.
0: Bez smaku była właściwie.
1: Tak.
0: To było rozczarowujące.
1: Daleko jest, więc możemy ponarzekać o polskiej gastronomii, byśmy tego nie robili. Był kanel. Kanel to jest taki kształt, który się nadaje za pomocą łyżki najczęściej, ale jest to też danie. Jest to rodzaj kluski. Pierwsze kanel było z szczupaka i tutaj Aga zamówiła sobie właśnie taki klasyk kanel ze szczupaka. Paka z sosem homarowym.
0: Homarowym. I ten kanel, jeszcze powiem, że ta struktura tego ciasta trochę przypomina ciasto ptysiowe, ale jednocześnie jest ewidentnie na bardzo dużej ilości białek i jaj, ponieważ ono bardzo szybko opada.
2: Okay.
0: Także to było też całkiem smaczne.
1: Ja zjadłem flak panierowany jak kotlet. I to było boskie. Zresztą zapraszam na mój Instagram. Tutaj mała kryptoreklama, ale tam smażę tego flaka i po prostu zrobiłem go sobie lepiej niż tam jadłem. Bo tam był troszeczkę niedoprawiony i
0: brakowało.
1: Tu możemy ponarzekać, bo rzeczywiście to było dosyć takie przeciętne, natomiast miejsce 10 na 10, znaczy, że ten klimat, ta atmosfera to tak jest czarujące i pociągające, że tego nie zapomnę. Ale byliśmy już na halach, byliśmy, pierwsza w ogóle styczność, jaką mieliśmy, to wpadowaliśmy do sklepu z warzywami i coś, co mnie zachwyciło, to na ścianie wypisani rolnicy, którzy te warzywa dostarczają i odległość, jaka dzieli sklep od rolnika.
0: No i to jest clue właśnie.
1: Od kilometra do, w niektórych przypadkach, 200 kilometrów, ale bardzo rzadko, ale zazwyczaj były to dwie cyfry. Imponujące, naprawdę.
2: To taka trochę codzienność? Przepraszam, wejdę ci w słowo. Czy
1: cała sieć jest tam takich sklepów i jest ich dużo, ale wiesz...
0: Duży szacunek do produktu po prostu i to widać na każdym kroku.
2: I myślę, że nie tylko w stronę konsumenta, ale też dbanie o rolników, prawda?
1: Tak, ale też świat, prawda? Że to ma krótką drogę dostawy i to wszystko jest wtedy prawdziwie lokalnie, a nie tylko z marketingowego hasła. Ja się śmieję, bo miałem taką refleksję, że kurczę, ludzie opuszczający Polskę ze czasów PRL-u mogliby się zachwycać tak, jak my potrafimy, ale to rzeczywiście było zachwycające, że patrzyliśmy na te kalafiory, na te pory, na cebulę, na ziemniaki, wszystko, co mamy, ale to było świetnej, rewelacyjnej, bym powiedział, jakości, naprawdę imponujące.
2: Tak, jeszcze jak do

0: tego dodamy właśnie to, że to jest od rolnika, który jest niedaleko. Bardzo mnie cieszy to, o czym opowiadacie, bo to się dzieje. No nie tylko w Polsce, dobrze, restauratorzy też jakby mają swoich dostawców, prawda?
1: Tu tak, oczywiście. Zawsze też wymienialiśmy ich i wymieniamy z imienia i nazwiska, to jest bardzo dla nas też ważne. Ja to zapoczątkowałem w 2010 roku w Solcu i pamiętam, jak dostawca ziół i innych liści, sałat jabłoński przyszedł i powiedział, że to jest, nie mogę używać tych wulgaryzmów, ale przyznał, że myślał, że trochę mnie pomyliło, że wpisuję jego nazwisko przy każdej okazji, ale powiedział, że po roku ludzie zaczęli do niego przyjeżdżać właśnie z tego klucza i że zwraca mi honor. To było bardzo, bardzo miłe. Pozdrawiam całą rodzinę Jabłońskich. I o to chodzi. Znaczy, my mamy też rolę takiego zaangażowanego biznesu, który jest słabym biznesem, by the way, ale chodzi o to, że mamy po prostu promować ludzi, którzy nadal coś robią pracą własnych rąk, którzy hodują, uprawiają, którzy wytwarzają sery. To jest szalenie ważne, bo to buduje nasz taki kapitał, nasz zasób. No my na tych produktach pracujemy, my je obrabiamy i my chcemy mieć je jak najlepszej jakości. I to, że ci ludzie będą coraz lepiej żyli, bo będą popularni, bo będą dobrze sprzedawali, wierzymy, że spowoduje, że po prostu będzie to wszystko lepiej funkcjonowało jeszcze.
2: No tak, ale to musi być też prawdziwe, no bo to wszystko, co chcemy przekazać naszym gościom na talerzu, jest prawdziwe i wychodzi z naszej kuchni po prostu w absolutnej szczerości i w poszanowaniu do produktu i tego, co kupujemy i co zamawiamy.
0: Ja lata temu byłam we Włoszech, rozmawiałam z założycielem Slow Foodu, Carlo Petrini.
1: Tak.
0: I on wtedy, pamiętam, powiedział mi, to mogło być 15 lat temu, powiedział mi: Kasiu, droga, w Polsce macie jeszcze tą szansę, że nie macie gigantycznych konsorcjów produkujących warzywa. Powinniście na tym, z tego korzystać, na tym się
2: absolutnie
0: osadzić.
1: Mamy, oczywiście, że mamy, ale mamy też ludzi, którzy jeszcze to robią poza tymi konsorcjami.
2: Albo którzy zaczęli właśnie niedawno to robić.
1: Też jest taka nowa fala. Masz absolutnie rację. A wiesz, co Petrini napisał kiedyś, że slow food w Polsce zaczyna się na Powiślu. Wiesz, gdzie?
0: Tobie, Solec 44.
1: Tak było kiedyś, tak było.
0: Ja na Powiślu mieszkałam, może on myślał o mnie wtedy.
1: Mógł też o tobie myśleć, nie przypisuję sobie wszystkich.
0: Dobrze, ja tak, i ten uniwersytet, do którego pewnie jakoś może w wakacje zajrzę z opowieściami kulinarne. Tam właśnie i patrzę na zegarek, patrzę na listę pytań, które miałam wam zadać. W ogóle na nic już naprawdę nie ma czasu. My musimy spotkać się, ustalić jakiś cykl spotkań.
2: Zapytać, kiedy się znowu widzimy.
1: Bo my byśmy chcieli być tutaj jak najczęstszymi gośćmi, bo bardzo lubimy i ciebie, i to studio, i twoich słuchaczy.
0: Ja też bym chciała, bo rozmowy z wami są dla mnie niezwykle przyjemne. Myślę, że dla naszych słuchaczy też. Ja bym jeszcze jedno pytanie. Minutkę macie. Czy robiąc ten program Rosół Polski, który jest bardzo wartościowym też takim programem telewizyjnym. Wy uczycie w tym programie, ale czy wy się czegoś uczycie?
2: Cały czas się czegoś uczymy. Odwiedzamy tak dużo miejsc i spotykamy tak wiele ludzi, przeciekawych, naszych cudownych gości. I naprawdę to jest ta wymiana myśli i doświadczeń. To jest coś fantastycznego. To jest niesamowite doświadczenie i wspaniała przygoda.
1: Niesamowite jest to, że ten zawód polega na tym, że się człowiek uczy całe życie, całą drogę, jaką przemierza w tym fachu. I spotkania z ludźmi są też, dają dużo, bo to nie tylko chodzi o kulinaria. Ostatnio zapraszam na ostatni odcinek, który będzie niebawem. Spotkaliśmy Miecię, Królową Łeby, o której powstał też dokument pod tytułem Bałtyk. I to było spotkanie takie cudowne z osobą. Naprawdę, wczoraj oglądaliśmy ten odcinek, żeby nagrać tam jeszcze ścieżki lektorskie. I kurczę, no ta osoba wie wiele o życiu. Ta osoba wiele doświadczyła. I jak ja sobie tego słuchałem i usłyszałem tak, skąd się wzięła miłość do ryb? Z biedy. To wiedziałem, że zrobiliśmy dobrą robotę, bo jest to o czymś, jest to o człowieku. Tak, sygnały, że mamy
0: sygnały kończyć. Musimy, bo czas naszej audycji i naszej rozmowy powoli się kończy. Ja tu zaprogramuję. Popatrzę w kalendarzyk, kiedy my się możemy umawiać na kolejne nagranie.
1: Naprawdę?
0: Wasze niezwykłe, niezwykle ciekawe opowieści. Agnieszka Kraszewska, Aleksander Baron. Możecie się teraz jednym zdaniem pożegnać? Jednym słowem nawet?
1: Bardzo dziękujemy.
2: Ja bardzo dziękuję i do szybkiego usłyszenia, drodzy Państwo.
1: Tak jest i do zobaczenia.
0: My się usłyszymy szybciej. Katarzyna Pruchnicka. Do usłyszenia za tydzień.

The Rolling Stones in the Stars. Tak zawsze zastanawiam się, jaką piosenką powinienem zacząć nasze spotkanie. No i tutaj nie było chyba żadnych wątpliwości. W środę premiera, w piątek w pierwszej dziesiątce na liście piosenek 357. Znaczy nie tylko mnie się podoba. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ola Budka, Julia Nowaczyńska i Marek Niedźwiecki. No właśnie, będziemy do godziny 13. Zaniepokojeni Państwo moim głosem wtorkowym, no ale wszystko się zdarzyło potem już jakoś lepiej. Takie coś kupiłem do psikania i to chyba działa bardzo dobrze. A poza tym, no jeden dzień wagarów w czwartek, a sobota to już robota. Kiedyś mówiłem chyba, że lubię soboty i to się nie zmieniło. Co dziś więc w naszym spotkaniu? Tydzień temu Zielona Góra, a dzisiaj już tradycyjnie pierwsza godzina to Radio Kalifornia, w drugiej godzinie sałatka włosko-francuska, kancik country, oj, bardzo atrakcyjne. Będzie trochę Australii, a w ostatniej godzinie będzie trochę nowości, ale też Smooth Jazz Cafe, czyli tak jakby tradycyjnie. Marek, marek@radio357.pl, taki jest adres. No i zaraz będziemy realizować wszystko. A, kawa. Nic nie mówiłem o kawie. To ja zrobię sobie kawę, jak będzie dłuższa piosenka.

Ride Lonesome, taki delikates od Becka. No właśnie, to jest nasza piosenka dnia. Jest w zestawie do głosowania na listę, to przy okazji polecam. Do piątku w samo południe. Radio Kalifornia.

That Girl, to był Glenn Frey. 5 czerwca będzie nowa płyta Barry'ego Manilowa, What a Time. Wczoraj artysta ujawnił trzeci utwór.

Ach, to jedna z moich ulubionych ostatnio płyt w całości. Bruce Hornsby. Stelka mi zanabył płytę w Londynie. Ostatnio, tak. Wiadomości od państwa z kraju i ze świata. Dziękuję bardzo. Słuchacz z Bonifacio, to już tak trochę, jeszcze trochę Korsyka, już trochę Sardynia. Pani Justyna idzie 60 kilometrów dzisiaj. Oj, to będzie tych kroków sporo. Ale to wybrzeżem w Belgii. Piękne, piękne, piękne zdjęcie. Dziękuję bardzo.

We Just Disagree, to oczywiście Dave Mason. Ostatnio robiłem trochę porządków w soundtrackach, jeśli chodzi o płyty kompaktowe, no i wpadł mi w ręce taki album duety, znaczy album duety oraz filmu duety.

Kto by nie chciał zaśpiewać z Gwyneth Paltrow? No właśnie, Huey Lewis zaśpiewał. Huey Lewis and the News, Gwyneth Paltrow, Cruising. No właśnie, znany przebój przecież Smokiego Robinsona. A wtedy w tym filmie wykorzystany. Daryl Hall i John Oates.

powiedziałem, że pogoda w Warszawie beznadziejna. No bo jak można powiedzieć, że jest 11 stopni odczuwalna 9, to co? Bez słońca. Przecież połowa maja prawie.

Okej, no przemyciłem kolegów Eagles, ale to w piosence Boba Seegera. Niedźwiedź w kapeluszu kombojskim na plaży w Australii, ale to tylko do zdjęcia.

Mister, napisała pani Ania, że Zuzia Dzielna jest na Majorce i tam będzie wykonywała triatlon. Podziwiam, absolutnie. Dzisiaj są urodziny Dave'a Gahana i Billy'ego Joela, między innymi pewnie, więc wszystkim dzisiaj urodzonym wszystkiego dobrego. No oczywiście Dave'a zostawiam w stelce po 13, a Billy, bardzo proszę.

0: No, Billy Joel nie wyśpiewał jeszcze ostatniego słowa, pewnie pojawi się w ostatniej godzinie. Just the way you are i minęła 11.
1: Radio 357.

Echo from the Flames, trochę Stinga, ale także Antek wczoraj tak powiedział, że trochę jak raz, dwa, trzy, trudno nie wierzyć w nic. No może rzeczywiście. Sałatka francusko-włoska, nie było nas tydzień temu, więc dzisiaj będzie troszkę inaczej. Najpierw składnik francuski, Vendredi sur mer, czyli piątek na plaży, tak dziewczyna sobie taki przyjęła pseudonim, a potem z polecenia smoka Andochine.

Tak, to właśnie jest zespół Andoshin, kiedyś bardzo popularny, teraz znowu aktywny, a wcześniej Vendredi sur Mer, to był składnik francuski, a włoski składnik to będą Mario Biondi i Farida.

Dry. To oczywiście Farida, wcześniej Mario Biondi. Słuchaczka napisała, że wszystko polega na tym, że każdy ma inny gust muzyczny, że ja na przykład wolę Marka Lavoine niż Pascala Obispo. No to tak to nie jest, tylko staram się nie nadużywać ani jednego, ani drugiego. Za to jeśli chodzi o Charlesa Aznavoura, zawsze.

La Bohème, czyli cyganeria Charlesa Aznavoura. Oj, sałatka była dosyć długa, więc teraz kącik country szybko i krótko, ale właściwie głównie australijski, bo Keith Urban, tak, były mąż Nicole Kidman, stąd australijski motyw, postanowił, że nowa płyta to będzie płyta z muzyką z Radia Kalifornia. 12 czerwca ukazuje się ten album. Będzie tam śpiewał m.in. Baby Come Back, czy Just the Two of Us, On and On, ale także wykona duet z Michaelem McDonaldem, We Go Back. Będzie jeszcze jeden duet z Johnem Mayerem, Guitar Man. No same kalifornijskie piosenki. No to wybrałem oczywiście ten duet z Michaelem McDonaldem, a drugi duet to będzie już australijski. Casey Barnes i Pete Murray zaśpiewają Time to Burn.

Casey Burns i Pete Murray, a wcześniej Keith Urban i Michael McDonald. Taki nietypowy dzisiaj kącik country. A pani Ewa nie dosłyszała, o co chodzi z tym Johnem Mayerem. No bo John Mayer będzie gościnnie na płycie Keitha Urbana 12 czerwca, ale nie wiem, czy będzie śpiewał, czy tylko gitara się pojawi. Zostajemy w Australii.

Daryl Braithwaite, wcześniej wokalista grupy Sherbet. A zobaczyć dzikie konie w Australii? Fantastyczna sprawa. Muszę sięgnąć po takie zdjęcia, bo kiedyś mi się udało to zaobserwować. Zostajemy w Australii, tym bardziej, że pan Stefan ma dzisiaj zmianę kodu na szóstkę z przodu. Mógłbym panu zaśpiewać piosenkę Urszuli Sipińskiej, pan Stefan, ale słabo z głosem, więc może, wiem, że pan lubi może flaszka na urodziny, taka flaszka pełna.

0: lights in the night.
1: Trafiony, zatopiony, Flash and the Pen, czyli flaszka, Lights in the Night. To przepiękna piosenka. Staram się jej nie nadużywać, no ale jeśli przy okazji urodzin, bardzo proszę. Jeszcze jedna Australia, Mark Scholtes. Wprawdzie nagrał tę płytę z Kerstin Berardi, ale tu słychać tylko pana Marka.

0: distance in her eyes.
1: Tak, taki trochę nudziarz, ale uwielbiam. Mark Schultes, Distance in Her Eyes. Pan Fink zapowiada nową płytę. Na razie taka właśnie piosenka się pojawiła w dwóch wersjach, 8-minutowej i 4-minutowej. Ta 4-minutowa bardziej radiowa. Wishing for Blue Sky.

Wishing for the Blue Sky. Fink, czyli Finn Greenall. 20 lat mija od debiutu tej formacji. No a nowy album pojawi się 5 czerwca i będzie nosił tytuł The City is Coming to Erase It All. Zaczekamy. Gavin James. Pamiętam, że jakąś jedną z jego płyt przywiozłem kiedyś z Dublina. Teraz nowa piosenka.

Tak. Gavin James, Light Years. Słuchaczka napisała tyle nowych, ciekawych piękności. No właśnie, jest tego sporo, a zakończymy tę godzinę dwiema nowymi piosenkami krajowymi. Maja Kleszcz, moim zdaniem genialnie śpiewa piosenkę E.ON. Przypomnę tylko, że to córka Włodzimierza Kleszcza, który głównie zajmuje się muzyką reggae. No i bałem się, że Maja pójdzie w tym kierunku. Chyba wybrała swoją drogę.

Maja Kleszcze, on bardzo, bardzo mi się podoba. Polecam, jest w wystawie do głosowania na listę. Od wczoraj także w wystawie do głosowania na listę nowa piosenka w wykonaniu Artura Rojka. 6 lat po ostatniej płycie będziemy mieli nowy album. Taki dziwny tytuł, Chciałbym urodzić się, żeby latałem, bo to jego synek wymyślił tak kiedyś. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. A piosenka Gruby Mały, no tak trochę o wstydzie i kompleksach.

było mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi.

0: Artur Rojek, Gruby Mały. Ta piosenka zapowiada nową płytę. Po 6 latach będzie ten album. I ten utwór oczywiście jest w zestawie do głosowania na listę. Maja Kleszcz, zresztą też, tak, bo to słuchaczka pytała. Co my tu mamy? Zbliża się południe.
1: Radio 357.

No, kochan, przed 30 bardzo zdolny młody człowiek, tak można powiedzieć. To początek ostatniej godziny naszego spotkania, a teraz Julia Fordham.

Larry Klein, genialny producent, który nagrywał przede wszystkim cudowne dziewczyny, Joni Mitchell, Madeleine Peru, Liz Wright, no i właśnie Julie Fordham. Ale zauważyłem dzisiaj, że jest także producentem tego nagrania, które pojawiło się w pierwszej godzinie, czyli Cruisin' w wykonaniu Gwyneth Paltrow i Huey Lewisa. No i jest także producentem płyty Johna Davida Sautera.

Tak, tu nawet właśnie Liz Wright pojawiła się gościnnie. Something in the Dark śpiewał John David Souther. Gdyby zapytali Państwo, jaką piosenkę zgłosiłem w tym tygodniu do listy piosenek 357, no proszę zapytać, panie Marku, jaką piosenkę zgłosił pan do listy piosenek 357? A tak troszkę poszedłem, że tak powiem, jak kulą w płot, no ale Sofiane Pamart gra na fortepianie, ale najistotniejsze jest to, że pojawia się tutaj Melody Gardot. A Kiss, a Kill.

Sofian Pama, Melody Gado, Kiss a Kill, to się nie może udać, ale próbować można, prawda? Jest piosenka w zestawie do głosowania na listę, polecam.

Nie wszystko, co się świeci, jest złote. No, tak można powiedzieć, ale tutaj złoto absolutnie. Gold, Prince and the New Power Generation. Eldebarge wykona Gingy.

Art Porter na saksofonie, L. DeBarge przy mikrofonie, Gingy, ładna piosenka to zawsze ładnie zabrzmi, tak mi się wydaje. Pani Magda napisała godzinę temu, że 3 lata temu poprosiła o piosenkę dla córki w czasie egzaminów wstępnych, przyniosła szczęście, studiuje na 3 roku architektury. A teraz mam nowego maturzystę w domu i tak na pocieszenie między biologią i matematyką. Pani Magdo, bardzo proszę i dla wszystkich, którzy są właśnie w trakcie egzaminów.

Mamy takie nowe urządzenie. Widzimy, kto wchodzi. Stelka just arrived. Wrócił, no bo nagrywaliśmy dzisiaj wcześniej rano single, a teraz będzie prowadził swoją audycję już za pół godziny. To tak jest, że nam się tu może wydawać, że wszyscy wiedzą, że my pracujemy w Radiu 357. Jechałem taksóweczką w sobotę na dworzec i pan oczywiście, bardzo miły, przyjemny, sympatyczny, zapytał: a co pan teraz robi, panie Marku? No jak to co, ja pracuję w Radiu 357, a co to za radio? No i wytłumaczyłem wszystko i być może mamy nowego słuchacza. A pan Robert napisał: dzisiaj po raz pierwszy będę pana sobotniej audycji słuchał na legalu. Czyli jestem patronem. No i właśnie pan Robert poprosił o piosenkę dla małżonki, która, dla Małgosi, która ma dzisiaj urodziny, i żeby to była ta właśnie piosenka. Dionne Warwick, na dodatek z pieczątką Bee Gees.

0: troszkę przypadkiem. Akurat wczoraj Philip Bailey miał urodziny, to pomyślałem sobie, że z Philem Collinsem Walking on a Chinese Wall. Piotr Stelmach, dzień dobry.
1: Lubię tę płytę. Dzień dobry.
0: A przyniosłeś szampana?
1: Dlaczego?
0: A nie, ty nie pijesz. No dzisiaj twój muzyk z twojego ulubionego zespołu ma urodziny. Będziesz to świętował jakoś?
1: Od tego zaczniemy. Tak, na antenie tak. Okay, no w Zielonym Brzegorzu.
0: Dlatego ja pominąłem.
1: Wiesz co, no bo trudno tego nie świętować. No to jest jednak jedna z tych postaci, które były z nami od zawsze i mają być na zawsze. I mam nadzieję, że tu się nic nie zmieni. Kontrakt do końca życia mamy mentalnie podpisany. Więc Dave Gahan oczywiście, że tak, z zespołem Depeche Mode. Od razu na początku. Ale będą też gościnie, czyli Barbara Wrońska i Kasia Sienkiewicz, bo mają nowe piosenki i bardzo się z tych piosenek cieszę i super będzie je ugościć. Co słychać w ogóle?
0: Dobrze, ale mówiłeś już, że lecisz do Budapesztu?
1: Znaczy... losy się ważą tego, czy ja tam polecę, czy nie. Właściwie pojadę bardziej. Aha. Dlatego,
0: ile
1: że...
0: Ile bilet kosztuje na mecz?
1: No właśnie, tu i tu jest ten moment, kiedy powinniśmy zamilknąć.
0: Ja rozmawiałem z Marcinem, mówię, na pewno tańszy niż w Londynie, a Marcin mówi, kto wie, czy może nawet droższy.
1: W tej chwili jest sytuacja taka, że one... No trzeba by było wziąć mały

0: a w tej chwili 20 lat na to, żeby zrewanżowali się w Lidze Mistrzów komuś. Wtedy z Barceloną przegrali, teraz PSG. Nie wiem, na razie cisza, żeby nie zapeszać.
1: No dobrze, po 13 Piotr Stelmach, będą goście, będzie piękna muzyka, dziękuję bardzo.
0: Niedźwiedziu, kupię ci ładny dres Arsenalu, z taki zarmatką.
1: Nie, nie, dzięki. Niekoniecznie. Jakiś placek po węgiersku.
0: Albo tokaj.
1: Nie, nie, też nie, też nie. Też. Słodkie to wiesz, co takie.
0: Dokładnie.
1: Nie, nie wiadomo co. No to my już kończymy. Ola Budka, Julia Nowaczyńska, Marek Niedźwiecki. To jeszcze Wonder i potem już będzie Piotr Stelmach.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: No, w ogóle istniejemy dzięki Wam, dzięki patronkom, patronom. Kasia miała rację przed chwilą, zdecydowanie. A jeszcze wcześniej wystąpił na naszej antenie nasz ulubiony artysta na EU, Stevie Wonder. Za chwilkę będzie 13.
2: Zielony Żoliborz.
1: Czyli sobotnia muzyczna prawie popołudniówka Radia 357. Dzień dobry, Szymon Kuliś, Piotr Stelmach. Jesteśmy do Państwa dyspozycji przez dwie najbliższe godziny do 13. Czy ja o nim pamiętałem? Czy ja o nim pamiętam? Bardzo często i właściwie myślę o nim za każdym razem. No chociażby to jest jeden z powodów, ale nie ten główny i nie jedyny. Chociażby jak jestem w Londynie i przychodzi mi podróżować czerwoną linią metra, Central Line, to część wschodnia, na części wschodniej i ta linia kończy swój bieg w miejscowości Epping, czyli tam, gdzie się urodził. Zresztą dla nas specjalnie też coś w przeszłości przygotował.
3: I'm Dave Garn and you're listening to Radio 357.

0: Shake the disease. No jestem w stanie się trochę pokłócić, pospierać może w ten sposób, że od tego utworu w Polsce zaczęła się depeszomania. Dokładnie od tego. Shake the disease, 1985 rok. I jeden z najlepszych tekstów, jedna z najlepszych interpretacji w jego wykonaniu. Dave Gahan dzisiaj obchodzi urodziny.
1: Zielony Żoliborz.
0: Goście już przyszli. Goście za chwilkę. Ja na razie sprawy porządkowe. piotr.stelmach@radio357.pl. Mail. Oczywiście media społecznościowe. Tam jesteśmy na naszych oficjalnych profilach. No i mój profil facebookowy. Wirtualna lista obecności. Proszę ją uzupełniać. Gdzie państwo słyszą, słuchają właśnie nas, Radia 357, o tej, a nie innej porze.

It's a competitive world. No oczywiście podczas koncertu w Pasadena Rose Bowl zabrzmiało to tak wow, potężnie, ale tutaj wersja studyjna z płyty Construction Time Again. Płyta bardzo charakterystyczna dla Radia 357, bo to była tak naprawdę pierwsza pamiątka, pierwszy obrazek, jaki sobie postawiłem tutaj na moim biurku w redakcji. Właśnie z tym tytułem Construction Time Again. Znów nastał czas budowy i z okładką tego albumu Everything Counts, Depeche Mode, Dave Gahan, dziś urodziny. Jeszcze w sprawie tych urodzin myślę, że najlepiej wypowie się ten zespół.

0: To już. When I'm 64. The Beatles dla Dave'a. Jeszcze oczywiście do naszego dzisiejszego solenizanta wrócimy.
1: Radio 357.
0: 13 minut po 13 gościni. Kasia Sienkiewicz pierwsza, bo jeszcze Barbara Wrońska po godzinie 14, ale od Kasi dzisiaj zaczniemy nasze spotkania z artystami. Ona za mniej więcej 5 minut tutaj w studiu i będziemy rozmawiali o jej pierwszym singlu i planach, tym razem solowych. Wcześniej, no powiem szczerze, jestem pod ogromnym wrażeniem.

0: Jeden też z tych zespołów, aktów artystycznych związanych z Radiem 357 od początku istnienia stacji. A ile są warci na żywo, to się przekonaliśmy chociażby na męskim graniu, bo ten zespół jak wszedł na naszą scenę, to tam nie było za bardzo po tym koncercie czego zbierać. Trzeba było pozbierać, ale za bardzo nie było czego. Bullseyes, nowy utwór If Heaven Exists, to przed chwilą. Prawie 20 minut po 13. Chciałem powiedzieć gościni i właściwie to już powiedziałem, ale nie za bardzo mi to konweniuje, bo to właściwie gospodyni przez dłuższy czas tutaj audycji Kwiatostan. No a teraz rozpoczynająca marsz solowy Kasia Sienkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Masz jakieś po tym czasie reminiscencje z audycji Kwiatostan? Tylko szczerze, jak ci tu było z Jackiem?
1: Super, naprawdę. Było mi tutaj wspaniale. To była ta jedna z nielicznych rzeczy w ciągu tygodnia, które powtarzały się co tydzień tak samo o tej samej godzinie. I bardzo to mi dobrze, wręcz terapeutycznie robiło, że coś się powtarza. No, mało mam takich rzeczy w życiu.
0: Znaczy wiesz, no jeżeli artysta zaczyna odnosić sukces, no to pewien kalendarz musi istnieć. To już nie ma tak łatwo. Jak wy z tym? Jak ty żyjesz według czegoś takiego?
1: No ja żyję
0: to według... jest drill.
1: Tak, kalendarza, który się cały czas zmienia i bardzo pomogło mi to, że oczywiście poza tym, że mamy w Excelu z Jackiem wszystko rozpisane, wiem co, kiedy on robi, kiedy ja, menadżerowie, po prostu wszystko to jest pospinane, to ja jeszcze prowadzę kalendarz po prostu analogowy w zeszycie i każdy tydzień rozpisuję. Wręcz godzina po godzinie, bo jak coś zobaczę, napiszę sobie ręcznie, to dopiero pamiętam. I to sprawia, że w ogóle jestem w stanie nie zapominać, co robię.
0: No ale wiesz, z drugiej strony tego chciałaś.
1: Tak, to jest dla mnie dobre. Myślę, że gdybym musiała przychodzić codziennie gdzieś do pracy na konkretną godzinę, to wyrzuciliby mnie po tygodniu.
0: Ha! Witamy w tym ekskluzywnym klubie.
1: Tak.
0: Też to uwielbiam, tak wiesz. 8:15, proszę bardzo. Mam pewien problem, powiem ci szczerze. I nie mówiłem ci o tym przed anteną, mówię ci to na antenie. I chciałbym, żebyśmy tę sprawę rozkminili. No bo właściwie to jest chyba najlepszy moment, żebyś przestała być Kasią, zaczęła być Katarzyną. No i co? I co z tym zrobimy?
1: Jak byłam dzieckiem, to nie lubiłam imienia Katarzyna, bo czułam, że do mnie nie pasuje. I właśnie niesamowite, przedwczoraj ktoś mnie zapytał o to, czy można do mnie mówić Katarzyna. I ja uważam, że można. Bardzo lubię to imię. Nie lubię tylko i wyłącznie Kaśka. To jakoś mi nie pasuje do mnie.
0: Ale Kaśka jest takie, wiesz, takie pod włos, takie
1: tak,
0: z biglem.
1: To
0: takie
1: nie ja to.
0: Nie ty. No dobrze, ale to, wiesz, no, w związku z tym, że jednak Kwiat Jabłoni pauzuje, że wy się poświęciliście teraz swoim sprawom solowym, Jacek robi swoje, ty robisz swoje, no to ja myślę sobie, że to jest jakiś, oglądając cię w ogóle i widząc rzeczy, które się wiążą z premierą tej nowej piosenki, z twojego pierwszego solowego singla, wydaje mi się, że w tym wszystkim, jakby nie umniejszając nic zespołowi Kwiat Jabłoni, nic, ale jest trochę jednak takiej, wiesz, takiej kobiecości przez duże D, czyli dorosłość. Co ty na to?
1: Dziękuję, bo wspaniale. Nie mogłam nic lepszego usłyszeć, bo właśnie też o to mi chodziło. Mi tego właśnie też absolutnie nie umniejszając, bo ja kocham Kwiat Jabłoni, to jest moje życie, to jest w ogóle ja największe szczęście, jakie mnie jedno z największych szczęść. Największe to moja siostra i brat, ale Kwiat Jabłoni to jest coś dla mnie ogromnie ważnego, ale zawsze brakowało mi tego, żebym mogła poczuć się bardziej właśnie tak kobieco, zaśpiewać o czymś na przykład romantycznym i żeby nie być czytaną bez przerwy w kontekście brata, w kontekście rodziny, bo w kontekście rodziny być czytanym to zawsze być jakoś jednak nieco ugrzecznionym. Prawda? Jednak to jakoś ogranicza. Nawet wokalnie mnie to czasami ograniczało, bo musiałam się pilnować jakichś zasad śpiewania w duecie.
0: Znaczy wiesz, w kontekście rodziny, zwłaszcza artystycznej, to czasami też niestety oznacza siedzenie w drugim rzędzie.
1: Wiesz,
0: albo
1: tak.
0: W czwartym. No. Jak się domyślam, nie chcieliście tego, ty tego też nie chciałaś, no bo tata swoje zrobił, wy robiliście swoje, pisaliście swój własny rachunek, zapisywaliście, krótko mówiąc, gryzmoliliście na swojej własnej kartce i to miało trafić do zupełnie innego świata i to był inny świat. Więc kapitalnie. Natomiast, no właśnie, co z tą Katarzyną? Bo ja cały czas tak sobie myślę, jednak Kasia zostaje w tamtym świecie trochę. czy nie?
1: Mm-hmm. Znaczy, czuję, że nadal jestem sobą, nie tworzę jakiegoś teraz wizerunku kogoś zupełnie nowego, ale jest to wizerunek, który mi teraz do mnie bardziej przemawia i jestem przekonana, że jak wrócimy z Jackiem do grania w Kwiecie Jabłoni, to wrócimy oboje trochę inni. Ludzie nas... Właśnie tak, coś takiego ciekawego było, bo pomimo tego, że tak, ja mam lat 33, mój brat właśnie 32 skończył. I wyobraź sobie, że do tej pory, jak gdzieś występowaliśmy na przykład gościnnie, tak, no bo wtedy nas zapowiadali, wiadomo, że nikt nas nie zapowiadał, jak własne koncerty graliśmy, ale...
0: No jeszcze... ja was zapowiadałem, przepraszam
1: no,
0: bardzo.
1: A nie, masz rację.
0: Chcesz się bić?
1: Ale ty nie zapowiadałeś nas tak, jak teraz ja powiem. Czyli dobrze. Jeszcze kilka miesięcy temu, wychodząc gdzieś na scenę właśnie gościnnie, ktoś nas zapowiedział, no i przed państwem dzieciaki Kasia i Jacek. I no bardzo mi miło, bo może to znaczy, że młodo wyglądamy, ale wiesz, już ten wizerunek tych dzieciaków, to nie jesteśmy my w ogóle. Więc cieszę się, że mogę teraz zaprezentować naprawdę taki bardziej dorosły, kobiecy i o to mi chodziło, wizerunek.
0: Powiem ci, że to jest moment bardzo trudny dla prezentera. To znaczy, on jest z jednej strony bardzo piękny dla ciebie, dla nas jest bardzo trudny. To jest dokładnie to samo. Nie wiem, takie rzeczy się zdarzały często. Jak Artur Rojek zaczynał swój prywatny, solowy rachunek, jak odszedł z Mysłowic,
1: tak.
0: No to ja wtedy go gościłem i mówię, Roja, słuchaj, bardzo chętnie, bardzo mi miło, że masz pierwszy singiel, ale żeby coś zagrać, żeby tylko nie palić tematu na tym jednym singlu, ja muszę wrócić do przeszłości,
1: no tak.
0: A mamy tylko tę jedną piosenkę do dyspozycji, więc wybacz. Wybaczysz?
1: No nie, no ja się cieszę, przecież słuchaj, jeszcze 10 dni temu, czy 11, graliśmy z Kwiatem Jabłoni ostatni koncert z orkiestrą, czyli nasz koncert podsumowujący to, co zrobiliśmy przez te lata.
0: To przeprowadźmy pięknie Kasię Katarzynę za rękę. Od razu ci mówię, że będziemy ci w tym wszystkim towarzyszyć.

0: Spłyty przesilenie. Zresztą niedawno tu byliście i Jacek, i ty, Jacek. Rozmawialiśmy sobie o tej płycie, rozmawialiśmy o tym progu, o tej granicy, o tym zajęciu się własnymi sprawami. No to ja tylko przypomnę, Kasia Sienkiewicz dzisiaj gościnią. 13.30 w Zielonym Żoliborzu w związku z jej debiutanckim singlem. I na razie jeszcze przypominamy, no bo mamy do dyspozycji jedną piosenkę. To teraz tak szczerze, jak na świętej spowiedzi, ile masz rzeczy w szufladzie?
1: No już nawet w szufladzie.
0: Nie chodzi o ciuchy.
1: No to dobrze, to będzie łatwiej. Więc to nie jest do końca tak, że w szufladzie, bo już bardzo, bardzo dużo rzeczy mam nagranych, takich gotowych w 80%, że jeszcze je dopracowujemy, że szukamy, zastanawiamy się, który będzie, która piosenka singlem, niektóre wyrzucam i tak dalej. I myślę, że już takich skończonych niemalże piosenek jest 8 jeszcze? 8-7.
0: Czy za czasów kwiatu zbierałaś sobie do tej szufladki takie właśnie rzeczy?
1: Nie, właśnie kompletnie inaczej to było z Kwiatem Jabłoni. Ja pisałam utwory bardzo długo. Korzystałam tylko z przypływu tak zwanej weny, która rzeczywiście moim zdaniem istnieje, bo można mieć nagle taki stan, że czujesz, och, teraz chcę coś napisać. Chciałbym coś albo wyrazić się artystycznie jakoś. I ja wtedy tylko korzystałam z tego, potem to dopracowywałam. Natomiast teraz robię tak, do czego też zainspirował mnie między innymi mój ulubiony artysta Paul Simon, na którego koncercie byłam w ogóle w Pradze 2 tygodnie temu.
0: Właśnie się o tym dowiaduję. To jest twój ulubiony artysta?
1: Absolutnie. Ja go kocham. Ja byłam na tym koncercie właśnie 2 tygodnie temu w Pradze. Płakałam 4 razy chyba. Leciały mi łzy normalnie po twarzy. Nigdy czegoś takiego nie miałam na koncercie.
0: 4 dni temu zawziąłem się i pomyślałem sobie, dobra, Graceland jest ograne wzdłuż i wszerz, inne płyty być może tak, ale Rhythm of the Saints jeszcze nie.
1: To jest mój ulubiony album. Kupiłam tam go sobie na winylu, go tam kupiłam w Pradze.
0: No wiesz, no ty żartujesz.
1: Och, to może jeszcze posłuchamy dzisiaj na zakończenie audycji, co?
0: Coś zaraz wymodzę. No i Paul Simon,
1: tak,
0: i co?
1: Tak, i Paul Simon w jednym z wywiadów powiedział, że on po prostu traktuje pisanie muzyki jak pracę, do której idzie codziennie. On wstaje o godzinie którejś i po śniadaniu idzie pisać. I pisze od tej do tej godziny. Ja oczywiście nie aż tak regularnie jak on, ale po prostu doszłam do wniosku, że nie muszę czekać na jakieś niesamowite stany, tylko po prostu teraz idę napisać piosenkę. I czasami wychodzi, czasami nie wychodzi, ale trzeba po prostu do skutku robić to, bo to nie zawsze chodzi o wenę, tylko po prostu o pracę. I ileś godzin poświęconych myśli. I wychodzą teksty.
0: No dobrze, ale jeżeli już mówimy o tym spontanie, no to przecież dla was, to jest dla artystów, to jest normalne. No trzeba mieć kajet ze sobą, bo coś ci wpadnie.
1: Tak,
0: kiedy
1: mam.
0: Siedzisz w metrze na przykład, gdzieś.
1: Tak. I
0: masz? Zapisujesz?
1: Tak, mam i zeszyt, i w telefonie mam osobną notatkę pod tytułem chyba teksty zasłyszane, czy coś takiego. I czasami jak coś ludzie mówią na ulicy, to ja to zapisuję.
0: Ile piosenek ci się przyśniło? Miałaś
1: tak, przyśniło mi się kilka, nagrywałam je w nocy, jak się budziłam, szybko na dyktafon i zawsze potem rano się okazywało, że to jest do chrzanu. Nie, więc to nie, trzeba przytomnie tworzyć.
0: Okej, nie mówię tak, nie mówię nie, no to może ty będziesz mi potrafiła wyjaśnić ten fenomen, bo wiesz, ja już przestałem z tym walczyć. To znaczy pierwsze lata, jak to się zaczęło pojawiać jak grzyby po deszczu, to myślałem sobie, dobra, oni wszyscy chcą mi coś zrobić i chcą mi coś udowodnić. Oczywiście, wiesz, to trzeba wziąć w cudzysłów to, co ja mówię w tej chwili, ale po jakimś czasie przestałem z tym walczyć. No co wy z tymi featami? Każdy musi być u każdego gościem.
1: A, feata.
0: Featy. Każdy musi być u każdego gościem. Dlaczego?
1: To się, prawda? Bo to się zmieniło. Nie było na przykład...
0: No czasami było, no.
1: Jasne, że było, ale dużo mniej. Ja też to widzę, że ostatnie 10 lat w polskiej muzyce to jest dużo więcej tych współprac, duetów, fitów. I ja to pozytywnie oceniam, bo moim zdaniem to oznacza, że muzycy w Polsce chcą ze sobą współpracować, nawzajem się inspirują i na tyle się sobie jakoś nawzajem podobają, że chcą się nawzajem zapraszać do współprac. Przynajmniej u mnie tak to działa. Ja się po prostu jaram tym, że mogę z kimś zaśpiewać, z kimś, kogo na przykład jestem fanką.
0: No okej, to znaczy...
1: I taki jest z Wiktorem Dudułą, ja byłam najpierw jego fanką po prostu.
0: A okej, czyli to jest taka droga.
1: Tak. To w sensie bardzo mi się spodobało, jak wystąpił w Sopocie i napisałam do niego po prostu, gratuluję ci, Wiktor, ale jesteś świetny, wow, super, bardzo chciałabym, żeby było więcej takich artystów w Polsce. I tyle, on mi podziękował. I potem no, gdzieś mu zostało w pamięci i mnie dlatego zaprosił.
0: Nie, no wiesz, no to oczywiście tu trzeba brać, mieć duży dystans do tego, co ja mówię, bo rzeczywiście tych współprac jest dużo. Ja kiedyś pamiętam takie czasy, kiedy taka współpraca, no wiesz, no to był swego rodzaju dzwon Zygmunta. Raz na jakiś czas bardzo. I wtedy to było takie, aha, dobra, pamiętam, no bo oni, a w tym roku to się zdarzyło. Teraz masz praktycznie w każdym tygodniu masz coś takiego, a dla nas to też jest łamigłówka, bo powinniśmy to wszystko pamiętać i jakieś wnioski z tego wyciągać. Dlaczego ona była u niego, a później on u niej i co się z tego w związku z tym stało.
1: Czujesz, że za dużo tego po prostu, przesyt.
0: Być może trochę tak, ale ja bym chciał wierzyć w to, no bo wiesz, no to dla nas to, żebyśmy tylko takie problemy mieli, nie? Tylko dla nas to jest, najfajniej byłoby wtedy, kiedy artyści by przyznawali po czymś takim, że na przykład to był, no nie wiem, szpryca do tego, żeby coś zrobić, żeby to była jakaś inspiracja, że to coś się fajnego w studiu stało, że przeleciały duchy. No i super, i to o to chodzi, no. Przeleciały duchy wtedy? Z Wiktorem?
1: W jakim sensie? Ja zostałam zaproszona do piosenki, którą on już z Leonem Krześniakiem napisali. Mhm. Tak więc raczej były takie duchy kreatywne w studiu w momencie, jak się zastanawialiśmy, jak to wykonać, a nie co wykonać. Tak, to już było napisane. Ale wiesz co, teraz pomyślałam, jak o tym opowiadałeś, że może po części do tego, że featuringi i łączenie się w duety grupy stało się takie popularne, może przyczyniło się do tego męskie granie w Polsce. Mhm. Mogło tak być? Bo męskie granie, nie dość, że orkiestra męskie granie to jest featuring, czy tam połączenie sił, to też męskie granie zawsze stawia na to, żeby podczas tych festiwali, jeżeli występuje ktoś tam, to żeby ten, kto występuje za godzinę, to jeszcze dołączył na tej drugiej scenie do niego.
0: Zdarzył się. Wiesz co? Jest to jakaś teoria.
1: To jest moja teoria.
0: Słuchaj, i powiem ci a propos featów, nie? Akurat tych. Do dzisiaj mam taki moment, że jak od 2022 roku każda orkiestra wchodzi na scenę, to widzę ciebie, Kaśkę, widzę ciebie, przepraszam, że Kaśkę.
1: Widzę
0: Kaśkę, która podchodzi do mikrofonu przy pierwszym utworze i w utworze artyści daje takiego ognia, że buty spadają. To było po prostu, to był rock and roll.
1: Dziękuję.
0: To był konkretny rock and roll. Dobra.
1: Orety, dzięki, ale mi miło.
0: Wiem, że to nie był łatwy kawałek chleba dla was.
1: Nie.
0: Ale ten numer i ten początek, wow, dobra. Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz, nie mówię tak, nie mówię nie.

0: Nie mówię tak, nie mówię nie. Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz. Za 20 minut, 14. Kasia Gościnę, Radia 357. No dobrze, no to tak podsumujmy, ale króciutko. U ciebie będą jakieś featy na płycie?
1: Będą, myślę, że maksymalnie dwa.
0: Dobra.
1: Z czego jeden z nich będzie instrumentalny, a nie wokalny, bo chciałabym zaprosić po prostu super instrumentalistę, ale nie powiem jakiego.
0: Dobra, temat zamknięty. Czym dla ciebie jest ten próg, rozpoczęcie tej działalności solowej? No bo wiesz, jak już konie poszły, a poszły wczoraj, singiel się ukazał, no to już poszło. Teraz trzeba ten egzamin zdać. No i co?
1: Bardzo szerokie pytanie. Jak tu odpowiedzieć? Od
0: Mamy
1: czego
0: czas.
1: Zacząć? Czym to dla mnie jest? Na początku było to dla mnie jeszcze przez ostatnie miesiące bardzo dużym wyzwaniem. Jednak stresem połączonym z taką ekscytacją, ale był moment, kiedy przeważał jednak stres. Budziłam się w nocy, zastanawiając, że po co... Naprawdę. Budziłam się po prostu ze stresu. Że w sumie po co ja to robię? Szybko sobie odpowiedziałam, że robię to dlatego, że bardzo lubię muzykę po prostu, a do tego uważam, że muzyką można właśnie wyrazić siebie, swoje emocje, poczuć z innymi coś wspólnego muzycznie i że dla innych ludzi to jest ważne, dla mnie ważne i że w ogóle bycie muzykiem jest piękne i to jest jakaś, to jest coś wartościowego w tym, niesłychanie. To też jeszcze mogę, jeżeli będziemy mieli jeszcze czas, to o tych wartościach z tego płynących, tak? Mogę powiedzieć?
0: Tak, no, mów, bo to jest clue.
1: Tak, dobra, tak. Więc teraz jak kończyliśmy, zamykaliśmy, czy tam kwiat jabłoni, no, jak to powiedzieć, wyciszał swoją działalność, mieliśmy spotkanie z grupą naszych takich najbardziej oddanych fanów, którzy byli naprawdę na kilkudziesięciu koncertach i których znamy już od lat. No i myślę, że to było spotkanie z 100 osobami. Najpierw był wywiad z nami, a potem spędziliśmy z nimi wiele godzin rozmawiając po prostu. I każdy do nas podszedł. I większość tych osób mówiła, że dzielili się po prostu tak niesamowitymi historiami, że nasza muzyka im zostawiła w głowie najpiękniejsze wspomnienia w życiu, że dzięki nam się wzruszają, że niektórych to uratowało, wyciągnęło z depresji, z dużo gorszych jeszcze stanów. Nie będę tego po prostu wszystkiego zdradzać, ale że pomagało im się to pogodzić ze śmiercią bliskich na przykład. Albo w ogóle w drugą stronę, że tańczyli do naszej piosenki pierwszy taniec na weselu, na ślubie. Czyli że my tą muzyką zostaliśmy w ich pamięci jako momenty niesłychanie ważne,
0: znaczy, nikt
1: które
0: ich nie wygumkuje.
1: Tak, że ich jakoś uszczęśliwiła ta muzyka. I wtedy zrozumiałam, że to właśnie dlatego to robimy i dlatego chcę dalej to robić. I to jest ta odpowiedź.
0: Wiesz co, no, po części, co jest zrozumiałe, można by było te wszystkie zabiegi przed wydaniem tego singla potraktować jako promocję. No bo nikt cię lepiej nie wypromuje niż ty sama siebie. Mhm. Tak jak kiedyś klasyk mówił do pewnej artystki przed jej debiutem solowym, nikt nie napisze dla ciebie lepszych piosenek niż ty sama.
1: Tak.
0: No i ja tak czytałem sobie te twoje media społecznościowe, przeglądałem te media społecznościowe i chciałbym się podzielić taką refleksją, bo nie mówiłem ci tego poza anteną. Wybacz albo nie wybacz. Nie wybacz. Jestem w tej samej grupie, bo to nie brzmiało jak teksty promocyjne. Tam było w tym wszystkim czuć, że ty masz w związku z premierą tego singla coś, jakiś twist, przeżywasz jakiś...
1: Tak.
0: I co to będzie? Co to będzie? No i co od wczoraj?
1: To
0: co się dzieje?
1: Cieszę się, że to widzisz, bo rzeczywiście wszystkie te teksty piszę ja. Nie mam, znaczy nie tylko piosenek, ale wszystko to, co w social mediach widzicie, możecie przeczytać, to ja zawsze to piszę po prostu. Nawet opis na YouTubie, wiecie, że to zawsze ja staram się napisać naprawdę, co czuję. A jakie było pytanie? Widzisz, zamyśliłam się. Bo mam 100 wątków w głowie. Jeszcze chciałam powiedzieć, że to dla mnie jest
0: to
1: takie...
0: To nie było pytanie. Ja stwierdziłem, że to po prostu... To nie było promocyjne. To było od Kaśki.
1: A tak,
0: od
1: tak. Kasi to jest 100% właściwie. Ode mnie. I ta piosenka jest ode mnie, jest i o mnie, i o doświadczeniach moich przyjaciół. I jestem po prostu bardzo emocjonalnie w to zaangażowana. I tak jak najpierw powiedziałam, to było wielkie wyzwanie i coś stresującego. A teraz już nadszedł ten moment od kilku dni, bo miałam pierwsze próby z zespołem, wyszła piosenka i czuję przede wszystkim zadowolenie, ekscytację i takie... To jest szczęście.
0: Były momenty. No, To jest klasyka polskiej komedii też. Momenty były. Oczywiście, że tak. Tak kiedyś tak, mówiłem w jednym z filmów.
1: Słuchaj, no, o to chodzi.
0: Jakie momenty? Szczęścia, nieszczęścia, łez, uśmiechu? Jakie to były? O jakie momenty chodzi?
1: Tak, tak, już tłumaczę. Właśnie chodzi mi o to powiedzenie, że jeżeli chcesz, ktoś cię pyta, no na przykład, jak podobał ci się koncert, ale ten koncert ci się nie bardzo podobał, to możesz powiedzieć, no, były momenty, tak żeby było uprzejmie. I właśnie od tego powiedzenia wyszłam, myśląc o tym, że związki, w których czy ja byłam, czy właśnie jak obserwuję moi przyjaciele, potrafią trwać w związkach, które generalnie są średnie. Wiadomo, że trzeba z nich odejść, że po prostu to nie ma sensu, a ludzie siedzą i siedzą w tych związkach ze względu na te właśnie momenty, takie jasne, piękne chwile, które im zamazują obraz całości. I o to mi chodzi właśnie w tej piosence. O piękne rzeczy, które z nami zostają oczywiście na zawsze potem, ale one trochę zamazują tę prawdę o relacji. A ja uważam, że trzeba szukać relacji, w których właśnie nie to, że są tylko momenty, tylko relacje, w których po prostu jesteś szczęśliwy. I ja już taką znalazłam, ale śpiewam o tych poprzednich.
0: Słuchaj, Leon Krześniak, producentem?
1: Tak.
0: Powiedz temu gagatkowi, że ja wciąż na niego tu czekam, bo delikatnie rzecz ujmując, mamy coś pecha. Jak był umówiony i mieliśmy to nagrać fajną rozmowę, to taksówkarz go zawiózł na Słowackiego 19, ale niekoniecznie do Warszawy.
1: O nie! Więc,
0: wiesz, sesja jedna odwołana, druga, a to co zagrali na CU, jak my zobaczyliśmy, tak, jak oni zagrali koncert, to nam spadły buty. Więc gratuluję producenta. Gratuluję,
1: ale on jest świetny.
0: Gratuluję tego kawałka. No i jeszcze na koniec to pytanie, no bo od tego zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie. No to wiesz, zakładasz na siebie ładny strój, pięknie pozujesz do zdjęć i później wszystko poklejone w tych pomarańczach. No jak tak można?
1: No tak, no musiało być w tym teledysku coś takiego, wiesz, może mocniejszego niż z kwiatem jabłoni. Rozwalone owoce.
0: Wiesz, że tu masz dom radiowy.
1: Dziękuję, tak, tak, ja się tu super czuję.
0: I za każdym razem, jak będzie nowy singiel, to ja zapraszam bardzo serdecznie.
1: Dziękuję.
0: Tytuł płyty możemy zdradzić?
1: A, jeszcze nie ma.
0: Okay.
1: Bo płyta będzie późną jesienią.
0: Dobra, czyli zresztą jeszcze...
1: Muszę to wymyślić.
0: Słuchaj, no dobra, no to a pierwszy raz na scenie?
1: Tak, 7 czerwca w Płocku.
0: Aha.
1: W ramach festiwalu Od Nowa.
0: Okay.
1: A potem w ogóle od lipca jedziemy, tam będzie Kazimiernication, Męskie Granie 2 razy, Olsztyn Green Festival, Nada Festival.
0: Coś mi się wydaje, że znowu facet w czapce będzie mógł popełnić jakąś zapowiedź. Tym razem twojego solowego koncertu.
1: Tak, ja bardzo czekam na to.
0: Dzięki. Bardzo dziękuję. Kasia Sienkiewicz. Pozdrów oczywiście brata. Niniejszym to czynimy przez radio.
1: Tak, no, jest. Ale... Pozdrawiam serdecznie.
0: Tak jest. Jacka...
1: On jest na wakacjach w ogóle.
0: Na Jacka czekamy solowego, na ciebie czekamy solową. Jak będzie kolejna piosenka, wpadaj.
1: Dziękuję.

0: Kasia Sienkiewicz. Były momenty, pierwsze zapowiedzi jej solowej płyty, jesienią płyta, kolejne single przed nami.
1: Radio 357.
0: Tośmy się rozgadali. I dobrze. Piosenka dnia.

Ride Lonesome Back, nasza piosenka dnia. No to teraz hit do Belgii.

Boys Cry 2. Nowa płyta tego projektu, właściwie to Joachim Liebens, to jest jego projekt. On za tym wszystkim stoi, on jest szefem, pomysłodawcą, kompozytorem, autorem tekstów. Haunted Youth, tak to się nazywa. Płyta zatytułowana Boys Cry 2, utwór zatytułowany Forget Me. Ten kolejny to Death Wish.

0: Nie rozmawialiśmy trochę o tej płycie, jak znam życie i jego trochę też, to dzisiaj w Happy Noise mogą się Państwo spodziewać kolejnych fragmentów u Bisiora. Haunted Youth, Boys Cry Too, Boys Don't Cry, Boys Cry Too. Oczywiście Deathwish, Max Fry tutaj gościnnie w tym utworze przed chwilą. No to już po 14.
1: Zielone Żoliborz.
0: Sobotnia muzyczna popołudniówka Radia 3, 5, 7, gościni kolejna już w progu. Barbara Wrońska to za kilkanaście minut. Na razie jeszcze poświętujemy jego urodziny.
2: I'm Dave Garn and you're listening to Radio 357.

0: Dirty Sticky Floors. Dave Gahan, Paper Monsters, jego pierwsza solowa płyta. Myślę, że bardzo długo, jeszcze przez wiele lat, nie zapomnę koncertu w katowickim Spodku, kiedy on przyjechał, żeby tę płytę promować. Nie zapomnę supportu przed jego koncertem. Toster, ten zespół się zwał? Toster. No i spotkania z Dave'em, bo to był wtedy jeden z trzech wywiadów, które z nim udało mi się do tej pory przeprowadzić. Króciutki, może trwało 8 minut, może 9, na zapleczu sceny katowickiego Spodka właśnie. Dziś kończy 64 lata.
1: Zielony Żoliborz.
0: Dave Gahan, nie Spodek. To żeby było wszystko jasne. Sobotnia muzyczna, prawie popołudniówka. Radia 357. piotr.stelmach@radio357.pl. Dziękuję za korespondencję obfitą. No i mój profil facebookowy, tam wirtualna lista obecności. Kto i gdzie nas słucha, słyszy. Nowa płyta. Remember the Humans. Tak jest zatytułowane. Remember the Humans. Kanadyjski znakomity zespół Broken Social Scene. Razy dwa teraz z tego albumu.

0: Broken Social Scene. Razy dwa, Remember the Humans, ich nowa płyta. Pewnie będzie jeszcze nie raz, nie pięć okazja, żeby o tych piosenkach i opowiadać, i je prezentować. The Call i Pain for Your Love przed chwilą.
1: Radio 357.
0: Zapowiadana, anonsowana Barbara Wrońska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Najbardziej cieszę się z tego, za każdym razem jak się widzimy, że właściwie mogę sobie potwierdzić moją teorię na twój temat jako artystki.
2: Już się boję.
0: Nie. Dzisiaj też to mogę zrobić. Właściwie nie uczestniczysz w żadnym sprincie.
2: Nie.
0: W żadnym wyścigu.
2: Nie wypisałam się ze sprintów.
0: A kiedykolwiek w nim byłaś? To jest ciekawe.
2: Był taki moment, że zaczęłam w nim uczestniczyć i wtedy nagle nastąpiła pandemia, więc ewidentnie to był taki znak, że to nie jest dla mnie.
0: Ale to znaczy co, po pierwszej solowej płycie?
2: Tak, tak. To było takie tempo naprawdę intensywne. I czułam już, że muszę się jakoś do tego ustosunkować. W sensie muszę się zastanowić, czy to jest dla mnie w ogóle. I w tym momencie pojawiła się pandemia, pamiętam. Jako odpowiedź.
0: Rzeczywistość dała ci sama
2: Dokładnie,
0: odpowiedź.
2: Dokładnie, tak jest.
0: Ale wiesz co, cieszę się też z tego, bo to może zabrzmieć trochę paradoksalnie, trochę dziwnie. Natomiast myślę, że też masz jakąś tam tego świadomość. Czy to z pustkami, głównie z pustkami i głównie jeżeli chodzi o twój pierwszy solowy album.
2: Tak.
0: No, przynajmniej w ramach tego, co my robimy w muzyce na antenie, pojawiasz się na tak zwanych playlistach. Ja jestem z tego dumny, bo zawsze fajnie cię jest tam wpisywać.
2: Boże, to jest bardzo miłe. Ja się strasznie cieszę. To jest taka rzecz, która totalnie motywuje do działania. Naprawdę.
0: Okej. Okay. Czas sobie płynie, wiesz, swoim tempem. Ty robisz wszystko swoim tempem. No dobra, no to może ty masz na to jakiś pomysł, bo wydaje mi się, że jesteś dobrą osobą, żeby cię o to zapytać.
2: Tak.
0: Jak będąc częścią... No bo też nie oszukujmy się, no jakby nie uciekajmy od tego. Będąc częścią biznesu muzycznego, jak w nim nie być? Powiedz.
2: Jak w nim nie być, będąc, znać swoją wartość bez tego też. I wtedy się robi bezpiecznie, generalnie.
0: Okej.
2: Okay. Tak przynajmniej ja tak mam teraz, nie? Że ten czas, kiedy mnie nie było, to był czas w ogóle takiego weryfikowania siebie jako człowieka bez tego wszystkiego. I zadałem sobie pytania, czy to jest mój wybór, czy tak wyszło, czy mnie ktoś obliguje do tego, co mną powoduje. I teraz mam tak, że mogę tam wejść, ale nie muszę tam wchodzić. Mogę tam wejść jak chcę, ale też nie muszę. To jest bardzo przyjemne.
0: Weryfikowania siebie bez tego wszystkiego jako człowieka, okej, przyjmuję to i absolutnie wiem, co do nas mówisz, ale z drugiej strony, no tutaj, wiesz, tu nie potrzeba żadnej filozofii, tu nie trzeba być chiromantą. Nie możesz żyć bez muzyki, bez wydawania płyt, singli. Dobrze myślę?
2: Tak, ale musiałam sobie to wyjaśnić. Może tak powiem. Musiałam sobie to wyjaśnić na takim poziomie naprawdę głębokim, dlatego że, no, znasz moją historię. Wychowałam się w domu muzycznym, było mi to nadane i nigdy nie stanęłam przed takim pytaniem, czy to jest mój wybór, czy to jest moja miłość, czy po prostu tak wyszło. I powielam też jakieś wzorce po prostu z pokolenia na pokolenie. Czy robię to dlatego, że chcę zaspokoić jakieś swoje ego na przykład, albo jakieś narcystyczne potrzeby. Po prostu chciałam bardzo być uczciwa ze sobą w tym wszystkim, żeby mieć siłę to dźwigać dalej.
0: Znaczy, wiesz, jest takie piękne powiedzenie, ono ma się do rodzin muzycznych bardzo na tak. DNA nie wydłubiesz.
2: No nie wydłubię i jakby uświadomiłam sobie to, że nie wydłubię, natomiast ja jestem z tych osób, które muszą to zweryfikować. W sensie, ja muszę w tym być, ja muszę być tego świadoma. To, że ktoś mi to powie, nie załatwia sprawy.
0: Dobra. No ale wiesz, na przykład po drodze, o ile dobrze pamiętam, trafiały się takie fajne rzeczy, bo to jak na ciebie była rzecz, powiedzmy sobie szczerze, to słowo dobrze pasuje, fajna, jak Essa na przykład z wykrzyknikiem.
2: No Essa była świetna. Essa była świetna.
0: To przypomnijmy sobie najpierw ten pierwszy singiel, który coś zwiastuje, coś zapowiada, czyli ten sam kurs. Była jeszcze Sroga Zima chyba, dobrze pamiętam?
2: Była Sroga Zima.
0: Okej. Okay.

0: ten sam kurs. Od tego się zaczęło. To nowe, jeżeli chodzi o Barbarę Wrońską. Tak, to jeszcze próbuję to zlokalizować. To był grudzień, styczeń?
1: Styczeń.
0: Styczeń 2026. 24 minuty po 14. Barbara Wrońska gościnią dzisiaj w Zielonym Żoliborzu. Ustalmy jedną rzecz, bo też wydaje mi się, że jesteś no, wręcz idealną osobą, żeby to wytłumaczyć, a właściwie inaczej, przekuć balon w temacie następującym. Co to znaczy, czy tak, dla ciebie to coś znaczy, bycie zasięgowym artystą? Powiem ci szczerze, że w ostatnich latach dostajesz szału, jak to słyszę, dlatego że tak trochę obserwując to z boku, widzę, jak się mnóstwo karier i marzeń rozwala przez to, że ktoś zasięgowy nie jest. I tak sobie myślę, kurczę, serio, świecie, serio.
1: No ale to pęknie. Moim zdaniem to nie będzie trwało długo, bo to jest już weryfikowane teraz na poziomie nawet umiejętności. Po prostu jest tak, że jak ludzie widzą artystę grającego na gitarze i śpiewającego naprawdę, to robi na nich kolosalne wrażenie, mimo tego, że na przykład nie ma zasięgów. Więc ja wierzę w to, że ta autentyczność jakby wygra z tymi zasięgami ostatecznie. Ja jestem wybitnie niezasięgową osobą, bo jakby ani na socialach nie mam takich zasięgów, ani po prostu nie mam takiej mocy przebicia. Natomiast dostaję sygnał, że to, co tworzę, sięga głęboko do środka. I że to jest właściwie ten zasięg, na którym mi najbardziej zależy, nie?
0: Taki zasięg wy.
1: Zasięg wy, dokładnie. Ale też tłumaczę często, nie wiem, osobom, które chcą pisać piosenki, że zaczynanie w ogóle zabawy z muzyką od pytania, co zrobić, żeby mieć zasięgi, jest pomyłką po prostu, bo muzyka w ogóle nie jest o tym.
0: Znałem faceta, który mówił odpowiadał na takie pytania, skończ ten sport i zacznij zbierać znaczki.
1: No dokładnie, dokładnie. No. To jest bardzo słuszne i jakby trzeba też ludziom uświadomić, że zasięgi nie mają nic wspólnego tak naprawdę z muzyką, nie? To jest zupełnie co innego, nie?
0: Powiedz co, bo ja o tym nie wiedziałem, to znaczy nie zdawałem sobie sprawy z tego, że to na takim etapie jest, na takim poziomie. Ty jesteś pedagogiem artystycznym.
1: No trochę tak na to wychodzi.
0: Tłumaczę ludziom, jak pisać piosenki i co? Uczysz ludzi pisać piosenki?
1: Uczę ludzi pisać piosenki, uczę ich od takiej strony warsztatowej, bardzo podstawowej, czyli samych jakby w ogóle narzędzi, jak się za tą piosenkę zabrać. Po taką próbę interpretacji samego siebie w tej piosence, czyli jaki w tej piosence chcę być, co chcę przekazać światu, co chcę, żeby ta piosenka mi dała, co chciałbym, żeby ta piosenka zmieniła, albo jakby wpłynęła na przykład na mnie, na mojego słuchacza.
0: Ile razy powtarzałaś słowa nie aktorz?
1: Wiesz co, na szczęście nie miałam takich przypadków, powiem ci, że do mnie trafiają ludzie. Niezwykle mnie to dużo nauczyło w ogóle. Nauczyło, też dało mi strasznie dużo pokory w ogóle do mojego zajęcia, bo to są totalni pasjonaci. To są ludzie, którzy po prostu przychodzą tam z własnej woli, nie zarabiają na tym pieniędzy, chcą się na tym skupić, chcą się w tym rozwijać, chcą to poznać. I to jest, powiem ci, tak rozwijające dla mnie, jako dla osoby, która właśnie i bywała w tym piekiełku zasięgowo, show biznesowym, tak? I już 20 parę lat podążę tą drogą i momentami czuję ogromny ciężar. Mnie to mega buduje w ogóle kontakt z tymi ludźmi.
0: Znaczy wiesz co, ja kilkanaście koncertów już miałem okazję twoich przeżyć, kilkanaście zapowiadać. Ja nie przypominam sobie akcji, w której ja bym cię widział jako Barbarę, która robi sztuczną minkę do dobrej widokówki.
1: No właśnie, ja nigdy tego nie potrafiłam robić. Na przykład. I pamiętam, że może były takie trudniejsze momenty, jak włączało się moje życie rodzinne w zawodowe i wtedy po prostu musiałam zrobić tą minkę. Bo jak zostawiasz na backstage'u płaczące dziecko i musisz wyjść, bo publiczność już czeka, nie wiem, 20 minut na ciebie, a ty negocjujesz po prostu z dwulatkiem.
0: A tam nie ma negocjacji.
1: Nie, i nikt ci nie pomoże. Menadżer nie powie, słuchaj, ja z nim porozmawiam i idź grać, nie? Zajmij się swoją robotą, nie? Po prostu jakby...
0: Ja to wyprostuję. Nie?
1: Tak, no to musisz rozerwać to serce na pół, po prostu zostawić połowę w garderobie, połowę krwawiące zabrać na scenę, zrobić show.
0: Swoje,
1: tak. Tak zwane, tak. I wrócić i zbierać ten bałagan.
0: Te odłamki.
1: Te odłamki.
0: Dobrze. No to słuchaj, coś fajnego. Fajna Barbara Wrońska. Ja bym tak to powiedział. Mam nadzieję, że się nie pogniewasz za tę przegródkę.
1: Nie.
0: Essa, bardzo proszę.

0: I już, Barbara Wrońska. Tym razem jej przygoda z filmem. Jak ci było, że tak powiem, w tym świecie?
1: Filmowym?
0: Tak.
1: Świetnie. Przede wszystkim reżyserką była Agnieszka Bożym, która dała mi totalną swobodę.
0: Dziewczyńskie historie.
1: Dziewczyńskie historie, tak, tak jest. Dała mi swobodę, była ciekawa w ogóle mojej propozycji muzycznej do tego filmu i właściwie wszystko, co jej tam podsyłałam, a naprawdę ta muzyka jest od sasa do lasa. Jak się obejrzy ten film, to można zobaczyć, że tam jest taka ilość w ogóle nastrojów i pomysłów. I ona to wszystko akceptowała. To była świetna zabawa, była naprawdę.
0: Właściwie za każdym razem powinienem mówić i mam w sobie taki imperatyw, żeby mówić droga Barbaro, ale teraz powiem tak, Baśka, posłuchaj, co się stało w związku z nowym singlem, że ty jednak postanowiłaś świat roztańczyć. Mów.
1: Roztańczyłam świat?
0: To jest świetna
1: informacja w ogóle.
0: Słuchaj, taki jest ten kawałek.
1: Wspaniale.
0: Znaczy, no, w porównaniu do ten sam
1: tego
0: kurs,
1: samego kursu,
0: no. Proszę cię, to dwie różne chmurki. Zatem co? Nóżka zaczęła chodzić? O co chodzi?
1: Jest sporo... Na płycie Sygnały, która się niedługo ukaże, jest sporo piosenek pozytywnych. Takich naprawdę lekkich, które celebrują fajne życie. Po prostu. A Tylko z Tobą ma też taki przekaz bardzo uwalniający, no bo to jest jakby o relacji między dwoma osobami, które po prostu cieszą się z tego, że zostały połączone i że razem udały się w podróż, tak? W tym świecie, więc ja się bardzo cieszę, że ta piosenka w ogóle tak wygląda, że ona właśnie nie jest takim smutasem, ciemnym, ciężkim smutasem, tylko że właśnie ma tą lekkość, ma tą energię. No poza tym jakby Mateusz Hulbuj, który jest współproducentem tej piosenki, i Maciek Chłupczak, to jest dwóch świetnych panów z mega wrażliwością, mega wyczuciem, którzy też prowadzili mnie w tym wszystkim i po prostu też ich zasługą jest to, że to tak wygląda, a nie inaczej.
0: A czy wiesz co, szukałaś trochę siebie takiej jaśniejszej?
1: Szukałam, tak, bo dosyć długo siedziałam w ciemnościach generalnie, tam sobie przepracowywałam różne rzeczy i chciałam wrócić też z taką jasną częścią do publiczności.
0: Wiesz co, tak sobie myślę, czy zawsze i za każdym razem? No to nie wiem. Ja mam takie wrażenie, że chociaż, żeby daleko nie szukać, tak? Już jakby skończmy studia muzyczne, ale żeby daleko nie szukać. Piosenka, chociażby piosenka O krok, niekoniecznie mi mówi o tym, że to była ciemność.
1: No, ale O krok, pamiętaj, że było filtrowane też przez jasne osoby. Nie? Przez Radka Łukasiewicza, przez Grześka, przez Pustki, które razem wypadkową tworzyły taką, a nie inną. Nie? W momencie, kiedy ja jestem sama, no to już trochę inaczej wygląda.
0: Dobra. Będzie jeszcze okazja na tej płycie, jak sobie ją włączysz, żeby potańczyć?
1: Oczywiście. Będzie jeszcze dużo zaskakujących momentów na tej płycie.
0: Tak sobie słucham ciebie, patrzę na ciebie, jak mówisz te słowa i trochę uszom nie wierzę, dlatego że to jest kolejny, nie ma zbyt dużo takich, uwaga, nomen omen, sygnałów, ale jednak w ostatnich miesiącach jakoś tak mi się udaje trafić na artystów i zapraszać artystów, którzy sami o tym mówią, że dobra, dosyć tego dołka. Nie? Świat jest w takim miejscu, w jakim jest. Gdybyśmy się wszyscy tym przejmowali, byłaby katastrofa po prostu. Artysta X mówi o tym, że jaśniej jest u niego. Artysta Y mówi o tym, że jaśniej jest u niego. Artysta Z mówi o tym, że właśnie wydał piosenki, czy za chwilkę się ukażą piosenki, które mówią o czymś pozytywnym.
1: Tak.
0: No ty jesteś kolejną taką artystką. To dobrze. Nie ma was zbyt wielu, ale to chyba dobrze. W takim momencie życia jesteś, jak rozumiem.
1: Tak, jestem w bardzo dobrym momencie życia, kiedy to życie w ogóle nabiera kolorów, nabiera coraz głębszego sensu. I też powiem ci, że dawno nie miałam takiego uczucia, że jakby wiem, kim jestem i stoję bardzo twardo nogami na ziemi, nie? W sensie jakby wiem, że te rzeczy, które teraz się wydarzają, są konsekwencją moich wyborów, a nie tego, że tak się stało, albo że jest to siła rozpędu, albo że miałam po prostu dużo szczęścia. Ale oczywiście też miałam dużo szczęścia, tak? Mam dużo szczęścia, bo spotykam super ludzi i no właściwie Tylko z Tobą było też robione ze wspaniałym zespołem muzycznym tak naprawdę, nie? W sensie Maciek i Mateusz to są takie osoby, które totalnie mnie rozwinęły w tym czasie, nie? Więc ja jestem za tym, żeby podkreślać jakby, jak jest dobrze, to powiedzieć, że jest dobrze, ale też, żeby powiedzieć dobrze, trzeba jakby
0: coś
1: nie dewaluować tego, że bywa źle, nie? W sensie chodzi o to, żeby nie udawać, że tego nie ma. Że to jest takie bardzo uwalniające.
0: I zostawiamy sobie kolejną część na czerwiec, bo wtedy kolejny singiel.
1: Tak jest.
0: I płyta troszeczkę jeszcze będzie musiała poczekać, ale niedługo.
1: Nie, niedługo. Poza tym będą teraz single i w ogóle będzie się dużo działo.
0: 8 lat. Pani profesor Barbaro.
1: Profesor.
0: No, mówię tak jako uczeń, bo jest to pisania piosenek. Pani profesor Barbaro. 8 lat to jest wystarczający czas. Dosyć już tego czekania. Dobrze?
1: Dobrze, dobrze. Już się ogarniam.
0: Barbara Wrońska, bardzo ci dziękuję.
1: Ja też dziękuję bardzo.
0: A w środę to będzie nasza piosenka dnia.

0: Zasięg ogólnoświatowy? No nie wiem. Zasięg w nas? Zdecydowanie tak. No to bardzo serdecznie proszę się rozgościć, Barbaro, w tej grupie. Barbara Wrońska i Tylko z Tobą. W środę to nasza piosenka dnia. Mam nadzieję, że Państwo to też no, delikatnie rzecz ujmując podchwycą.
1: Radio 357.
0: Za 18 minut 15.

No oczywiście, że musiałem o to zahaczyć. No jak? Jak można byłoby nie? Wczoraj premiera, wczoraj zresztą w Głośnych jak miłość też fragmenty, one niejako zapowiadały sesję duetu Hidden by Ivy Garage. Ich pierwszy raz zagrali na żywo, ponieważ uwielbiają Midge'a, no to wszystko się ze sobą pięknie połączyło. Midge or a Man of Two Worlds. Część z muzyką, z utworami instrumentalnymi, część z piosenkami i właśnie z tej części z piosenkami przed chwilą World Away. No to teraz witamy na naszej antenie, witamy na naszym radiowym pokładzie coś takiego, co się nazywa Psycho Buildings.

To wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi.

Gruby Mały. W poniedziałek to będzie nasza piosenka dnia. Wydaje mi się, że przed nami bardzo, bardzo ważna płyta Artur Rojek. To na razie tyle. 4 minuty dokładnie pokazuje nasz radiowy zegar, jeżeli chodzi o timing tego utworu, ale będzie więcej. No cóż, nie oglądamy się na innych. Gramy swoje. Jutro mamy wygrać derbowy mecz z West Hamem. Tak, o 17:30. Początek, proszę trzymać kciuki. Szymon Kuliś, Piotr Stelmach. To ja już więcej nic nie powiem. Pa, pa.

0: Ej, kolego, ale tak, nie śpimy na biurku.
1: Śniło mi się, że w radiu był konkurs na limeryk kawowy i wygraną było poprowadzenie poranka.
0: No i co?
1: No i miałem takie: kawaler Łukawski w kawalerce w Skawie zaciekawił kawkę pukawką w rękawie. Ta zaś kawalkadą Kawasaki z czkawką na kawki ekspresowo ciśnie już z sikawką i...
0: I co?
1: No nie wiedziałem, co dalej.
0: No to proste. Czy ta kawendetta sparzy ją łaskawie, może być?
1: Dobre!
0: No to śpij pan tam do końca, może wygrasz.
1: No nie mogę, już się kawy napiłem.
2: Kawa poleca się do pracy, na antenie i nie tylko. Kawę Radia 357 znajdziesz oczywiście na kawaradio357.pl. I żyli długo i szczęśliwie.
3: Dzień dobry. Ja się nazywam Grażyna Morek, a to jest audycja, w której rozmawiamy o zdrowiu. Dziś ponarzekamy trochę na słońce, a konkretnie na promieniowanie UV. A to dlatego, że wciąż jest ono głównym czynnikiem ryzyka, jeśli chodzi o nowotwory skóry, w tym szczególnie groźnego czerniaka. Nie wiem, czy państwo o tym wiedzą, ale specjaliści od dawna przestrzegają, że już jeden urlop spędzony w upale na ostrym słońcu wystarczy, żeby pojawił się czerniak. Jak wyłowić groźną zmianę wśród nowych piegów i starych znamion? O tym już za chwilę będę rozmawiać z moim gościem.

0: 12 maja obchodzimy Europejski Dzień Walki z Czerniakiem, a maj jest miesiącem świadomości nowotworów skóry. I to dobra okazja, aby przypomnieć Państwu podstawowe zasady profilaktyki. Jest ze mną w studiu Aleksandra Anderson, lekarka w trakcie specjalizacji z dermatologii. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Polacy uwielbiają się opalać, no ale przecież nie tylko my, a jednak to w naszym kraju czerniak zbiera żniwo. Szacuje się, że co roku od 3 do 4 tysięcy osób przypłaca opalanie się diagnozą czerniaka. Spora część za późno zgłasza się do lekarzy. Od czego powinniśmy zacząć? Co przegapiamy? Może my nie wiemy, na co patrzeć?
1: Właśnie z czerniakiem jest tak, że paradoksalnie my te zmiany widzimy, natomiast często one są niedostrzegalne gołym okiem, ponieważ czerniak utarło się, że jest czarną plamą, która jest na skórze, niekoniecznie tak jest. Faktycznie, najczęściej jest to zmiana barwnikowa. I gołym okiem czerniaka uważam, że jest wykryć bardzo trudno. Chyba, że jest to zmiana, która się zmienia w czasie, zmienia swój charakter, czy szybko rośnie.
0: Są nawet takie zasady A, B, C, D, E, tak? To jest nadal aktualne, żeby badać się według tego, tych pierwszych liter alfabetu.
1: Tak, to zaraz do niej wrócę. Natomiast właśnie przez to, że tego czerniaka tak ciężko jest zobaczyć bez dermatoskopu, czyli bez tej naszej lupy z dziesięciokrotnym powiększeniem, z odpowiednim światłem, tego czerniaka jest wykryć po prostu gołym okiem trudno. A przechodząc do tej reguły ABCDE, bo jest to reguła, o której ja zawsze mówię pacjentom. Uczymy też studentów jak najbardziej. Natomiast jest to reguła dobra dla wykrywania zmian, ale późnych, tak? Czyli A, mówimy o asymetrii, B, o nierównych brzegach, C, o kolorach. Dalej jest D, czyli rozmiar zmiany, czyli powyżej 0,5 cm i E, ewolucja. Czyli ja zawsze zwracam pacjentom uwagę na to, że jeżeli coś się zmienia, powiększa, no to żeby się jednak zgłosić do dermatologa. Natomiast większość tych zmian widocznych gołym okiem pozwala nam na rozpoznanie już niestety tych późnych czerniaków, a my nie chcemy takich rozpoznawać. Chcemy, jeżeli już musimy rozpoznać czerniaka, to chcemy, żeby on był tak zwanym czerniakiem in situ, czyli jak w najmniejszym stopniu zaawansowania.
0: Czyli nie mamy szans na własną rękę w takim razie w domu wyłapać tego najwcześniejszego stadium, czy jakiś świąt tej zmiany, czy
1: nie,
0: coś?
1: Nie, nie właśnie.
0: Czyli tylko wizyty regularne.
1: Zobaczyć, tak, regularne wizyty jak najbardziej u dermatologa, bo też nie każdy lekarz bada znamiona, tak? No jest to zdecydowanie domena nasz, czyli dermatologów. Często pacjenci sami zauważają zmiany znamienia i przychodzą do mnie. Oglądam pod dermatoskopem i faktycznie wtedy wspólnie decydujemy się na przykład na usunięcie zmiany. Ale są też zmiany, które według pacjenta wyglądają tak samo od lat. Miałam taki przypadek pacjentki z czerniakiem, której zmiany zauważyła kosmetyczka, kosmetolog. Powiedziała, proszę obejrzeć zmianę. Ona była trochę
0: oporna. To znaczy na twarzy, tak?
1: Nie, to była zmiana na obojczyku, w okolicy
0: około... Na dekolcie.
1: Tak. I ta kosmetolog ją wysłała, ona tak nie za bardzo chciała, ja przyłożyłam dermatoskop, no i faktycznie później wyszedł nam w badaniu histopatologicznym czerniak. Bo też chciałabym zwrócić uwagę na to, że nam się często, powiedzmy, wydaje, podejrzewamy czerniaka, tak? Wycinamy zmianę i dopiero w histopatologii potwierdzamy, czy jest to czerniak, czy nie. Bo to, że zmiana wygląda brzydko, ma cechy złośliwości, nie znaczy, że zmianą złośliwą jest.
0: Ale rozumiem, że w takim razie takie prewencyjne wycięcie jakiegoś znamienia, no to jest taka dobra praktyka, tak? Lepiej wyciąć i w tej histopatologii nie znaleźć komórek nowotworowych, niż zostawić i czekać, żeby pojawił się jakieś objawy, prawda? Wszystkie podejrzane zmiany idą do wycięcia.
1: Tak, podejrzane zmiany, jeżeli nam się nie podobają, tak jak najbardziej, ale profilaktyczne wycinanie znamion, nawet tych, co nam się, powiedzmy, wydają w porządku, moim zdaniem nie ma sensu. Dopiero jeżeli coś faktycznie jest niepokojące, czy niepokoi pacjenta, czy niepokoi lekarza, wtedy lepiej taką zmianę faktycznie usunąć i zbadać w badaniu histopatologicznym. Często mówię pacjentom, że no, najwyżej będą musieli mi wybaczyć, mieć bliznę. Natomiast z drugiej strony też im mówię, że no raczej blizna nikogo nie zabiła, a czerniak już wiele osób.
0: No to prawda. Statystyki pokazują, że więcej kobiet niż mężczyzn choruje, ma czerniaka. Z czego to może wynikać? Czy my się bardziej wystawiamy na słońce? Wydawałoby się, że owszem, być może tak, ale przynajmniej się przykładnie smarujemy, a to panowie mówią, nie, zostaw, nic mi nie będzie, witamina D, muszę ją złapać.
1: Faktycznie, jeżeli już ktoś ma używać kremu z filtrem SUN, to zdecydowanie kobiety niż mężczyźni. Wydaje mi się, że ten problem jest złożony, ponieważ tak, po pierwsze, kobiety się częściej badają niż mężczyźni. Kolejna rzecz jest taka, że kobiety żyją dłużej, a wiemy, że zachorowalność na czerniaka rośnie wraz z wiekiem, więc może dlatego. Wydaje mi się, że też w pewnym stopniu ta stymulacja estrogenami może mieć jakieś znaczenie. Nie umiem jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ale wydaje mi się, że te czynniki mają jak najbardziej znaczenie.
0: A jeśli chodzi o czynniki ryzyka, to jak to jest, że już takie jedno poważne poparzenie może doprowadzić do rozwoju czerniaka? Czy to jest splot jakichś takich czynników typu podatność, jakaś genetyczna sprawa, czy z czym to wiązać?
1: No niestety, nawet jeden taki epizod mocno spalonej skóry z powstaniem pęcherzy i słodzaniem na skórka może sprzyjać ryzyku powstawania czerniaka. Natomiast też w pewnym stopniu to kumulacyjne UV, które przyjmiemy w ciągu życia, też do tego sprzyja. Co prawda bardziej to powstawaniu tych częstszych nowotworów skóry, no bo tutaj rozmawiamy o czerniaku, a też warto zaznaczyć, że czerniak tak naprawdę jest rzadkim dosyć nowotworem. Jest trzecim najczęstszym nowotworem skóry. Częściej występują te nieczerniakowe nowotwory skóry.
0: Więc dlaczego taki nacisk jest na czerniaka? Bo jednak za późno diagnozowany, tak?
1: Jest to nowotwór o najwyższej śmiertelności. Śmiertelność sięga nawet 40%. Także jak najbardziej to promieniowanie słoneczne jest i czynnikiem w ogóle rozwoju nowotworów skóry, ale też fototyp. Tak, w naszej szerokości.
0: Co to znaczy fototyp? Czyli cera blada, tak, albo cera śniada, tak?
1: Cera blada, włosy jasne, oczy
0: a rude?
1: Jasne.
0: No właśnie, rude też, włosy. Też takie badania czytałam, jasne, że niebieskie oczy, rude włosy, tak. Większe ryzyko. Tak, trzeba się chronić.
1: Tak. To te jasne fototypy, pierwszy, drugi fototyp, te niestety mają te fototypy mniej melaniny, czyli mniej tej ochrony przed słońcem. Także one są bardziej predyspozycjonowane do rozwijania tych nowotworów skóry, solaria, korzystanie z solariów, to solaria też jest kolejny czynnik ryzyka.
0: Od kilku lat solaria są tylko dla osób pełnoletnich.
1: Alleluja.
0: Została wprowadzona taka zmiana. Wydawać by się mogło, że już tyle się mówi o szkodliwości opalania na tych łóżkach opalających, a jednak Polacy lubią po prostu tą opaloną skórę i zdarza się, słyszałam o takich historiach, że panna młoda tuż przed ślubem poszła na solarium się opalić i niestety wylądowała na oddziale oparzeń. Ale o tym za chwilę, ponieważ słońce nie lubi też pewnych leków i o tym też będziemy za chwilę mówić.

0: To jest audycja I żyli długo i szczęśliwie, a moją gościnią jest Aleksandra Anderson, lekarka w trakcie specjalizacji z dermatologii. Rozmawiamy o opalaniu i o czerniaku, który niestety jest nowotworem szybko rozwijającym się, a przed przerwą była mowa o tym, że można się go, że tak powiem, dorobić na solarium. Więc jeszcze raz, jak to jest z tymi solariami? One zwiększają ryzyko zachorowania na nowotwory skóry znacznie bardziej niż słońce.
1: Tak, przez to, że ta dawka promieniowania UV jest zdecydowanie większa niż ta, którą jesteśmy w stanie przyjąć z promieni dziennych. I właśnie szykując się do tej audycji, z ciekawością przyjrzałam strony rządowe i znalazłam tam taką informację, że jeżeli pacjent skorzystał z solariów 40 razy w ciągu swojego życia, to ryzyko rozwinięcia się czerniaka jest 55%. To jest ogromnie dużo.
0: Czyli jednak lepiej stosować naturalną metodę, czy w ogóle odradzacie wy dermatolodzy opalanie się? Jak wyważyć to, że chcemy mieć troszkę taką właśnie zdrowszą tą skórę, mówi się też o witaminie D, że powinniśmy się wystawiać na 15 minut dziennie na działanie słońca, żeby ona się wytworzyła w skórze. Jak my mamy wyważyć te wszystkie rady, które są sprzeczne?
1: Generalnie ja jako dermatolog odradzam opalanie. Zawsze jak przychodzi do mnie pacjent na badanie zmian skórnych, rozmawiam z nim o fotoprotekcji, czyli o prawidłowym korzystaniu ze słońca i prawidłowej ochronie przeciwsłonecznej. Czyli o stosowaniu kremów z filtrami. Tutaj też zaznaczam, w zależności od tego, jaki filtr stosuję, czy to musi być na przykład położenie 20 minut przed wyjściem na słońce. O tym, żeby te filtry reaplikować, żeby jednak nie leżeć plackiem wysmarowanym oliwą z oliwek na plaży, tylko jednak leżeć w cieniu pod parasolem, czytając książkę i odpowiednim nawodnieniu, o tym, żeby jednak pamiętać o tej reaplikacji filtru po każdym spoceniu się, umyciu i tak dalej. Wiadomo, że te oparzenia słoneczne nawet niechcący się zdarzają, natomiast biorąc pod uwagę, ilu widzę pacjentów z nowotworami skóry w mojej codziennej praktyce i też jak ta skóra się jednak zmienia po tych latach ekspozycji na słońce, jaka jest fotouszkodzona i jak to też w pewnym stopniu nieestetycznie wygląda tutaj, szczególnie jeżeli chodzi o pacjentki, którym później zależy na odwróceniu tych procesów starzenia, ale często zapominają, że ona wynika z fotostarzenia, tak? Czyli po prostu z ekspozycji na promieniowanie.
0: Czyli więcej zmarszczek i skóra się zmienia.
1: Zdecydowanie pod wpływem słońca niszczone są włókna, zarówno i kolagenu, jak i elastyny.
0: I to są nieodwracalne procesy?
1: No, staramy się je odwrócić później zabiegami medycyny estetycznej, oczywiście.
0: Ale może nie byłyby potrzebne.
1: Ale może nie byłyby potrzebne. Nawet nie wiem, czy państwo kojarzą. Jest takie zdjęcie, chyba było opublikowane w New England Journal of Medicine, takiego pacjenta, który ma był kierowcą w Australii, pół twarzy jest fotouszkodzona, a pół twarzy nie. I to jest właśnie ta potęga tej fotoprotekcji.
0: Ja sama pamiętam, że jeszcze w dzieciństwie w moich latach nastoletnich mówiło się, że przez szybę to się nie opalisz spokojnie. Cóż, ta wiedza już jest nieaktualna. Przez szybę jak najbardziej można się opalić. Trzeba się smarować, ale jak wysokim filtrem? 30 wystarczy?
1: Uważam, że nie ma dłużej. To w zależności oczywiście od wskazania. Natomiast ta różnica między 30 a 50 nie jest taka duża.
0: No bo umówmy się, te filtry nie chronią w 100%, prawda? Tak. Wszyscy chyba wiemy, że posmarowani 50 i tak wracamy z urlopów lekko smagani tym słońcem. Więc nigdy nie jest to 100% ochrona. No ale gdyby ktoś chciał tak przykładnie się chronić, to 50 cały rok to ma sens? Na twarz.
1: Generalnie tak. Jak najbardziej, szczególnie u pacjentów, którzy już mają rozpoznany nowotwór skóry, stosowanie kremu z filtrem codziennie przez cały rok, nawet w pochmurne dni, a nawet są odpowiednie filtry dedykowane osobom, które mają już nowotwory skóry, które mają też wyższy faktor, na przykład 100. Natomiast to też zależy, o jakim wskazaniu do stosowania kremu z filtrem mówimy, bo tak jak mówiłam, jest to fantastyczne profilaktyka fotostarzenia, czyli tak naprawdę medycyna anti-aging, tak?
0: No właśnie, też filtry warto. Jako podstawa anti-aging, to brzmi dobrze.
1: Lepiej ale... się sprzedaje niż tak, nowotwory skóry.
0: Ale nie ukrywam, że dotarłam też do takich dyskusji w mediach społecznościowych na temat potencjalnej szkodliwości niektórych filtrów, jedne lepsze, mineralne czy niemineralne. Co mówi wiedza naukowa na ten temat? Jaki jest konsensus?
1: Dobrze, to tak przybliżę. Z grubsza te filtry można podzielić faktycznie na mineralne i na chemiczne. Ich działania, metoda działania się różni, bo w filtrach fizycznych mamy dwutlenek cynku, tlenek cynku albo dwutlenek tytanu. One są dosyć nieprzyjemne w aplikacji, to znaczy one to bielą.
0: To jest ten gęsty biały krem. Czasem niebieski. To te wersje dla dzieci. Dzieci dokładnie nie przepadają za nimi.
1: Dokładnie, to ten my też za nimi, ja też nie przepadam, muszę się przyznać, no bo są po prostu tłuste i się lepią.
0: Ale one są skuteczniejsze?
1: Czy są skuteczniejsze? Uważam, że są tak samo skuteczne jak filtry chemiczne. Przy czym filtry chemiczne są przyjemniejsze kosmetycznie.
0: No ale jednak dla dzieci są właśnie te bielące, czyli podejrzewam, że jakiś zamysł w tym jest. Dzieci trzeba chronić
1: generalnie
0: bardziej.
1: Tak, generalnie wydaje mi się, że zamysł też wynika z tego, że filtry chemiczne trzeba położyć około 20 minut przed wyjściem na słońce i warto o tym pamiętać. Nie wysmarować się od razu, położyć plackiem, no bo ten filtr wtedy nie ma jeszcze działa jakby
0: nie rozpoczął swojego działania.
1: Nie ma jeszcze szansy, nie ma jeszcze szansy zacząć działać.
0: Czyli mineralne działają od razu, od aplikacji, tak?
1: Tak, mineralne działają w zasadzie od razu. Filtry, bo one odbijają promieniowanie słoneczne, natomiast filtry chemiczne pochłaniają powiedzmy to ciepło i rozpraszają w dłuższym uproszczeniu. Generalnie, jeżeli chodzi o fotoprotekcję u dzieci, tak, dzieci trzeba jak najbardziej chronić. Do 6 miesiąca życia według rekomendacji naszych Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego w ogóle się tych dzieci nie powinno wystawiać na słońce. Od 6 miesiąca są faktycznie te filtry fizyczne, a od 2 roku życia też te filtry chemiczne.
0: Plus ubranka, no, takie, które też...
1: Ubranka UV, niewystawianie bezpośrednio na słońce. Z czego wynikają te filtry fizyczne u dzieci? Najprawdopodobniej właśnie z tego, że działają szybko. Generalnie zostają na powierzchni na skórka, ale to wiemy, że generalnie te filtry z założenia też chemiczne powinny pozostawać na naskórku, nie powinny przechodzić. Natomiast wiem, że jest też, pojawiały się raz na jakiś czas kontrowersje. Co do tego przenikania i co do tego, że niektóre te filtry chemiczne mogą działać jako, to się mówi, dysruptory endokrynne, czyli jak cząsteczki, które mają podobną budowę do naszych hormonów, które mogą jakby zaburzać ich
0: gospodarkę hormonalną. Tak. Mhm. Ale rozumiem, że to są badania, które no jeszcze nie mają jakiegoś takiego większego potwierdzenia, tak?
1: Wiem, że pojedyncze chyba badania. Jedna substancja czy dwie zostały z tego powodu wycofane.
0: Czyli, ale no, rozumiem, że my w Unii Europejskiej mamy jednak jakieś organy, które nad tym czuwają.
1: Tak.
0: I to, co jest w naszych sklepach z kosmetykami, jest zatwierdzone do używania.
1: Tak, szczególnie jeżeli chodzi o te marki dermokosmetyczne, czy też o te filtry, o których mówiłam, które mają status wyrobu medycznego, te dedykowane dla pacjentów z nowotworami skóry, tak jak najbardziej.
0: I szukać w aptece najlepiej kremów z filtrami? Czy nie ma to znaczenia?
1: Powiem uczciwie, ja kupuję faktycznie w aptece, bo mam wrażenie, że są to filtry lepiej przebadane, sprawdzone. Też ja zwracam uwagę, oprócz tego, żeby był oczywiście SPF, czyli SPF to jest ten miara ochrony przeciwko UVB. Też te filtry mają zawsze też ochronę przeciwko UVA, ale też zwracam uwagę na pozostałe, czy na przykład jest światło widzialne, tak, czy jest podczerwień i tak dalej. Też mają te filtry znaczenie w kontekście na przykład przebarwień, tak, czy melazmy. Wiem, że na przykład światło niebieskie w melazmie jest ważnym czynnikiem indukującym, więc zawsze mówię pacjentki mówią, że pani doktor, no smaruje się tym kremem i dalej mi te
0: czyli melazma, czyli przebarwienia, czyli coś, co jest w sumie naturalne dla pewnego wieku, prawda?
1: przebarwienia to jest jakby jedna rzecz, posłoneczne, a inną chorobą jest melazma, zupełnie inną. Więc o innym podłożu. Na melazmę raczej chorują kobiety w wieku rozrodczym. Te zmiany mają pojawiają się pod wpływem czasem stymulacji estrogenowej, na przykład w ciąży, przyjmując hormony, tak antykoncepcję hormonalną może się pojawić. I wtedy to światło niebieskie faktycznie jest tym światłem, które może prowokować zmiany, więc zwracam zawsze uwagę na to, co jest po prostu w tych filtrach i też tak radzę moim pacjentom.
0: Czyli im lepszy, bogatszy skład, że tak powiem, kremu z filtrami, tym większa, podejrzewam, ochrona pod różnymi względami.
1: Tak, no w kontekście nowotworzenia najważniejszy jest na pewno UVA i UVB.
0: No dobrze, a porozmawiamy chwilę o tym, jak w ogóle obserwować własną skórę i na co zwracać uwagę, bo myślę, że są takie miejsca, o których możemy zapominać, a też są narażone i przecież na słońce i na jego szkodliwe działanie, na przykład głowa i oczy, bo czerniak zdarza się też w oku, prawda?
1: Tak, tak.
0: I okulary słoneczne też mają temu przeciwdziałać. Mm-hmm. A takie inne zmiany na skórze, które nas niepokoją, to jak duże jest ryzyko, że coś z tym jest nie tak? Czy z każdą zmianą jakąś podejrzaną, z jakimś świądem powinniśmy iść do dermatologa, nie czekać?
1: Generalnie uważam, że tak. Że lepiej sprawdzić niż przeoczyć. Tak? Tym bardziej, że tak jak powiedziałaś, te zmiany czasem się lokalizują w takich miejscach, których po prostu nie jesteśmy w stanie sobie sprawdzić.
0: No nawet więc, plecy czasem no, ciężko
1: tak,
0: sprawdzić,
1: właśnie,
0: prawda?
1: Więc,
0: podeszwy stóp.
1: Dokładnie, więc ja, jeżeli chodzi o samobadanie, tak, zalecam pacjentom samobadanie raz w miesiącu. Proponuję, żeby sobie ustawili przypomnienie w telefonie. Pierwszy, nie wiem, poniedziałek miesiąca muszę obejrzeć zmiany. Najlepiej, żeby zrobili to na przykład pod prysznicem. Też można poprosić jakąś bliską osobę, żeby pomogła, na przykład co obejrzała plecy, czy się coś zmienia, powiększa, czy niepokoi. No, natomiast no, faktycznie są te miejsca, gdzie samemu jest się ciężko obejrzeć, szczególnie jeżeli chodzi o plecy, czy o włosioną skórę głowy, czy pośladki. No naprawdę można się wyginać i nie obejrzeć. Więc ja jak badam pacjentów dermoskopowo, zawsze patrzę na głowę. Znalazłam kilka raków podstawowo-komórkowych faktycznie na skórze
0: między włosami.
1: Między włosami u kobiet. U mężczyzn też, którzy już nie mają tych włosów, bo mają zaawansowane łysienie androgenowe, też mogą być nowotwory skóry jak najbardziej. Zaglądam zawsze do buzi, oglądam błonę śluzowej jamy ustnej rzadko, ale może być czerniak błony śluzowej, czy jamy ustnej, czy narządów płciowych. Nawet dzisiaj taką pacjentkę miałam. Są to niestety takie czerniaki, które są późno rozpoznawane. Czerniak też może dotyczyć na przykład aparatu paznokciowego, tak? Czyli może się pojawiać na paznokciach, prążek. Też zaglądam nie tylko na podeszwy stóp, ale też przestrzenie międzypalcowe, tak? Tam też czerniak się może lokalizować. Też no okolica anogenitalna.
0: Jak tam słońce? Przecież tam słońce nie dociera.
1: No właśnie to...
0: To jednak nie tylko wina słońca.
1: Nie tylko wina słońca. Tak, są niestety takie typy czerniaka, które te mutacje nie są zależne też od słońca.
0: Za chwilę wrócimy do rozmowy i będziemy rozmawiać, no właśnie, o czymś, co już zasygnalizowałam, czyli o lekach, których nie powinniśmy brać, gdy chcemy się opalać.

0: dobrze, to powiedzmy teraz trochę o tych lekach, bo to myślę nie jest wiedza powszechna. Idziemy się opalać, a na przykład jesteśmy po wyrwaniu zęba i bierzemy antybiotyk. No i może się zdarzyć właśnie, no w najlepszym przypadku fotouczulenie, a w najgorszym, no właśnie powiedzmy, no ciężkie oparzenie. Bywają i takie skrajne sytuacje. Więc które substancje, jak to się mówi, fotouczulają z takich najpopularniejszych?
1: Ojej, jest ich bardzo dużo. Zaczynając właśnie od antybiotyków, może być to klindamycyna, albo może być to doksycyklina, tak z takich najczęstszych antybiotyków, które my stosujemy, zwracamy, i w ogóle tetracykliny, zwracamy uwagę pacjentom na to, żeby się nie wystawiali na słońce, ale też leki internistyczne. Bardzo dużo leków na nadciśnienie, czy leków obniżających poziom cholesterolu, fibratów, może powodować takie reakcje. Leków na cukrzycę, na leki też przeciwdepresyjne, jak sertralina, tak samo zwiększają wrażliwość na słońce, także...
0: Preparaty ziołowe, prawda?
1: Ziołowe, tak, dziurawiec, dokładnie, dziurawiec też jak najbardziej. A taka typowa anegdotka, jak przychodzi, już czasem niestety te lata wydyżurowane też w klinice pozwalają na to, że niektóre rzeczy diagnozujemy, można powiedzieć, z zamkniętymi oczami, jak przychodzi pacjent po pracy w ogródku. Bolało go coś, żona posmarowała Voltarenem, tutaj przepraszam za nazwę handlową, czyli diklofenakiem, i później nagle wyskakuje jakaś czerwona zmiana i pęcherze. No to
0: w miejscu właśnie tego nasmarowania, tak, diklofenakiem.
1: Czyli reakcja fotouczulająca.
0: Czyli przeciwbólowe, tak. Przeciwzapalne,
1: tak.
0: Uważajmy. Czyli co, te informacje są zawarte w ulotkach.
1: Tak, muszą być zawarte w ulotkach.
0: Czytajmy ulotki.
1: Czytajmy ulotki, zwróćmy na to uwagę.
0: Bo rozumiem, że taka ochrona przeciwsłoneczna, typu właśnie kapelusz z szerokim rondem, czy ubranie, długie nogawki, rękawki, to nie
1: must.
0: Wystarczy.
1: To jest must.
0: A to jest must. Minimum.
1: No i kremy z filtrem oczywiście, tak? No ale jak już się zdarzy, no to umiemy sobie z tym radzić.
0: No właśnie, ale jeszcze tak, środki antykoncepcyjne mogą powodować przebarwienia. Co
1: przebarwienia,
0: jeszcze?
1: No i właśnie te reakcje fotouczulające.
0: No właśnie, fotouczulające, czyli najczęściej to jest jakaś pokrzywka, coś swędzące.
1: Najczęściej to są tak zwane polimorficzne osłupki świetlne. Takie grudki. Takie różowe, czerwone grudki, takie troszkę czasem zlewające się, silnie swędzące. Także 70% zmian polekowych właśnie się, zmian świetlnych się manifestuje właśnie w ten sposób.
0: Czyli takimi osłupkami tak zwanymi lub tą pokrzywką.
1: Tak, ale też dużo jest naszych chorób w ogóle, które dermatologicznych, szczególnie które przebiegają z nadwrażliwością na słońce. I warto pamiętać, że takie choroby mamy, jak na przykład toczeń rumieniowaty układowy. Tutaj też, tak jak ty przytoczyłaś historię panny młodej, która poszła na solarium przyjmując
0: antybiotyk.
1: Tak samo mieliśmy kiedyś pacjentkę w klinice, która z toczniem poleciała do Egiptu i przestała wierzyć, że ten toczeń ma, bo był bardzo dobrze kontrolowany. No i niestety pod wpływem promieniowania UV tych zmian było tak i toczniowych, tych pęcherzowych, ale też oparzenia było tak ogromnie dużo, że faktycznie musiała wylądować u nas na oddziale.
0: Czyli zdarzają się i takie przypadki, musimy uważać i zawsze najlepiej zapytać lekarza, jeśli mamy jakąś chorobę przewlekłą i bierzemy leki przewlekłe.
1: Oczywiście.
0: Czy powinniśmy się jakoś specyficznie chronić przed słońcem? Ale kiedyś słońce, no, uważano za lekarstwo, prawda? miało też leczyć choroby skóry, z tego co
1: generalnie
0: pamiętam.
1: Tak, bo my nawet promieniowanie UV wykorzystujemy. To wykorzystujemy narrowband UVB 311. Faktycznie w terapii łuszczycy czy atopowego, no już nie atopowego zapalenia skóry, nie, aczkolwiek faktycznie łuszczycy, przy łuszczycy i generalnie choroby zapalne, dermatologiczne, w tym atopowe zapalenie skóry, się generalnie poprawiają w lato. Dlaczego? No bo słońce ma też działanie immunosupresyjne.
0: Tak, czyli hamujące działanie układu odpornościowego. No właśnie, więc jeśli chodzi na przykład właśnie o osoby z łuszczycą, to one ze słońca też, że tak powiem, korzystają.
1: Tak, często te zmiany faktycznie w lato się poprawiają. No i my jako formę terapii często to UVB 311 u tych pacjentów stosujemy.
0: No dobrze, ale czy to znaczy, że te osoby mają się nie smarować filtrami?
1: Nie. Nie. Właśnie ze względu na to, że jest zwiększone ryzyko nowotworzenia, my tych pacjentów też musimy, tych na lampach tak zwanych, też musimy monitorować pod kątem występowania nowotworów. Miałam kiedyś też takiego pacjenta, który był leczony naście lat w młodości właśnie tymi naświetlaniami, jeszcze lampami kwarcowymi na tą łuszczycę. Jest jedną wielką plamą posłoneczną na podłożu, której się rozwijają nowotwory skóry i po prostu obejrzenie jego znamion jest istnym koszmarem, bo jest ich tak ogromnie dużo.
0: No i są jeszcze takie przypadki dosyć, że tak powiem, już coraz bardziej popularne i też wiem, że trudno jest dermatologom badać takie znamiona, jeśli tatuaż pokryje tą część skóry, gdzie te znamiona są.
1: Tak.
0: Dlaczego w ogóle można to robić? To jest pytanie.
1: Ja zawsze uczulam pacjentów, że jeżeli mają fantazję, żeby tatuaż sobie zrobić, ja jestem generalnie okej, uważam, że wszystko jest dla ludzi. Natomiast, żeby zwrócili bardzo uwagę tatuażyście, żeby omijali znamiona, bo jeżeli znamie jest przykryte tuszem, jest praktycznie niemożliwe do oceny dermoskopowej, więc jeżeli się cokolwiek z nim dzieje, to trzeba je od razu usunąć.
0: Czyli powiedzmy takie znamie w obrębie tatuażu, z którym właśnie coś obserwujemy, że coś się dzieje, to będzie ta pierwsza rzecz do usunięcia, to tego jesteśmy pewni.
1: Tak. No i to wiadomo, później ten tatuaż się niszczy. A cała misterna praca.
0: Idzie na marne, no właśnie. A co z takimi suplementami, o których też czytałam w internecie? Na przyspieszanie opalania.
1: Tak, teraz ostatnio jest modny taki suplement, który stymuluje bardzo produkcję, w ogóle stymuluje produkcję melaniny w melanocytach, w związku z czym mówi się, że ta opalenizna powstaje szybciej przy mniejszej promieniowaniu słonecznym. Natomiast problem się pojawia taki, że te znamiona znowu są pobudzone, no bo jest pobudzona produkcja melaniny, więc wiadomo, w znamionach również. Więc te znamiona są tak trudne do oceny, one wyglądają tak atypowo, że rozróżnienie pomiędzy zmianą prawidłową a potencjalnym czerniakiem jest bardzo utrudnione.
0: Czyli nie ma powodu, żeby te suplementy łykać, tym bardziej, że rynek suplementów jest, jak wiadomo, nieuregulowany.
1: Dokładnie.
0: I też nie będziemy mogli wyciągnąć żadnych konsekwencji od producenta, jeśli cokolwiek po takim suplemencie nam się przydarzy. No a kosmetyki do makijażu, one też teraz często zawierają filtry o różnym faktorze UV. Czy wystarczą nam kobietom za taką warstwę ochronną?
1: Ja uważam, że jak najbardziej tak. Mogą wystarczyć, szczególnie jeżeli powiedzmy jest to taki miejski makijaż. Zwykle tam są filtry koło 30, więc uważam, że jak najbardziej wystarczy. Ewentualnie do reaplikacji można wtedy użyć na przykład jakąś mgiełkę, bo wtedy ona nie niszczy makijażu, a dodajemy dodatkową ochronę po tych kilku godzinach. Także uważam, że jak najbardziej są wystarczające.
0: Mówiłyśmy już chwilę temu na temat kontrowersji co do niektórych preparatów i są też osoby, które są zwolennikami takiego naturalnego podejścia, nie chcą stosować chemicznych preparatów. Olejek z maliny.
1: Tak.
0: Czy to jest coś, co ochroni naszą skórę przed słońcem w jakimkolwiek stopniu?
1: Uważam, że olejek z malin ma bardzo niski. To trzeba oczywiście dobrze poczytać. Natomiast olejek z malin, z głowy pamiętam, że ma SPF około 15, więc jest to niski SPF. Więc lepiej położyć po prostu krem z filtrem na skórę niż olejek z malin. Bo wiadomo, że w zasadzie to też i nasza opalenizna jest z formą SPF-u, można tak powiedzieć. Tak?
0: Czyli... No właśnie, bo opalenizna to jest jednak zniszczona warstwa naskórka, tak czy naprawdę, to są, prawda?
1: To są
0: zrogowa
1: pobudzone...
0: ciała.
1: Nie, to właśnie nie. To są pobudzone melanocyty. Właśnie te melanocyty pod wpływem stymulacji jakby uszkodzeń, które zachodzą w naskórku pod wpływem promieniowania ultrafioletowego, one wtedy mają taką reakcję, aha, musimy chronić skórę, więc produkujemy
0: szybko,
1: więc produkują więcej tej melaniny, która będzie odbijała te promienie i chroniła te nasze komórki. Więc stąd się bierze ta opalenizna. Natomiast mimo, że się starają, to tą robotę robią, no można powiedzieć, dość słabą, bo opalenizna ma SPF koło 4, także czy opalenizna chroni? Nie chroni.
0: Za chwilę porozmawiamy więcej o mitach dotyczących opalania i pielęgnacji skóry.

0: To teraz trochę więcej o mitach, ale też i o faktach dotyczących wpływu promieni słonecznych, opalania na skórę. Zacznijmy od witaminy D. Wystarczy spędzić na słońcu 10 minut, żeby organizm wytworzył tyle, ile trzeba?
1: Wydaje mi się, że jak najbardziej, chociaż biorąc pod uwagę to, że w naszej populacji mamy przewlekłe niedobory witaminy D, uważam, że i tak warto suplementować, chociaż w tych miesiącach pochmurnych i zimowych.
0: Ale żeby ta witamina się wytworzyła, to skóra musi być nieposmarowana.
1: Nie do końca. W sensie wydaje mi się, że jakby jeżeli już korzystać ze słońca, to korzystać mądrze, czyli na przykład w tym okresie, kiedy tego promieniowania UV, czyli ten UV indeks, który może Państwu gdzieś zapadł w głowę, gdzieś był usłyszany, kiedy ten UV indeks jest po prostu mniejszy i tak ta witamina D się syntetyzuje, a wtedy
0: rano,
1: ryzyko oparzeń, tak. Albo rano, czyli unikanie słońca między 11 a 14, czy tam 11 a 15, w zależności od tego UV indeks, czyli można skorzystać z słońca, aczkolwiek nie oparzyć skóry.
0: No dobrze, to a propos jeszcze UV indeksu. Czy to prawda, że na południu Polski promieniowanie UV jest mocniejsze?
1: Tak, jest wyżej.
0: Im bliżej równika, tym silniejsze słońce, więc i w krajach południowych jest to słońce silniejsze, ale to nie znaczy, że takie majowe słońce przy 28 stopniach nie nabroi, prawda, na skórze.
1: No absolutnie, trzeba uważać, tak, szczególnie przy pracach w ogródku.
0: Tak, to już była mowa o pracach w ogródku i o smarowaniu się kremem z diklofenakiem, tak. Na to uważamy. No dobrze, a co do ochrony jeszcze skóry głowy, są takie spreje z filtrem i co, wystarczyłoby popryskać takie włosy sobie sprejem i skóra jest chroniona?
1: Nie, uważam, że to jest za mało, że faktycznie potrzebna jest ta czapka, czy tam kapelusz z szerokim rondem, żeby oprócz tego, że chroni naszą głowę, też wrzucało cień po prostu na twarz. Także dwie pieczenie na jednym ogniu.
0: Dobrze, a co z powiekami? Nakładać krem z filtrem na powieki?
1: Jeżeli on nie spływa i nie drażni, czemu nie? Może być tak faktycznie, że zacznie spływać i drażni, szczególnie przy wysiłku fizycznym.
0: No bo właśnie, jak leżymy sobie i się opalamy, oczy zamknięte, odpływamy, a powieki nieposmarowane.
1: Ja generalnie uważam, że lepiej nosić i tej więcej korzyści wyniesiemy z stosowania okularów przeciwsłonecznych. Kilka tutaj, oprócz tego, że mamy chronione powieki, mamy chroniony wzrok, to też oczywiście oprócz tego, że może być czerniak płony naczyniowej oka, o czym rozmawiałyśmy, może być też czerniak, nie czerniak, tylko po prostu zaćma.
0: Po prostu.

0: versus pochmurny dzień na Bali na przykład, tak, gdzie to słońce nawet przez chmurkę może przypiec.
1: No właśnie, i taka chwila nieostrożności, tak. I wtedy no, mamy to oparzenie, przed którym, jak wiadomo, musimy się chronić, ponieważ no, skóra pamięta oparzenia i one się kumulują latami, aczkolwiek w jeden sezon też można, może się rozwinąć czerniak, to jednak znacznie częściej nowotwory skóry rozwijają się, no, po narażeniu skóry latami, tak?
0: Zdecydowanie. Wszystkie nowotwory skóry. A to w ogóle jest takie, uważam, że dosyć ciekawe, że ta połowa promieniowania, którą przyjmiemy w ciągu swojego życia, przypada do 18 roku życia. Ponieważ ta skóra dziecka jest jeszcze niedojrzała, nie ma tych wszystkich mechanizmów odpornościowych rozwiniętych, także te dzieci szczególnie trzeba chronić.
1: Powtarzamy to jeszcze raz, czyli ubranka, kapelusze z szerokimi rondami, czasem są też takie z taką na szyję, prawda? Taką
0: uszy,
1: jakby
0: też
1: falbanką.
0: Czasem i się uszy. Zapomina uszy, o smarowaniu uszu, a też...
1: Właśnie, uszy, czubek nosa, pod oczami,
0: tak.
1: Powieki.
0: Wszędzie.
1: Spocona skóra bardziej narażona na oparzenia, to fakt. Stąd to polecenie reaplikowania.
0: Wynika to z tego, że pod wpływem, że z potem ten krem często się spływa. Tak samo po kąpieli, tak? Bo w kąpieli nie czujemy po prostu tego, że nas to słońce parzy, także jak najbardziej tak.
1: No dobrze, to teraz znalazłam taką liczbę, że jeśli na ciele ktoś naliczył sobie ponad 50 pieprzyków, no to oznacza, że jest bardziej narażony na zachorowanie na czerniaka i w związku z tym musi się bardziej chronić przed słońcem. To fakt czy mit?
0: My nawet taką liczbę przesuwamy trochę w kierunku 100 znamion, że pacjenci, którzy mają ponad 100 znamion...
1: Czyli więcej.
0: Jak najbardziej, tak. Aczkolwiek uważam, że... Bo nie powiedziałyśmy chyba o tym, że czerniak może powstawać zarówno na podłożu znamion istniejących i jest to 1/3, natomiast 2/3 jest to powstanie de novo. Tak, czyli to, że ktoś ma, nie wiem, nie ma prawie znamion, ma 10 znamion i rozwinął czerniaka, jest też jak najbardziej możliwe.
1: I też się zdarza. Chrońmy się przed słońcem w sposób rozsądny. 12 maja Europejski Dzień Walki z Czerniakiem, a cały maj jest miesiącem świadomości nowotworów skóry. Warto może przy tej okazji pójść do dermatologa i się zbadać. Moją gościnią była Aleksandra Anderson, lekarka w trakcie specjalizacji z dermatologii, a ja się z Państwem żegnam i słyszymy się za 2 tygodnie.

0: Dźwięki, które rzadko goszczą na radiowej antenie. Zapomniane muzyczne lądy. Znani artyści z nieznanej strony.
1: Muzyka prywatna. W poniedziałki po 18. Zapraszam, Łukasz Dunaj.
2: Łukasz Dunaj zaprosił, zanim ja tak oficjalnie zaproszę, to najpierw zajrzymy do piosenki dnia. To będzie piękna piosenka dnia. Nie dość, że Beck to jeszcze cudowne nagranie Ride Lonesome.

I teraz zupełnie oficjalnie, 7, właściwie 8 minut po godzinie 16 za sterami tego poduszkowca Szymon Kuliś, bisior przed mikrofonem, za szybą słuchacze, którzy pojawili się tutaj dosyć licznie. U Madziarów Madziar przejmuje władzę, a wśród Happy Noisian bisior przejmuje władzę i przez najbliższe 2 godziny dzisiaj będziemy błąkać się po zupełnie nowiutkich muzycznych alejkach. Ostatnio dużo podróżowaliśmy wehikułem czasu, a dzisiaj raczej trochę nowości. Ale zanim te nowości, no to jest jedna smakowita urodzinowa sytuacja do obtańczenia, prawda? Skoro Dave ma urodziny, to ja zapraszam na taką dwójeczkę koncertową.

100 lat, niech żyje nam. Można dośpiewać do tych urodzinowych podśpiewań Dave'a. Depeche Mode za nami na tak zwany dobry początek dzisiejszego programu. Takich urodzin raczej nie można pominąć, prawda? 20 minut po 16, cudowna sobota. Gdzieniegdzie państwo donoszą, że pada i to pięknie. U nas od 3 dni wisi w powietrzu, ale ani jednej kropli, naprawdę. A te roślinki tak patrzą tymi swoimi zielonymi oczkami i nic niestety z tego nie wychodzi. Ja od wczoraj jestem zapętlony w jednej płycie. Wiem, że to jest taka płyta, mogę powiedzieć, że słuchacze Wierności Stereo i słuchacze Happy Noise przy tej płycie mogą schronić się pod osłoną nieba. O, bo to może być wspólna rzecz dla tych trzech programów. Grupa nazywa się The Haunted Youth. Wydali właśnie swoją drugą płytę, która nosi tytuł The Boys Cry 2. No i to jest coś niesamowicie pięknego, wciągającego. Joachim Lieben stoi za tym projektem muzycznym. Pochodzi ten projekt z Belgii. To cóż, że z Belgii. Dzisiaj do Belgii zajrzymy dwukrotnie. Ale to jest... Zanim zacznę opowiadać, to może zacznijmy od samego początku.

The Haunted Youth in My Head, i to za wersja albumowa. Pierwsza piosenka na tej drugiej już płycie w dyskografii tej belgijskiej formacji. Słuchać tego doskonale. Takie bardzo piękne, plastyczne brzmienie. Połączenie postpunkowego grania, odrobiny shoegaze'u, jakichś smaczków Cigarettes After Sex, gdzieś w tle Kleiną, Zymox. No dzieje się tutaj niby nic, a jednak bardzo dużo. Czasami gitarki są mocniejsze, czasami Joachim głośniej krzyczy, a czasami delikatnie śpiewa, jak w nagraniu Hurt.

Tak to się właśnie dzieje muzycznie tutaj na tej płycie Boys Cry 2, The Haunted Youth. I są też takie utwory, przy których można zgodnie z tytułem po prostu z rozkoszy muzycznej rozpaść się na małe kawałeczki.

Pan Marcin napisał, że Happy Noise działa dzisiaj odprężająco. Ja będę się starał, żeby dalej to odprężenie muzyczne postępowało. Tym bardziej, że przed nami spotkanie z grupą The Temper Trap. Zaczęliśmy od jednego z ich największych przebojów z debiutanckiej płyty Conditions, która wydana była w 2009 roku, więc taka mała, okrągła rocznica w tym roku też przypada, jeżeli chodzi o ten krążek. Ale to, na co ja czekam najbardziej, będzie naszym udziałem w lipcu, a więc będziemy mieli taką płytę, która będzie mogła być dobrym soundtrackiem do wakacji, co można już wywnioskować po tych nagraniach, które się pojawiły. Płyta Songazer, która okaże się dopiero w lipcu, niestety. Trzeba będzie jeszcze 2 miesiące uzbroić się w cierpliwość. A męczące jest to, bo każdy kolejny utwór, który się pokazuje, przynajmniej w mojej skromnej działeczce muzycznej, bardzo dobrze mi robi. Tak samo dobrze mi robi to nowe nagranie, które w ostatni piątek ujrzało światło dzienne. Nosi tytuł These Arms, The Temper Trap.

Sungazer, tytułowe nagranie z tej nadchodzącej płyty, no i przepiękny nowy These Arms. Formacja The Temper Trap. Z Australii przenosimy się do Kalifornii, bo tam od już ponad 15 lat działa formacja Young The Giant. Właśnie wydali tydzień temu swoją najnowszą płytę. Jeszcze nie miałem okazji się z nią, z Państwem podzielić, no ale taka okazja będzie. Ale przypomnijmy sobie, jak zaczynali od takiej pięknej piosenki, właśnie formacja Young The Giant.

5 minut po 17. Happy Noise w Radiu 357. Szymon Kulisz, Bisior, za nami Masz Środkowy. Dzisiaj w tej wersji trochę spaceru po wzgórzach Agnesa Hill, bo z tej płyty pochodzi nagranie Protection, z tej angielskiej wersji płyty Agnesa Hill. Wcześniej zapowiadałem grupę Young the Giant. My Buddy to jeden z tych pierwszych przybojów, który sprawił, że ten debiutancki album naprawdę spotkał się ze sporym zainteresowaniem. No i od tego czasu oni nagrywają naprawdę przepiękne płyty. American Bollywood to ten ostatni taki monumentalny album, w którym Sami Gadzia trochę przybliża swoją rodzinną historię podróży jego rodziny z Indii do Ameryki, tego życia, zderzenia kultur. No i 4 lata upłynęło i bardzo proszę, pojawia się świeżutka, pachnąca, niczym majowy ogród. W końcu nazwa Victory Garden, nowy krążek, na którym między innymi to nagranie Already There.

0: Already There, jedno z tych nagrań z tej najnowszej płyty Victory Garden, informacji Young the Giant. Przy okazji to będzie, z tego co przyglądam się, nasza piosenka dnia w najbliższy wtorek, więc będzie częściej i gęściej pojawiło się to nagranie na naszej antenie, bo chyba warto. Zresztą cała ta nowa płyta Young the Giant, tak jak i wszystkie do tej pory wydane przez ten zespół, to takie smakowite cacuszko, przy którym się dobrze odpoczywa, świetnie tańczy i doskonale tego wszystkiego słucha. This Too Shall Pass, Young the Giant.
1: It's a new and strange environment first. It's suddenly finding yourself in.

I tak zajrzeliśmy do Belgii. Projekt Marble Sounds, pod którego szyldem tak naprawdę występuje Peter Van Diesel. Poznałem muzykę tego zespołu gdzieś w okolicach 2016 roku za sprawą albumu Tutu. To ta pierwsza płyta, która wpadła mi w ręce i potem tak jakoś zupełnie zakochałem się w tych muzycznych podróżach pana Petera. A w ubiegłym roku przepiękna płyta Core Memory, którą dzieliłem się z państwem na antenie Radia 357 niejednokrotnie w programach Happy Noise i zupełnie przez te podróże nasze wehikułem czasu zapomniałem o tej epce, bo okazało się, że materiału przy powstawaniu Core Memory Peter Van Diesel stworzył dużo więcej, no i w związku z tym co jakiś czas wypuszczał kolejne nowe rzeczy i tak pod koniec lutego ukazała się epka More Memory, na której między innymi pojawiło się to nagranie Lesson from the Start. 5 nagrań, których wcześniej nie słyszeliśmy i kolejne 5 pięknych kompozycji, które sprawiają dużo muzycznej frajdy. Happening to jeden z takich przykładów. Marble Sounds.

DMAs, czyli trójeczka chłopaków z Antypodów, którzy od już ponad 10 lat umiejętnie łączą takie indie rockowe granie z odrobiną popu, britpopu, a czasami nawet smakowitej elektroniki, jak to miało miejsce w przypadku nagrania, które przed chwilą wysłuchaliśmy. Live is a Game of Changing, utwór z płyty The Glow, wydanej w 2020 roku. Myślę, że tak brzmi, że nawet duet Pet Shop Boys nie powstydziłby się podpisania pod tą produkcją. A oni tak skaczą z kwiatka na kwiatek, produkują chwytliwe melodie, czasem bardziej gitarowo, czasem bardziej nostalgicznie, ale zawsze tak z przytupem i do przodu. W sierpniu ukaże się ich nowy, już 5. album, tym razem zatytułowany po prostu DMAs, no a zwiastunem tego jest nowy singiel Hidden Park.

I pomyślałem sobie, że dzisiaj w sobotę też to pięknie zabrzmi. Musiałem wrócić do tej płyty, bo ten drugi album Bridget Calls Me Baby to naprawdę przyjemne wydarzenie muzyczne. Ten debiut był już całkiem udany, takie połączenie Presleya z Morrisseyem, jak to wszyscy mówią o wokaliście formacji Bridget Calls Me Baby, a na tej nowej płycie bardziej Morrisseyowo, częściowo, a na przykład jak przed chwilą też trochę tak Presleyowo, prawda? Taki zaśpiew, taki delikatny był. Irreversible, taki tytuł nosi ten krążek, który ukazał się w połowie marca i w dalszym ciągu można się jeszcze przysłuchiwać tym wszystkim smakowitym dźwiękom, które oni produkują. Raz jest szybciej, a raz jest delikatniej i wolniej.

Przez wiele lat to był taki międzynarodowy zespół. Amerykanin, dwóch Brytyjczyków i jeden Australijczyk, ale kiedy Australijczyk Todd Howe poznał swoją lepszą drugą połowę, stwierdził, że już więcej nie ma możliwości, żeby grał na gitarze i zajął się zupełnie czymś innym. The Boxer Rebellion, bo o nich mowa, i ostatni album Second I'm Asleep to nadal moja jedna z ukochanych wiosennych płyt, która ukazała się w sumie nie tak dawno temu, bo ponad, no ile to już będzie, miesiąc? No miesiąc i chyba ze 3 dni, jakoś tak, albo może 4. I do dzisiaj te piękne chmurki, które są na okładce tej płyty, takie obłoczki, które są podświetlone promieniami zachodzącego słońca, to trochę przypomina mi to, co się dzieje w tej chwili tutaj za naszymi oknami na Żoliborzu. Do tego jeszcze tak na pomarańczowo są liście ładnie podświetlone. No to jeszcze raz zajrzymy sobie na tę płytę. Hidden Meanings, jeden z też moich ulubionych z tego krążka The Boxer Rebellion.

No i to się musiało dzisiaj pojawić, bo jeszcze nigdy nie było w Heavy Noise tych nowych editorsów, bo dopiero w sumie się co okazali, a to oczekiwanie na nowe płyty tej formacji to zawsze jest coś fajnego, prawda? Bo człowiek się na końcu nigdy jakoś nie może rozczarować. To dobrze. Tak samo jak człowiek się nie rozczarował płytą salową Toma Smitha i tym najpiękniejszym nagraniem na tym krążku.

I tak to się pięknie zakończyło dzisiaj, prawda? Pasowało to wszystko tutaj do siebie jak kawałki muzycznej układanki. Takie to były dzisiaj spacerki nasze po nowościach i po tych uliczkach z nowymi piosenkami, czasem też nieco starszymi. Szymon Kuliś zrealizował dzisiejszy program, za co bardzo serdecznie dziękuję. Bisior do Państwa mówił, ponownie przemówi w poniedziałek. Nie, nie będę mówił o sobie w trzeciej osobie, już jest taka jedna osoba w państwie. To nie, przepraszam bardzo. Będę tutaj w poniedziałek o 13:00. Wszystkiego dobrego, cudownego weekendu. Pa, pa.

0: Life Guru. Otwórz oczy.
1: Sobota minęła 18, czas na kolejny Life Guru. Ja się nazywam Tomasz Gorazdowski, a moim gościem dzisiaj będzie Michał Woroch. Podróżnik, fotograf, laureat przeróżnych nagród, m.in. zdobywca Kolosa w 2019 roku, autor książki Krok po kroku z ziemi ognistej na Alaskę, uznany za jednego ze 100 najbardziej wpływowych Polaków z niepełnosprawnością. Michał udowadnia, że wózek inwalidzki nie jest przeszkodą w realizacji największych marzeń. Rdzeniowy zanik mięśni nie odebrał mu chęci życia, a wręcz przeciwnie, pewnie od pewnego momentu Michał jest osobą, która bierze z życia, co się da, ile się da i kiedy się da. Dziś m.in. będziemy rozmawiać o jego ostatniej podróży z Polski starym Defenderem do Australii. Dzień dobry, dobry wieczór, Michale.
2: Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzisiaj będziemy rozmawiać, chciałem od razu powiedzieć, o czym będziemy rozmawiać, a sam do końca nie wiem, w którą stronę nam się ta rozmowa potoczy. Znamy się już jakiś czas, poznaliśmy się przy okazji podróży, bo te podróże nas w jakiś sposób łączą i spajają i nie ukrywam, że kolejna twoja podróż jest przyczynkiem do tego, żeby się spotkać, ale nie o samych podróżach będziemy rozmawiali. Bo zresztą przed chwilą, jeszcze zanim usiedliśmy w studiu, powiedziałeś ładną rzecz, że w moim podróżowaniu to najmniej chodzi o to, że o samo podróżowanie. No więc to jest dobre pytanie na początek. O co chodzi w twoim podróżowaniu? Chociaż w zasadzie jeszcze myślę, że jako wprowadzenie powinniśmy powiedzieć, że jesteś osobą niepełnosprawną. Jeździsz na wózku, poruszasz się na wózku i to, co robisz, będąc na wózku, będąc osobą niepełnosprawną, budzi najwyższy szacunek, a co robisz, o tym będziemy rozmawiać. I teraz sprawnie doszliśmy do momentu, w którym możesz powiedzieć, czym jest twoje podróżowanie, skoro podróżowania w nim jest najmniej.
2: No tak, mam takie poczucie, że tak naprawdę, jak myślę o podróży, w ogóle takiej podróży, to że jedzie się i coś się ogląda, jedzie się coś zobaczyć i się wraca. A często w ogóle w tej podróży ostatniej, którą miałem, bo pewnie o tej będziemy najwięcej rozmawiać, czyli takiej trasy, którą sobie wyznaczyłem z Polski do Australii, żeby dojechać samochodem, no tak naprawdę tych miejsc turystycznych, do których wszyscy właściwie jeżdżą, to prawie w ogóle nie widziałem. Najbardziej chodziło mi o to, żeby sprawdzić po prostu w tej drodze, czy jestem w stanie pokonać tą trasę z Polski do Australii, to po pierwsze. Po drugie, w tym akurat konkretnym projekcie bardzo zależało mi na ten temat, żeby mówić o niepełnosprawności, której kiedyś się bardzo wstydziłem, a teraz mówię o niej, bo wierzę, że trzeba mówić. Ja choruję na rdzeniowy zanik mięśni i dużo staramy się po prostu mówić o tej chorobie, bo jest leczenie, są różne ważne rzeczy dookoła rdzeniowego zaniku mięśni. Chciałem bardzo mówić dużo o rehabilitacji. No i o tym moim leczeniu. No wyobraź sobie, że jedziesz z Polski gdzieś na jakąś wycieczkę albo wyprawę, jakkolwiek ją nazwać. W moim przypadku była Polska, Australia, ale jednym z najważniejszych punktów, które musiałem wykonać, to wrócić do Polski na podanie leku. Czyli musiałem jadąc zaplanować gdzieś, gdzie dojadę samochodem do jakiegoś miejsca, tam go zostawię i w określonym momencie będę wracał do Polski na podanie leku w Polsce. Bo gdzie indziej nie mogłem go przyjąć. Muszę wrócić do Polski, jestem w programie lekowym, położyć się w szpitalu, wkuwają się w kręgosłup, wylewają trochę płynu oponorzeniowego, wlewają w to samo miejsce lek, trochę rehabilitacji i powrót w trasę. I właściwie podróżą chciałem opowiadać o tym, że mimo ciężkiej choroby, mimo bardzo poważnego leczenia, jesteśmy w stanie podróżować. To była jedna rzecz. Druga, wiedziałem, że ten lek bez rehabilitacji nie działa, więc chciałem pokazać, że rehabilitację można właściwie uskutecznić wszędzie. Przyczepiłem nawet do samochodu specjalne maszyny, do których mogłem się przywiązać. One mi podnosiły, dosłownie elektrycznie się podnosiło wszystko i mogłem ćwiczyć jak astronauta, gdzie dochodziło nawet do tego, że jak zadałem pytanie panom, którzy stworzyli tą maszynę, są dystrybutorami, szefami firmy, którą sprzedają. Powiedziałem, słuchajcie, dajcie mi ten sprzęt, przyczepię go do samochodu i będę ćwiczył. I przywiozłem super zdjęcia, będziecie mogli pokazać, że można ćwiczyć wszędzie. A oni mówią, ale tego się nie da. Ta maszyna jest albo do domu, albo na salę rehabilitacyjną, ale jak do samochodu? No i mówię do nich, to zawieźcie mnie do osób, które robią w ogóle tą maszynę, wykonują fizycznie. No i zjechaliśmy do warsztatu, przyszedł pan w ogrodniczkach z wąsem i mówi, no i co, słyszałem, że chcesz do samochodu przyczepić. Ja mówię, tak, tutaj, da się? No pewnie, że się da. No i po 20 minutach przyspawał elementy, do których przykręciliśmy tą maszynę i jechała z Polski do Australii, gdzie mogłem się zatrzymać na plaży w Tajlandii, rozłożyć ją i ćwiczyć.
1: W przypadku twoich ograniczeń, choćby w poruszaniu się, ograniczeń związanych z tym, że musisz, jak wspomniałeś, zaplanować trasę pod konkretne podawanie leku. Co było przed rozpoczęciem podróży, a co się okazało na końcu podróży, że będzie twoim największym wyzwaniem? Jak w ogóle zabrałeś się do tego, żeby jechać w tak genialną podróż, tak daleko, robić sobie takie wyzwanie, z którym no, pełnosprawni nie zawsze i nie do końca dają sobie radę?
2: No ja właśnie, bardzo nie chciałem pojechać w tą podróż.
1: Nie chciałeś?
2: Nie chciałem. To jest tak, że w 2021 razem z Bartoszem Mrozkiem i całą ekipą, tam była Eliza Kubarska, Bartosz Mrozek, Łukasz Lisowski, jeszcze taki mój przyjaciel, witaj, ruszyliśmy w góry, żeby obkrążyć Annapurnę. I do tego projektu chciał dołączyć Jakub Kujawski, który mówił, ej, jadę z wami, chcę jechać. A ja mówię, no Kuba, zamknięty jest team, to może po powrocie coś zrobimy razem. No i Kuba tak mocno po prostu dopytywał po powrocie o wyjazd, a Jakubie mówiłem, słuchaj, ja po prostu nie mam siły. Wróciłem na tarczy, spadł śnieg, nie zdobyliśmy tej przełęczy. Zorientowałem się na tym wyjeździe, że moja niepełnosprawność na tyle postąpiła, że to, co mam wyobrażenie w głowie, a to, co moje ciało może zrobić, to są dwie różne rzeczy. I ja nie mam siły, bo muszę jeszcze poćwiczyć. A on mówi, cały czas dopytywał. No i na pewnej rehabilitacji właśnie, gdzie dużo ćwiczyłem, rozmawiałem z moim rehabilitantem i on tak mówi, kurde Michał, ale możesz, najwyżej będziesz jechał powoli, najwyżej będziesz wracał do Polski na podanie leku, dasz radę. No i z taką informacją wróciłem do kuchni, dobra, to chyba mnie namówiliście, ty i ten mój rehabilitant, jedziemy, robimy to. No i padło na początek, że weźmiemy ten łazik himalajski, włożymy go na starego Land Rovera Defendera i pojedziemy z Polski do Tanzanii samochodem, żeby wjechać na Kilimandżaro. Ale po rozmowach w sumie uderzyłem do... Żeby się przygotować do podróży, to trzeba zawsze się dowiedzieć o różnych rzeczach. Więc pierwsze co, uderzyłem do pana Wojtka Jagielskiego. Panie Wojtku, czy dojadę samochodem z Polski do Tanzanii? A on mówi, no panie Michale, albo naokoło Afryki, zachodnią stroną, albo pan nie dojedzie, bo są konflikty wojenne. No i Kuba na to wszystko mówi, no to co? Polska, Australia? A ja mówię, kurde, zawsze chciałem być w Azji. No i tak padł plan na Polskę, Australię.
1: No ale wracam do swojego pytania. Co przed wyjazdem wydawało ci się będzie największym problemem do pokonania? Co będzie największym wyzwaniem?
2: O jedno, to są trudne pytania. Podróżowanie z osobami, które nigdy nie jeździły, z osobami z niepełnosprawnością, to było coś najtrudniejszego. Bo jak jechałem z Maciejem, mieliśmy roczny ponad wyjazd z Polski, wysłaliśmy auto do Buenos Aires, pojechaliśmy na Ushuaia, z Ushuaia na Alaskę i jechało dwóch facetów na wózkach. My dokładnie wiedzieliśmy, czego nie możemy zrobić, dokładnie wiedzieliśmy, co możemy zrobić, wgryźliśmy się w to, ale byliśmy w tej samej sytuacji. A tutaj... Jadąc duży fragment, bo w ogóle tą całą podróż podzieliłem na różne teamy. Najdłużej jechałem z Kubą. I też w tym pierwszym etapie jechaliśmy 5 miesięcy, czyli bardzo długo. I zorientowaliśmy się dopiero w podróży, będąc razem, że on ma inne oczekiwania odnośnie drogi. Ja mam trochę inne oczekiwania, ale zderzenie dwóch oczekiwań jest o tyle trudniejsze, że jedna z tych osób jest z niepełnosprawnością. Bo jeżeli zdecydowałbyś się ty na przykład pojechać ze mną na koniec świata, to teraz, mając tą wiedzę po tej podróży, to bym ci odradzał. Przedstawiłbym ci wszystkie rzeczy, które są negatywne w myśleniu o takim normalnym podróżowaniu, bo to nie jest proste, wiesz. To jedziesz samochodem i na przykład dojeżdżasz do jakiejś granicy i byśmy my jechali razem. I albo ja będę wyciągał sam sobie 2 godziny wózek, bo jestem w stanie to zrobić, ale potrwa mi to 2 godziny, jak będę sam to robił. Muszę odpocząć, wyciągnąć wyciągarka. Tak zaprojektowałem auto, że jestem w stanie to zrobić. Jeśli ty byś mi wyciągnął wózek i położył obok, to nawet jakbym był kierowcą, to wyjście z auta to jest 20 minut. Czyli muszę przełożyć nogę, przesunąć się, odpocząć, dojść na środek samochodu, ze środka na pasażera, ze pasażera na windę, bo winda jest tylko od strony pasażera. Trwa to 20 minut. I nawet jakbym był na tym wózku, to musisz mnie popchnąć do okienka w granicy, żeby coś wypełnić. Albo idziesz sam. I takie sytuacje, wiesz, na co dzień powodują, że no, trochę jest uzależnienie od tej drugiej osoby w tej podróży. Nawet parę razy rozmawiałem o górach wysokich, że oni też trochę tak się czują, że są totalnie uzależnieni od siebie, ale jeszcze mają taką opcję, że jeszcze sami mogą coś zrobić. A w tym konkretnym przypadku, jakbyś się odłączył, no to ja bym sobie nie poradził w tej podróży. Więc to była taka rzecz, której się najbardziej nauczyłem. I wydaje mi się osoby, które ze mną podróżowały. I było różnie. Miałem bardzo dużo teamów po drodze, bo zapraszałem przyjaciół, znajomych, partnerkę, z siostrą byłem i było różnie. I na tej skali różności no, zorientowałem się, że to może być trudne, ale też i piękne, bo inna jakość tej podróży była.
1: Jak jechałeś przez Ameryki, i wspominasz, że jechaliście i było dwóch niepełnosprawnych, a teraz powiedziałeś, że gdyby ta osoba sprawna rozstała się z tobą, to byś sam sobie nie dał rady. To zapytam się, dlaczego nie dałbyś sobie rady?
2: Bo jak jechałem z Maciejem, to Maciej jest silniejszy ode mnie. Spotkałem się 3 dni temu w ogóle z Maćkiem i rozmawialiśmy o Amerykach. Mówił, że jeszcze jakbym raz pojechał, jakbyś jeszcze raz wyjechać do Ameryki Południowej, to by pojechał. Ale też jak rozmawialiśmy, to mówię, ale wiesz, mi trochę postąpiła choroba, jestem słabszy. A Maciej na przykład jest sparaliżowany od pasa w dół i ma bardzo silne ręce, więc on wyciągał mi za każdym razem wózek. I rzeczywiście, gdy nawet chwilę z Kubą rozmawiałem, że jakby się rozdzielić na chwilę, no to może trochę skłamałem. Dałbym radę, ale to by było już takie, no jak wyobrażałem sobie coś najtrudniejszego, to by było jeszcze trochę wyżej, jakbym miał sam tam podróżować, więc... Więc może tak.
1: Dobra. No to mamy osobę, która porywa się na szalone pomysły, osobę niepełnosprawną, która chce dojechać do Australii. No to teraz zapewne ci, którzy słuchają nas, a nie znają ciebie, nie widzieli twoich pokazów, nie rozmawiali z tobą o tej wyprawie, zadają sobie pytanie, jak? Jak on się do tego przygotował? Co zorganizował? Co musiało być, a czego nie mogło być, żeby ruszyć w tą podróż, no żeby jechać i dojechać?
2: Tak, ale to trochę będzie się łączyć z tym poprzednim pytaniem, ale ja na przykład miałem dużo skilli, gdzie jak rozmawiałem z innymi, to potrafiłem przygotować tą wyprawę, przewidzieć pewne rzeczy, przygotować się na różne sytuacje, czyli przed wyprawą przeanalizowałem trasę, na początku część z Kubą, część sam, wiesz, po drodze było bardzo dużo granic, trzeba było to wszystko przewidzieć. Trzeba zorganizować narzędzie. Tym narzędziem był stary Land Rover Defender, ma 30 lat teraz, którego trzeba było przygotować tak, żeby po prostu przejechał przez ten świat, przejechał przez Himalaję. Najwyższą przełęcz pokonaliśmy 5246. No to stary diesel ledwo tam wjechał, już nie mówiąc o sobie z zanikiem mięśni, która na tych wysokościach według lekarzy nie powinna funkcjonować. Więc przygotowania w tym przypadku trwały rok, no i ruszenie przed siebie, czyli krok po kroku, każde państwo, każda granica, no i tak naprawdę słuchanie drogi, jechanie dalej, więc tak z perspektywy czasu, no nie wydaje mi się, że była to trudna podróż, tak, bo co, wsiadasz do samochodu i jedziesz, rzeczywiście są jakieś elementy zapalne, czyli musisz przejechać Pakistan, ale jeśli się dobrze przygotujesz, znajdziesz wszystkie informacje na forach dyskusyjnych, no to na tych forach jest informacja, że jak przekroczysz z Iranu granicę do Pakistanu w Taftanie, to na granicy w Taftanie będzie taki król Taftanu, który przyjdzie do ciebie wypełnić dokumenty, sfotografuje się z tobą, zaznaczy ci, że musisz mu wysłać wszystkie notki prasowe, jeśli będą gdzieś zdjęcia, bo on chce być w tych zdjęciach i chce mieć te notki. I on ci wszystko powie, że jak przekroczysz granicę, to jadąc przez Beludżystan 600 km będziesz miał obstawę wojska. No i musisz to wykonać, po prostu krok po kroku. Później kolejnym jakimś takim punktem zapalnym jest przetransportowanie samochodu z Indii, powiedzmy do Tajlandii. I masz opcję, próbę przynajmniej podejścia, żeby przejechać przez Birmę. No, hunta wojskowa nie da rady. Później drugą opcją jest albo wrzucasz samochód w kontener i płyniesz z Indii do Tajlandii, albo przejeżdżasz przez Tybet i Chiny. No całe szczęście otworzyła się granica. Chińczycy otworzyli granicę Tybetu z Nepalem, no i wybraliśmy tą ścieżkę. No i później szukasz informacji, co można zrobić, żeby przejechać z Nepalu do Laosu, przez Tybet i Chiny. No i te informacje po prostu przychodzą. No jak szukasz, to znajdujesz, więc tak naprawdę nie były to trudne. Dla ciała może trochę tak, bo jadąc, akurat przejeżdżaliśmy przez Tybet i Chiny zimą, temperatura była do minus 28. Nie można było spać w samochodzie, mimo że on był ogrzewany. Władze chińskie powiedziały, że musimy spać w wyznaczonych hotelach. Wyznaczone hotele przez policję i wojsko były nieogrzewane, więc spałeś w zimnym hotelu przy minus 28. Więc jak wychodziłeś do zimnego samochodu, no, to generowało dużo, dużo wysiłku, przynajmniej dla mnie takiego z moim ciałem, które przez to, że się nie rusza, źle reaguje na zimno. No i kolejnym jakimś elementem zapalnym było przedostawanie się promami pomiędzy wyspami Indonezji. No ale też, no, wszyscy tam podróżują, więc to nie jest problem. Więc tak jak myślę o problemach, to sama logistyka podróży nie wydaje mi się czymś trudnym.
1: No tak, logistyka podróży jest taka sama dla każdego podróżującego, ale jednak twoje podróżowanie różni się od podróżowania osoby w pełni sprawnej, bo zastanawiam się, jak bardzo planując tę podróż musiałeś brać pod uwagę to, że jesteś niepełnosprawny. To znaczy się, jeżeli na mojej drodze jest hotel, nawet w największej dziurze, no to okej, będzie mniej lub bardziej komfortowo, ale no w twoim przypadku na przykład może się okazać, że nie przejedziesz wózkiem przez drzwi, albo że nie ma toalety, w której niepełnosprawny jest w stanie, nie wiem, obrócić wózek. To są takie rzeczy, z którymi my nie zdajemy sobie zupełnie z nich sprawy, bo i nie musimy. No ale biorąc pod uwagę tak daleką podróż, no trzeba było to przynajmniej w jakimś stopniu zakładać.
2: Tak, totalnie. No widzisz, no, dla mnie są takie normalne rzeczy. W ogóle nie pomyślałem, żeby o tym opowiadać, ale rzeczywiście, no, są hotele. W przypadku osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach, w większości hoteli jadąc z Polski do Australii, czyli powiedzmy do Indonezji, są niedostosowane pod potrzeby osób poruszających się na wózkach. Wejście do takiego hotelu wiązało się z tym, że osoba, która ze mną była, musiała mi pomóc wejść po schodach i jeszcze przeważnie kogoś prosiliśmy z ulicy. A jak było to zupełnie niemożliwe, to tak przygotowałem samochód, że mogłem w nim mieszkać. Też często, no, nie ma toalet. No, jak dobrze państwo wiedzą i dobrze wiesz, w Azji większość toalet to są po prostu dziury w ziemi. No, ale będąc w Polsce, zastanawiając się nad tym, już w ogóle w poprzednich podróżach, no, przygotowałem sobie taką specjalną toaletę, którą włożę wszędzie, nawet ją mam tutaj w samochodzie, mogę ją rozłożyć, służy jako prysznic, służy jako toaleta, którą można położyć na tą dziurę w ziemi i mogę z niej skorzystać. I teraz nawet takim w sumie największym problemem, jaki zauważyłem, po powrocie często mam spotkania z dzieciakami z niepełnosprawnością. To dla nich największym problemem w ogóle myśleniu o podróży to jest właśnie fizjologia i poradzenie sobie z fizjologią. I też nawet jak chodzą do szkoły dzieciaki z niepełnosprawnością, czyli na wózeczkach, to największym problemem w szkole jest to, że często wstydzą się poprosić kogoś innego o pomoc skorzystają z toalety, a dzwonią po rodziców, którzy muszą wyjść z pracy, przyjść do szkoły i pomóc temu dziecku. No i na takich prezentacjach mówię: ej, słuchajcie, no można sobie to wszystko zastosować. Zobaczcie, to jest taka toaleta, na którą zawsze wejdziecie, czyli macie ją w plecaku, bo to jest tak mała, że można ją włożyć do plecaka. Ktoś może pomóc ją rozłożyć. Przesuniecie się z wózka w bardzo intymny sposób, że nikt nie będzie tego widział. Ona pasuje prawie wszędzie, ale trzeba ją mieć, trzeba to zaplanować wcześniej. No i rzeczywiście przed podróżą miałem takie rzeczy. Też wiedziałem, że prysznic nie będzie dostępny, no to miałem prysznic w samochodzie. No i tak naprawdę wszystkie te rzeczy można dostosować.
1: No dobra, a czego nie przewidziałeś?
2: Czego nie przewidziałem? Chyba nie mam takich rzeczy.
1: To znaczy, że byłeś dobrze przygotowany.
2: Tak, no nie miałem jakiejś jednej rzeczy. W Iranie popsuła nam się płoś, no taki element przy kole, której nie miałem, bo była ciężka, nie myślałem, że się popsuje, no ale pan ją wykręcił, w Iranie powiedział, że nie da się jej kupić, wziął do pana spawacza, pan spawacz nadspawał, jakiś inny pan wytoczył, założyliśmy i jechaliśmy dalej, więc tak naprawdę jakieś takie rzeczy można rozwiązać. Jedną z rzeczy, której się najbardziej bałem po drodze, był transport samochodu z Indonezji do Australii. W Australii są przepisy biosanitarne takie, że jeśli masz ziarenko albo na przykład brudne buty, to cię nie wypuszczą, no po prostu nie wpuszczą cię na teren Australii. I wyobraź sobie, że masz 30-letni samochód i masz takie wyobrażenie, że jakiś pan z tej kontroli odegnie twoją tapicerkę przy drzwiach i włoży tam taki wacik, będzie tam gmerał tym wacikiem, później go wyciągnie i zobaczy, jak jest brudny. Jak jest brudny, to cię nie wpuszczą. A ja byłem cały czas przerażony, bo ten mój samochód, ten boczek plastikowy, nie ma na kołki, bo tam już nie ma do czego przyczepić tego kołka, bo tyle było rdzy. I on był przyklejony taśmą, żeby nie odpadał. Żeby tak jeszcze bardziej zobrazować, to tam jak pada deszcz, to woda była w środku, także chlapało pod nogami. I żeby ta woda uciekła z tego samochodu, to po prostu wierciłem coraz więcej dziur w podłodze, żeby spływało jak w zlewie. A po jakiejś burzy piaskowej na czarnych spodniach miałem brązową taflę piasku. Tam po prostu nie ma, wszystko po prostu jest brudne, zardzewiałe i bałem się, jak po prostu wyczyścić ten samochód. I jadąc, wyobrażałem sobie, że dojadę do Timoru Wschodniego i tam kogoś znajdę, kto mi wyciągnie ten brud, wyczyści, ale po drodze spotykałem osoby, mówią: słuchaj, ale w Timorze nikt ci tego nie zrobi. To jest niemożliwe, żeby ktoś go wyczyścił. To musisz wrócić do Dżakarty, bo w Dżakarcie jest taki pan Budi. I ten pan Budi, on ci go wyczyści. A ja mówię, kto to jest pan Budi? To jest miłośnik Land Roverów. Jak go poznasz, to go pokochasz, musisz do niego jechać.
1: Już gdzie się tego dowiedziałeś? O panu Budim?
2: Na Bali już.
1: Czyli na bieżąco, od człowieka.
2: Do człowieka.
1: Gdzieś na forum. Plotki mówiły, tak?
2: Tak, no właściwie jak, no sam wiesz, jak podróżujesz, no to najpiękniejsze w podróżowaniu jest to, że zadajesz pytania i nagle przez te pytania robi się siatka i nagle ktoś ci mówi: ej, tam musisz dojechać, tam jest ktoś, kto chce z tobą porozmawiać, albo musisz kogoś odwiedzić, albo tam jest jakaś rzecz, którą koniecznie musisz zobaczyć. A jeszcze miałem taki magnes, który nazywa się Land Rover Defender. W Indonezji i w ogóle w Azji, zwłaszcza w Indonezji, odbywał się Camel Trophy i odbywało się ich tam dosyć sporo, więc tam jest bardzo dużo miłośników Land Rovera. I po drodze wszyscy mówili, jak dojedziesz do Indonezji, tam wszyscy szaleją na punkcie Land Roverów. Między innymi, jak byłem na Bali, spotkałem Putu. Putu miał swój Land Roverowy klub na Bali. Mówi, nie posprzątasz go, musisz wrócić. No ale trochę mu nie wierzyłem, pojechałem dalej na Lombok, na Sumbawę, na Flores i wszyscy po drodze mówili, nie da rady, musisz wrócić do Dżakarty i tam ci wyczyści pan Budi. No i wtedy podjąłem decyzję, że wrócę rzeczywiście na tą Jawę, jeszcze robiąc taki okrąg przez Sulawesi, jeszcze raz na Borneo, jeszcze raz z Borneo na Jawę i spotkałem pana Budiego, miłośnika Land Roverów, który powiedział, że go wyczyści, ale po swojemu. A ja mówię, no dobrze.
1: Wiesz, to pytanie miało paść w momencie, w którym zbliżać mielibyśmy się w tej podróży do Australii, ale zapowiada się tak ciekawie, że mów o panu Budim. Swoją drogą, to ciekawą niszę sobie znalazł. Czyszczenie Land Roverów, czy tam samochodów.
2: Nie, to żeby tak powiedzieć, pan Budi, jak na Indonezyjczyka, jest dosyć majętnym panem. Nie jest super bogatym, ale też na pewno nie biednym. Ma 9 Land Roverów, czyli jest dosyć dużo. Na 280 milionów ludzi mieszkających w Indonezji ma jedynego oryginalnego Camel Trophy. A dodam tak, że tam są zloty Camel Trophy, gdzie wszyscy sobie robią repliki, na przykład na zlot Land Roverowy może przyjechać na przykład 600 maszyn, które są sztucznie stworzone, bo tak kochają po prostu Camel Trophy. Jak tam się pojawiliśmy, to mieliśmy 2 tygodnie, byłem wtedy z Rafałem i Rafał poznałem w takim momencie swojego życia, że miałem pierwszą prezentację w życiu. Rafał podszedł do mnie po prezentacji we Wrocławiu, uścisnął mi dłoń i powiedział: słuchaj, kocham Land Rovery, robię swojego Land Rovera, chcę objechać świat Land Roverem, przyszedłem posłuchać, jak to się robi. No i się zaprzyjaźniliśmy, to było po Amerykach, no i zaproponowałem Rafałowi, żeby był po prostu jakiś fragment ze mną w podróży. Zjeżdżamy do tego pana Budiego, on mówi, że posprząta po swojemu.
1: No dobrze, co to znaczy po swojemu?
2: I właśnie tłumaczę. I mamy 2 tygodnie u niego i nagle codziennie rano on ma swoich pracowników, którzy pomagają mu remontować, ale na pewno nie ma nic związanego z komercyjnym naprawianiem i czyszczeniem samochodów. Po prostu ma hobby. Mhm. I ma swoich pracowników, którzy pomagają ogarniać jego samochody albo samochody jego przyjaciół. I zajeżdżamy i on przebiera się w strój pracownika. Taki, no wiesz, no po prostu jak pracujesz przy samochodzie, to musisz mieć inny strój niż jak przyjeżdżasz do pracy. Skakuje pod samochód, ogląda wszystko, tłumaczy po indonezyjsku 3 panom, czy tam 4, którzy mają mu pomóc i zaczyna mu rozbierać samochód. Ale tak, że po 2 dniach samochód nie ma przedniego zawieszenia, całe przednie zawieszenie do każdej śrubki jest rozebrane i połowy silnika już nie ma. A ja po 5 dniu mówię, Woody, ale...
1: Czy ty to złożysz?
2: Czy ty to złożysz? A on mówi, spokojnie, spokojnie. I tak patrzy na mnie, Michał, don't worry, be happy. Idzie do warsztatu, wraca z magnetofonem, puszcza ten kawałek, don't worry, be happy. I zaczyna rozbierać jeszcze dalej. No jestem tam 2 tygodnie i po 2 tygodniach mówię, Woody, ja muszę wracać na podanie leku. Wiesz, że wrócę za 5 miesięcy, ale czy ja jak wrócę, ten samochód będzie do jazdy? Mówi, nie przejmuj się, nie przejmuj, będę ci wysyłał zdjęcia. I nie wysyłał tych zdjęć przez 5 miesięcy. Raz na jakiś czas gdzieś z ukradka, może jakąś taką małą część, że jest wyczyszczona. Byłem przerażony. Ale jak zajechałem po 5 miesiącach, podał mi całą dokumentację zdjęć, gdzie rozłożył samochód na czynniki pierwsze. Po prostu, tak jakbyś wyobraził sobie, każdą śrubkę z zawieszenia była odkręcona, oczyszczona od rdzy, włożona do elektroforezy, czyli stała się taka złota, jak często kupujemy jakieś rzeczy takie do ogrodu z taką antykorozyjną powłoką. Tą część, każdą śrubkę pomalował 2-krotnie lakierem bezbarwnym i złożył ten samochód. I on powiedział, dajcie gwarancję, że ten samochód przejdzie kontrolę biosanitarną. No i trwało to 15 minut w Australii.
1: Wiedzieli, że samochód jest od pana Budego? Znają już?
2: Nie, nie. Zrobił się ten samochód wcześniej. Tak, no cudowny pan. Wiesz, no, spotykasz osobę, której nie znasz. A jak się żegnaliśmy, to powiedział, że czy może mnie nazwać synem. I powiedział, że chciałbym, żebym był jego kolejnym synem. Będzie po wakacjach w Europie, jedzie na zląd Land Roverów do Francji, bo został zaproszony przez takiego miłośnika Land Roverów. No i pojadę się przywitać z Budym tam.
1: Super, czy na pewno Buddy zostanie ci Woody. W pamięci... Buddy. Zostanie ci w pamięci do końca życia, ale podróże to jest właśnie, to są również, a czasami przede wszystkim ludzie, których się spotyka na trasie. Czy ktoś inny zapadł ci wyjątkowo w pamięć?
2: Tak, ten projekt trochę też ustawiałem pod obserwację sytuacji osób z niepełnosprawnością po drodze. I gdziekolwiek nawet jadąc samochodem gdzieś, jakkolwiek to brzmi, zauważyłem kogoś z niepełnosprawnością, to starałem się zatrzymać, chwilę porozmawiać. Albo też odwiedzić jakąś organizację zajmującą się osobami z niepełnosprawnością. Najbardziej w ogóle w Indonezji. I w Indonezji wydarzyła się taka rzecz, że ja w ogóle skończyłem Akademię Sztuk Pięknych. Jestem z wykształcenia grafikiem. Przez parę lat też studiowałem intermedia na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Właściwie teraz w uniwersytecie. Więc też to było bardzo bliskie. I tam trafiłem na ludzi, którzy, na pana profesora i jednego studenta, który jest z niepełnosprawnością, którzy założyli organizację, która wyrównuje szanse osób z niepełnosprawnością, artystów. Chodzi o to, żeby wyrównać ceny sztuki osób z niepełnosprawnością do tych sprawnych. Bo właściwie ta sztuka się niczym innym nie różni. Niczym się nie różni. Tylko jest po prostu wykonywana albo przez osoby z niepełnosprawnością, albo nie. Koncept, jakość, no wszystko tam jest po prostu to samo. A często się zdarza tak, nawet tu w Europie się to wydarza, że ta sztuka robiona przez osoby z niepełnosprawnością jest tańsza. A oni stwierdzili, że wyrównają tą, że będą tak to promować, tak mówić o tej sztuce, żeby wyrównać szanse po prostu osób z niepełnosprawnością, które studiują na akademiach sztuk pięknych po to, żeby później mieć zawód i żeby sprzedawać tą swoją sztukę, albo żeby mówić tą sztuką. No i założyli organizację i w tym roku będą mieli 3. Biennale międzynarodowe, gdzie osoby z niepełnosprawnością przyjeżdżają do Indonezji. No wielkie święto, dużo się mówi o całym na całym świecie praktycznie, gdzie mówi się o sztuce, zwłaszcza osób z niepełnosprawnością i coraz więcej państw przyjeżdża, no i w taki sposób wyrównują. I to było takie zetknięcie, że oni po prostu zupełnie inaczej mówią o tej niepełnosprawności, zupełnie inaczej o sztuce. No i tam się nauczyłem, że ten aktywizm w ogóle inaczej funkcjonuje, zwłaszcza w całej Indonezji. Też między innymi poznałem taką windę, która choruje na moją chorobę. I taki z pełną energią jadę do niej, bo dostałem kontakt od tej organizacji zajmującej się sztuką. Winda maluje obrazy i sprzedaje te obrazy, żeby utrzymać rodzinę. I zajrzałem do windy na Bali i mówię, ej, słuchaj, dlaczego ty nie studiujesz na akademii? przecież robisz tak piękne obrazy, malujesz, sprzedajesz. A ona tak siedzi po drugiej stronie i mówi, ale słuchaj, ja nie mogę iść na studia, ja muszę utrzymać rodzinę. Mój tata zmarł na chorobę, co ja mam, mój brat zmarł na tą samą chorobę, jest mama, siostra, one nie mają pracy, to, że ja maluję, utrzymuje rodzinę. Jakbym poszła na studia, to bym nie utrzymała tej rodziny przez jakiś czas. A z drugiej strony jestem tutaj na Bali, walczę o prawa osób z niepełnosprawnością. Bo nie wiem, czy wiesz, ale Bali jest hinduistyczne, to na pewno wiesz. Mhm. Ale jeśli jesteś na wiosce, małej wiosce i jest hinduizm i rodzi się osoba z niepełnosprawnością widoczną, to wierzenie karmiczne mówi o tym, że ta osoba coś musiała schrzanić w poprzednim życiu. I często zdarza się tak, nawet do dzisiaj, że osoby z niepełnosprawnością widoczną chowane są przed światem, zamykane w domu, w szopkach, żeby nie było ich widać, żeby sąsiedzi nie mówili, że coś było nie tak w tej karmie, po prostu w poprzednim wcieleniu. Navinda walczy o to i też jest w takiej grupie osób walczących o to, że jednak mówi, ej, słuchajcie, no to nie wszystko jest religią. To nie jest moja, to nie jest to, że urodziłam się z tą chorobą, bo coś schrzaniłam w poprzednim życiu, tylko po prostu jest konflikt genów. Co 35. osoba na świecie ma, jest nosicielem mojej choroby. Konflikt genów powoduje to, że na przykład w naszym, w Polsce jest około 1000 osób chorych na zanik mięśni. I tak samo jest w Indonezji. Jest też po prostu ten konflikt, też są osoby z zanikiem. No i to mi też tak otworzyło oczy, że też na ten punkt patrzenia osób z niepełnosprawnością zupełnie ona miała inny. Ja przyjechałem z taką energią, dlaczego ty nie studiujesz? Przecież całe życie walczyłem, żeby studiować. A ty możesz, szkoła jest dostosowana, chcą cię tam. A po drugiej stronie spotkałem osobę, która była o level wyżej i mówi, ej, słuchaj, ale ja nie mogę tego zrobić. Ja po prostu muszę zająć się ważnymi rzeczami.
1: Moim gościem jest dzisiaj Michał Woroch, niepełnosprawny podróżnik, chory na rdzeniowy zanik mięśni, który udowadnia, że tak na dobrą sprawę wszystko w życiu jest możliwe. Widziałeś, Michał, kawał świata. A co ci w tej podróży, jeżeli chodzi o los, sytuację osób niepełnosprawnych, otworzyło ci w jakiś sposób oczy, o czymś się przekonałeś, coś do ciebie dotarło, o czym nie miałeś pojęcia, mając bardzo duże pojęcie na ten temat przed wyjazdem?
2: To super, dziękuję za to pytanie, bo to jest coś, co cały czas noszę ze sobą po tej podróży. Nie powiem, że tego nie wiedziałem wcześniej, ale ta podróż jeszcze bardziej mnie w tym utwierdziła, bo tak jak jechaliśmy z Maciejem przez Ameryki, to my potrzebowaliśmy tej podróży, żeby jakoś się wzmocnić. I tam trochę nie patrzyliśmy na niektóre sytuacje. Ona była taka dla nas, żebyśmy my stanęli jakoś na nogach. A teraz w tej podróży bardziej chodziło mi o to, żeby coś zobaczyć, dostrzec, przeanalizować to, co już mam jakieś doświadczenie z Polski i ze świata. Ale ta podróż utwierdziła mnie jeszcze bardziej, że osoba w bardziej zamożnych państwach z większym, lepszym systemem dla osób z niepełnosprawnością, żyjąca ze super znaczną niepełnosprawnością, ma łatwiej niż osoba z niższą niepełnosprawnością w tych państwach, których nie ma takiej pomocy albo takiej dostępności, albo takiego nawet myślenia o osobach z niepełnosprawnościami. Że jednak poczucie bycia osobą z niepełnosprawnością i poczucie tego, czy możemy coś zrobić, czy nie, bardzo mocno wynika od sytuacji materialnej. Czyli wiesz, no miałem taki projekt, że objechałem sobie Skandynawię, żeby podpatrzeć, jak są różne rzeczy dostosowane. I miałem dosłownie takie poczucie, że mimo, że widzę osobę o znacznie mocniejszej niepełnosprawności niż ja, ona mogła sobie łatwiej funkcjonować. Mogła iść do teatru, do pracy, mogła iść do szkoły, szkoła była dostosowana, wszystko miała, co chciała. Chciała pracować, to mogła pracować.
1: I to ja myślę, że to takie dwa bieguny. Z jednej strony Skandynawia, z drugiej strony na przykład Pakistan, czy Birma, czy...
2: Tak, no i to wynika, wiesz, no to wynika z, no z tej sytuacji materialnej, że ta niepełnosprawność, dosłownie, ta osoba ze znaczną niepełnosprawnością się czuła mniej niepełnosprawna niż ta osoba z mniejszą niepełnosprawnością w tym państwie, gdzie tych rzeczy nie było dookoła, albo nie było nawet tej świadomości. W takiej Indonezji, no zmieniają te rzeczy poprzez aktywizm oddolnie i to było takie niesamowite, że oni tak mocno walczą, ale nagle po tej Indonezji, no w ogóle po Azji, czyli Pakistan, Indie, gdzie w Indiach jest duża, gdzie dużo rozmawiałem z ludźmi, że często osoby z niepełnosprawnością są wyhaczane przez mafię, wrzucane do systemu, żeby żebrały. I większość tych pieniędzy wyżebranych jest zdawane po prostu mafii, która ma ten cały system. Albo ten system kastowy, gdzie osoby z niepełnosprawnością, no ciężko mi się wybić. Na przykład w Polsce poznałem dziewczynę, która brała udział w Miss Świata na wózkach i była z Indii i ona była stomatolożką i też mówi, że w Indiach walczy o to, żeby pokazać, że ona mogła się wykształcić, mimo że porusza się na wózku i że ona może mieć zawód, który jest bardzo dobry, płatny i taki no mocny zawód. Mimo to, że na początku, jak chciała to robić, wszyscy mówili, że jak ona jest z niepełnosprawnością, to nie mogła będzie to, tego wykonywać. I nagle po tych wszystkich państwach ląduje w Australii, gdzie mówię, Boże, jaki to jest raj. Gdzie jestem na pustyni i wchodzę do łazienki. Po pierwsze, ona jest czysta dla osób z niepełnosprawnością. Po drugie, jest tam wszystko, co potrzebuję. Czyli na przykład jak wczoraj miałem jakieś spotkanie w Warszawie i osoba, która mnie zaprosiła na to spotkanie, miałem wywiad w telewizji, zaprosiła mnie do hotelu. To był dobrej marki hotel. I wchodzę do pokoju dla osób z niepełnosprawnościami i nie mogłem się przesiąść na ubikację, bo była źle zaprojektowana. Nie mogłem wejść do łóżka, bo było za wysoko. I całe szczęście przy łóżku była taka sofa i spałem na sofie, na takiej twardej sofie, bo nie mogłem wejść do łóżka. Jestem w Australii, gdzie jestem na jakimś totalnym pustkowiu i wchodzę do łazienki, gdzie mam dźwig pod sufitem, gdzie mam przewijak dla dorosłej osoby, gdzie mam prysznic. I też taka świadomość, że jak wchodzę w ogóle do łazienki w Polsce, często dla osób z niepełnosprawnościami, to ona jest brudna, często używana przez osoby sprawne w taki sposób, jak nie powinny tego robić, czyli widzę buty na sedesie po prostu. A dla osoby na wózku, żeby się przesiąść na ubikację, musi dosłownie rozebrać się do naga i przysunąć całym ciałem po czymś, co jest brudne. Ktoś przed chwilą deptał. Więc tak naprawdę tych rzeczy tam nie było. Gdzie na przykład spotykam osobę z niepełnosprawnością, takiego Zaka, który napisał mi na SMS-a: ej stary, podziwiam cię, chciałbym zrobić kiedyś to, co ty. Jak będziesz w okolicy, to wpadaj. I tak się złożyło, że byliśmy w jego mieście. I mówię, stary, jestem za półtorej godziny u ciebie na podjeździe, tam śpię dzisiaj u ciebie, mówię, spoko, spoko. No i nagle rozmawiamy i widzę w jego garażu rower moich marzeń. Ja w ogóle mam coś takiego, że kiedyś jeździłem bardzo dużo rowerem i jak widzę rowery, to mi trochę tęskno do jazdy rowerem. Nie mam tego schodzeniem, ale bardzo mi się marzy jeszcze kiedyś pojeździć. I są takie rowery robione przez takiego kolesia ze Stanów, które są dla osób z niepełnosprawnością i widzę, że on ten rower ma. Dla mnie jest niedostępny finansowo, powyżej 100 tysięcy złotych kosztuje. I patrzę na kolesia i mówię, ej, skąd masz ten rower? A on mówi, u nas jest taki system, że jak jestem trochę aktywny, to mogę mieć rower. Jak chcesz, to możemy jutro się przejechać do takiego miejsca, gdzie są te takie sprzęty. Mówię, dobra, jedziemy. No i nagle wjeżdżam do takiego niby sklepu, niby organizacji i widzę półki wypełnione sprzętem dla osób z niepełnosprawnością. I mówię, to powiedzcie mi, co trzeba zrobić, żeby kupić ten sprzęt? On mówi, nic, masz jakiś pakiet w ciągu roku na sprzęt, i możesz sobie wybrać, co chcesz. A ja mówię, to jest niepojęte. Ja mówię, że w Polsce, mamy już tak, że PFRON na przykład pomaga kupić wózek. I ten wózek, na którym siedzę, na którym dzisiaj do ciebie przyjechałem, mam dosyć dobrej marki, który się nie psuje, kosztuje 24 tysiące złotych, bez żadnego napędu. I nie wybrałem najdroższego. I musiałem zrobić dopłaty od państwa, czyli od PFRON-u miałem, powiedzmy 9 tysięcy złotych, a resztę musiałem wydać z własnej kieszeni. A u nich jest coś takiego, że wózek masz zawsze, dostosowany samochód masz zawsze, jeszcze rower, jak jesteś aktywny, albo coś innego. Jak chcesz pracę, to masz tą pracę. I tak sobie to porównuję, że Polska, Skandynawia, gdzie jest lepiej. Wyobrażam sobie tą Azję, gdzie widzę chłopaka w Pakistanie, który spadł z drabiny, siedzi na wózku na wysokości 4300 metrów. Siedzi przed domem. My wyjeżdżamy z Husie, z takiej miejscowości ostatniej, do której mogliśmy dojechać samochodem, z której jest 50 km do K2, z której jeszcze jest Zaskardu dużo. I widzę chłopaka na wózku przy drodze, mówię, stoimy, zatrzymujemy się, jedziemy z nim pogadać. I się pytam, czy cokolwiek ma. A on mówi, że stary, tu nie ma nawet systemu. Nie ma nic, co by mogło mi pomóc. Jedyne, co mi pomaga, to to, że założyłem sklepik I ludzie lokalni w tej małej wiosce kupują u mnie. I to wszystko, co mam. I przed chwileczką przyjeżdżał jakiś Francuz, który ma organizację dla osób z niepełnosprawnościami i stwierdził, że będzie mi pomagać trochę finansowo. No i to była taka sytuacja. I te kontrasty po drodze były bardzo, bardzo mocne.
1: Michał, a jak byłeś postrzegany podczas podróży, kiedy ludzie widzieli twoją niepełnosprawność, jak ona jest znaczna, a z drugiej strony słyszeli, że no właśnie jedziesz z Polski, wybierasz się do Australii, w międzyczasie dżungla, w międzyczasie pustynia, w międzyczasie przełęcze i tak dalej. Bo wiesz, tak sobie myślę, że 99,9% osób, które cię spotykało, tak mi się wydaje, mówiło super, koleś, no zazdroszczę, podziwiam, jesteś super. Chociaż pewnie mogli być też tacy, którzy mówili, ty, no, na głowę upadłeś, w domu powinieneś siedzieć, a nie jakieś dziwactwa uskuteczniać.
2: Ja nie wiem, to w ogóle nie zastanawiałem się nad tym. W tej części to wyglądało tak, że albo ktoś zadał pytanie, po co ci to, po co, więc opowiadałem po co. Czasami sami to już rozumieli. Czasami ktoś nie chciał rozmawiać, czasami chciał. Czasami się zachłysnął tak jak ten pan Budi i to było najpiękniejsze, że on po prostu... On dosłownie był częścią tej podróży. I bardzo dużo osób po drodze po prostu tak pokochało ten projekt, że wiesz, że nagle zatrzymali swoje życie na chwilę. Mówi, nie mogę z tobą pojechać, nie mogę zrobić tego, co ty. Ale to tak siedzi we mnie głęboko, że chodź, spędzimy trochę czasu. I to dosłownie było czuć, że tak jakby ta podróż nie była tylko moja, tylko też tych wszystkich ludzi po drodze. I też bardzo się tego nauczyłem, bo parę razy dałem się namówić, żeby zobaczyć coś turystycznego. Wyobraź sobie na przykład, nie wiem, jakiś wulkan w Indonezji. Mhm. I ja już kiedyś powiedziałem, że nie będę z tego korzystał, ale tutaj dałem się namówić. No i ktoś mi przełożył na jakąś taką taczkę, nazywane różowy Ferrari, gdzie ktoś mnie wciąga i widzę, że się męczy, tak męczy, że pot leci. Dwie osoby po prostu aż ryczą, żeby mnie tam wciągnąć, bo wykupiłem usługę, żeby mnie tam zawieźć. Aż nie jestem aż tak ciężki, ale obok widzę kogoś, kto chodzi, jest bardzo przy kości, nie chce się tej sobie iść, albo nawet nie jest przy kości, nie chce się iść, ale mogą iść i są wciągani, a ja chciałem się tam zapaść zniknąć ciałem. I mówię do tych ludzi po prostu, chodźmy, cofnijmy się. Zapłacę wam za wszystko, ale ja już nie chcę tam iść. To nie jest dla mnie. I oni nagle wciągają mnie na ten wulkan, a i tak nie mogę iść dalej, bo wciągają mnie do takiego miejsca, gdzie już dalej już tą taczką nie można jechać. I widzę chodzących ludzi schodzących na dół, którzy korzystają z tego wulkanu najbardziej, a ja się zadam na górze, trochę płaczę do świata, dosłownie lecą mi łzy i mówię, po jaką cholerę? Po co to zrobiłeś kolejny raz? Przecież ty nie chcesz tak konsumować tego świata. I tak naprawdę nauczyłem, te rzeczy pokazały mi, że to jest bez sensu, że ta cała podróż moja była poza tymi turystycznymi rzeczami, gdzie jak zaparkowałem pod jakimś sklepem, ktoś widział, jak wychodzę długo, no to przychodził i mówi, ej, co tutaj robicie? Albo jak tam ktoś z tych moich znajomych, którzy akurat byli ze mną, coś wykombinowaliśmy śmiesznego. Spędziliśmy jakiś razem czas, ludzie dołączyli i byli z nami. I to była ta prawdziwa podróż, ale najbardziej czułem się daleko, nie wiem w sumie dlaczego, bo to nawet nie jest odpowiedź na twoje pytanie. Najbardziej czułem się daleko od takich rozmów z ludźmi w tych turystycznych miejscach, a najbliżej w tych takich, no nie wiem, w Indiach stoisz, nocujesz po prostu co, na stacji benzynowej, bo jest najlepiej. I codziennie rano przychodzi ktoś z obsługi stacji, puka w twoją szybę i mówi, to co, kawka? Albo dlaczego masz wózek przyczepiony łańcuchem do samochodu? Mówię, bo się nie mieści w środku. No i tak... Ale myślę, jak odpowiedzieć bardziej na twoje pytanie. Nie widziałem tego w tych oczach ludzi.
1: Podróż to nie tylko spotykanie z ludźmi i podróż, żeby coś sobie udowodnić, ale jedziesz przez miejsca, jedziesz przez kraje, jedziesz przez rejony przepiękne, które no coś, żebyś z tej podróży też miał, więc rezygnacja z rzeczy być może bardzo komercyjnych, rozumiem i wiem dlaczego, ale z drugiej strony no coś w tobie powinno zostać z tego piękna, które jest dookoła.
2: Tak, ale to, ta podróż jeszcze bardziej mnie utwierdziła, że nie chcę chodzić w turystyczne miejsca. Że ja się czuję tam najbardziej obcy, jak mogę sobie wyobrazić. Ale poza tymi miejscami takimi, wiesz, że musisz kupić bilet albo sobie zobaczyć jakiś park, to najpiękniejsze było w drodze to, że przemieszczam się, że rzeczywiście było trudno czasami, że poradziłem sobie z tym trudem, że osoby, które jechały ze mną, też jakoś miały frajdę, że pokonałem jakiś kolejny etap. Pamiętam taki moment z siostrą na Flores. Posyłał mi się wspomaganie od samochodu, więc ja nie prowadziłem. I siostra prowadziła samochód terenowy, a dosłownie na Flores są gorsze podjazdy niż w Tybecie. Gorsze podjazdy niż w Nepalu w górach. I żeby kręcić kierownicą i robić podjazdy. Także co chwilę musisz się zatrzymywać i czekać, aż ten samochód odpocznie i krzyczy do siostry: nie odpuszczaj, jedziesz! Zaraz wjedziemy na jakiś punkt widokowy. No i zjeżdżaliśmy na jakiś wysoko w górę, gdziekolwiek, gdzie odsłoniło się trochę tej dżungli. Wyciągaliśmy sobie wózek, siedzieliśmy, robiliśmy sobie owsiankę i patrzyliśmy, co przed nami. I to, jak miał powiedzieć, to było 100 razy lepsze niż to, że siedziałem na tym wulkanie. Rzeczywiście, no ładny ten wulkan, ale i tak nie mogłem go skonsumować, tak jak wszyscy. I nawet powiedziałem to jak konsumpcję, a tam po prostu konsumowałem płatki owsiane i gapiłem się na inne piękne rzeczy.
1: I smakują wtedy lepiej, prawda?
2: Zdecydowanie. Albo gdzieś tam stoimy, ktoś podjeżdża i mówi: to jedzie? No i mówimy, i nagle ktoś przynosi owoce i zaczyna się ta rozmowa. I to jest to najpiękniejsze. I miał powiedzieć, co najbardziej, no to te rozmowy, spotkania, radzenie sobie w tych różnych rzeczach. Nie wiem, popsute hamulce w Indiach.
1: No właśnie, a co się działo z samochodem? Bo 30-letni Defender, który do Indonezji był starym, nie obrażajmy Defendera, no ale takim trochę róbciem, prawda? Po wizycie u twojego przyjaciela, przyszywanego ojca, już był w znacznie lepszym stanie. No ale parę rzeczy mogło się wydarzyć po drodze.
2: Tak, bo jak on wyjeżdżał, to była taka sytuacja, że pojechałem do mechanika, zawiozłem go do Nadarzyna w ogóle i Andrzej powiedział: stary, ten samochód cię złamie. Mówię: no jak się złamie? No jest zardzewiały. No, jak kupowaliśmy go z Maciejem, to kupiliśmy najtańszy samochód, a to był 2014, więc no trochę już lat mu jeszcze przybyło, jeszcze po Salar de Uyuni Sul, te rzeczy, więc był totalnie zardzewiały. I wyobraź sobie, że był pan, no Jarek, który jak my jechaliśmy przez Amerykę, on zakładał swoją firmę. I powiedział, wszyscy mówili, że ta firma do końca mu nie wyjdzie i zaczął tworzyć ramy do Land Roverów. I jak się dowiedział, że jedziemy w ogóle, kolejna wyprawa jest tego samochodu, zadzwonił i powiedział: słuchaj Michał, ta historia poprzednia jest dla mnie ważna. Ja chcę, żeby dalej ten samochód jeździł. Ja ci sprezentuję ramę. Przywieź samochód, ci go wymienię. I pojechałem do Krakowa i na warsztacie po prostu wymontowali wszystko, włożyli nowy samochód. Był stary, ale miał nową ramę. I jak jechaliśmy, był dosyć dobrze przygotowany. I co, popsuł się w Iranie? No ale tak jak wspomniałem, tam ucięli, ponadspawali. Pan zrobił, pojechaliśmy dalej. Cudowne spotkania, bo siedzieliśmy 3 dni w warsztacie, tam 2 dni w warsztacie. Cudowne spotkania, rozmowy o ważnych rzeczach, młodzi ludzie. Mówiące o tym, że chcą żyć inaczej. No wiesz, no jak to spotkania po prostu najfajniejsze są, jak coś się wydarzy. I w Indiach jedziemy, akurat Kuba prowadził i mówi: ej, hamulce się skończyły. No i jak się hamulce kończą, no to jest zawsze problem, że nie możesz hamować. No i w Indiach miałem takiego pana, którego spotkałem na Alasce. 3 Hindusów spotkaliśmy z Maciejem na Alasce, którzy zaczynali swoją podróż życia. Jechali z Alaski do Ushuaia, a my z Ushuaia dojechaliśmy do Alaski. I spotkaliśmy 3 żółtodziobów, Hindusów, na 3 nowiutkich motorkach, które chcieli przejechać i mówią: Boże, wjedziemy z Ameryki, z USA, wjedziemy do Meksyku, zabiją nas, okradną. Mówią: chłopaki, dzida i do przodu. I po paru latach miałem problem z bateriami, jakie podróżowałem właśnie z Bartkiem i tam całą ekipą dookoła Napurny. I po paru latach zadzwoniłem do Deepaka, mówię: Deepak, mam problem. Pomożesz mi? Baterki utknęły mi w Indiach, a jestem w Nepalu. On mówi: nikt tego nie da rady zrobić, ja dla ciebie to zrobię. Wyciągnął baterię, włożył do samochodziku, w czasie COVID-u przywiózł z Delhi do Katmandu. Jak popsuły mi się hamulce, to zadzwoniłem do Deepaka, mówię: Deepak, jestem w Indiach, wiesz, że chcę przyjechać do ciebie, ale nie dojadę, nie mam hamulce. Gdzieś byliśmy w Pandżabie. Po 20 minutach dostaję telefon, że za kolejne 20 minut ktoś przyjedzie i ściągnie mnie do mechanika, który już wie, że trzeba naprawić auto. No i od tego rozpętała się cudowna historia, gdzie przez 3 dni kłóciłem się z mechanikiem, co naprawić, a on chciał co innego naprawić. W końcu naprawiliśmy razem gazety, telewizja, ktoś, kto nami się opiekował, bo dostał zlecenie na nas, wziął nas do domu, nie chciał wypuścić. Po 7 dniach mówimy, że już musimy uciec. On mówi, nie, jeszcze kolejny dzień, bo jakiś ciocia, wujek przyjedzie, musicie poznać. No i tak z tym samochodem. I później popsuł się w Australii. Ale też wszyscy mówili, że w Australii ciężko go naprawić, a pan mówi, że to jest tak piękna podróż, że mam przyjechać i wymienić hamulce. I wymienił hamulce, bo się tam tarcze pogięły, zagrzały i pogięły. I na sam koniec, już tak nawet głos robię ciszej, 800 km przed kontenerem, między pierwszym a drugim tłokiem rozwaliło się łożysko. I to jest dosłownie takie uczucie, jak odpalasz samochód, jakbyś wziął największy młotek, jaki masz wyobrażenie, i jakbyś z całej siły uderzał w silnik. No i ostatkiem siły dojechał do kontenera, no i płynie.
1: Rozmawiamy o ludziach, ale tak jakoś mam wrażenie, słuchając o tych przygodach, o tych hamulcach, o tej Australii, o tej Indonezji, że twoje przygody i relacje z ludźmi tak trochę płytko traktujemy, chociaż one są same w sobie głębokie, no ale nie możemy tego zrobić inaczej, bo czasu mamy mało. Więc jak często się zdarza w tej audycji, tak mi się wydaje, że zanim pojedziesz w kolejną podróż gdzieś, to może się spotkamy, żeby pogłębić te historie, które po drodze się wydarzyły, bo na pewno jest o czym rozmawiać. Nie opowiadałeś, bo ja nie zapytałem, pytając o inne rzeczy, które miejsca, które widoki ci zapadły w pamięć, oprócz tej owsianki na Flores. Więc jest o czym rozmawiać. Mam nadzieję, że znajdziesz czas, żeby jeszcze przyjechać za czas jaki i pogłębić te rozmowy o ludziach spotkanych, bo podróże to głównie ludzie, chociaż nie tylko. Zostało nam raptem 5 minut, więc chcę cię zapytać,

0: przyjaciółmi, z partnerką, z siostrą, z ludźmi, którzy właściwie zaczynają teraz podróżować, tak jak ten Rafał, który rzeczywiście zaraz kończy tego swojego Land Rovera i rusza w świat. No i to też było takie piękne, że w tych wszystkich rzeczach, które opowiadałem tutaj państwu i tobie, no zawsze byli bliscy ludzie obok mnie.
1: Więc ale przyjmujesz zaproszenie na kolejną?
0: Cudownie. Ale rzeczywiście z tą sytuacją często mam pytanie, co dalej? I ja już mówię tak bardzo mocno, że nie chcę do końca teraz podróżować. Parę lat temu założyłem fundację. I fundację założyłem z dwóch powodów. Żeby mieć narzędzie takie prawne do tego, żeby robić spotkania w szkołach i szpitalach. Mam takie poczucie, że kiedyś bardzo byłem w złym stanie. Jak usiadłem na wózek, nie chciało mi się dosłownie żyć. Usłyszałem parę zdań w życiu od osób, które do końca nie rozumieją, co mi powiedzieli, ale mówią, że przyjmują, że postawiło mnie to na nogi. I staram się gdzieś jeździć po szpitalach i po jakichś ośrodkach dla dzieciaków z niepełnosprawnościami albo i też sprawnych, żeby opowiadać historię. Skąd się, jak to było na początku, że było dużo smutku, złości, niepogodzenia z niepełnosprawnością, jak ta droga wyglądała, no i w jakim jestem teraz momencie. I jak ważne wszystko jest po drodze, że przyjaciele, rodzina i robienie krok po kroku i ta konsekwencja wykonywania, bo bez tej konsekwencji no nie zrobiłbym tych wypraw, albo bez przyjaciół nie przejechałbym tych pięknych miejsc, o których prawie dzisiaj nie pogadaliśmy. To jest jedna rzecz z fundacji, a druga, ja wszystko dostosowuję pod własne potrzeby. Kiedyś mi ktoś powiedział, że nie wejdę do Defendera, zrobiłem windę. Ktoś mi powiedział, że nie wejdę na dach Defendera, mam windę, że wjeżdżam na dach i tą owsiankę mogę siedzieć na dachu i jeść z dachu, żeby oglądać.
1: Nic nie mówiliśmy o oglądaniu na przykład pod wodą w Australii. Ludzie, tak. To mamy, nie, to spotykamy się.
0: O, może o nurkowaniu nawet. I drugą część tego...
1: Wyobrażacie sobie, że wzięli go na tym wózku w Australii i...
0: W Indonezji dokładnie.
1: Indonezji, przepraszam.
0: Tak, na Bunakeni.
1: Z nurkowaniem mi się jakoś, wiesz, ta Australia tak. kojarzy, ale...
0: No i kończąc z tymi rozwiązaniami, stwierdziłem, że moim marzeniem jest w życiu stworzyć taki mały dom, w którym będą super technologie, które widziałem na całym świecie. Albo te, które wymyśliłem. Po pierwsze, żeby zebrać je w jednym miejscu, opisać, dać know-how, jakie są zrobione i też zaprosić kogoś, żeby mógł ich dotknąć i zobaczyć. Bo często spotykałem osoby, które są fizycznie silniejsze ode mnie, ale one mówią, że nie są w stanie same funkcjonować. A ja mówię, że wystarczy dostosować przestrzeń, a będziecie mogli sami. Bo ja tak naprawdę dużo państwu i tobie opowiadam o jakichś takich rzeczach, które mnie noszą, ale najbardziej w życiu boję się niesamodzielności, a przez to, że mam zanik mięśni i mimo, że przyjmuję lek, to ta choroba jednak jest ze mną i robi się troszeczkę słabszy i najbardziej boję się niesamodzielności, więc wszystko dostosowuję, żeby jak najdłużej być samodzielnym i takie mam marzenie, żeby to zrobić, a zdarzyło się tak, że jedna organizacja, jedna fundacja przekazała ziemię na naszą fundację i ta pani jedna powiedziała, panie Michale, nie mam małej ziemi na ten pana domek, jest duża ziemia, jeszcze nad jeziorem, proszę działać. No i to się wszystko teraz dzieje, że no, zaczynamy działać. Ja działam wolontaryjnie w szkołach, w szpitalach. Spotkałem mecenasa, który powiedział, że będzie finansował spotkania w szpitalach i dla dzieciaków, a ja powiedziałem, że wszystkie pieniądze, które dostanę na te spotkania, przeznaczę na tę budowę tego domu. Jestem o krok bliżej tego domu. Oczywiście nie zbuduję go za całość, za te spotkania, ale no to jest jakiś kolejny krok do tego, żeby to powstało. Więc taki dobry dzień.
1: A powiedz, jaki jest horyzont czasowy? Bo nie wiem, czy już w zasadzie to jest dobry moment, żeby pytać, bo jeszcze kilka tygodni temu w ogóle myślałeś innymi ścieżkami. Teraz nagle okazuje się, że jest 7 hektarów, że jest dom, że jest co robić, tylko trzeba, może to jest dobre miejsce do tego, żeby powiedzieć, jeżeli kogoś to zainspirowało, jeżeli ktoś ma w sobie jakąś chęć, żeby podzielić się dobrem, umiejętnościami, czymkolwiek, tak jak ta pani, którą pozdrawiamy.
0: Tak, pani Liliana, pozdrawiamy.
1: Pani Liliano.
0: No, to się dzieje. To jest właściwie tak, że okazało się, że na tej ziemi, którą otrzymamy...
1: To proszę się zgłaszać, bo nie dokończę.
0: Tak. To okazało się, że tam jest... nawet jest plan zabudowy, że taki domek może powstać. Mamy nawet miejsce, plan, wszystko to się dzieje. Teraz w ogóle, żeby go zaplanować, to mam przyjaciół, no, znajomych przyjaciół, może za duże słowo, Kasię i Pawła. Mają dzieciaka z zanikiem mięśni i są architektami. I razem projektujemy ten dom, żeby od początku powstał dla osób z niepełnosprawnością, tak żeby jak ktoś później po prostu będzie chciał skorzystać

0: pomysłów, no to dostanie po prostu projekt za darmo tego domu. I chcesz używać? Proszę. Jest tak zaprojektowany, że będzie bardzo mocno rozwijał po prostu te technologie nowoczesne i też no, ułożenie tego budynku tak, żeby wszystko po prostu działało. A pomysłów mam dużo i też dużo widziałem w świecie, więc tam będą cuda. Od łóżka podnoszonego na podnośnikach różnych, żeby łatwiej z wózka schodzić na łóżko, z łóżka z powrotem, więc tam no, cuda będą.
1: Aż jestem ciekaw, Michał, jesteś, jak zwykle po spotkaniu z tobą człowiek wychodzi też taki naładowany, że zainspirowany.
0: Dziękuję, super.
1: Michał Worach był dzisiaj moim gościem. Ja jestem podekscytowany, ja jestem zainspirowany. W związku z tym już umówiliśmy się na następne spotkanie i o ludziach, i o emocjach, i o wszystkim o tym, o czym nie dało się dzisiaj powiedzieć. No ale po prostu tego się nie da powiedzieć w godzinę. Także Michał, do usłyszenia, do zobaczenia. Jak będziesz w Warszawie, to tutaj moje prywatne studio jest do dyspozycji. Można wjechać wózkiem,
0: tak,
1: jakbyśmy przewidywali, że taka sytuacja nastąpi.
0: Tak, ale też najważniejsze, jak coś nie jest dostosowane, to są ludzie i to jest najważniejsze, żeby zawsze o tym pamiętać. A jak mamy możliwość przystosowania, to trzeba przystosowywać. Ale rzeczywiście to studio dostosowane. Bardzo dziękuję i co, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Michał Worach był dzisiaj naszym gościem. Ja się nazywam Tomasz Gorazdowski. Jak wszystko dobrze się ułoży, to w Live Guru usłyszymy się za tydzień.
2: Radio 357. Insight, foresight, more sight. The clock on the wall reads a quarter past midnight.

0: Now approaching midnight.
1: 5 minut po godzinie 19. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Bartłomiej z KUB i Skubisz. To jest 17. odsłona programu Vibe na antenie Radia 357. Za konsoletą realizatorską Milena Krupińska. Dziś w programie dużo nowej muzyki, między innymi nowego polskiego hip-hopu, ale to w drugiej godzinie. Jak zawsze sięgniemy po trochę klasyki, trochę nowości z muzyki o szeroko pojętych afroamerykańskich wpływach. No a przywitałem się z Państwem absolutną klasyką, często się witam zresztą klasyką, to DJ Shadow i płyta Introducing, która w tym roku kończy 30 lat. W związku z tym DJ Shadow ogłosił również jubileuszową trasę. No i o tej płycie kilka ciekawostek jeszcze za chwilę, bo za chwilę usłyszymy jeszcze jeden utwór. Ciekawi mnie, czy dla Państwa jest to też bardzo ważna płyta, jak myślę, dla milionów słuchaczy na całym świecie. bartlomiej.skubicz@radio357.pl. Czekam na Państwa opinię w tej sprawie i nie tylko w tej sprawie, również jeżeli chodzi o zawartość, treść muzyczną dzisiejszego programu, czy też poprzednich programów, czy też Państwa propozycje. No i mam nadzieję, że spędzimy razem najbliższe niecałe 2 godziny w dobrym nastroju. O tych ciekawostkach dotyczących DJ-a Shadowa płyty Introducing już za chwilę, a posłuchajmy jeszcze What Does Your Soul Look Like?

DJ Shadow, What Does Your Soul Look Like Part 4 z płyty Introducing, która w tym roku kończy 30 lat, ukazała się w 1996 roku nakładem brytyjskiego wydawnictwa Mowax. Dlaczego ta płyta jest tak wyjątkowa? No chociażby dlatego, że została nagrana tylko i wyłącznie przy pomocy sampli. I DJ Shadow, czyli Joshua Davis, tę płytę przygotowywał przy pomocy tylko trzech sprzętów: samplera Akai MPC-60, klasycznego gramofonu Technics SL-1200 i magnetofonu Alesis Adat. I co ważne, wszystkie sample, które znalazły się na płycie Introducing, z której ta płyta się składa, pochodzą z płyt, które DJ Shadow znalazł w sklepie muzycznym Rare Records. Spędzał w nim codziennie po kilka godzin. Zresztą wnętrze tego sklepu możemy zobaczyć na okładce płyty Introducing, o której zresztą, z tego co się również orientuję, nie zapomniała Nowika, która dziś o 21:00 poprowadzi Ultrafiolet. A teraz nowość, nowa epka Jordana Rakei, Between Us, i dwa utwory Easy to Love i Monsters.

Jordan Rakey z wydanej 24 kwietnia epki Between Us w utworach Easy to Love i Monsters. A teraz, szanowni państwo, pierwsza premiera w dzisiejszym programie. Myślę, że to premiera na antenie radia 357 również, czyli singiel młodej, debiutującej fonograficznie wokalistki Martyny Smrek, pochodzącej z Rybnika. Jej płyta Ziarnko jest od dziś dostępna do odsłuchu, a tę płytę promował bardzo zgrabny i ciekawy singiel Kawa, który, patrząc na cały album, myślę, że najbardziej spełnia muzyczne kryteria programu Vibe, bo na płycie Ziarnko również dużo brzmień jazzowych, pojawia się world music, natomiast Kawa to utwór, który idealnie pasuje do programu Vibe i dlatego, polecając cały album Martyny Smrek, chciałem dzisiaj państwu zaprezentować właśnie ten singiel Kawa.

0: jestem.
1: Dla wszystkich miłośników czarnej, mocnej, aromatycznej kawy, no i oczywiście miłośników dobrej muzyki, najnowszy singiel Martyny Smrek, Kawa, z debiutanckiej, od dziś dostępnej epki Ziarnko. No a teraz sięgniemy do klasyki. Dlaczego? No bo od niedawna możemy w całej Polsce oglądać muzyczny, zarówno muzyczny, jak i biograficzny film Michael, traktujący o życiu i twórczości Michaela Jacksona. I ciekaw jestem, czy państwo ten film już obejrzeli, ponieważ spotkał się on z niejednoznacznymi opiniami, z niejednoznacznym odbiorem. bartlomiej.skubisz@radio357.pl. Czekam na państwa opinie i w tym czekaniu myślę, że nam wszystkim umili czas absolutna klasyka od Michaela Jacksona, czyli Rock With You i Don't Stop Till You Get Enough.

To Michael Jackson i dwa utwory, które są, mam wrażenie, idealne na sobotni wieczór, sobotnie popołudnie, wieczór, bo tak patrzę za okno tutaj w studiu Radia 357, piękny zielony Żoliborz za oknem i cały czas jasno. Rock with you i don't stop till you get enough, Michael Jackson. A teraz wracam do tegorocznego albumu Thundercata, no bo już chwilę nie było, nie było go w programie Vibe. Album Distract i utwór No More Lies, gdzie pojawia się również Time Impala.

0: therapist told me that I should tell you the truth. And you're still angry. So sometimes I feel like I still should have lied. I tell you the truth because I care. But I also lie to you because I care. But if I tell you the truth, I guess I can sleep better at night. But then, it looks like I don't care because I'm telling you the truth. I mean, I guess I'm just not a... Everybody hates when they get to that part when they realize that I don't want to tell you I don't care, but if it seems like I don't care, it doesn't mean I don't care. It just looks like I don't care. Because my emotions have been sanded off. I live in LA, sweetie. What do you expect?
1: Thundercat i Time Impala w utworze No More Lies z tegorocznego albumu Distract, albumu Thundercata. Szanowni Państwo, dwa dni temu znakomity producent, ceniony przeze mnie i też prezentowany w programie Vibe, czyli Envy, którego mam nadzieję będę kiedyś tutaj gościł, napisał w swoich mediach społecznościowych krótki komunikat. New album finished, more info soon. Czekamy w takim razie na nowe informacje a propos nowego albumu ukończonego przez Envy'ego i w tym oczekiwaniu jeden z ostatnich singli autorstwa Envy'ego, bo z singli i remiksów zarazem, bo z remiksów Envy słynie Aga Czyż, którą gościłem w programie Vibe jakiś czas temu i jej utwór Daj Znak w remiksie Envy'ego.

Agaczysz w utworze Daj Znak, który zremiksował Envy. Czekamy na nowy album Envy'ego. A teraz sięgam po kolejną, można powiedzieć, klasykę, szczególnie dla ludzi, którzy zasłuchiwali się w takich brzmieniach soulowo-groove'owych w Polsce. Zespół Sofa. Pamiętam, jak jakiś czas temu prezentowałem utwory Sofy, to wspomnienia wśród wielu słuchaczy wróciły i wielu z nas żałuje, że tego zespołu już nie ma. Może kiedyś nastąpi jakaś reaktywacja, ale też chciałem zaprezentować konkretny utwór. Moje życie to, a to dlatego, że 30 kwietnia w Akademii Muzycznej w Łodzi brałem udział w koncercie charytatywnym dla Macieja Tobery, znakomitego muzyka. Polecam Państwu również zainteresować się formami pomocy dla Macieja Tobery. Bez problemu znajdziecie w internecie stosowne miejsca. No i wykonaliśmy ten utwór, Moje życie to, razem z Patrycją Zarychtą i Jasiem Piwowarczykiem, i poczułem, jaki ten utwór ma moc, jak oddziałuje cały czas na publiczność również i na nas. Mówię o tym również dlatego, że za dwa tygodnie, 23 maja, Jaś Piwowarczyk będzie gościem programu Vibe. Już teraz serdecznie zapraszam. No i kiedy przywołały się te wspomnienia całkiem niedawno, to wiedziałem już, że w kolejnym programie będę musiał ten utwór zaprezentować. Sofa, Moje życie to...

0: 45 sekund temu minęła godzina 20.
1: Radio 357.
0: Jednocześnie rozpoczęliśmy drugą godzinę programu Vibe na antenie Radia 357. Przed mikrofonem cały czas Bartłomiej SKUB i Skubisz. Program cały czas realizuje Milena Krupińska. Mam nadzieję, że Państwo cały czas są z nami i są zadowoleni z treści muzycznej, którą dzisiaj prezentuje. Przed momentem Mark Ronson w utworach I Can't Lose z Keone Starr i Valerie z Amy Winehouse. A teraz sięgam oczywiście nie po raz pierwszy, patrząc zresztą na bluzę, którą mam na sobie, po moją ulubioną hip-hopową formację De La Soul. Bo druga godzina programu będzie hip-hopowa. I ostatnią płytę De La Soul, Cabin in the Sky, która ukazała się pod koniec listopada zeszłego roku. Dwa utwory, The Package i A Quick 16 for Mama z gościnnym udziałem Killer Mike'a, no bo dzień mamy powoli się zbliża.
2: Okay, cameras ready? Everybody get in their lunch. Let's get this thing started, people. Come on. Pasta noose, you got your lines. You know the direction. Roll cameras, everybody. Roll. Let's make this a good one. And action.
3: LA's finest back at it. Premium soul on the rock.

0: Salute. Salutary. Salutation. Love your mothers, y'all, because they matter.
1: Yeah, my mama wasn't no saint.
0: Word.
2: Formacja De La Soul, czyli jedna z najlepszych rzeczy, jakie hip-hop dał światu, hip-hop dał muzyce. Od wielu lat aktywni, od ponad 30 lat, prawie 40, już niedługo myślę będziemy świętować 40-lecie tej formacji. A w jakiej są formie najlepiej można sprawdzić, oglądając niedawno opublikowany koncert z serii Tiny Desk w wykonaniu De La Soul. Najnowsza płyta Cabin in the Sky i utwory The Package, jak Quick 16 for Mama z Killer Mike'em. A teraz sięgam po znakomitego skądinąd amerykańskiego rapera Odyssey, a to dlatego, że Odyssey wystąpi w anonsowanym już przeze mnie kilka razy koncercie formacji The Roots. W zasadzie będzie supportem formacji The Roots podczas warszawskiego koncertu 7 lipca na letniej scenie progresji. Odyssey and the Good Company Band. Myślę, że również warci zobaczenia jak sami The Roots, i sięgam teraz po album z 2023 roku To What End i dwa utwory Hard to Tell i Work to Do z Bilalem, który z kolei wystąpi 8 i 9 lipca w Warszawie.

Odyssey z płyty To What End w utwora Hard To Tell i Work To Do z gościnnym udziałem Bilala. A teraz czas na nowości z rodzimego podwórka hip-hopowego. Skorup, raper, można powiedzieć, że bardzo ugruntowanej pozycji z Gliwic. Raper, którego mogliście Państwo już słyszeć jakiś czas temu, kiedy prezentowałem utwory z płyty Silesian Flow Check. No, Skorup, można powiedzieć, weteran, legenda śląskiej sceny, zaprezentował dosłownie tydzień temu swój 10. autorski album Stare Bóle. Jeżeli ktoś próbowałby scharakteryzować Skorupa, bardzo ciężko to zrobić. Na pewno jest to raper jedyny w swoim rodzaju, o czym się Państwo mogą przekonać, słuchając jego nagrań. Dwa z nich z najnowszego albumu, czyli wspomnianych Starych Bóli. Stare Bóle, tak się nazywa album. Nie znam się na rzeczach i Moc pradawna.

gra. Być jak anioł stróż, bliski chronić od zła. Zachować spokój, w końcu opadnie mgła. Jakość treści odpowata szka dwa. Zabawną mądrość niech to jak fraszka ma. Każdy od siebie niech coś co łaska da. Człowiek niedobry, ale pogłaska psa.

To Skorup ze swojej najnowszej, wydanej pod koniec kwietnia, 10. autorskiej płyty Stare Bóle. Nie znam się na rzeczach i moc pradawna. Skorup dziś w Krakowie na koncercie będącym hołdem dla Joki, legendarnego rapera, współtwórcy Kalibra 44. 2 maja minął rok od śmierci Joki. Pamiętam ten program tutaj na antenie Radia 357, kiedy z Marcinem Flintem przejechaliśmy po całej dyskografii Kalibra 44, gościnnych udziałach Joki. Pamiętam, jak wiele osób, jak wielu słuchaczy, słuchaczek Radia 357 zareagowało na ten program i okazało się, że państwo również słuchali Kalibra 44. No i właśnie dziś rusza trasa w hołdzie dla Joki, Kalibra 44, hołd dla Joki plus goście i Skorup, którego przed chwilą słuchaliśmy, pojawi się na kilku koncertach, między innymi dzisiaj w Krakowie w klubie Studio, później 15 maja Poznań, Tama, 16 maja Wrocław, 23 Łódź i wielki finał 20 czerwca w Warszawie. No i wspominając Jokę, sięgam po absolutny klasyk Kaliber 44 i film.

0: Kaliber 44 i film mogliśmy usłyszeć i Jokę, i Magika, i Abradaba. I dziś rozpoczyna się trasa Kaliber 44 Hołd dla Joki. A teraz również klasyka polskiego hip-hopu, ale album nowy, album, który ukazał się 17 kwietnia po 6 latach pełnoprawny, album JWP, BC. Kto słucha polskiego hip-hopu, ten musi znać ten skład. JWP Krew. Świetny album. Myślę, że każdy, kto ceni sobie dobry rap, znajdzie tam coś dla siebie. I teraz dwa utwory premierowo w Radiu 357. JWP Krew, czyli utwór tytułowy, i W ciemno.
1: Po, po, po, po, po. JWP, sio.

JWP BC, czyli jaśnie wielmożni panowie bez cenzury od 30 lat na scenie i ich najnowszy album, który ukazał się w kwietniu, Krew. JWP Krew i W ciemno. Cały czas w świetnej formie. A teraz sięgam po album, który już prezentowałem jakiś czas temu, znaczy prezentowałem utwory z tego albumu. Koza i Kuba Więcek, Człowiek zwany Ciszą. Ten album przypadł mi do gustu najbardziej z tych wszystkich trzech albumów, które Koza i Kuba Więcek razem przygotowali do tej pory. Człowiek zwany Ciszą to taki western bodajże z lat 60., który posłużył za jedną z inspiracji, a zapewne na pewno za inspirację do tytułu płyty. No to posłuchajmy dwóch utworów: Wybory i Tetsuo.

Cztery robią pełny obrót, mam coraz więcej bodźców. Dookoła wiem, że w końcu je odetnę. Sfery robią pełny obrót, mam coraz więcej bodźców. Dookoła wiem, że w końcu je odetnę. Kto jest serio awangardą, a kto niby jest na przodzie? Wiele wiem, ale niewiele mogę ci powiedzieć. Mam parę zdjęć, na których widzę, że jestem w obłędzie. To nie jest rzecz, którą bym się chwalił przy obiedzie. Zapalę skręt, rzucę to, co mi na banie wejdzie. Jak ziomale, którzy mieli złe intencje. Mam jedno podejście, chcieć mniej, robić więcej. Cyzelować treść, wkładać w gówno całe serce. Robię crash test, dobrze wiem jak jest. Widzę nawet przez mgłę, ćwiczę to na smoke sesh. Robię crash test, dobrze wiem jak jest. Widzę nawet przez mgłę, ćwiczę to na

okazuje się to mieć. Ja się staram wybudować dom, nie pogonić flex. Znowu siedzę całą noc, bratem robię jazz. I teraz każdy problem znika z pyłem jak mleć. Tym stylem wyżywiłem nie tylko swój brzuch. Mam rodzinę, za którą dam się przekroić na pół. Całe życie próbowałem jedynie coś czuć przez żywicę. Teraz słyszę, jak znika mi puls. Ej, czuję się jak Miles Davis, kiedy łapię groove. Choć mogłem skończyć zbierając butelki jak żul. Patrzę w ostry horyzont, już nie męczy brak snu. Ziomy nie wiedzą, ile szedłem, żeby stać tu. Ej, czat, lubię to, wytnij to i skopiuj. Czekam wciąż na dzień, aż procesory staną w ogniu. Sztuczne uniesienia tłumie puszczą dźwięk w obrót. Ja i Kuba to jest pewniak, tak jak noc po...

Wyłapuję częstotliwość antenami, mogę ci dopomóc, lecz niech to zostanie między nami. Designerskie dragi wprowadzają ich w paraliż. Jak to widzę, czuję się, jakbym był człowiekiem ze stali. Jak

Ziom, nie wszystko jest takie jak wygląda. Przeszłość trzyma mnie w rozkroku jak Jordan. Ciężko nabroiłem, gdy robiłem golda. Większość tego zła spowodowała gołda. Już unikam rzeczy, które zaciemniają obraz. Jeśli mi nie wierzysz, to się na mnie mordo obraź. Wszystkie moje wersy piszę, żeby ziomom moc dać. Przez to, że widziałem wiele znaków, tak jak Postman. Parę wziąłem na język, choć byłem w gnieździe węży. Pośród oparów benzyn, tam pozrywałem więzy. Chociaż się umiem streścić, to kręcę to bez cięć. Nie złapiesz mnie za rękę, nie zobaczysz na dnie.

Koza i Kuba Więcek z albumu Człowiek zwany Ciszą w utworach Wybory i Tetsuo. No, szczególnie ten klimat sampli bez wyraźnego bitu bardzo mi tutaj odpowiada i flow i głos Kozy akurat właśnie w takim anturażu muzycznym. A ja dziękuję Państwu za wszystkie wiadomości, które dostaję od Was. Kuba ze Szczecina napisał: dziękuję za JWP w 357. Cała audycja super i pomysł. Jaram się w opór. Dziękuję serdecznie, Kubo. Ja jaram się tym, że ty się jarasz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam Wrocław, Suwałki, Szczecin. Jeszcze jedna wiadomość od Kamila. Świetna audycja od kilku tygodni, jest nieodłącznym elementem i zaczyna kojarzyć mi się z relaksem na działce w świetnym klimacie muzycznym. Pozdrawiam serdecznie Kamila. No i cóż, powoli zbliżamy się do końca programu, ale teraz trochę instrumentalnego hip-hopu z jazzowymi zabarwieniami. 2LV, tak przynajmniej ja czytam ten szyld, to projekt beatmakerski, projekt muzyczny Marcina Nataliego, którego możecie kojarzyć chociażby ze współtworzenia serwisu Popkiller, z ciekawych bardzo wywiadów, które tam zamieszcza. W 2024 roku zaprezentował swoją płytę producencką Dreamlight, a teraz instrumentalną płytę producencką Relief, która ukazała się pod szyldem brytyjskiej wytwórni The Jazz Hop Cafe z gościnnym udziałem instrumentalistów. Jak mówi sam autor, czyli Marcin Natali, ten album to podróż przez różne emocje, aż do tytułu ulgi i oddechu, a zamiast wokali tym razem prym wiodą żywe instrumenty. Moją inspiracją przy tworzeniu tej płyty były produkcje Odyssey, którego słyszeliśmy dzisiaj, ale też klasyki jazz rapu nagrywane z muzykami, takie jak Gurus, Chaz Matas. Mam nadzieję, że ta płyta pozwoli wam na chwilę zwolnić i zabierze was w przyjemną muzyczną podróż. No to ruszmy w tę podróż z 2LV.

To premiera w Radio 357, 2LV, polski producent Marcin Natali kryje się pod tym pseudonimem i album Relief, który ukazał się w zasadzie kilka dni temu. Słuchaliśmy dwóch utworów, Greener Pastures z gościnnym udziałem Wesa Mingusa, współzałożyciela grupy The Revelations, która wyprodukowała album 36 Reasons dla Ghostface Killa z Wu-Tang Clanu, a później utwór

0: naszego spotkania 23 maja. Na koniec, niejako już anonsując program Ultrafiolet Nowiki, w którym Nowika będzie rozmawiała z Fiszem, między innymi w kontekście festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Zostawiam Państwa z utworem Fisz, Emady, Tworzywo, Wiosna 86. Dziękuję za uwagę. Bartłomiej SKUB i Skubisz. Program realizowała Milena Krupińska. Do usłyszenia.
1: Widziałem cię z innym.

Szedłem sobie na spacer, bo kumpel uczy się do sesji. Pożyczyłem mu linijkę, by podzielił równo kreski. On zawsze mnie ostrzegał, bo to kumpel jest prawdziwy, że wszystkie się puszczają, że wszystkie to są. Widziałem cię z innym chłopcem, co długie miał włosy jak dziewczyna. Mówiłaś mi, że się brzydzisz, on bluzkę ci rozpinał.

0: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
1: Na festiwal zaprasza Tauron Polska Energia oraz miasto Katowice.
2: Ultrafiolet.

Dobry wieczór, to jest audycja Ultrafiolet, w której tradycyjnie witam Państwa ja, Kasia Nowicka-Nowika. Program realizuje Milena Krupińska. Zaczęliśmy od bardzo takiego wiosennego, pełnego energii utworu Basi Wrońskiej, Barbary Wrońskiej. Jestem tak przyzwyczajona tej Basi, a to przecież Barbara, tylko z Tobą. Nowość, bardzo się cieszę zawsze z każdego nowego utworu naszej Barbary, bo są to zawsze świetne kompozycje, więc trzymamy kciuki za to, co dalej, bo wiem, że już cała płyta szykuje się. No i mamy nowy utwór Madonny, nagrany wspólnie z Sabriną Carpenter. Ja prezentowałam już ten utwór w audycji Mam Grać, bo miałam przyjemność zastępować Justynę Goce w środę. No i cały czas nie jestem zdecydowana, czy wolałam pierwszy, czy drugi singiel. To są jednak inne propozycje. Ta na pewno już taka bardziej singlowa typowo. Dobrze się tego słucha. Myślę, że to wszystko idzie w dobrym kierunku i na albumie Confessions, część druga, każdy znajdzie coś dla siebie. Tutaj też produkcyjnie Stuart Price, nadworny producent Madonny, więc posłuchajmy najpierw, no takie będą dwie bardzo charyzmatyczne i ważne postacie, jeśli chodzi o kobiecą elektronikę, o kobiecy pop też tak naprawdę, Madonna, a później Robin, bo ukazał się nowy remiks.

zremiksowana Robin. A w ogóle dziś będzie gość, będzie Fish. Bardzo się z tego cieszę. Będzie to spotkanie trochę nietypowe, bo nie będziemy rozmawiać o nowościach wydawniczych Fisha, tylko o festiwalu Tauron Nowa Muzyka, któremu patronuje nasze radio. Ten festiwal odbędzie się w pierwszy weekend czerwca. Zresztą będziemy o tym jeszcze mówić, ale tak tylko zaznaczam. Ale tymczasem dwie świeżynki, dwa nowe single od naprawdę świetnych artystek. Naya Archives, Boys in Blue, a później Kelela.

0: Ze mną jest już Bartek Waglewski, Fisz. Cześć.
1: Cześć, jestem Fisz Waglewski, Bartek.
0: No i co tam słychać, panie Fisz?
1: Jest wspaniale, bo jest ładna pogoda, można na rowerze pojeździć, więc jestem szczęśliwym człowiekiem przez ostatnie dwa tygodnie, bo ja jestem taki, że reaguję na pogodę bardzo raz entuzjastycznie, a raz nie do końca entuzjastycznie.
0: Ale wiesz, chyba wszyscy to mamy, szczególnie po tej pogodzie, którą nam zaserwowały te poprzednie miesiące. Też miałam wrażenie, przejeżdżając rowerem przez Warszawę, że się rzuciliśmy na to ciepło,
1: tak,
0: że
1: tak.
0: Jest takie po prostu jedzenie tego łyżkami i naprawdę to jest super. Zgodzę się z tobą, że zupełnie inaczej się funkcjonuje w takich okolicznościach przyrody i mam nadzieję, że również lato będzie nam przychylne, bo różne bardzo ciekawe wydarzenia przed nami, a ta pogoda, kiedy jest słaba podczas festiwali, to się robi
1: troszeczkę
0: problem.
1: No tak, chyba podziwiałem zawsze organizatorów festiwali.
0: Że mogą spać w ogóle spokojnie.
1: Że mogą spokojnie spać, bo nie, pamiętam taki rok, ale to chyba nie był zeszły rok. Nie, zeszły nam się jakoś udawało, a 2024, że tylko jak wychodziliśmy na scenę, to razem przynosiliśmy deszcz, burzę, zawiruchę. Tak, to jest duża odpowiedzialność, tym bardziej, że jeszcze trzeba myśleć o ewakuacji, o burzy ewentualnej, ale w tym roku podobno tak ma nie być, bo tak postanowiłem sobie, że będę się pojawiał na festiwalach, gdzie nie będzie deszczu, tak mam już do umowy wpisane.
0: Myślałam, że to jakaś raczej wróżba, jakieś szpetuchy.
1: Pewnie.
0: Szeptuchy, a nie szpetuchy. Sama jestem szpetucha. Bartku, rozmawiamy dzisiaj głównie o festiwalu Tauron Nowa Muzyka, który odbędzie się między 4 a 6 czerwca w Katowicach. Strefa Kultury Katowice, MCK, czyli Międzynarodowe Centrum Kultury.
1: Tak,
0: amfiteatr, dwie sceny klubowe. No, ja jestem bywalczynią stałą. Można powiedzieć, że chyba nie opuściłam niczego od samego początku, a ty też często.
1: Też często, często tam występowaliśmy też chyba, nie wiem, ze 3-4 razy, ale też pamiętam takie występy bardzo, bardzo wczesne i kiedy się tam pojawiałem, bo to była, wiesz, moja historia, moja opowieść, moja muzyka, która nieczęsto wtedy wybrzmiewała na festiwalach, w radiach, w rozgłośniach, a mi bardzo bliska, bo cała ta kultura producencka, DJ-ska, ja patrzę na to jako taką pewną całość, czyli i hip-hop taki bardziej tak zwany conscious, czy eksperymenty elektroniczne ładnie się ze sobą na tych festiwalach uzupełniają. Na tym festiwalu dokładnie tym, o którym mówimy, Tauron Nowa Muzyka.
0: Tak, to prawda, rzeczywiście tak i nie wiem, czy masz takie wrażenie, że ten festiwal jest, oprócz tego, że ma fantastyczną atmosferę, ma też świetną publiczność. Właśnie tacy ludzie poszukujący dźwięków, a nie tylko w sposób hedonistyczny szukający, wiesz, odcięcia i zabawy. Że naprawdę się to wyczuwa, że jest taka praca nad tym całym line-upem, żeby tu nie przegapić. Czasem jestem zaskoczona, jak dobrze odbiorcy znają twórczość, czasem naprawdę już takich artystów, że trzeba się znać i trzeba tam mocno pogrzebać, żeby coś na ten temat wiedzieć. A jakieś takie masz, albo wiesz co, może zróbmy wstęp taki muzyczny. Wprawdzie teraz żyjemy trochę tymi waszymi nowymi singlami. Utwór Duchy też świetnie sobie radzi na naszej liście, ale ja chciałam wrócić do utworu Ogień i Woda, żebyśmy tak się pobujali trochę.
1: A to fajnie, ja lubię ten utwór.
0: No, ja myślę, że lubisz i w ogóle...
1: Jest o tym, że z bratem tyle, może jesteśmy troszkę innymi osobami, jakby chociaż gdzieś podobnymi, może nie na pierwszy rzut oka, to jest tak, taki braterski utwór.
0: Świetnie. I z tym bratem zresztą macie ze sobą bardzo intensywną trasę koncertową.
1: Mamy i wytrzymujemy ze sobą. To jest niesamowite.
0: No dobrze, zaraz wrócimy do rozmowy i o festiwalu, i o tym właśnie, w jakich wcieleniach będzie można cię usłyszeć w tym sezonie. Ogień i Woda, Fisz, Emadę, Tworzywo.

0: wracamy do rozmowy z Fiszem. No, tak przyglądasz się teraz, masz przed sobą bardzo sprytnie, jakie tutaj urządzenie, jak ci się to pięknie wyświetla.
1: Jestem profesjonalistą.
0: Jesteś, tak. Masz cały line-up tegorocznego festiwalu Tauron Nowa Muzyka. No i co na jego temat powiesz? Te line-upy zawsze były bardzo różne, prawda? Bo jest zawsze coś takiego, wiadomo, musi być jakiś headliner, musi być coś takiego trochę dla każdego. Są też, jest też bardzo takich dużo klubowych rzeczy, ale w ogóle w tym roku jest spora też reprezentacja takich legend DJ-skich w ogóle, prawda? Tak, więc to jest też bardzo ciekawy, bo jest Drone with Grid.
1: Tak, jest takich troszkę bardziej intymnych koncertów, na taki przynajmniej liczę koncert Dictaphone, bo byłem fanem dużym też, czyli takiej mieszanki muzyki ambient elektronicznej z saksofonem i jazzem. Ania Rani z tym takim większym projektem, więc są artyści z naszej tutaj rodzimej sceny, Omasta, z całym takim block party, tak? Z Wild Childem.
0: Tak.
1: Więc no, dużo ciekawych rzeczy. Herbert to z takich naszych czasów.
0: Oj, tak.
1: Ale wydaje mi się, bardzo lubię tę ostatnią płytę i to w ogóle, co robi sama też Momoko. Więc to może być ciekawe, a jego koncerty są takim jakimś wydarzeniem nie tylko muzycznym, więc super, nie? Evdemin nawet jest, a jego ostatnią płytę bardzo lubię.
0: To jest tutaj sporo bardzo ciekawych rzeczy. Jeśli chodzi o tych zasłużonych DJ-ów, to ja dodam, że właśnie John Digweed, jest BZP, jest Errol Alkan, no i Robak Wrumę na koniec. Ja później, jak już zostanę sama bez ciebie, to troszkę o tym będę więcej też opowiadała.
1: To super, bo właśnie lubiłem bardzo. Tak,
0: tak, bo to jest fenomen, ten człowiek, bo to tak się, wiesz, set DJ-ski, ale to jest znacznie więcej. To jest jakieś zabieranie ludzi w jakąś taką sentymentalną też momentami podróż. On najczęściej kończy, jest najczęściej tak zwanym closingiem, więc trzeba mieć ze sobą okulary słoneczne, bo robi się jasno już na koniec jego seta. A trudno wyjść, naprawdę, bo jest się ciekawym, czym on jeszcze zaskoczy. On sam, jest taka słynna historia o tym, jak on się sam popłakał podczas swojego setu właśnie w Katowicach. Więc niesamowity gość, 51 lat na karku, a cały czas za tą DJ-ką naprawdę rozdaje karty. Co do Hani Rani, dodajmy, że ona tak, to jest też ciekawe, że w dwóch odsłonach wystąpi podczas festiwalu, bo występuje na otwarciu, gdzie zagra z Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia, no i z tym klubowym projektem Chilling Bambino. No więc będzie co robić, ale co będzie robił pan Fisz ze swoim bratem?
1: No, my staramy się, żeby tak, w takich miejscach, skoro graliśmy chyba w zeszłym roku płytę 25, żeby zagrać zupełnie coś innego. To będzie troszkę może cięższy projekt niż to, co robimy na co dzień, bo będzie to sam system polegający na tym, że Piotrek będzie za samplerami, bębnami, Mariusza Bielski na instrumentach klawiszowych, ale pojawi się z nami też Marek Pośpieszalski, a bardzo lubię jego twórczość i eksperymentalność i w ogóle ton saksofonu. Więc to będzie taka dosyć elektroniczna, ale też i nawiązująca gdzieś do takiego spiritual jazzu opowieść. Bo wydaje mi się, że koncert będzie się składał z takich dwóch jakby aktów. To znaczy bez rozbierania się. Tego nie zapowiadam. Ale w dwóch takich teatralnych o to mi się rozchodzi. Że pierwszy to będzie muzyka właśnie zdabowana, eksperymentalna. A druga bardzo surowo rapowa, bo do takiej trasy też się będziemy przygotowywać. Czyli DJ plus sam człowiek gadający za mikrofonem. Bardzo to polubiłem. Zresztą jestem już podekscytowany płytą, którą wydajemy w październiku.
0: Taki powrót do korzeni trochę, tak?
1: Trochę tak, do tej surowości rapu, bo takiej płyty od czasów heavy metal nie nagrałem. Więc to bardzo miło, a na tej scenie pojawi się też raper, którego miałem tą przyjemność podpowiedzieć organizatorom.
0: Twoja rekomendacja.
1: Właśnie tak, czyli pan z Wielkiej Brytanii, z wschodniego Londynu, Kofi Stone.
0: Bardzo on ma fajny flow, ten Coffee
1: tak,
0: Stone.
1: W ogóle ja jestem fascynatem brytyjskiego rapu.
0: Tak, ojejku, ja zdecydowanie...
1: Od Little Sims, Loyli Carnera przez właśnie Coffee Stone. Zresztą Coffee Stone współpracował z Loyli Carnerem, którego uwielbiam, bo on jest bardzo refleksyjny, ciekawie rytmiczny, nie jest tak regularny, nie jest taki kwadratowy ten flow, tylko dużo ci raperzy mają do opowiedzenia, co jest tak, fascynujące, bo na tym rap gdzieś polega, żeby opowiadać, a przy okazji jest też taki refleksyjny, czyli taki, wydaje mi się, że będzie do nas dobrze pasował do tego, co się będzie działo tego dnia na tej scenie. To jest taka mniejsza, jak ona się nazywa?
0: Amfiteatr, tak.
1: To jest, no, świetna
0: scenka. I to jest piątek, tak? Może...
1: To jest piątek,
0: też,
1: a ja przekłamię. Piątek, zgadza się. 5 czerwca.
0: To posłuchajmy teraz Coffee Stone'a właśnie w jego najnowszym singlu Gardener Flow. Później do tego będzie jeszcze Subtract, bo nie powiedzieliśmy, że również Subtract to jest jeden z moich ulubionych producentów, co prawda oczywiście też nostalgicznie lubię najbardziej te jego stare rzeczy, troszeczkę mniej te nowe, ale nadal bitowo jest naprawdę mocny.
1: Nie wiedziałem. Teraz mi wyjaśniłaś, że to jest Subtract. Ja zawsze myślałem, że to jest SBTRKT.
0: Ale wiesz, uczymy się od siebie, bo ty powiedziałeś Loyli Carner, tak?
1: Tak?
0: A ja zawsze miałam Loyal. I też mówiłam
1: się. A ty lepiej mówisz po angielsku może.
0: Ale wymowa akurat imion i nazwisk to jest taka rzecz, którą trzeba czasami właśnie wiedzieć.
1: Tak,
0: wiesz?
1: Trzeba
0: to
1: wiedzieć.
0: Nawet Google czasem nie pomaga.
1: Tak, nie pomaga, wiem, bo czasami męczę się w tym swojej audycji, popełniając karygodne czasami błędy, ale rzeczywiście, i to też jest inaczej na przykład jak artysta, tak jak na przykład ze Steve'em Reichem, tak? Czyli w Austrii by powiedział Reich, w Anglii już mówią na niego na przykład czasami i Rage, ale taki Rage, wiesz, tak. Angielski, i on się pogodził z tym, że wiesz, że ta wymowa
0: tak samo
1: w Anglii będzie inaczej.
0: Tak samo jak Gus pogodzili się z tym, że gaz, są gaz.
1: No właśnie.
0: No i tak tu wiele jest takich przykładów. Jest to ciekawostka, można pracę magisterską o tym napisać.
1: Ale Coffee jest raczej Coffee Stone'em.
0: Coffee Stone, Gardner Flow.

0: Za nami Subtract, Bet You Never, z artysta, który również znalazł się w line-upie festiwalu Tauron Nowa Muzyka, na który wybieramy się w pierwszy weekend czerwca, tak zwane Boże Ciało. A jestem też ciekawa, wiesz, jak dalej będzie, bo to jest takie otwarcie trochę, można powiedzieć, sezonu. Czy z tym projektem jeszcze będzie można was gdzieś usłyszeć?
1: Nie, nie, to jest właśnie bardzo wyjątkowe.
0: Exclusive.
1: Tak, tak, tak. To są bardzo wyjątkowe rzeczy. Ja uwielbiam takie, takie wyzwania, bo wiesz, bo sam się nie nudzę. Jestem podekscytowany spotkaniem z Markiem Pośpieszarskim, którego pamiętam jeszcze, jak straszyliśmy z bratem kiedyś, że jesteśmy takimi raperami i żeby się podporządkować, tak. Tak, i sam się nasłuchał od nas tego rapu bardzo, bardzo, bardzo dużo. A jest teraz wybitnym saksofonistą, to jest po prostu obiektywna opinia. Więc tak, takie rzeczy są, i to jest chyba największy jakby, największa rzecz takiego spotkania, że ona się później nie powtarza, więc wiesz, nie chcemy tego ani nagrywać, ani, że to będzie takie tu i teraz.
0: Mm-hmm. A same Katowice, jak ty odbierasz? Bo ja na przykład czuję się tam tak, wiesz, jak w domu.
1: No,
0: coś jest takiego w tym
1: tak,
0: mieście.
1: Ale też czuję też te zmiany przeróżne, różne też znajomości, przyjaźnie, granie. Pamiętam, jak zaczynaliśmy jeszcze w megaklubie. Nie wiem, czy kiedyś tam byłaś w tym.
0: Czy ja byłam? No właśnie, Bartek, no ja tam występowałam wielokrotnie, no właśnie, z DJ-ami typu Adamus, Glasy.
1: Co tam się dzieje? Czego się tam nie działo?
0: Zresztą tak.
1: Nie, jakoś tak było, że tam niedaleko był pociąg chyba przejeżdżał. Też,
0: tak,
1: nie?
0: Tak, tak, tory, dokładnie. Bo Jezus, to jest bardzo
1: to... To no, a teraz tyle tam świetnych miejsc do grania. No, a skończyliśmy tym, że graliśmy tam niedawno, jakieś 2 lata temu chyba, z orkiestrą w tej pięknej sali. I to z orkiestrą Jana Stokłosów mieliśmy kilka takich też koncertów, które się pojawiły i też mam nadzieję, że... Właściwie, że one chyba nie wiadomo, czy będą powtórzone, bo to właśnie też o to chodziło. No, ale tak, więc ta historia nasza jest związana z tym miejscem też jak najbardziej.
0: No, ale widziałam też, że grasz przed The Roots.
1: A The Roots to gram set DJ-ski, tak,
0: z Rosem.
1: No, tak, tak.
0: Ros zresztą zrobił, może dzisiaj nawet nam się jeszcze to zmieści, wiesz? To jest fajny pomysł, bo może nawet teraz, tak, spontaniczne radio, zrobił bardzo fajny remix waszego utworu.
1: Tak, świetny.
0: I mamy go tutaj, bo już był grany, więc sobie fajnie super. Do niego wrócimy. No super, no ale to w takim razie, kiedy myślisz, tak już, co prawda, byłeś ostatnio gościem Piotra Stelmacha i na pewno powrócisz z tymi nowinkami dotyczącymi kolejnych singli, kolejnych kroków dotyczących nowego albumu, no ale skoro już jesteś, to coś tam zdrać i jakie są te dalsze plany, nie wiem, sierpień, wrzesień, co tam się u ciebie będzie działo?
1: No, to jest też taka płyta, którą wydajemy zupełnie sami. Więc płyta winylowa ukaże się chyba, z tego co pamiętam, 4 albo 6 października, czyli na samiutkim początku. Nie jest to płyta przebojowa na zasadzie piosenek, bo jest to rozgadana, bardzo surowa płyta. Pełna,
0: no przedsmak
1: pełna,
0: tego już
1: tak,
0: jakby
1: pełna, pełna opowieści, ale poczuliśmy się, wiesz, świetnie nagrywając też tak w taki sposób, zupełnie bez jakiejkolwiek presji i płytę, bo ja, żeby rapować, musiałem poczuć jakiś taki impuls, żeby wrócić jeszcze do tak rozgadanych tekstów. No ale tam jest tyle tych opowieści i to, co w rapie najbardziej lubię, czyli i opowieści, i rzeczy takie bardziej, tak jak w przypadku duchów, takie bardziej refleksyjne, ale jest dużo też ironii takiej, którą lubiłem, typu, że stoję przy tym mikrofonie i opowiadam, co mi się tutaj na świecie nie podoba, ale z przymrużeniem oka. Dużo jest takiego dystansu. No i są goście z różnych pokoleń, bo jest i Szczyl, czyli młodzieżowiec, z którym zrobiliśmy świetny, wydaje mi się, że świetny numer, bo bardzo go lubię, przynajmniej ja, że o tym, jak moje życie zaczynało się od tego, jak oglądałem telewizję i różne seriale, a jego już jak tak. podłączone do internetu.
0: Tak.
1: A i okazuje się to też ciekawe, że mamy takie, że to młodsze pokolenie wcale nie jest takie, że też czuję ten niepokój związany z tymi mediami społecznościowymi, że to ich przerasta. I Więc to nie jest tak, że tylko my, wiesz, starsi boomerzy, czy tam coś, narzekamy na ten internet, bo też widzę po moich dzieciakach, że to jest wyzwanie, które nas często przerasta. Jest z takich młodych raperów Jan Jakub Bryndal, którego też bardzo, bardzo
0: świetny,
1: sobie lubię.
0: No,
1: więc okazuje się, że wyszukałem sobie też takich ludzi, których sam słucham i lubię dzisiaj, ale też są starsze postacie, a bardzo ważne jest Soku, bo właściwie w ogóle pomysłem, żeby rozwinąć to, znaczy w płytę, to najpierw w początku miała być epka, to było właśnie tak. Całe takie nasze występowanie razem z Sokołem przy okazji festiwalu Zorza. I to było takim punktem, że kurczę, fajnie się jeszcze rapuje, nawet jak się ma to 48 lat, że jeszcze ma się coś do powiedzenia, a tym bardziej, że się że ma się w sobie taki jakiś dystans, taki jakiś spokój i te przemyślenia są troszkę inne, ale też sarkastyczne miejscami. Więc to był taki punkt zapalny i myślę, że jeszcze przed wakacjami ten taki utwór, który zrobiliśmy wtedy, nakręceni całą tą akcją, się pojawi. A chcemy też takie wystawiać utwory, które być może do radia nie będą się nadawały, ale pojawią się gdzieś w sieci, na streamingu, jeszcze przed wydaniem płyty, bo są takie pomysły, bo tam jest kilka rzeczy, które na przykład trwają 6 minut, jest to samo gadanie, więc raczej przebojem nigdy nie będą, ale przypominają, czym jest ta sztuka opowiadania i patrzenia na świat takim okiem lekko ironicznym, więc tak, będzie się działo.
0: Powiem ci, że rozbudziłeś apetyt, bo tak sobie o tym niby tak luźno sobie tak, to tak sobie rozmawiasz, wiesz, a ja tak sobie to próbuję wyobrazić muzycznie i coś czuję, że to będzie naprawdę świetna rzecz i fajnie, że na taki pomysł, akurat na taką koncepcję wpadliście.
1: Tak, będzie jeszcze, ale tylko skończę, bo właśnie gramy z Markiem Pośpieszalskim, a na naszej płycie też jest Marek Pośpieszalski, więc też będą goście nie tylko rapujący.
0: Mhm. Bardzo ci dziękuję. My za chwileczkę powrócimy jeszcze w audycji Ultrafiolet do tematu festiwalu Tauro Nowa Muzyka, ale skoro już wywołaliśmy ten remix Rosa, to niech on sobie teraz zabrzmi, czyli Fisher Made w wersji Drum and Bass,
1: który to
0: jest utwór, przypomnij mi, bo teraz nie mam tego.
1: To jest chyba za mało czasu.
0: Za mało czasu,
1: bo
0: tak.
1: Na drugim jest też Molesta, na drugiej stronie jest Molesta akurat z moim udziałem, czyli gdzie ja tam rapuję język wszechświata. A z Rosem jest o tyle śmieszne, że on grał, że swój set DJ-ski, drum and bassowy, grał przed naszym pierwszym koncertem w piekarni. Tam się poznaliśmy, gdzie my zupełnie byliśmy przerażeni tym, że tyle ludzi przyszło na ten koncert. Nie wiedzieliśmy, jak to zrobić. Ja pamiętam, wychodziłem z kapturem, za mikrofonem byłem w kapturze i patrzyłem się cały czas na Piotrka.
0: Wiesz co, to mamy podobne takie wspomnienie, bo ja z kolei kiedyś w klubie Palmiarnia chowałam się z mikrofonem, chowałam się za tymi wszystkimi roślinami. Się bardzo wstydziłam do ludzi.
1: No
0: do ludzi
1: pomagały wyjść. Palmy. No
0: a to mniej więcej,
1: a mi kaptury. No.
0: A mniej więcej ten sam czas. A Ros to też legenda, więc pozdrawiamy. Już tutaj się nam rozkręca ten
1: remis. I zapraszam bardzo serdecznie na festiwal, bo
0: warto, nie?
1: Będzie się
0: fajny
1: działo.
0: Tak, dokładnie. Świetnie, no. Bardzo ci dziękuję. Moim gościem był Fish. Lecimy dalej.

Fisza już z nami nie ma, ale posłuchamy sobie jeszcze artystów, którzy wystąpią na tegorocznym festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Już tutaj rozkręca się powolutku aparat. Ten album, Hum of Maybe, prezentowałam Państwu przy okazji premiery. Były też koncerty w kwietniu. Ja niestety nie mogłam być, ale wiedziałam też, że na pewno będę obecna w pierwszym rzędzie na koncercie w Katowicach. Powróćmy do tytułowego utworu Hum of Maybe, a później Matthew Herbert, o którym rozmawialiśmy z Fiszem.

Matthew Herbert, już też wspominałam w Ultrafiolecie o jego albumie nagranym z Momoko Jill, no i w ogóle o jego niezwykłym naprawdę dorobku. To jest artysta, który miał również ogromny wpływ na mnie oraz producentów, z którymi pracowałam, bo pamiętam, że zasłuchiwali się zawsze w tych eksperymentalnych próbach, no nie wiem, z umieszczenia na przykład dźwięków podartej kartki. No, różne były pomysły Herberta, ale o tym już zdaje się, że była mowa, więc nie chciałabym się za bardzo powtarzać dla tych, którzy słuchają regularnie Ultrafioletu. Utwór Animals za nami. No a teraz chciałabym, żeby Robak Wrumel zabrzmiał, bo właśnie mówiliśmy o nim również z Fishem. To jest DJ i producent, bardzo już doświadczony i taki, który naprawdę potrafi piękne wzruszenia wywołać swoimi setami DJ-skimi, ale utworami również. Ja mam taki swój ulubiony, on teraz zabrzmi, ale zanim to chciałam zacytować fragment bardzo takiego w sumie obszernego tekstu, który znajdą Państwo na portalu Muno.pl. Napisał go mój kolega Hubert Grupa. Bardzo Hubert fajnie pisze o artystach, tak właśnie bardzo od serca i bardzo obszernie. I taki cytat. Możliwość podziwiania go na żywo, tak nieustannie eleganckiego i zaangażowanego w to, co robi za konsoletą, to prawdziwa przyjemność, która przetrwa próbę czasu i wszystkie mody wraz z ich sezonowymi gwiazdeczkami. Już tu rozkręca się utwór Kalma, który niezmiennie mnie porusza, szczególnie kiedy tak wchodzi bas bardzo tak dogłębnie.

Robak Wrumę ponownie zagra na festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Tak jak mówiłam, właśnie warto na jego sety zabierać ze sobą okulary słoneczne, bo nie wiadomo, kiedy nagle robi się jasno. I jest naprawdę przyjemnie, euforycznie. I to właśnie lubię też w tym festiwalu, że z jednej strony mamy świetnie nagłośnione koncerty w tak zwanym MCK-u, w Międzynarodowym Centrum Kultury. Mamy mniejsze takie koncerty, plenerowy taki klimat na scenie amfiteatru, gdzie właśnie usłyszymy Fisza Emadę ze swoim nowym projektem. Ale mamy też tę część klubową, kiedy jest godzina trzecia, czwarta, a nadal jeszcze sporo uczestników festiwalu zostaje do samego końca, bo naprawdę trudno opuścić to miejsce. Więc już niedługo, między 4 a 6 czerwca widzimy się w Katowicach. Natomiast jeszcze pozostajemy troszeczkę z artystami związanymi z festiwalem, bo ukazała się bardzo wyjątkowa moim zdaniem płyta, szczególnie dla fanów grupy Archive. Ale nie tylko, bo ukazała się wersja deluxe albumu Glass Minds, gdzie usłyszymy wersje koncertowe z utworów z tego albumu właśnie z udziałem orkiestry wiedeńskiej. Bardzo to jest piękne, ale mamy też remiksy. No i właśnie tu już rozwija się tak bardzo złowieszczo remiks utworu Patterns właśnie autorstwa grupy Bokka. Później posłuchajmy Wake Up Strange, utworu, który dobrze jest znany też z naszej anteny, w remiksie Matthew Herberta, o którym też niedawno opowiadałam.

Archive za nami w remiksach, a my zajmiemy się teraz drugim przewodnim tematem dzisiejszego ultrafioletu, czyli projektem Tomora.

To nie jest nowy temat. Jeśli ktoś słucha regularnie Ultrafioletu, czy też myślę, że w innych audycjach również ten duet mógł się pojawić. Tomora, czyli Aurora, norweska wokalistka, która ma zresztą w Polsce bardzo wielu fanów. Oraz Tom Rowlands, jak to się mówi, ten blondyn z The Chemical Brothers. Czyli no, połączenie idealne i były momenty, kiedy troszeczkę wątpiłam w ten projekt, ale kiedy posłuchałam już całej płyty Come Closer, to ona mnie bardzo wciągnęła. Naprawdę słuchało mi się jej świetnie. Przyznam, że słuchałam na rowerze, wiem, że to może trochę niebezpieczne, ale były to bardzo bezpieczne tereny i można było to zrobić. Świetnie się tego słucha, bo to połączenie właśnie eterycznego wokalu Aurory i ogromnego doświadczenia producenckiego Toma Rowlandsa. No, słychać trochę The Chemical Brothers, ale to nie jest tak, jakbyśmy połączyli po prostu utwory Aurory z chemicznymi braćmi. Nie, tu jest zdecydowanie coś więcej. Słychać chemię między nimi, coś takiego naprawdę wyjątkowego. Na pewno to są to utwory, do których będę bardzo chętnie wracać. Zaczęliśmy od utworu singlowego Somewhere Else, a posłuchajmy jeszcze Have You Seen Me Dance Alone. Muszę też powiedzieć, że lubię się bawić w takie wyszukiwania. Ja zachęcam Państwa również do tego. W ogóle nie podałam dzisiaj adresu mailowego. nowika@radio357.pl. Proszę jak najbardziej pisać w różnych sprawach. Jak również, właśnie zaraz powiem, w jednej ważnej sprawie, o której zapomniałam. Ale dobrze, po kolei. Więc gdyby Państwo słuchali tej płyty i coś by przypominało coś, bo są tam takie ewidentne nawiązania. Jedno nawiązanie to nawet takie jest zawarte w tytule, więc tutaj nikt się z tym nie kryje. To jest nawiązanie do Niny Simone. Prezentowałam ten utwór w ubiegłym tygodniu. Ale coś z Nancy Sinatry pojawia się też z utworu Shot Me Once. Tu takie hinduskie brzmienia. No naprawdę są takie motywy, które myślę, że w sposób celowy zostały tak podprogowo zacytowane w tym materiale.

Stanami Oscar Farrell z udziałem Samfy. W audycji Mam Grać, w której zastępowałam Justynę Glac, w środę obiecywałam, że powrócę do tematu i tak właśnie zrobię, bo 30 lat upłynęło od premiery kultowego albumu DJ-a Shadowa Introducing. Albumu, który w całości właściwie został zbudowany, sklejony, można powiedzieć, z sampli, ale to jest wielkie uproszczenie, bo sklejony został tak, że budzi przy tym ogromne emocje, jest po prostu poruszający w swoich harmoniach. Dzieło absolutnie kultowe. I w 2005 roku ukazała się wersja taka deluxe właśnie z remiksami i bardzo, bardzo, bardzo ujął mnie ten remiks. Nie wiem, może go słyszałam wcześniej, a może zapomniałam. Autorem tego remiksu jest Cat Chemist. Posłuchajmy The Number Song DJ Shadow w wersji zremiksowanej.

two, three, four.

były legendy, czas na młodzież. Ostatnio króciutko rozmawiałam z Michałem od Kości, może będzie jeszcze okazja spotkać się i porozmawiać, bo artysta jest niezwykle ciekawy i takie odkrywam perełki na jego świeżutkim albumie debiutanckim, piosenki do filmów, których nie było, jak ten utwór i tyle, a później duet, bardzo młodzi ludzie, Mary Max, Gdzie kocham domem. Czyli mamy dwa utwory, Michał od Kości i duet Mary Max.

Proszę pisać koniecznie, jak się Państwu podobają, szczególnie te nowe utwory od debiutantów, ale nie tylko. Jakie emocje wywołują te starsze nagrania czy powroty do tych legend. Za nami duet Mary Max, Gdzie kocham domem. A teraz artysta, którego przyznam wcześniej nie znałam, mimo że wydaje dla jednej z moich ulubionych wytwórni Brownswood Recordings, prowadzonej przez mojego guru Gilesa Petersona. No, może teraz się troszkę mniej już tym interesuje, ale swego czasu bardzo, bardzo poważnie. Isco, londyński DJ i producent, który wydał bardzo przyjemny album Powerscroft. To będzie taki inny, bardziej połamany klimat. Posłuchajmy utworu Japan Greatly.

czas zwolnić na koniec dzisiejszego ultrafioletu, za który Państwu, bardzo Państwu dziękuję, ja, Kasia Nowicka-Nowika. Dziękuję Milenie Krupińskiej za realizację programu i zapraszam na wiszące ogrody Bartka Gila już za chwileczkę. Ważna informacja jest taka, że za tydzień nie usłyszymy się w ultrafiolecie z racji na Noc Muzeów i jakieś fajne tutaj zaplanowane akcje pod wodzą Fusiego. Mateusza Fusiarza oczywiście, więc usłyszymy się 23 maja, jeśli chodzi o ultrafiolet. Mam nadzieję, że może wcześniej gdzieś w innej audycji, ale przy tej okazji przypominam o moim koncercie 22 maja. Odbędzie się on w kopalni Guido, tak, 320 metrów pod ziemią. Już o tym mówiłam, ale przypominam, w Zabrzu jeszcze można, tam ilość biletów jest ograniczona, ale jeszcze można dołączać. I właśnie dzień później w Katowicach bardzo ciekawe rzeczy się dzieją, jeśli chodzi o ten

0: Radio 357.
1: Ayata, your daughter, from Venturian border.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
0: I żyli długo i szczęśliwie.
2: Dzień dobry, ja się nazywam Grażyna Morek, a to jest audycja, w której rozmawiamy o zdrowiu. Dziś ponarzekamy trochę na słońce, a konkretnie na promieniowanie UV. A to dlatego, że wciąż jest ono głównym czynnikiem ryzyka, jeśli chodzi o nowotwory skóry, w tym szczególnie groźnego czerniaka. Nie wiem, czy Państwo o tym wiedzą, ale specjaliści od dawna przestrzegają, że już jeden urlop spędzony w upale na ostrym słońcu wystarczy, żeby pojawił się czerniak. Jak wyłowić groźną zmianę wśród nowych biegów i starych znamion? O tym już za chwilę będę rozmawiać z moim gościem.